0: Drużyn to efekt wielogodzinnej pracy sztabu ekspertów. Wie o tym trener i analityk piłkarski Marek Marciniak, który w przeszłości pracował dla reprezentacji Belgii. Przygotowywał też indywidualne analizy dla naszego skrzydłowego Jakuba Kamińskiego. Z Markiem Marciniakiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
1: Mundial już się rozpoczął, trwa faza grupowa i razem ze mną ktoś, kto o piłce pewnie może rozmawiać bardzo długo i ma dużo do powiedzenia. Marek Marciniak, trener i analityk piłkarski. Dzień dobry, Marku.
2: Tak, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Ile pracy, jeśli chodzi o przygotowywanie różnych analiz w trakcie mundialu? Ile to jest pracy przed turniejem, a ile już pracy w trakcie turnieju? Na ile można rzeczywiście zebrać bazę pewnych informacji, które można opracowywać, nie wiem, wiosną, a na ile trzeba się skupić od momentu, kiedy na przykład zostanie ogłoszona kadra, zostaje tam kilkanaście dni do turnieju?
2: Tak naprawdę, niezależnie od tego, czy pracowałem dla reprezentacji, czy pracowałem indywidualnie, bo współpracowałem z Jakubem Kamińskim podczas Mistrzostw Świata w Katarze, tak naprawdę turniej dla mnie zaczynał się w momencie ogłoszenia już oficjalnych kadr turniejowych. I wtedy zaczynałem zbierać jak największe pole informacji, które starałem się optymalnie selekcjonować. Uważam, że całą esencją gałęzi analitycznej jest optymalna selekcja informacji. Tych danych nie może być za dużo, ani za mało i one muszą być stricte dopasowane do odbiorcy. Inaczej podchodzę do analizy, kiedy analizuję przeciwnika całego jako drużynę, gdzie mam pokazać ich model gry, zagrywki, słabości, mocne punkty, mam zaproponować rozwiązania, jak wygrać mecz przeciwko danej drużynie. Natomiast zupełnie inaczej podchodzę do analizy indywidualnej, kiedy mam tych dwóch, trzech najbardziej prawdopodobnych zawodników, na którego mój zawodnik będzie grał. I wtedy moim zadaniem jest przygotować na konkretne zachowania i tendencje danego przeciwnika na pozycji, na której będzie grał. I w zależności od tego, czy on jest prawonożny, lewonożny, czy jest silny fizycznie, czy bardziej dynamiczny, a może jest lepszy technicznie i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy jest wiele, natomiast analiza zespołu i analiza indywidualna uważam, że znacząco się różni.
1: Czy jest też jakiś rodzaj pracy, który wykonuje się w czasie rzeczywistym? No bo mówisz, że to była praca zdalna. Czy na przykład w trakcie meczu, czy tuż przed meczem mogłeś jeszcze jakoś reagować, przesłać jakieś informacje? Czy to już tak nie działa i to już są tylko ci, którzy siedzą na ławce i rezerwowych na przykład i oni tam już wtedy dopracowują, sprawdzają jakieś rzeczy i tak dalej, i tak dalej?
2: Raczej znowu, to jest trochę w zależności od tego, jaką funkcję się pełni, tak? Bo pracowałem dla firmy zewnętrznej i tam po prostu wysyłałem materiał w postaci raportu, gdzie musiałem obraz wideo połączyć z danymi liczbowymi, tak żeby to się zazębiało, trochę jak układanka puzzli. I moim zadaniem było znalezienie sposobu, jak grać, żeby wygrać z danym przeciwnikiem. I tak naprawdę to była główna idea książki analitycznej, którą napisałem z moim przyjacielem Janem Marcinkowskim i tam zawarłem jedno z narzędzi, które ja stosuję w pracy swojej. Ono nazywa się cykl analityczny i ten cykl analityczny ma służyć do tego, żeby właściwie zawodnik analizował działania w trakcie gry. Czyli na przykład, jak pracowałem z Kubą Kamińskim, to moim zadaniem było nauczyć go tego, jakie decyzje ma podejmować w danej konkretnej sytuacji boiskowej. Bo ja za niego nie będę grał na boisku, tak? Natomiast moim zadaniem było przygotowanie go do tego. I cieszę się, że to narzędzie się sprawdza, bo no, on zyskuje coraz większą popularność, nie tylko przez książkę, ale też liczbę zawodników, którzy też do mnie trafiają indywidualnie po to, żeby rozwinąć swoje kompetencje właśnie takie stricte taktyczne w trakcie gry.
1: Do książki za chwilę wrócimy, ale chciałem jeszcze spytać też z twojego doświadczenia, jak w ogóle duże są te sztaby analityków dla danych reprezentacji i czy tacy ludzie w ogóle, ile oni pracują w trakcie mistrzostw, tak? Kiedy mamy na przykład mecze fazy grupowej, czy potem kolejne drużyny, które wychodzą, no jednak nagromadzenie tych meczów jest dość duże, okej. Szczególnie na początku wiesz, z kim zagrasz, bo ta faza grupowa jest określona. Potem ta liczba możliwych scenariuszy przy obecnej drabince turnieju jest gigantyczna. To już nie jest tak jak w przeszłości, że właściwie można było przewidywać albo jeden, albo drugi, ewentualnie trzecia ścieżka i to tyle. Tutaj tych ścieżek jest mnóstwo. Dla niektórych drużyn ta liczba możliwych wariantów jest bardzo duża. Także ile jest tej pracy w trakcie mistrzostw? Ci ludzie w ogóle mają kiedy odpocząć, zregenerować się, czy to jest praca na takim, no, mocno na limicie?
2: Moim zdaniem balans jest tu bardzo ważny, bo poza taką stricte pracą merytoryczną ważna jest energia, którą się wysyła, przedstawiając jakąś analizę. I tutaj akurat fajnie przeszliśmy do drugiego narzędzia, które właśnie zawarłem w książce. Ono się nazywa Model Gamer, które ma formułować w odpowiedni sposób właśnie te materiały do prezentacji dla zawodników. I tam jednym z komponentów tego modelu jest czynnik emocjonalny, bo tak jak mówisz, w dobie cyfryzacji i powszechnie dostępnego internetu materiałów mamy tak naprawdę nieograniczoną ilość, tak? Ja bardzo często zwracam uwagę na przykład na mowę ciała zawodników podczas zajęć treningowych. Często federacje wrzucają takie krótkie klipy, nie wiem, jak zespoły grają rondo przed treningiem, tak? Albo sobie żonglują, natomiast ja patrzę wtedy, kto z kim, w jaki sposób się zachowuje, bo to mowa ciała, ona nie oszuka nikogo. Słowami możemy pewne rzeczy przytuszować, zagrać, natomiast tej energii nie da się oszukać. I to, jak obszerne są sztaby, to zależy od pierwszego trenera przede wszystkim, tak? Natomiast moim zdaniem rozpiętość sztabu nie jest tak ważna, tylko metody, którymi się pracuje. Bo finalnie na koniec liczy się efekt. Każdy chce osiągnąć swoje cele. Są drużyny, które są faworytami, których celem jest zdobycie tytułu mistrzowskiego. Są drużyny, które chcą wyjść z grupy, a potem zobaczą, co się wydarzy. Każdy z innej perspektywy patrzy na turniej. Natomiast bardziej bym zwrócił uwagę właśnie na metody pracy po to, żeby osiągnąć zakładany efekt. Na koniec historia zapamiętuje zwycięzców.
1: Wiadomo, że niektóre mecze są rozgrywane w trudnych porach. Nie jesteśmy w stanie oglądać całego mundialu. Pewnie mało osób będzie codziennie zarywać noce. Ale powiedz mi, na co zwrócić uwagę? Bo też prawda jest taka, że kiedy oglądamy mecz w telewizji, wiele rzeczy nam umyka, no bo jednak kamera podąża najczęściej za piłką, a jak patrzymy sobie na taktykę, na jakieś różne rzeczy boiskowe, to często to nie tam, gdzie piłka, tylko gdzieś w zupełnie innym miejscu dzieją się ważne rzeczy. Dokładnie tak samo jest w koszykówce. Podążanie za piłką niewiele nam da tak naprawdę. Czy jest jakaś rzecz, na którą zwróciłbyś uwagę? Coś takiego, co każdy z nas, kibiców, oglądając mecz w telewizji, może jeszcze na coś popatrzeć i może być trochę dzięki temu mądrzejszym obserwatorem tego mundialu?
2: Każdy kibic jest w pewien sposób analitykiem gry, bo ogląda mecz i na jego bazie formułuje jakieś wnioski, dochodzi do pewnych przemyśleń. Moim zdaniem kluczowymi momentami na tym turnieju będą fazy przejściowe, czyli te, w których ktoś traci piłkę, bądź zyskuje piłkę i jak ta drużyna się zachowa w ułamku sekundy, bo...
1: Czyli, przepraszam, ta jedna rozpoczyna, ta, która zyskała piłkę, próbuje rozprowadzić atak, ta druga próbuje teraz z tego momentu, kiedy przed chwilą atakowała, przeorganizować się na obronę.
2: Dokładnie.
1: To jest ta faza przejściowa, tak mówiąc kolokwialnie.
2: Dokładnie. I w jednej z wcześniejszych rozmów przed mistrzostwami zwracałem uwagę na to, że moim zdaniem kluczowe będzie właśnie faza kontrataku. Że te drużyny, które są dobrze zorganizowane, właśnie w tych momentach, w których gra będzie miała troszkę więcej chaosu i najlepiej będą sobie radzić w tym chaosie, czyli po odbiorze piłki będą wyprowadzać kontrataki i będą zdobywały bramki, to ta drużyna będzie miała największe szanse na zwycięstwo. Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, w dobie tego przygotowania, te takie fazy klasycznej obrony albo klasycznego ataku, czy też coraz bardziej powszechnych stałych fragmentów, rzutów rożnych, rzutów wolnych, autów, to wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, przygotować się na to. Natomiast momenty utraty kontroli będą decydować. Ja bym zachęcał do obserwacji, jak się zachowuje ta drużyna, która piłkę straci. Przerwanie kontrataku będzie niezwykle ważne.
0: Z trenerem i analitykiem piłkarskim Marcinem Marciniakiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF 24.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: muzyka w RMF FM. A punktualnie o godzinie 3 posłuchajmy zestawu aktualnych faktów. W studiu z najważniejszymi informacjami Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: 21-latek z Brennej usłyszał zarzuty. Podczas interwencji miał zaatakować funkcjonariuszy. Dziś jest strajk ostrzegawczy pracowników ZUS-u. Rano nie będą przyjmowali żadnych interesantów. Co najmniej 10 milionów złotych strat Skarbu Państwa. Miała do tego doprowadzić grupa przestępcza, rozbita przez policję oraz wielkopolskich celników. Dwudziestojednoletni mężczyzna, który w niedzielę zaatakował policjantów w Brennej, usłyszał zarzuty. Dotyczą m.in. czynnej napaści na funkcjonariuszy, gruźb karalnych i zniszczenia mienia. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Według śledczych mężczyzna wcześniej zachowywał się agresywnie wobec grupy osób przebywających w pobliżu jego posesji. Miał nawet oddać strzał z wiatrówki i rzucić kamieniem w kierunku pokrzywdzonych. A podczas interwencji policji 21-latek stawiał opór, znieważał funkcjonariuszy, kopał ich i atakował młotkiem. Dwóch policjantów odniosło obrażenia. W domu zatrzymanego zabezpieczono wiatrówkę. Trwa teraz wyjaśnianie wszystkich okoliczności tej sprawy. Pracownicy ZUS-u rozpoczynają dziś strajk ostrzegawczy. Domagają się wyższych płac. Co czeka petentów w oddziałach ZUS-u, sprawdził Igor Skrzypek.
2: Długie kolejki i szansa, że niczego nie załatwimy. Złośliwi powiedzą, że dzień jak co dzień, ale tym razem urzędnicy mają odejść od biurek. Od godziny 8 do 10 w wielu placówkach interesanci nie będą obsługiwani. To może wydłużyć czas oczekiwania na załatwienie sprawy w ZUS-ie. Ucierpieć mogą też inne usługi. Infolinia ma działać w pełnym zakresie, ale i tu możliwe są opóźnienia. W związku z tym kierownictwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych radzi, by wizytę zaplanować po godzinie 10 lub najlepiej innego dnia. To strajk ostrzegawczy. Związkowcy domagają się podwyżek w wysokości 1200 zł brutto. ZUS proponuje nieco ponad 200 zł brutto podwyżki oraz nagrodę w wysokości kilku tysięcy złotych.
1: Rząd w przyspieszonym tempie przyjął projekt ustawy, która umożliwia zbieranie informacji o zarobkach medyków. To reakcja na doniesienia mediów dotyczące lekarza bez specjalizacji, który jest koordynatorem SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. 29-latek miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Pracował przy tym średnio 11 godzin dziennie w trzech placówkach medycznych. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz ustalał, co teraz ma się zmienić.
3: Nowość polega na tym, że dane o zarobkach mają być zbierane na podstawie numeru PESEL lekarza, czyli będą obejmować wynagrodzenia na przykład właśnie w kilku miejscach. Sprawy zatrudnienia w warszawskim szpitalu południowym wyjaśniają teraz równolegle Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Prezes warszawskiej izby, dr Artur Drobniak, komentuje, że trzeba sprawdzić też, dlaczego pracą SOR-u w tej placówce kieruje lekarz bez specjalizacji. Z aktualnych danych Agencji Oceny Technologii Medycznych wynika, że ponad 500 lekarzy w Polsce zarabia miesięcznie ponad 100 tysięcy złotych i to są dane tylko na podstawie jednego miejsca zatrudnienia.
4: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Co najmniej 10 milionów złotych strat Skarbu Państwa wyrządziła grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz wielkopolskich celników. Na polecenie prokuratury regionalnej w Poznaniu zatrzymano 12 osób. Jak działali podejrzani? O tym w faktach Krzysztof Zasada.
5: Wystawiali nierzetelne faktury VAT, które miały dokumentować obrót materiałami budowlanymi, granitem, kostką brukową oraz fikcyjne usługi marketingowe. Według śledczych podmioty pełniące funkcję tzw. znikających podatników posłużyły się ponad 800 fakturami o wartości ponad 54 milionów złotych, a także wystawiły ponad 1000 nierzetelnych faktur na kwotę przekraczającą 45 milionów. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty, za które grozi nawet 25 lat więzienia. Dwie osoby trafiły do aresztu.
1: Rządzą nami hormony, a przynajmniej kontrolują wiele procesów życiowych w naszym organizmie. Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM przyjrzymy się niektórym z nich.
6: Hormonów jest bardzo wiele i ich wpływ na nasz organizm zmienia się również w przeciągu całego naszego życia.
7: Hormonów jest podobno około 100 takich rozpoznanych. Czy są jeszcze jakieś być może nierozpoznane?
6: Nauka idzie tak bardzo do przodu, że wydaje mi się, że tak jest właśnie. Znajdujemy coraz to nowe hormony. I w takiej sytuacji jestem zdecydowanie za tym, żeby dalej ich poszukiwać.
1: Zapowiada dr Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. A rozmawiała z nim nasza reporterka Anna Kropaczek. I jeszcze sport w faktach, bo jak informowaliśmy przed godziną, Norwegia efektownie rozpoczęła mundial. W meczu grupy pierwszej pokonała Irak 4-1 i została liderem tabeli. Bohaterem spotkania był Erling Haaland. Napastnik Norwegów zdobył 2 bramki już w swoim pierwszym występie na Mistrzostwach Świata. Irak wyrównał wprawdzie jeszcze przed przerwą, ale Norwegowie szybko odzyskali prowadzenie. W drugiej połowie dołożyli kolejne 2 gole i pewnie sięgnęli po 3 punkty. W drugim meczu tej grupy jeszcze przypomnijmy, Francja wygrała z Senegalem 3-1.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka była gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Wśród tematów rozmowy pojawiła się problematyka wprowadzenia do szkół tak zwanej edukacji włączającej.
8: To pytanie o tę edukację włączającą i o kompas jutra. Dyrektorka jednej z warszawskich podstawówek mówi, będzie trudne wprowadzenie tego wszystkiego, szczególnie w tych klasach, gdzie jest dużo dzieci z orzeczeniami.
9: To prawda, edukacja włączająca jest dzisiaj jednym z większych wyzwań nauczycieli, którzy na co dzień mierzą się z dużymi wyzwaniami, jakie tworzą uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Z jednej strony edukacja włączająca jest bardzo potrzebna, bo to też wyrównywanie szans dla każdego dziecka z odpowiednim wsparciem, mądrze realizowana, ma sens. Ale nie możemy zapominać o tym, że w polskim systemie są też szkoły specjalne, w które po prostu musimy bardzo mocno inwestować, tak żeby można było w pewnych przypadkach odciążyć
8: szkoły
9: ogólnodostępne.
8: Tylko tu rodzice bardzo niechętnie posyłają dzieci, tych, których nie muszą.
9: Tylko nikt nie musi. Tylko bardzo zachęcam rodziców, których dzieci, nauczyciele bardzo często mówią, może tam będzie się czuło dziecko lepiej.
8: A to stygmatyzuje.
9: Ale to są świetne szkoły, są świetnie przygotowane. Edukacja powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka, a nie do wyobrażenia rodziców często o jego przyszłości. My naprawdę mamy bardzo dobrze skomponowany system i bardzo musimy dbać o to, żeby edukacja była w kierunku dziecka, ale żeby to się działo, to trzeba zwiększyć dostępność szkół specjalnych. Widzę tę potrzebę, widzę wyzwanie nauczycieli. Co do, też pani dyrektor Kozakiewicz mówiła o tym, że dzieci z różnych kultur. To prawda, dlatego mamy duży program za 500 milionów złotych, który wspiera dzieciaki, żeby się mogły włączyć do szkół, czyli uczniów z Ukrainy na przykład, ale nie tylko. Wspiera właśnie w ramach asystencji międzykulturowej. Dawniej miały to samorządy, my teraz żeśmy przejęli to na siebie.
8: To teraz pytanie o międzykulturowość. Zarzut padł w kierunku Ministerstwa Edukacji Narodowej, że zatrudniacie Ukraińców, Janusz Kowalski. Taki zarzut postawił, to prawda?
9: To jest wariactwo, co wyprawia pan Kowalski, niegodne. Polska jest dumna z tego, że przyjęła uchodźców i że ich wspiera. I tak mamy również praktykantów, nie patrzymy im w narodowość, mamy praktykantów również z Ukrainy, żeby się uczyli, jak dobrze funkcjonuje polskie państwo, bo kiedy będą odbudować Ukrainę, niech mają te dobre standardy funkcjonowania.
8: Janusz Kowalski mówi, Polacy wysyłają aplikacje i nie mogą się dostać
9: to
8: do menu, do niczego. No,
9: to
8: po
9: nieprawda.
8: Prostu biedni,
9: to są,
8: skrzywdzeni.
9: To są nacjonalistyczne bzdury pana Kowalskiego. Państwa płacą za to, żeby inne państwa pokazywały im, jak dobrze działają na przykład instytucje. Polska jest krajem, który jest wolny od korupcji, który jest dobrze funkcjonujący instytucjonalnie. Jesteśmy państwem w Unii Europejskiej z transparentnymi procedurami i powinniśmy być z tego dumni. A to, co urządził pan Kowalski w kierunku praktykantki, było po prostu podłe.
8: Rozumiem, czyli pani potwierdza, że to była Ukrainka i że ona po prostu była praktykantką w MENie.
9: Oczywiście. I jestem dumna z tego, że możemy przyjmować różnych ludzi, żeby uczyli się, jak funkcjonuje polskie państwo.
8: A ile jest praktykantów albo pracowników z ukraińskim paszportem w MENie? Policzyła pani?
9: Nie, mamy co i rusz mamy praktykantów, studentów z różnych uczelni, którzy się zgłaszają. Zresztą za czasów pana Czarnka też byli praktykanci i też byli również z Ukrainy. Więc nic w tym dziwnego. No, tak jest.
8: A
9: po prostu.
8: Z innych krajów pojawiają się również praktykanci? Nie wiem, no ostatnio PiS protestował przeciwko, część prawicy protestowała przeciwko afrykanizacji Lublina.
9: Nie spotkałam za czasów swojej pracy MEN osoby, która by miała paszport z kraju afrykańskiego. Faktycznie z Ukrainy czy z Białorusi. Oczywiście, że mamy ludzi. Również z kartą Polaka mamy czasami praktykantów na studia, ale nie patrzymy im w paszporty. Patrzymy im w umiejętności i wiemy, że oni też się mogą dużo dobrego nauczyć od Polski.
8: Panie minister, Wielka Brytania ograniczy dostęp do mediów społecznościowych dzieci i młodzieży. Kiedy przyjdzie czas na Polskę? Bo wszyscy o tym mówią, ale jakoś tak konkretnych rozwiązań poza Australią nie ma.
9: I właśnie przez to, że w Australii wszyscy zobaczyliśmy, gdzie wystąpiły problemy, państwa europejskie pracują nad wspólnymi rozwiązaniami, czy to w ramach Unii, o czym mówi komisarz von der Leyen, czy poszczególne kraje, z którymi też jesteśmy w kontakcie, bo i Francja myśli o podobnych rozwiązaniach, i Szwecja myśli o podobnych rozwiązaniach, i Niemcy też idą w tym kierunku, żeby ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych. Polska zdecydowanie o tym myśli. Jestem gorącą zwolenniczką tego, żeby dzieci przynajmniej do 15 roku życia nie miały dostępu do wszystkich patotreści czy pornografii.
8: A jak chcemy to
9: Tu jestem w dobrym kontakcie z premierem Gawkowskim, gdzie pierwszym krokiem jest ustawa, która w tej chwili wchodzi pod obrady Sejmu, dotycząca ograniczenia dostępu do treści pornograficznych. Chodzi o bezpieczną, anonimową weryfikację wieku i ten ograniczenie dostępu do pornografii. No myślę, że tu już się naprawdę wszyscy zgadzamy, że siedmiolatek nie powinien być narażony na treści pornograficzne w internecie. Da nam pierwszy etap do bezpiecznej weryfikacji w platformach społecznych.
8: To jest
9: również
8: jakby jeden element, ale drugi element wiemy, australijskie badania to pokazują, że rzeczywiście pierwszy moment był momentem szoku, ograniczyło to dostępność młodzieży i dzieci do mediów społecznościowych. Minęło kilka miesięcy, 60-70% z nich kont wróciło.
9: I dlatego musimy te rozwiązania wprowadzić mądrze i bezpiecznie. Też wszyscy na początku na takiej fali hura optymizmu powiedzieliśmy, zrobimy to szybko. Dzisiaj wiemy, że żeby to zrobić skutecznie, nie może to być zrobione bardzo szybko, ale mieliśmy już całą serię spotkań i z premierem Gawkowskim, i z premierem Tuskiem, i z ministrem Berkiem. I we czwórkę opracowujemy takie narzędzia, żeby faktycznie móc ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych.
8: Pani minister mówi, nie będzie to bardzo szybko, czyli kiedy? W przyszłym roku?
9: Myślę, że w przyszłym roku będzie to realne, jeżeli państwa europejskie będą ze sobą współpracować. No bo też pamiętajmy, że stajemy przeciwko Big Techom, które...
8: Nie, stajemy przeciwko Stanom Zjednoczonym, które będą z całą pewnością bronić.
9: Big Techom, no też myślę, że dla każdego państwa. Tak jak dla Polski, najważniejsze jest dobro i bezpieczeństwo dzieci. I kiedy widzimy badania, wczoraj kolejny raport o bezpieczeństwie dzieci w sieci, gdzie okazuje się, że znowu siedmiolatki mogą oglądać treści nie tylko upokarzające, zastraszające, ale treści pornograficzne, treści patostreamingowe, czy chociażby treści zachęcające do przemocy i agresji, to w głowie każdego z nas jest taki dzwonek alarmowy. Nikt by nie pozwolił dziecku w realu, fizycznie, oglądać
8: Panie
9: treści,
8: minister,
9: na które się godzimy w internecie.
8: W przyszłym roku mamy kampanię wyborczą i natychmiast zostanie podniesiony argument, że chcecie ograniczyć wolność w sieci, bo konieczność weryfikacji wieku zostanie zinterpretowana przez część środowisk jako ograniczenie wolności.
9: Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że są priorytety dla państwa. I jednym z tych priorytetów jest bezpieczeństwo młodego człowieka.
8: Ale dla polityków priorytetem jest wygranie wyborów.
9: Dla polityków priorytetem jest Polska. A polskie bezpieczeństwo zależy też od bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Widzimy gigantyczny kryzys zdrowia psychicznego w tym dzieciaku. Więc musimy działać, a nie zastanawiać się, co powie prawica i gdzie czego użyje wyborczo.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w Faktach za godzinę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: Słuchacie RMF FM, zbliżamy się do godziny czwartej. Czas na fakty, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie.
1: Zginęły co najmniej 4 osoby, kilkanaście zostało rannych. To kolejna noc rosyjskich ataków na Ukrainę. System obrony powietrznej mylą skutery z dronami. Na okupowanym przez Rosję Krymie wprowadzono nocny zakaz poruszania się jednośladami. Polska powinna kupować sprzęt wojskowy w kraju. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Co najmniej 4 osoby zginęły w rosyjskich atakach powietrznych na wschodzie i południowym wschodzie Ukrainy. Kilkanaście kolejnych zostało rannych. Najtragiczniejszy bilans odnotowano w Słowiańsku w obwodzie donieckim. W 2 nalotach zginęły 3 osoby, a 5 zostało rannych. Uszkodzonych zostało ponad 100 budynków mieszkalnych. Rosjanie zaatakowali również Zaporoże. Według lokalnych władz zginęła tam 1 osoba, a 7 zostało rannych. Ukraińska armia poinformowała, że w ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska przeprowadziły w sumie 182 takie ataki. Mamy także fakty z drugiej strony barykady. Według Rosjan odgłosy silników jednośladów mogą być mylone z dźwiękiem nadlatujących dronów, co ma utrudniać pracę systemów obrony powietrznej. Dlatego władze okupowanego przez Rosję Krymu zakazały nocnego poruszania się skuterami, motocyklami, ale i quadami. Ograniczenia obowiązują od godziny 20 do 6 nad ranem. Z czego wynika ta decyzja? W ostatnich tygodniach Ukraina zwiększyła liczbę ataków na Krym, uderzając przy pomocy dronów m.in. w infrastrukturę transportową i energetyczną.
2: Wasze opinie w faktach RMF FM.
1: Ponad połowa ankietowanych uważa, że polska armia powinna przede wszystkim inwestować w rodzimy przemysł zbrojeniowy, nawet jeśli oznacza to dłuższy czas oczekiwania na nowoczesny sprzęt. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Co 10 Polak z kolei uważa, że najlepszym kierunkiem zakupów są Stany Zjednoczone i Korea Południowa. O kontaktach zbrojeniowych na linii Warszawa-Waszyngton korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: To właśnie ze Stanów Zjednoczonych kupujemy m.in. czołgi, systemy rakietowe HIMARS, śmigłowce Apache, myśliwce F-35 oraz zestawy obrony przeciwlotniczej Patriot. W Waszyngtonie kontrakty z Polską są postrzegane nie tylko jako biznes, ale także jako element strategicznego partnerstwa i wzmacniania wschodniej flanki NATO. To, co ważne jest dla nas z punktu widzenia bezpieczeństwa dla Amerykanów, jest ważne także z punktu biznesowego, bo w przypadku Polski nie ma wątpliwości, czy sprzedawany sprzęt nie wpadnie w złe ręce. Procedury są uproszczone, bo nim sprzęt zostanie sprzedany, muszą zostać wydane pozwolenia. W przypadku Polski to kwestia formalności, a nie długich dyskusji. Polska w Waszyngtonie to, nie ukrywajmy, sprawdzony partner, a takich lubi nie tylko amerykańska polityka, ale też i amerykański biznes. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: A wyniki sondażu możecie prześledzić na rmf24.pl. Polskie miasta mają kłopot z egzekwowaniem kar dla zagranicznych turystów. Chodzi o pozostawione przez nich auta w strefach płatnego parkowania. O trudności w Poznaniu pytał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Okazuje się, że mimo nowoczesnych elektronicznych systemów nie tak łatwo ustalić właściciela pojazdu. Urzędnicy nie mogą zdobyć danych osobowych czy adresu, w którym przebywa niepłacący turysta.
5: Próbujemy wszelkimi sposobami dojść do danych kierowców. Nie jest to proste. Korzystamy z danych centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Korzystamy też z numerów PESEL, jeżeli takie uda nam się zdobyć.
4: Ale w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców nie ma danych o pojazdach spoza Polski, mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Około 5% wezwań do zapłaty było w ubiegłym roku wystawionych z powodu zagranicznych kierowców unikających opłat.
1: Z Poznania przeniesiemy się teraz do Stronia Śląskiego, gdzie ulica Nadbrzeżna przeszła metamorfozę. Była jedną z najbardziej dotkniętych przez powódź sprzed prawie 2 lat. Główny trakt w centrum miasta wygląda już zupełnie inaczej. Wczoraj odwiedziła go dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
6: Ta ulica stała się symbolem powodzi. Jako pierwsza przyjęła największą falę spękniętej tamy. Nurt rzeki był tak silny, że zabrał ze sobą komisariat policji. Zburzył wielki pawilon handlowy. Rondo praktycznie przestało istnieć. Przez blisko 2 lata auta poruszały się tutaj po dziurawej, szutrowej drodze bez chodników. Dziś to miejsce jest nie do poznania.
7: Jest, już jest.
6: I radość też jest?
7: Też jest. Pomalutku robi się ładnie. Zielono jest, ciepło, tylko teraz jeszcze słoneczka i będzie okej.
8: Okay. Oko się cieszy. Co by nie mówić.
6: Widzę, że wraca też życie do tych punktów handlowych, gastronomicznych.
8: No przede wszystkim tutaj ludzie to płakali po prostu. ZUS-y, podatki i tak dalej.
7: Towar nie schodził. Dramat dla nich to był. I myślę, że pomalutku wszystko wróci do normy.
6: Odbudowa zaledwie kilometrowego odcinka kosztowała 15 milionów złotych.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Co dalej z zakazem używania telefonów komórkowych w podstawówkach przez dzieci? Między innymi o tym Tomasz Telikowski rozmawiał ze swoim gościem, minister edukacji narodowej Barbarą Nowacką.
9: To jest zmiana, której oczekują nauczyciele.
10: No, nauczyciele mówią różnie, że nie chcą być prokuratorami, że nie ma szczegółowych rozwiązań.
9: Mówią zdecydowanie,
10: że nie wiedzą,
9: potrzebują rozwiązania centralnego, bo często lokalne rozwiązania były podważane. I to jest moje też doświadczenie ze spotkań w ramach Kompasu Jutra. Mówili, tak, jeżeli weźmiecie na siebie, że jest ustawowy zakaz, to nam będzie znacznie łatwiej pracować. Zdecydowana większość na każdym spotkaniu, na którym pytałam o to, a to spotkania były nie informacyjne, tylko konsultacyjne z nauczycielami, też dotyczących elementów wdrażania reformy. Pozwolę sobie wrócić. Pojawił się zarzut, że podstawa programowa wchodzi nie wszędzie.
10: Tak, to było do Kompasu Jutra w faktach.
9: To pozwolę sobie na taką uwagę, że obiecaliśmy ewolucyjne wejście zmian. Takie, żeby był czas na korekty, żeby zmiany rosły razem z uczniem. Z perspektywy ministerstwa to jest tylko papier, na którym się pisze, nie, róbcie od nowa, po nowemu, wszędzie. Tylko dla nauczycieli to byłaby gigantyczna zmiana. Podstawy programowe idą bardzo różne. To nie jest taki problem. Problemem byłoby rewolucyjne i siłowe wymuszenie zmian
10: natychmiast. Ale rewolucyjne i siłowe się dokona, bo będzie zakaz telefonów. Wracam do telefonów i to jest rzeczywiście zmiana bardzo poważna.
9: Ale w 50 ponad procentach szkół, kilka lat temu, już to są dane z 20 bodajże 3 roku, w ponad 50% szkół były już zakazane telefony. Pani mówimy wyłącznie o szkołach podstawowych i o trzech wyjątkach. Więc proszę...
10: Nie, pytam się o to, czy pan prezydent, albo czy pani rozmawiała z kancelarią prezydenta i czy wiemy coś na temat postawy prezydenta wobec tej ustawy.
9: Dziś czytanie pierwsze w Sejmie. Mam nadzieję, że ludzie pana prezydenta będą na komisji, mają możliwość, mogą zgłaszać uwagi. To jest właściwy tryb pracy również dla prezydenta.
10: Ale doszły do pani takie ostrzeżenia, że mogą zawetować?
9: Nie, pierwsze słyszę. To jest jedna z tych zmian, które w pierwszych oczywiście badaniach miała ponad 86% poparcia społecznego. Ludzie mówią tak, chcemy, żeby w szkołach zakazać telefonów. To nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale to wprowadza pewien porządek w szkole, a tego chyba chcą wszyscy.
10: Dobrze, porządek w szkole. Pytanie o czerwone paski. Jak się pani patrzy na tę aferę? List Rzeczniczki Praw Dziecka do Lodziarni, sugestie, żeby zrezygnować z nagradzania dodatkowego przez prywatną firmę uczniów, którzy, no rozumiem, że wykazali się pewnym sukcesem, przynajmniej w zdobywaniu stopni.
9: Kompletnie zastępcza dyskusja, bo oczywiście wszyscy widzimy, że i szkoła wymaga zmian, i nauczyciele wymagają wsparcia, i rodzice też dobrze, żeby czasami nie wywierali takiej presji na nauczycieli w sprawach czerwonych pasków, to szczególnie aktualne w tych tygodniach. Na dzieci, ale szkoła ma też uczyć ambicji. Życie to nieustanne wyzwania. Jeżeli młody człowiek podejmuje wyzwanie, chcę się dobrze uczyć, jestem osobą ambitną, chcę mieć ten czerwony pasek, dostaję w szkole książkę w nagrodę, wyróżnienie, na przykład w postaci tego, że jest to wręczane mu to świadectwo z czerwonym paskiem.
10: No to może wróćmy do wzorowych uczniów, to znaki ja takie nosiłem w podstawówce.
9: Ale jeżeli szkoły chcą to robić, to mogą to robić. I uważam, że to jest super, że różne firmy, instytucje też nagradzają ambicje młodych ludzi. Podoba mi się to. I mogę wejść w dyskusję o czerwone paski, która jest biało-czerwone paski, która jest taką dyskusją rytualną, ale nie będziemy tego zmieniać.
10: Czyli nie będzie zmiany?
9: Nie planuję zmian. Proponuję podejść znacznie spokojniej do różnych inicjatyw. Cieszę się, że niektórzy chcą... Ale szkoła jest od tego, żeby dzieciaki zdobywały wiedzę.
10: Pani minister, pani mówi, że to jest... ma promować ambicje, ale ja bym powiedział, czasami czerwony pasek wcale nie promuje uczniów najlepszych, tylko najlepiej dostosowanych do systemu, pruskiego systemu
9: czasami
10: edukacji.
9: Tak, czasami nie. Ale nie widzę powodu, żeby z drobiazgu, jakim jest realnie biało-czerwony pasek i dyskusji zastępczej, robić rozwiązanie problemów szkoły. My rozwiązujemy część problemów oświaty właśnie w ramach reformy Kompas Jutra, czyli większy nacisk na wiedzę praktyczną, na sprawczość, na umiejętność komunikacji, czyli na kompetencje, które będą potrzebne w wielkim starciu ze sztuczną inteligencją na przyszłym rynku pracy. To jest istota wyzwania. Drugim wielkim wyzwaniem jest to, co musimy zrobić, to jest po stronie ministerstwa, żeby nauczycielom pracowało się w szkole lepiej. Trzecie wyzwanie to jest, w jaki sposób uporządkować po takim, powiedziałabym, dosyć niefrasobliwym podejściu moich poprzedników do edukacji włączającej, to, żeby edukacja była dostosowana do każdego dziecka we właściwym miejscu, zgodnie z możliwościami tego dziecka.
10: A jeszcze pytanie, skoro jesteśmy przy problemach
9: i zdolnego, i z specjalnymi potrzebami.
10: I rodziców. Jak pani podchodzi do wagarów z rodzicami? Jest końcówka roku szkolnego i wiadomo, że część dzieci ze zgodą rodziców już nie chodzi do szkół. Szkoły pustoszeją.
9: To jest przesadzona medialnie opinia, prawdopodobnie perspektywa wielkomiejska, gdzie faktycznie niektórzy rodzice decydują się na wcześniejszy wyjazd, a potem zaczyna się kolejna rytualna imba.
10: Ale
9: czyli,
10: to nie jest rytualna
9: czyli
10: imba.
9: Czyli trzy miesiące wakacji za długo, co my mamy zrobić ze swoimi
10: ale
9: dziećmi.
10: Ale ja się nie pytam o wydłużanie wakacji, tylko o to, czy man chce coś z tym zrobić. Znaczy, bo jakby rzeczywiście jest tak, że część rodziców wystawia te zwolnienia, bo przez ostatnie dwa tygodnie, jak już ktoś nie musi poprawiać stopni, to się w szkole niewiele dzieje. A już w ostatnim tygodniu dzieje się naprawdę niewiele.
9: Tylko szkoła nie jest od tego, żeby się bardzo wiele działo, ale też dzieciaki, uczniowie cały czas się uczą, mają lekcje. Zaproponowaliśmy też szkołom tydzień.
10: W ostatnim tygodniu
9: tak,
10: nie uczą się.
9: Różnie jest,
10: lekcji.
9: Ale panie redaktorze, naprawdę
10: oglądają filmy, rozmawiają.
9: Rozmawiają, nie gapią się w telefon, tylko rozmawiają. Dla uczniów to też jest wartość. Zaproponowaliśmy też szkołom i realizują tydzień bezpieczeństwa. Do wyboru teraz w czerwcu, w którym tygodniu szkoły chcą zrealizować. Przed młodzieżą, przed dziećmi są wakacje, więc dobrze by się dowiedzieli, jak bezpiecznie poruszać się na drodze, jak się zachować w sytuacjach kryzysowych, jak zadziałać, kiedy coś się widzi.
10: Żeby ograniczyć trochę prawo rodziców do zwalniania uczniów.
9: Ja uważam, że frekwencja jest dużym wyzwaniem. Proponowaliśmy takie rozwiązanie ograniczające frekwencję w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia i niestety te zmiany w ramach konsultacji zostały wycofane. Żałuję tego, bo wiem, że to też jest dobry moment, żeby powiedzieć, że szkoła to też uczy pewnego porządku i dyscypliny. I w dorosłym życiu tych zwolnień od pracy, od obowiązków, od rodzica się nie dostaje.
10: Ale urlop na żądanie nie dostaje się. Pytanie.
9: Ale to są dwa dni, a nie 50%.
10: To może wprowadźmy takie dwa dni na żądanie rodzica,
9: ale
10: zwolnienia dla ucznia.
9: Rodzic może zwalniać, ja naprawdę nie planuję rewolucji. Nauczyciele nie potrzebują kolejnych zmian legislacyjnych, potrzebują spokoju. I właśnie po czasach zmian
10: To teraz na spokojnie pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę wylosować z kuli. Na razie pierwsze.
9: Ale elegancko macie państwo teraz.
10: Piękno, mamy kulę i żółte koperty. Jak zwykle w nim pytanie.
9: Czy w kolejnym roku szkolnym będzie możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej? Nie ma takiej formuły jak egzaminy w formie klasyfikacyjne w formie zdalnej. To jest jakaś pozostałość czasów COVID-u.
10: Tak, ale mówimy oczywiście o dzieciach, które nie mogą się stawić w szkołach z rozmaitymi chorobami, niepełnosprawnościami i tak dalej.
9: Mówimy o egzaminach klasyfikacyjnych. No one muszą być przeprowadzane fizycznie. Dla osób przewlekle chorych jest oczywiście możliwość prawna, ale to jest z dużymi obwarowaniami. Natomiast ta dyskusja dotyczy szkół, które kształcą kompletnie zdalnie, gdzie wykorzystują pewne niezrozumienie przepisów, ponieważ prawo oświatowe to nie prawo gospodarcze i doprecyzowujemy to, jak mają wyglądać egzaminy klasyfikacyjne i one muszą odbywać się fizycznie.
11: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: reklama.
1: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo po...
3: Codziennie dowożone superhity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: już, a teraz. Czas na fakty RMF FM o godzinie 5:00. Od sportowych emocji rozpocznie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajmy.
1: Emocje są wielkie, bo kończy się właśnie mundialowa noc. Komplet punktów zdobyły Francja, Norwegia i wygląda na to, że właśnie zdobyła też Argentyna. A w Luksemburgu dyskutowano o przyszłym budżecie Unii Europejskiej. Jedni odpowiadają się za oszczędnościami, inni chcą wysokich wydatków na rolnictwo i rozwój regionów. A czy rządzący prowadzą górne progi zarobków dla lekarzy? Taki pomysł rozważa resort zdrowia. Za nami noc pełna mundialowych emocji. Właśnie zakończyło się ostatnie spotkanie, w którym Argentyna pokonała Algierię 3-0. Wcześniej Francja i Norwegia także od zwycięstw rozpoczęły rywalizację w piłkarskich mistrzostwach świata. W pierwszym meczu Francuzi pokonali Senegal 3-1. Po bezbramkowej pierwszej połowie losy spotkania odwrócili po przerwie, zdobywając aż 3 bramki. Senegal odpowiedział tylko jednym trafieniem w doliczonym czasie gry. Kilka godzin później Norwegia wygrała z Irakiem 4-1. Skandynawowie prowadzili już do przerwy i po zmianie stron przypieczętowali wysokie zwycięstwo. Dodajmy, że w 90 minucie meczu na tablicy widniał wynik 3-1, ale w doliczonym czasie do własnej bramki trafił jeszcze Irakijczyk Ayman Hussein. A na kolejne spotkanie nie będziemy długo czekać. O 6:00 polskiego czasu Austria zmierzy się z Jordanią. Jak na targu w Marrakeszu, tak dyskusje o przyszłym budżecie Unii Europejskiej na lata 2028-2034 określił szef luksemburskiej dyplomacji Xavier Bettel. Wcześniej podczas spotkania ministrów do spraw europejskich w Luksemburgu doszło do pierwszego starcia między krajami opowiadającymi się za oszczędnościami, a państwami broniącymi wysokich wydatków na rolnictwo i rozwój regionów. Negocjacje dopiero się rozpoczynają, ale już wiadomo, że rozmowy o podziale unijnych pieniędzy będą trudne i pełne sporów. O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Na razie nie wyglądało to jeszcze jak w Marrakeszu, bo nie było prawdziwych targów o pieniądze. To była pierwsza dyskusja na poziomie ministrów. Targi nastąpią w grudniu, gdy przywódcy Unii będą szukać ostatecznego kompromisu. Niemcy już jednak odrzuciły obecną propozycję budżetu jako zbyt hojną, podczas gdy Polska oceniła ją pozytywnie. Na razie uzgodniono jedynie ogólne zasady funkcjonowania przyszłego unijnego budżetu.
1: Zarzuty usłyszał 38-letni mieszkaniec Łodzi, którego 3-letnie dziecko w niedzielę spacerowało po parapecie jednej z kamienic. Mężczyzna odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Według śledczych nie zapewnił dziecku właściwej opieki i nadzoru.
3: W trakcie wyjaśnień przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wskazał, że w czasie, gdy 3-latek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania.
1: Tłumaczył rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Mężczyźnie grozi teraz do 5 lat więzienia.
4: Zdrowie i pieniądze. W faktach RMF FM.
1: Ministerstwo Zdrowia analizuje możliwość wprowadzenia górnego progu płacowego dla lekarzy pracujących na kontraktach. To reakcja na doniesienia dotyczące o 29-letnim lekarzu bez specjalizacji z Warszawy, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Rząd w przyspieszonym tempie, przypomnijmy, przyjął wczoraj projekt ustawy, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków.
5: Czy ta ustawa mogłaby faktycznie uporządkować kwestię, która budzi emocje, czyli zarobki medyków?
6: To wszystko zależy, kto będzie miał dostęp, bo przecież Urząd Skarbowy ma dostęp do wszystkich danych dzisiaj. Wszyscy składamy PIT-y co roku. Nie sądzę, żeby to coś uporządkowało, to wzbudzi określone emocje.
5: Pojawia się czasami i wraca pomysł wprowadzenia górnego limitu, górnego pułapu zarobków medyków. Może to byłoby rozwiązanie?
6: Czy powinniśmy określić, ile może zarobić kierowca pielęgniarka, ile może zarobić lekarz? Bo wtedy rzeczywiście można by mówić o tym, że mamy równe traktowanie wszystkich i wszystko jest jawne.
1: Komentuje prorektor do spraw Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prorektor Tomasz Grodzicki, profesor Tomasz Grodzicki, a rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. W najbliższy weekend nad jeziorami w stolicy Wielkopolski i okolicach rozpocznie się sezon kąpielowy. Przygotowani do niego są już poznańscy policjanci z Komisariatu Wodnego.
7: Ma być bezpiecznie, musimy przemyśleć wszystkie sprawy. Jak wypożyczamy sprzęt wodny, ma być kapok. Jak wypożyczamy skuter wodny, mają być uprawnienia. Trzeźwość po raz pierwszy i ostatni i zawsze. Dzieci są pod opieką rodziców, a rodzic nie może cały dzień siedzieć w telefonie. On ma widzieć to dziecko. dziecko, że jest ratownik, ale ratownik ma tych dzieci 1000, więc niech rodzic patrzy na dziecko. Telefon naprawdę można zostawić gdzieś z boku.
1: Przestrzega podkomisarz Monika Murawska z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu. My dołączamy się do apelu o bezpieczny wypoczynek. A już za chwilę poranne wydanie faktów, dokładnie o 5:30. Wrócimy na pewno do spotkania Argentyna-Algeria. Przypomnijmy, 3-0 i to już szóste spotkanie, mundialowe spotkanie, w którym wystąpił Leo Messi. A na poranne wydanie faktów zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

make you move me. But I wanna know for sure.

0: 5.30 to oznacza jedno. Mamy teraz dla was fakty w RMF FM. Zapraszamy. Tomasz Staniszewski przy mikrofonie.
1: Na miejscu 17 dzień czerwca, środa, 168 dzień roku, dzień Messiego. No, 3 bramki Leo Messiego w meczu z Algierią. Argentyna wygrywa 3-0. No i od tego mundialowego starcia zaczynamy fakty. W nich także Donald Tusk o stałej bazie Amerykanów w Polsce.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: reklama.
1: GoFund jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Na życie.

0: Radio RMF 24 mówi wam dzień dobry. W środę 17 czerwca Piotr Salak, kłaniam się i polecam niezmiennie nasz poranek informacyjny. Za chwilę Grzegorz Płaczek z Konfederacji, po 8 Paweł Zalewski, czyli wiceminister obrony. Na początek jednak oczywiście jak zawsze fakty, czyli Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski już czekają, jest 7.
1: A w faktach konflikt w rządzie.
2: Powodem karta rodziny mundurowej.
1: Od tego sporu zaczynamy, a potem powodzianie z Kłodzka, którzy wciąż czekają na pieniądze za zniszczone domy.
3: Procedury ustawodawcze, one spowodowały tak długi okres oczekiwania.
2: Od powodzi minęły prawie 2 lata.
1: Na mundialu wciąż grają.
2: Przed nami za moment druga połowa meczu Austria-Jordania. Konflikt w rządzie powodem opóźnienia we wprowadzaniu karty rodziny mundurowej, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Ten rządowy program, będący jednym z elementów porozumienia ze służbami podległymi MSWiA, ma zapewnić funkcjonariuszom, żołnierzom oraz ich rodzinom m.in. ułatwienia w korzystaniu z opieki zdrowotnej, pierwszeństwa w dostępie do przedszkoli czy zniżki na przejazdy kolejowe.
2: Krzysztof z nami w faktach o 7. Krzysztofie,
4: dzień dobry.
2: Wyjaśnijmy, na czym ten konflikt koalicjantów polega.
4: Chodzi o to, kogo ostatecznie miałyby objąć te przywileje. Na ostatnim etapie tworzenia programu PSL-owscy członkowie rządu z szefem MON na czele zaproponowali, by beneficjentami programu byli nie tylko zawodowi funkcjonariusze i żołnierze, jak ustalono w porozumieniu, ale także strażacy ochotnicy z rodzinami. To sprawiłoby, że program objąłby o 800 tysięcy osób więcej. W sumie więc korzystających z karty byłoby ponad 1,5 miliona uprawnionych. MSWiA ocenia, że system ochrony zdrowia tego nie udźwignie. W najbliższym czasie, jak się dowiedziałem, ma dojść do spotkania przedstawicieli MSWiA z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Na efekty rozmów czekają związki służb mundurowych, którym zależy na jak najszybszym wprowadzeniu programu, który nie obejmowałby OSP. Nie chcemy być ofiarami walki ludowców o głosy w przyszłorocznych wyborach, usłyszałem.
1: A stanowisko związków w kolejnych faktach. Powodzianie z Kłodzka wciąż czekają na pieniądze za zniszczone domy.
2: Państwo, przypominamy, obiecało wykupić od nich najbardziej zagrożone nieruchomości.
1: Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, ale w pierwszym rozdaniu zabrakło pieniędzy. Wody Polskie obiecywały sfinalizować sprzedaż w maju, ale termin znów został przesunięty.
2: 38 rodzin nie może więc ani wrócić do swoich mieszkań, ani kupić nowych.
3: Każdy chciałby mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że jestem u siebie, już nikt mnie z tego mieszkania nie wyrzuci, że ja mogę sobie tutaj układać swoje nowe, może inne, nowe życie.
1: Ma pani żal do państwa, do Wód Polskich? Mijają prawie 2 lata.
3: Mam żal do państwa, dlatego że procedury ustawodawcze, one spowodowały tak długi okres oczekiwania na same wykupy.
1: Powiedziała naszej reporterce Martynie Czerwińskiej, mieszkanka ulicy Chełmońskiego w Kłodzku, pani Aneta.
2: A co na to Wody Polskie? Słuchajcie kolejnych faktów.
1: Rząd rozpoczął wygaszanie CPN. Chodzi o program ceny paliwa niżej. Nie obowiązuje już rozporządzenie ministra finansów w sprawie niższej akcyzy na paliwo.
2: Na jednej ze stacji benzynowych przy autostradowej obwodnicy Krakowa o poranku nasz wóz satelitarny. Na miejscu reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy,
5: tak
2: Maćku.
5: Jest. Dzień dobry.
1: Rozmawiałeś z kierowcami. Jak oni reagują na informacje o wygaszaniu rządowego programu CPN?
5: Tutaj na stacji na węźle mirowskim raczej ze spokojem. Mimo obowiązywania jeszcze cen maksymalnych podkreślają, że wciąż jest drogo.
6: No myślę, że poniżej 6 zł musiałaby być. No, 5,50 to by było tak, myślę, w miarę.
5: A taka maksymalna cena?
6: No, ponad 6 zł już jest przegięcie.
7: Znaczy ja w ogóle wychodzę z założenia, że rynek sobie sam poradzi i regulowanie go w jakikolwiek sposób to nie jest wyjście, prawda?
5: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 10 groszy, a diesla 6,44. Do końca czerwca na stacjach będzie obowiązywać niższa stawka VAT na paliwa.
1: Jakie są prognozy dotyczące cen paliw w najbliższych miesiącach?
2: Po 10 przypominamy w radiu RMF 24 debata paliwowa z udziałem ekspertów. Po 7.30 natomiast pierwsze o poranku wydanie faktów ekonomicznych.
1: A teraz w faktach mundial za oceanem.
2: Ostatni mecz wtorku, kończymy o poranku w środę. W Santa Clara Austria gra z mundialowym debiutantem Jordanią. Po pierwszej połowie prowadzi 1-0 po bajecznym golu Romana Schmidta.
1: Obaw o mistrzostwa organizowane w 3 krajach. Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych no było wiele. Na szczęście wygląda na to, że przebiega ono bez większych przeszkód.
2: Wow, 1 milion kibiców na stadionach, tak napisał wczoraj szef FIFA Gianni Infantino. A w faktach nasz mundialowy głos, korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
8: Dzień dobry, jestem.
2: Witamy.
8: Jasno można powiedzieć, że w Kanadzie i USA, gdzie piłka nożna nie cieszy się aż tak wielką popularnością, stadiony i strefy kibice przejmują przede wszystkim imigranci.
9: Where are you from?
10: From Zambia.
11: Zambia as well.
8: Z wielu państw, którzy mieszkają na przykład w Stanach Zjednoczonych.
12: Thing I love about soccer.
8: To, co kocham w piłce nożnej, to po prostu pasja i kibice z całego świata oraz to, jak bardzo są oddani swoim drużynom, mówi ten młody kibic.
13: Let's go!
8: Emocje na stadionach i w strefach kibica są ogromne. Na tym właśnie polega cały sens Mistrzostw Świata, żeby wszyscy byli zjednoczeni bez względu na różnice, żeby wspólnie cieszyć się ze swojego kraju i okazywać mu wsparcie. Sprzed stadionu w New Jersey Paweł Żuchowski.
2: A już za chwilę przypominamy, druga połowa meczu Austria i Jordania. Austriacy prowadzą 1-0.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Piotr Salak zaprasza na rozmowę o 7 w radiu RMF24.
0: A gościem rozmowy o 7 w radiu RMF24 jest Grzegorz Płaczek, szef klubu parlamentarnego Konfederacji. Dzień dobry, panie przewodniczący.
15: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
0: Czy Konfederacja podniesie rękę za ustawą o zarobkach lekarzy?
15: Musimy przeczytać najpierw tą ustawę. Panie redaktorze, jestem jednym z tych posłów, który najpierw czyta, a potem mówi, czy będzie głosować.
0: Ale uważa pan, że jest potrzebna taka ustawa?
15: Rozwiązania, gdzie państwo kontroluje to, ile i jaka liczba lekarzy zarabia w jakich szpitalach, jeżeli mowa o pieniądzach z budżetu państwa, to już dawno powinno było być rozwiązane.
0: A pana zdaniem lekarze za dużo zarabiają?
15: Lekarze powinni zarabiać zgodnie ze swoimi specjalnościami, specjalizacjami i stosownie do możliwości budżetu państwa.
0: Ale to jest bardzo ogólna odpowiedź, bo wie pan, to generalnie, jeśli chodzi o te specjalizacje, to strasznie trudno wycenić, kto powinien więcej zarabiać, a kto powinien mniej zarabiać.
15: No, sytuacja oczywiście, że jest bardzo trudna, ale nie da się podczas dwuminutowej rozmowy powiedzieć, w jaki sposób uleczyć obecny system.
0: Ustawa w sprawie zarobków lekarzy, odejście tego lekarza, który zarabiał ponad 1 000 000 złotych ze struktur Koalicji Obywatelskiej, audyt w szpitalu, to pana zdaniem kończy sprawę?
15: To nie kończy sprawę. Nikt nie zwraca uwagi na to, że ten audyt to nie jest pierwszy audyt w tym szpitalu. Już były 2 audyty w tym roku i żaden z poprzednich audytów nie wykazał żadnych nieprawidłowości.
0: To co się powinno stać w takim razie pańskim zdaniem?
15: No bo pierwsze trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego żaden z wcześniejszych audytów nie wykazał takich nieprawidłowości. No chyba to jest normalne, że jeżeli ktoś widzi, że lekarz pracuje 11 godzin dziennie przez cały rok, łącznie z sobotami i niedzielami, to komuś się jakaś czerwona lampka powinna natychmiast zapalić. Pytanie, dlaczego się nie zapaliła?
0: Panie przewodniczący, będzie Konfederacja Light. Pan się obawia Konfederacji Light Ryszarda Petru? Pan jako przedstawiciel, rozumiem, Konfederacji Strong.
15: Przepraszam za ten uśmiech o poranku. Nie, no Konfederacja jest jedna i niezmienna.
0: Ale nie obawia się pan tego, że to jest podbieranie wam elektoratu, ale tego elektoratu, który jest związany przede wszystkim z Nową Nadzieją, Sławomira Mentzena?
15: Nie, panie redaktorze, kompletnie się nie zgadzam z takim stwierdzeniem, że powstaje nam jakaś Konfederacja Light. Pan poseł Petrusz zaś po raz trzeci próbuje coś osiągnąć. Życzę sukcesów, natomiast my jako Konfederacja jesteśmy stabilną trzecią siłą i robimy wszystko, żeby iść w górę.
0: A kto jest większym zagrożeniem dla Konfederacji, Grzegorz Braun czy Ryszard Petru?
15: Nie patrzymy na żadną inną działalność jako zagrożenie, tylko jako konkurencję polityczną. A żyjemy w świecie konkurencji politycznej.
0: To kto jest większą konkurencją polityczną?
15: Każda inna partia poza Konfederacją jest dla nas konkurencją.
0: Bardziej Grzegorz Braun czy bardziej Ryszard Petru?
15: Nie, to są dwa zupełnie inne elektoraty. My próbujemy robić swoje, przekonywać naszych wyborców i potencjalnych wyborców do tego, że jesteśmy najlepszą alternatywą.
0: Panu też się nie podoba, że Maja Chwalińska dostała stypendium od Ministerstwa Sportu?
15: Nie podoba mi się.
0: Nie podoba się panu? Nie. Dlaczego?
15: Dlatego, że uważam, że pieniądze z budżetu państwa, nie tylko z budżetu państwa, ale również od sponsorów. Jeżeli ktoś idzie ze sztandarem, że pomagamy tym, którzy się rozwijają, to pomagajmy tym, którzy się rozwijają, czyli tym, którzy są na początku drogi, którzy naprawdę nie mają pieniędzy na to, żeby kupić czy rakietę, czy buty.
0: Bo bardzo oburzone również przyznaniem stypendii Maji Chwalińskiej jest polityk Konfederacji, czyli Marcin Możdżonek, dzisiaj doradca Karola Nawrockiego. A pamięta pan, kiedy zaczynała swoją karierę Maja Chwalińska?
15: Nie pamiętam, nie jestem wielkim fanem tenisa, niestety.
0: Zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Zarządów Prawa i Sprawiedliwości zostawała mistrzynią Polski, zostawała jedną z najlepszych polskich młodych tenisistek. Mhm. I pytanie jest w takim razie, czy to nie rządy z Prawa i Sprawiedliwości ponoszą odpowiedzialność za to, że wtedy miała trudności ze startami?
15: Znaczy, jeżeli wcześniejszy rząd nic nie zrobił, żeby pomagać młodym sportowcom, to oczywiście nie powinno miało być to miejsca i to jest absolutnie skandaliczne. Wydajemy pieniądze na głupoty, natomiast tam, gdzie te pieniądze powinny być wydawane i tam, gdzie ten polski narybek powinien być pielęgnowany, to tego, jeżeli nie było, to tylko wstyd.
0: Marcin Możdżonek w mediach społecznościowych dosyć obszernie wypowiada się na temat stypendium dla Mai Chwalińskiej i pisze to również w ten sposób. Zadaniem państwa jest stworzenie transparentnego, przewidywalnego systemu wsparcia dla młodych talentów, zanim staną się sławni.
15: No Marcin Możdżonek jest mistrzem świata, w związku z tym zakładam, że wie, co mówi. Jeśli chodzi o wiedzę o sporcie i o tym, jak się trenuje i kogo należy trenować i w jaki sposób, no to chyba Marcinowi tego odebrać nie można. Absolutnie się zgadzam i podpisuję się dwoma rękami.
0: To tak, sportowców powinniśmy finansować wtedy, zanim staną się sławni, a artystów już zanim staną się sławni, nie powinniśmy finansować.
15: Panie redaktorze, jednak chyba mówimy o zupełnie innych kwestiach. Dlatego, że zawodowym sportowcem można być do 20-30 roku życia, artystą można być do końca swojego życia i jeżeli jest się zawodowym sportowcem, to trenuje się naprawdę bardzo dużo i te treningi, wiem, bo
0: ale mówimy grałem o wsparciu,
15: panie... ping-ponga i całkiem sobie nieźle radziłem.
0: Piękna gra, tenis stołowy.
15: Piękna, to prawda. I jeżeli ktoś trenuje zawodowo sport, to nie ma chwili na nic, natomiast jeżeli ktoś jest artystą, proszę mi wierzyć, ma więcej
0: czasu. A skąd pan to wie? Pan był artystą?
15: Gram na trzech instrumentach, pisałem kiedyś, brałem udział w wielu konkursach recytatorskich, zresztą z sukcesami.
0: Nie, no, ale
15: również,
0: panie pośle, panie przewodniczący.
15: Mógłbym też zarabiać w tamtym czasie i zarabiałem na moje życie.
0: Udział w konkursach recytatorskich, no nie jest jeszcze przyczynkiem do tego, żeby mówić o sobie, że był pan artystą.
15: Naprawdę,
0: że...
15: rysowanie tyłka słonia, to już można mówić, że jest ktoś artystą.
0: A pan, uważa pan takie kompetencje, żeby stwierdzić, co jest sztuką, a co nie jest sztuką?
15: Nie, ale myślę, że tworzenie jakiegoś kolejnego biura, gdzie będzie za polskie podatki grupa, nie wiadomo jaka, decydowała, kto jest artystą, kto nie, jest co najmniej kuriozalnym pomysłem.
0: Ale nie uważa pan, że artystom trzeba pomagać?
15: Wszystkim trzeba pomagać, jeżeli ktoś sobie nie radzi w życiu, a jeżeli sobie nie radzi w życiu dlatego, że decyduje się na pewną drogę, która jest nieefektywna i która nie daje mu warunków do życia, to ktoś musi iść do pracy.
0: Ale z drugiej strony rozumie pan, że taka pomoc, która w gruncie rzeczy polega tylko na tym, żeby dopłacać do składek ZUS-owskich, może tym ludziom, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, pomóc. Tym bardziej, że
15: panie
0: mamy takie grupy społeczne, którym pomagamy w ten sposób.
15: Panie redaktorze, wielokrotnie już na ten temat wypowiadałem. Jeżeli ktoś decyduje się być artystą i nie jest w stanie się utrzymać, to nie widzę powodu, dla którego Skarb Państwa ma dorzucać mu pieniądze do ZUS-u i ci, którzy zarabiają mniej, mają dopłacać do ZUS-u artystom. Jeżeli ktoś chce być artystą...
0: To ja widzę konsekwencje, panie przewodniczący. No bo z jednej strony pan mówi tak, sportowcom należy pomagać młodym. Skoro ktoś się decyduje, żeby być sportowcem, też decyduje się na to, że to może być trudne życie, pełne wyrzeczeń, pełne ciężkiej pracy. Tak samo jak życie artystów. I tak, młodym sportowcom mamy pomagać, a już artystom nie.
15: Panie redaktorze, wiem, że rano, ale ja już się obudziłem, w związku z tym myślę, że prosty argument do zbicia. Mówimy o systemowej pomocy artystom, praktycznie wszystkim, którzy nie spełniają jakoś progu. Natomiast
0: ci, którzy mają kłopoty, którzy nie wykazują odpowiednich dochodów.
15: Panie redaktorze, dobrze, ja myślę, że doskonale, jeśli ktoś jest artystą albo zna artystę, wie w jaki sposób można wykazywać pewne sytuacje finansowe, a jakie nie. Jeśli pan zaprzeczy, to będzie to hipokryzja, więc zapraszam oczywiście do rozmowy, ale też szanujmy się tutaj w studiu. Natomiast jeżeli chodzi o wyłuskiwanie talentów sportowych, no to jest zupełnie inna historia.
0: Wie pan, są grupy społeczne, którym pomagamy.
15: To tak, prawda.
0: Pan by rolnikom też odebrał prawo do dopłat do KRUS-u?
15: O, to jest kolejny ciężki temat, panie redaktorze.
0: Nie, no bo skoro odbieramy artystom, to rozumiem, że odbieramy też rolnikom?
15: Panie redaktorze, jeżeli mam jakąś listę innych zawodów, czy innych grup społecznych, które otrzymują jakąś pomoc i ktoś uważa, że ona jest nadmierna albo niepotrzebna, to możemy na ten temat rozmawiać. Natomiast teraz mówimy o tym, żeby dołożyć do tej całej puli kolejną pulę związaną z dopłatami do artystów i o tym mają decydować jacyś koledzy królika za ogromne pieniądze i ma tych osób.
0: Ta sprawa dotyczy ledwie może 20 tysięcy osób w skali całego
15: kraju. Panie redaktorze, to te 20 tysięcy osób, jeżeli ktoś z tej grupy osób nie jest w stanie się utrzymać i czuje się artystą, to albo musi być lepszym artystą, albo musi iść do pracy.
0: Zastanawiam się tylko, gdzie tu sens i konsekwencja, bo tak, o rolnikach pan mówi, że trudna sprawa, o przedsiębiorcach też by pan
15: wszystko
0: powiedział.
15: Wszystko jest trudna sprawa.
0: O przedsiębiorcach też by pan może, pewnie powiedział, że to jest trudna sprawa, bo przedsiębiorcom też pomagamy przez pierwsze dwa lata, prawda?
15: Ja znam co, no ale to przez pierwsze dwa lata tylko tym młodym głównie. Panie redaktorze, no to wpadniemy za chwilkę w jakąś spiralę idiotyzmu, no jeżeli będziemy za chwilkę wszystkim pomagać. Ja znam wielu przedsiębiorców, którzy sobie nie radzą i którzy po 10, 15 czy 20 latach zamykają swoją firmę, to może tym ludziom też zaczniemy pomagać. No przecież to jest jakiś absurd.
0: Czy Konfederacja już podziękowała partii Razem za uratowanie immunitetu Sławomira Mentzena?
15: Nie, ale myślę, że ten moment, gdzie siedzieliśmy na sali plenarnej i kiedy zobaczyliśmy tablicę z wynikami, no to wszyscy chyba jak jeden mąż parsknęliśmy śmiechem, bo myślę, że nie taki plan miał premier Donald Tusk.
0: A spodziewaliście się, że ten immunitet zostanie uchylony?
15: Ja liczyłem na to, że część posłów również koalicji rządzącej opanuje się, dlatego że te zarzuty były mocno polityczne i my
0: co
15: jednak
0: było politycznego w tym,
15: mocno podchodzimy.
0: zakaz czysto administracyjny.
15: Panie redaktorze, myślę, że Sławomir Mentzen podczas swojego kilkunastominutowego wystąpienia tłumaczył dokładnie, na czym polega ten absurd. Jesteśmy świadkami w Sejmie często głosowań, gdzie są poważnego kalibru zarzuty i te immunitety nie są uchylane dlatego, że ktoś jest z partii rządzącej, a są potem takie dziwne, mało istotne tematy, gdzie z założenia można powiedzieć, że ktoś ten immunitet straci. Sławomirowi Mentzenowi udało się utrzymać ten immunitet. Uważam, że to jest okej.
0: Okay. Pełna zgoda, że to nie jest poważna sprawa, że to nie jest, powiedzmy, sprawa z tego najwyższego kalibru, ale to jest jednak złamanie prawa, panie przewodniczący.
15: Panie redaktorze, ale to nie jest złamanie prawa, że ktoś poszedł i zrobił jakiś włam, tylko to jest...
0: Ale nie dzielimy złamania prawa na jedno, na bardziej groźne lub
15: mniej. Przyjmuję ten argument, natomiast my w tym samym czasie jako Konfederacja składaliśmy i składamy ustawę dotyczącą jednak możliwości używania rad podczas tego typu wydarzeń. Uważamy, że to jest jeden z elementów folkloru tego typu, przy tego typu wydarzeniach i z założenia się nie zgadzaliśmy i to był pewien manifest polityczny.
0: A dlaczego Sławomir Mentzen nie zrzekł się immunitetu? Wielokrotnie słyszałem z ust polityków Konfederacji, że immunitet to nie jest rzecz, która powinna funkcjonować w polskiej polityce.
15: Też prezes odnosił się do tego pytania z mównicy sejmowej. Nie zrobił tego z bardzo prostej przyczyny. Nie chodzi o 500 zł mandatu, tylko chodzi o to, żeby rozpocząć dyskusję na temat głupiego zakazu używania rad podczas
0: wydarzeń. Wie pan, to jest trochę niebezpieczne, jeżeli politycy będą sami decydowali o tym, jaki przepis jest głupi, a jaki nie jest głupi.
15: Niebezpieczne to jest, jeżeli ten rząd zostanie dużej władzy.
0: No nie, no to rozumiem, że to jest pewnego rodzaju rytualny wtrend, ale zgadza się pan,
15: nigdy
0: że...
15: Nigdy wcześniej tego nie mówiłem, panie redaktorze.
0: Ale zgadza się pan, że mówienie o jakimś prawie przez, i mówienie przez polityka o tym, że prawo jest głupie lub nie, no to nie jest chyba takie sformułowanie, które zachęca do przestrzegania prawa w państwie prawa.
15: Panie redaktorze, ten moment, kiedy te racje zostały zapalone, to był moment też pewnej, nie chcę powiedzieć frustracji politycznej, ale sprzeciwu politycznego. Prezydent Trzaskowski ewidentnie nie był szczęśliwy, że to wydarzenie się odbywało w Warszawie, w związku z tym to był po prostu taki manifest polityczny.
0: Panie przewodniczący, zaapelujecie o ograniczenie hejtu na urzędników państwowych?
15: Ja jestem przeciwnikiem jakiegokolwiek hejtu i próbuję studzić tego typu wypowiedzi, które są krzywdzące, które godzą w czyjeś dobre imię.
0: Jak pan słyszy ten hejt na pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, to rozumiem, że też pan uważa, że to zostały przekroczone pewne granice.
15: Zostały przekroczone i wszystkich tych, którzy zostali obrażeni, myślę, że wypadałoby przeprosić. Czym innym jest wykonywanie pewnej pracy i posiadanie głupich szefów? Czym innym jest głupie prawo, które ktoś kiedyś uchwalił, a czym innym jest wykonywanie swoich obowiązków?
0: Panie wykonywały swoje obowiązki.
15: Jeżeli ktoś wykonywał swoje obowiązki i nie mógł zrobić niczego innego, to pracujmy. Natomiast jeżeli ktoś wykonywał swoje obowiązki i wykazał się nadmierną życzliwością i wykazał się tym, że mógł skorzystać na przykład tylko z opcji pouczenia, a walnął w kogoś mandatem 2500 zł, to oczywiście takiego zachowania urzędnika nie pochwalam.
0: Panie przewodniczący, wybory w Krakowie będą ważne dla Konfederacji?
15: Ogromnie.
0: I jeżeli zajmiecie w nich czwarte miejsce, powiedzmy, to będzie porażka, czy to będzie sukces?
15: Nie, zamierzamy wprowadzić do magistratu Bartosza Bochenczaka. Znam Bartosza od wielu lat i jest jednym z ciekawszych polityków młodego pokolenia.
0: I wszyscy najważniejsi politycy Konfederacji będą go wspierać podczas tej kampanii wyborczej?
15: Myślę, że już wspieramy. Bartosz naprawdę się nadaje na to stanowisko i czasami w polityce jest tak, że się kogoś wspiera dlatego, że wypada. Tak jest. Jeżeli ktoś będzie panu mówił inaczej, to znaczy, że pana okłamuje. A czasem jest tak, że kogoś się po prostu wspiera, bo się wierzy, że ktoś jest dobrym kandydatem. Ja wierzę, że Bartosz Bochenczak jest najlepszym kandydatem na prezydenta.
0: A dlaczego pan nie wierzył w to, że powinien być wspólny kandydat Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji? Zachęcał do tego Przemysław Czarnek.
15: Po pierwsze, minister Czarnek wyszedł z tym apelem już po tym, jak ogłosiliśmy naszego kandydata. Po drugie, nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy się jednak, co by nie mówić, z partią dla nas opozycyjną, dogadywać na jednego wspólnego kandydata, jeżeli wierzymy, że nasz kandydat Bartosz Bochenczak jest tym, który jest niezastępowalny.
0: No ale oni też są w opozycji. Prawo i Sprawiedliwość. Pan mówi, że partia opozycyjna. Ale
15: to... Partia opozycyjna również do nas. My oprócz opozycji rządowej mamy również opozycję prawicową.
0: Ale to źle wróży, jeśli chodzi o przyszłe rozmowy koalicyjne, jeżeli wy i Prawo i Sprawiedliwość odniesiecie sukces wyborczy w 2027.
15: Kompletnie jakby patrzę się na to z innej strony. To nie ta bitwa, panie redaktorze.
0: Ale wybory w Krakowie nie będą miały znaczenia, jeśli chodzi o wybory w 2027 roku?
15: Wybory w Krakowie będą miały dla wszystkich partii znaczenie, dlatego dlatego że każdy z kandydatów będzie mógł się potem pochwalić albo dobrym, albo złym wynikiem. My robimy wszystkim, żeby Bartek dostał jak najlepszy wynik.
0: A zły wynik to będzie jaki dla Konfederacji?
15: Wszystko poniżej pierwszego miejsca.
0: Czyli nawet wejście do drugiej tury to też będzie słaby
15: Trzymam
0: wynik.
15: Kciuki i naprawdę patrząc się na jak wygląda program Bartosza i jak wyglądają przygotowania do kampanii, no niech inni się
0: boją. To będzie brutalna kampania?
15: Myślę, że to będzie bardzo merytoryczna kampania. Bartosz Bańczak nie jest typem brutalnego polityka, jest zdecydowanym inteligentnym
0: człowiekiem. Ale jak się przyglądałem kampanii przedreferendalnej, to była kampania brutalna i zgodzi się pan z tym, że kampania brutalna pełna inwektyw, tak?
15: A tam byli wszyscy na jednego, to była zupełnie inna też kampania, rozumiem, że mówimy o referendalnej, tak?
0: Tak jest, o tym mówię.
15: Tak, natomiast tutaj myślę, że nie da się wiecznie hejtem i takim mocnym językiem obrażającym innych zdobyć serca mieszkańców Krakowa. I myślę, że Bartek jako mieszkaniec Krakowa wie, jak to zrobić.
0: Panie przewodniczący, czy w Konfederacji iskrzy?
15: Konfederacji zawsze iskrzy.
0: Zawsze iskrzy. No właśnie tak się myślałem, że zawsze iskrzy, bo jak słucham i czytam wpisy pani Ewy Zajączkowskiej-Hernik, to myślę sobie, która pisze, że nie została i że zasługuje na wysłuchanie, a nie została wysłuchana, to myślę sobie, co się dzieje w takim razie w Konfederacji. Ach,
15: mówiąc, że w Konfederacji iskrzy, miałem na myśli, panie redaktorze, że iskrzy, dlatego że naprawdę się odpalamy, kiedy widzimy, jakie wariactwo robi obecny rząd. Natomiast jeżeli pan redaktor chce zasugerować mi teraz, że mam jakieś iskrzenia wewnątrz, to nie. Ja wczoraj rozmawiałem długo z europosłem Ewą Zajączkowską-Hernik i w Konfederacji, klub Konfederacji ma się dobrze.
0: Ma się dobrze, ale będzie zgoda na działanie ruchu biało-czerwoni?
15: Stowarzyszenie, które założyła europoseł, jest stowarzyszeniem, które oczywiście ma służyć budowaniu jej silniejszej pozycji politycznej, co zawsze jest
0: jak
15: pewną
0: pan tak
15: konkurencją.
0: Zaczyna, to znaczy, że nie jest odpowiedź łatwa.
15: Co zawsze jest, tak, dlatego, że jestem z tych, jako szef klubu próbuję nie dolewać oliwy do ognia w tematach, które mogą gdziekolwiek dać pożywkę dziennikarzom, więc... I na tym bym skończył ten wątek.
0: Kto rządzi w Konfederacji? Sławomir Mentzen czy Krzysztof
15: Bosak i Sławomir Mentzen. Mamy dwóch liderów.
0: Dwóch liderów. Jestem zwolennikiem tego, by władza była skoncentrowana w jednym miejscu. Nie kojarzę dobrze rozwijającej się firmy, która ma dwóch prezesów, którzy się nawzajem zwalczają. Nie kojarzę dobrze działającej drużyny sportowej, która ma dwóch trenerów. Niech pan zgadnie, kto to powiedział.
15: Zapraszam do Konfederacji. Mamy się dobrze, jesteśmy trzecią siłą polityczną i wszystko wskazuje na to, że wielokrotnie zwiększymy stan swojego posiadania i będziemy mieć więcej szabel w polskim parlamencie. Także zbijam tą wypowiedź, ale chętnie poznam autora.
0: A to jest wypowiedź Sławomira Mentzena.
15: No to jeżeli Sławomir Mentzen tak powiedział, to znaczy, że ma jakieś plany. No pytanie teraz, kto ma by zostać w przyszłości tym liderem.
0: Nic pan nie wie o planach Sławomira Mentzena?
15: Sławomir Mentzen jest szefem mojej partii i w strukturach ja podlegam pod Sławomira Mentzena, ale równie dobrze jako szef klubu muszę zarządzać zarówno Ruchem Narodowym i Nową Nadzieją i dobrze nam się współpracuje.
0: Panie przewodniczący, na koniec, panu jest wstyd za ten hejt antyukraiński, który się rozlewa w tej chwili po Polsce?
15: Tak długo, jeżeli hejt jest niemerytoryczny, jeżeli obraża tylko i wyłącznie kogoś ze względu na jego pochodzenie, to jest to sprawa oczywiście wstydliwa. Natomiast tak, jeżeli z drugiej strony krytyka jakichkolwiek osób wynika nie z tego, skąd pochodzą, a jakie wartości czy jaką tradycję reprezentują, czy kulturę, jest ona niebezpieczna dla Polski. Nie mówię o Ukraińcach, ale mówię tutaj o ogólnie. No to ta krytyka jest przeze mnie zrozumiała.
0: I uważa pan, że Janusz Kowalski przesadził, mówiąc to, co mówił w Sejmie?
15: Że poseł Kowalski niech sam się tłumaczy za swoje słowa.
0: A Janusz Kowalski to byłby dobry kandydat do partii, do klubu Konfederacja?
15: Janusz jest bardzo rozpoznawalnym kandydatem, jest rozpoznawalnym posłem. W tym temacie ukraińskim rozumiem, co chciał osiągnąć. Niestety z mównicy sejmowej czasami musimy mówić szybko, krótko i barwnie. Charakterystyczne jest to, że Janusz Kowalski często również wypowiada się w taki właśnie sposób, może bardziej agresywny, ale to powoduje, że każdy na hasło Janusz Kowalski staje baczność.
0: Pan by takich słów agresywnych nie użył.
15: Może formułę zmieniłbym, natomiast co do tematu, który dotykał ten poseł, jak i również inni posłowie, jest mi bliski sercu i widzę wiele zagrożeń związanych z niekontrolowanym przyjmowaniem różnych migrantów czy legalnych.
0: Ale zgadza się pan, że narodowość nie powinna być żadnym kryterium, jeśli chodzi
15: o... Tak długo, jak nie zagraża ona bezpieczeństwu państwa i nie bije w naszą kulturę, to jestem otwarty na rozmowę.
0: Grzegorz Płaczek, szef klubu parlamentarnego Konfederacji, razem z nami w rozmowie o 7:00. Bardzo dziękujemy.

0: Czas na fakty o 7.30, Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski.
1: 210 kg narkotyków, m.in. amfetaminę, metamfetaminę i klofedron, przejęli policjanci z Wodzisławia Śląskiego.
2: W tej sprawie zatrzymano mężczyznę i dwie kobiety. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych substancji oszacowano na ponad 10 milionów złotych. Całej trójce grozi kara do 15 lat więzienia. Prezydent Karol Nawrocki z USA wraca do Polski i od razu udaje się na ćwiczenia Dzielny Dzik 26.
1: Kiedy zatem zwierzchnik Sił Zbrojnych i minister obrony narodowej spotkają się, by rozmawiać o ostatnich ustaleniach z USA? O to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM.
2: Z Pawłem Zalewskim będzie rozmawiał nasz dziennikarz Tomasz Telikowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: O co jeszcze będziesz pytał swojego gościa?
3: O stałe bazy amerykańskie w Polsce, ich prawdopodobieństwo i miejsce, którym mogą zostać założone, ale także o przekazanie migów Ukrainie. I o to, czy współpraca z Ukrainą już wygasa. Także o to, czy Niemcy chcą nas bronić, czy może, jak sugeruje prezes PiS, wsadzić nam nóż w plecy. A wszystko to w kontekście zatrzymania przez niemiecką policję Roberta Bąkiewicza i innych działaczy Ruchu Obrony Granic. Nie zabraknie też pytań od naszych słuchaczy.
1: A na mundialu za oceanem Jordania z historycznym pierwszym golem na Mistrzostwach Świata. Ali Olwan swoim strzałem doprowadza do wyrównania w meczu z Austrią, zatem 1-1 w kalifornijskim Santa Clara, 67. minuta meczu.
2: Ale świat mówi o poranku o Lionelu Messi. To za jego sprawą mistrz świata Argentyna pokonała o poranku Algierię. 3-0.
4: Argentino, Messi!
1: Zawsze Messi, bo to on był autorem tego hat-tricka. Niemal 39-letni Argentyńczyk dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów Mistrzostw Świata. Razem z Niemcem Miroslawem Klozem mają po 16 goli.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.
3: Polomarket. Mój ulubiony.
4: Pracownicy ZUS-u rozpoczynają strajk ostrzegawczy. Od godziny 8 do 10 w wielu placówkach interesanci nie będą obsługiwani. Niewykluczone są też opóźnienia dotyczące innych usług, na przykład infolinii. Więcej w faktach o 8. Dobre wieści płyną z rynku paliw. Jutro spodziewajmy się tańszego tankowania. Orlen obniża stawki hurtowe. Powinny spaść o kilkanaście groszy za litr, zarówno benzyny 95, jak i oleju napędowego. Dzieje się tak mimo tego, że do ceny paliwa znów doliczana jest pełna akcyza, bo ropa na światowych rynkach nadal traci na wartości. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana poniżej 80 dolarów. Korzystne zmiany widzimy na poranku także na kursach walut. Euro po 4,23 zł, dolar 3,64, frank szwajcarski 4,60, funt brytyjski 4,90.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: No i to nie była łatwa noc dla wszystkich, którzy kochają futbol, dla wszystkich, którzy kochają mundial, bo nie było łatwo o sen, bo to przecież i mistrzowie, i wicemistrzowie świata grali swoje pierwsze mecze na mundialu. Argentyna wygrywa 3-0 z Algierią, Francja pokonała 3-1 Senegal, a tu jeszcze grają. Dlatego zaczniemy od tego meczu w Kalifornii. Wojtek Marczyk z redakcji sportowej razem z nami.
1: Austria. Dzień dobry. Piłka nożna spać nie można, proszę.
0: Prawda? Austria gra z Jordanią. Jak ostatnio zaglądałem, to było 1-1, a teraz?
1: No było przez chwilę 2-1. Arnautowicz zdobył po zamieszaniu w polu karnym bramkę, ale po analizie VAR, takiej bardzo dogłębnej, bo tam dopatrzone zagranie ręką przez Posza, który dogrywał tą piłkę, no i ostatecznie ta bramka nieuznana. No także nadal 1-1, 70 aktualnie 5 minuta spotkania.
0: Czyli przerwa na kawę teraz?
1: Tak, jest hydration break, albo właściwie przerwa na reklamę, jak w wielu amerykańskich stacjach, jak już to się powiedziało, jest wykorzystywana, więc za chwilę powracają zawodnicy do gry, no i będziemy obserwować te ostatnie minuty meczu, bo pachnie kolejną niespodzianką. No
0: jednak... Ale wiesz co, cokolwiek by się, jakby się nie skończył ten mecz, to coś mi mówi, że jednak nagłówki nie będą się rozpisywać jakoś szeroko o meczu Austrii z Jordanią, tylko wszyscy będą mówić o tym, co zrobił Leo Messi.
1: A to już mówią, proszę pana, to już o każdej, na każdej szerokości geograficznej, o każdym czasie, bo ja już nawet azjatyckie portale przeglądałem dzisiaj, kiedy kończył się ten mecz, to oni już się rozpisywali o rekordowych osiągnięciach Leo Messiego, no bo robi to wrażenie. 6. mundial jest pierwszym piłkarzem Leo Messi, który zagrał na 6 mundialach. To może wyrównać wieczorem Cristiano Ronaldo, bo Portugalia zagra wieczorem z Demokratyczną Republiką Konga, no i trudno sobie wyobrazić taką sytuację, żeby Ronaldo nie było w tej wyjściowej 11, mało prawdopodobne, no więc Leo Messi jest tym pierwszym. Ma rekordową liczbę 27 meczów na mundialach, zrównał się golami z Miroslawem Klose, który na Mistrzostwach Świata do tej pory zdobył 16 goli i więcej wiemy, że nie zdobędzie, bo Miro Klose już poszedł w trenerkę, no a Leo Messi jeszcze ma szansę ten wynik wyśrubować i zostać no, najskuteczniejszym zawodnikiem w historii mundiali. No i oczywiście jeszcze najstarszy zdobywca hat-tricka. Trochę z tych statystyk jest, a do tej pory najstarszym zdobywcą hat-tricka był Cristiano Ronaldo, bo miał 33 lata na poprzednim mundialu, nie, w 2018, przepraszam, miał 33 lata, no a teraz ma 41, a Leo Messi 38 lat, więc no, robią te statystyki wrażenie, no a cały czas może je śrubować i tak obserwując to, co się działo w Argentynie, w kilku strefach kibica, to naprawdę Argentyńczycy po tym meczu znowu uwierzyli, że mogą zostać mistrzami świata. Oni oczywiście byli gdzieś w gronie tych faworytów, kandydatów do tytułu, ale myślę sobie, że tym meczem też potwierdzili te swoje aspiracje. Taki bym powiedział kontrolowany ten mecz przez Argentynę, bo kiedy mieli podkręcać tempo, to podkręcali, kiedy mieli uspokajać, to uspokajali. Uruchomił się kilka razy Leo Messi i 3 bramki, pach, także...
0: Wygrywa Francja, wygrywa Argentyna, wygrywa też Norwegia. Który gol się panu bardziej podobał, panie redaktorze? Mbappe czy Haalanda?
1: Chyba jednak Haalanda. No, tak jakoś troszkę bardziej bym się ku temu skłaniał. Poza tym trochę oczekiwałem na tą Norwegię, wyczekiwałem. Trochę poświęciłem noc nieprzespaną, żeby zobaczyć tą Norwegię, bo chciałem po tym ostatnim meczu z towarzyskim z Maroko sobie sprawdzić, czy to był tak słaby mecz Norwegii, czy po prostu oni się przygotowywali na spokojnie do mundialu i stwierdzam, że przygotowywali się do mundialu, bo ta norweska maszyna dzisiaj, co prawda, w meczu z Irakiem, wiemy, ale odpaliła, dobrze funkcjonowała i trudno tam się jakkolwiek przyczepić. Więcej wątpliwości na pewno mamy co do Francuzów, bo trzeba przyznać, że tą pierwszą połowę z Senegalem, no to taka nie najlepsza, bym powiedział, w wykonaniu Francuzów, raczej wyczekiwana, raczej na spokojnie, raczej szukanie swoich okazji. W drugiej części meczu, no na pewno się odpalili. Senegalczycy zagrali też bardzo dobre spotkanie i to im trzeba oddać, no ale Francuzi też w tej drugiej części meczu zaprezentowali swoją siłę i mam wrażenie, że będą się też z każdym meczem rozkręcać. Jednak mają bardzo doświadczonego selekcjonera Didier Deschamps'a, który jest jednym z trzech selekcjonerów, który zdobył Mistrzostwo Świata jako piłkarz, jako trener, więc ma też już duże, ogromne doświadczenie turniejowe i też wie, że nie ma co tego turnieju, tym bardziej w tej wydłużonej formie, zaczynać zaraz z wysokiego C, tylko na spokojnie się rozkręcać z meczu na mecz, no bo Francuzi celują wylądują tutaj tak naprawdę gdzieś w okolice 19 lipca, czyli finału Mistrzostw Świata, no a nie tutaj pierwszego meczu w fazie grupowej. Chociaż presja przy tym meczu z Senegalem i tą historią sprzed 26 lat była na pewno duża, do tego
0: oczywiście
1: historia, że Senegalczycy to tak naprawdę piłkę nożną uczyli się grać we Francji, no to jest tam dużo takich rzeczy, które obciążają te spotkania.
0: Wojtek, musimy celować my w 8.30, kiedy fakty sportowe. Ja tylko podam w uzupełnieniu, że właśnie Jordania strzeliła gola. Problem polega na tym, że do własnej bramki. W związku z tym po golu samobójczym w tej chwili Austria prowadzi 2-1. Mamy 11 minut do końca regulaminowego czasu gry. Wojtek Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się oczywiście. Mundialowe wieści, jako się rzekło, o 8.30, a za chwilę w radiu RMF 24 o tym, ile zapłacimy za litr paliwa.

0: Radio RMF 24, do 8 zostało 12 minut, a my już wiemy, że przestało obowiązywać rozporządzenie ministra finansów, które czasowo obniżało akcyzę na paliwa. To jest pierwszy etap wygaszania rządowego programu ceny paliwa niżej, programu zwanego w skrócie CPN. Rząd tłumaczy tę decyzję stabilizacją sytuacji na światowych rynkach. A co o tym wszystkim myślą kierowcy? Jak patrzą na przyszłość? Domyślam się, co myślą kierowcy, ale trzeba sprawdzić. Jesteśmy przy autostradowej obwodnicy Krakowa. Tam jest nasz wóz satelitarny. Jak słyszycie, jest z nami Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku.
1: Tak jest. Dzień dobry.
0: Czy kierowcy mówią to, co myślę?
1: Tak.
0: Rozumiem. Dziękuję
1: krótko,
0: bardzo za uwagę.
1: Krótko. Dziękuję bardzo.
0: Ale byłbym całkiem szczerze, mówiąc już troszkę więcej i troszkę szerzej, gdybyśmy rozwinąć
1: oczywiście
0: temat.
1: Kierowcy zauważyli, że dzisiaj jest nieco drożej, ale to jest jeszcze efekt wyznaczenia ceny maksymalnej paliw na wyższym niż wczoraj poziomie. Dziś to jest 6 zł i 10 groszy dla benzyny 95 i 6,44 dla diesla. Do końca czerwca obowiązywać będzie natomiast niższa stawka VAT-u. No i ja pytałem tutaj kierowców o ocenę tego rządowego, wygaszanego właśnie programu. I tu kierowcy są trochę podzieleni.
2: Znaczy ja w ogóle wychodzę z założenia, że rynek sobie sam poradzi i regulowanie go w jakikolwiek sposób to nie jest wyjście, prawda?
3: Według mnie tak.
1: Dlaczego?
3: No bo jest taniej. Kowalski taki, który patrzy na portfel, to jednak dla niego to jest dużo.
1: Ile pan tak miesięcznie wydaje na benzynę? Ja, ma pan to policzone?
4: Około 600 zł. Ja dużo nie jeżdżę tylko do pracy właściwie.
1: Okay. A to dobrze, że rząd wpływa na rynek?
4: Moim zdaniem tak. Bo dzięki temu mieliśmy niższe ceny mimo wszystko przez ten okres, prawda? Tak to na pewno by poszybowały do góry.
5: No myślę, że poniżej 6 zł musiałaby być. No 5,50 to by było tak. Myślę w miarę.
1: A taka w
5: dzisiejszych cenach.
1: A taka maksymalna cena?
5: No ponad 6 zł już jest przegięcie.
1: Tak mówili mi kierowcy tutaj na stacji benzynowej przy węźle Mirowskim, niedaleko autostradowej obwodnicy Krakowa. Ceny maksymalne wyznaczone przez ministra energii będą obowiązywały tak długo jak ta niższa stawka VAT-u, więc do 30 czerwca. Na koniec tylko dodam, że koszty programu CPN według szacunków Ministerstwa Finansów wyniosły ponad 1,6 mld złotych miesięcznie i program obowiązywał od końca marca.
0: Ale powiem ci, że lubiłem ten czas. Lubiłem ten czas, kiedy jechałem autostradą czy też drogą lokalną i wszędzie była ta sama cena i nie było stresu, co też mnie zastanie na tej luksusowej polskiej autostradzie,
1: to,
0: ile litrów.
1: To samo sobie będzie. Dzisiaj rano pomyślałem, kiedy jechałem tutaj na stację przy węźle Mirowskim.
0: Będziemy tęsknić. W takim razie Maciej Sołtys, bardzo dziękuję z naszego wózu satelitarnego. Ja tylko przypomnę, że po godzinie 10 u nas w Radiu RMF 24 debata. Koniec obniżki akcyzy na paliwo. Ile zapłacimy na stacjach? Kto będzie gościem? Tomasza Terlikowskiego, Iwona Gawłowska z Departamentu Elektromobilności, Paliw i Gospodarki Wodnej Ministerstwa Energii. Będzie też Agata Łoskot-Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich i Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB. Gorąco polecamy, gorąco zapraszamy, rzecz jasna. Radio RMF 24 do godziny 8. Jeszcze zostało nam 8 minut. Po godzinie 8 Paweł Zalewski, czyli wiceminister obrony u Tomasza Terlikowskiego w rozmowie porannej RMF FM. A co tam, jeśli chodzi o mundial? Austria cały czas prowadzi z Jordanią 2-1. Jest 87. minuta gry.

Jeszcze przed faktami w Radiu RMF 24 zapowiedź tego, co się dzisiaj wydarzy, a dzisiaj Polska podpisze porozumienie z Niemcami o współpracy wojskowej. Dokument będzie dotyczył m.in. wspólnych ćwiczeń, mobilności wojskowej, rozwoju infrastruktury logistycznej, współpracy na Morzu Bałtyckim, cyberbezpieczeństwa, przestrzeni kosmicznej, także sporo tych elementów. Ale umowa, jak zapewnia też Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej, nie będzie zawierać regulacji dotyczących stałej obecności wojsk niemieckich w Polsce. Ten dokument będzie też otwierał możliwości wspólnego zakupu konkretnego rodzaju sprzętu wojskowego na potrzeby Polski i Niemiec. Wrócimy do tego tematu oczywiście w Radiu RMF 24. Pewnie też wróci do tego Tomek Terlikowski w rozmowie z wiceministrem obrony narodowej Pawłem Zalewskim.

0: reklama.
1: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie. Do Polo po.
2: Codziennie dowożone superhity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99. Polo.

0: I czas najwyższy na fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Stańszewski już czekają w studiu faktów. Czeka też Tomasz Terlikowski ze swoim gościem, czyli z Pawłem Zalewskim. Czas zaczynać.
1: Karambol na S7 w Krakowie za zjazdem z węzła Bieżanów.
2: Jedna osoba ranna w zdarzeniu, tam 5 samochodów.
1: Dwugodzinny strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęty.
2: Reporter RMF FM sprawdza w Warszawie, co ten strajk oznacza dla klientów ZUS-u.
1: Już za moment także poranna rozmowa w RMF FM.
2: Naszym gościem o poranku Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Zapraszamy.
1: Na początek ostrzeżenie dla kierowców jadących S7 w okolicach Krakowa na wysokości węzła Bieżanów. Doszło do zderzenia 5 samochodów. Informujecie na gorącą linię RMF FM.
2: Jak przed chwilą usłyszeliśmy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ranna w wypadku została co najmniej jedna osoba. Na miejsce leci śmigłowiec LPR-u w stronę Nowej Huty. Tworzą się korki, uważajcie. Do 11.30 lubelska prokuratura musi zdecydować o losie dwóch Białorusinów zatrzymanych przedwczoraj w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej.
1: Ten 44-letni krytyk polityki Kremla zginął po tym, gdy nieustalony dotąd sprawca oddał w jego kierunku 5 strzałów.
2: W faktach razem z nami Krzysztof Zasada. Co dzieje się w tej chwili z zatrzymanymi?
3: Oni wciąż są w policyjnej izbie zatrzymań, jednak do tej pory nie postawiono im żadnych zarzutów. Jak usłyszałem o poranku w prokuraturze, śledczy zebrali bardzo dużo dowodów w tym postępowaniu. Teraz na podstawie tego materiału starają się potwierdzić, czy zatrzymanym można stawiać zarzuty dotyczące pomocnictwa w zabójstwie Rosjanina, czy może zostaną wypuszczeni, mając status świadków w tym postępowaniu. Prokuratura ma na to jeszcze niespełna 3,5 godziny.
1: O 8 rozpoczął się strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Domagają się przede wszystkim podwyżek.
2: A przed budynkiem oddziału ZUS-u przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, jak wygląda ten protest?
4: Choć pracownicy ZUS-u przyszli dziś punktualnie do pracy, to przez najbliższe 2 godziny nie będą wykonywali swoich obowiązków, a więc do godziny 10 osoby, które przyjdą załatwić swoją sprawę, nie zostaną obsłużone. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych domagają się przede wszystkim podwyżki w wysokości 1200 zł brutto, ale zarząd nie chce nawet o tym rozmawiać.
5: Pracodawca ma złą wolę, pracodawca nie chce rozmawiać, pracodawca nie chce dać większej podwyżki niż marne 200 zł brutto.
4: Mówił mi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Alternatywy Związkowej. Ponadto wczoraj ruszyło organizowane przez związki zawodowe referendum strajkowe, które potrwa do 6 lipca. Jeśli większość pracowników zakładu będzie za, w połowie lipca odbędzie się strajk generalny. Sprzed budynku ZUS-u na Czerniakowskiej, Jakub Rybski.
2: Jordański hymn narodowy po raz pierwszy zabrzmiał dziś na piłkarskich mistrzostwach świata.
6: Ashal Malik,
2: czyli niczy król w kalifornijskim Santa Clara.
1: Niestety nie jest to udany debiut Jordanii na mundialu.
2: Mecz przedłużono o 10 minut. Zostały jeszcze 2 do dogrania. Austria wygrywa 2-1. Czy przesądzi o porażce samobójcza bramka Jazana Al-Araba? Sprawdzimy w mistrzowskich faktach sportowych.
7: Rozmowa oparta na faktach.
1: A w warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Moim gościem jest Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Witam, panie ministrze.
9: Dzień dobry.
8: Panie ministrze, słyszeliśmy przed chwilą w faktach o tym Rosjaninie zabitym przez... Wszystko na to wskazuje, oczywiście pewności nie mamy. Rosyjskie służby, one robią co chcą w Polsce?
9: No, wskazuje na to taki tryb egzekucji, no ale przecież jeszcze nie wiemy, nie potwierdziliśmy tego. Służby bardzo intensywnie pracują. Czekamy na ich efekt tej pracy.
8: No ale mieszkańcy Białej Podlaskiej się zwyczajnie boją. To znaczy, no to jest sytuacja jednak dość zaskakująca dla Polaków.
9: To prawda, jeżeli to prawda, to jest zaskakujące. Natomiast jeżeli to rzeczywiście była egzekucja, no to dotyczy ona konkretnej osoby. I na pewno żadne działania tego typu nie będą wymierzone w mieszkańców Białej Podlaskiej. Dzisiaj zresztą sprawca raczej myśli o tym, w jaki sposób uciec.
8: Jeśli już nie uciekł,
9: ale to sprawdzają służby, więc poczekajmy na wyniki pracy.
8: No tak, ale lęk jest taki, że Rosjanie robią co chcą. Nie tylko w Polsce zresztą, bo przecież mieliśmy wcześniej tego typu zbrodnie, także w innych krajach Europy.
9: W Wielkiej Brytanii, w innych krajach. To nie jest tak, że Rosjanie robią co chcą. Likwidacja konsulatów, które były także miejscem zorganizowanej działalności szpiegowskiej, sabotażowej, doprowadziła do tego, że ta baza rosyjska się zmniejszyła. Nasze operacje, które mają miejsce na granicy, ale także w ochronie infrastruktury, także kolejowej, powodują, że działania sabotażowe są dużo trudniejsze niż były. I te wszystkie działania powodują, że Polska jest bezpieczniejsza.
8: Panie ministrze, czy MON ma informacje na temat przebiegu spotkań prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem? Dwóch, jak słyszeliśmy. Jedno krótkie, długie. Drugie miało być dłuższe, ale o nim jako media wciąż niewiele wiemy.
9: Nie.
8: Żadnych wiadomości.
9: Ja wczoraj byłem w Paryżu na targach zbrojeniowych. Miałem też spotkania bilateralne z moją odpowiedniczką w Ministerstwie Obrony Francji, ale więc nie jestem, mogę nie być na bieżąco, natomiast póki co nie są mi znane tego typu informacje.
8: A kiedy będzie spotkanie ministra obrony narodowej, wicepremiera z prezydentem?
9: No spotkania są standardem.
8: Spotkania są standardem, ale kiedy będzie najbliższe? Wraca prezydent ze Stanów Zjednoczonych?
9: Nie wiem, panie redaktorze. Mam nadzieję, że szybko. My nie mamy problemu z kontaktowaniem się z Pałacem Prezydenckim. Ja mam bieżący kontakt z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zresztą wiem, że on bierze udział również w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa. Być może wczoraz na Komitecie Bezpieczeństwa, czego powtarzam raz jeszcze nie wiem, bo nie brałem udziału. Miała miejsce informacja o rozmowie pana prezydenta. Natomiast, jak mówię, te kontakty są naturalne i
8: ale
9: i
8: nic
9: są standardem.
8: Pan nie wie o oficjalnym zaproszeniu teraz szefa MON-u do prezydenta.
9: Ale panie redaktorze...
8: Bo dzisiaj prezydent wraca ze Stanów Zjednoczonych. Jest ileś propozycji rządowych na stole. Pan prezydent rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc wydawać by się mogło, że może dzisiaj nawet są ćwiczenia DZIK-26.
9: Dzisiaj jest bardzo napięty harmonogram pana premiera Kosiniaka-Kamysza, także dlatego, że podpisuje umowę z Borysem Pistoriusem, ministrem obrony Niemiec. Więc nie wiem, czy dzisiaj jest ten dobry moment, ale jestem przekonany, że szybko do tego spotkania dojdzie. Jak mówię, mamy bieżący kontakt z najbliższym otoczeniem prezydenta.
8: Wspomniał pan, panie ministrze, o tym podpisywanym dzisiaj traktacie, porozumieniu, umowie z Niemcami. Dlaczego Polska, tak się mówi, nie chciała podpisać z Niemcami rozszerzonego traktatu, takiego jak z Francją czy Wielką Brytanią?
9: Ja patrzę na sprawę pozytywnie. Dla mnie najważniejsze są zapisy, które dotyczą współpracy sił zbrojnych i Ministerstwa Obrony i to ta umowa gwarantuje. Zresztą tak naprawdę dotyczy ona szerszej grupy spraw, bo także tranzytu wojsk przez Niemcy do Polski, współpracy w tym zakresie, a wiadomo, że to nie tylko Ministerstwo Obrony się tym zajmuje.
8: No pan się patrzy pozytywnie, ale to nie jest taka sama umowa i ptaszki śpiewają, że nie jest taka sama, bo się rząd obawiał, że opozycja powie, że no, oddajemy się Niemcom.
9: No ja wszystkim nie wiem, czy pan prezydent zechciałby podpisać tę umowę, ale jak mówię, najważniejsze jest to, abyśmy załatwiali ważne dla Polski sprawy. Amerykanie konsekwentnie przekazują odpowiedzialność za konwencjonalną obronę Europejczykom. To oznacza przede wszystkim nam, Polakom, ale ponieważ Niemcy podjęły decyzję inaczej niż Francuzi czy Brytyjczycy o budowie silnych wojsk lądowych, także oni ramię w ramię z Polakami będą bronili wschodniej flanki NATO. I to oznacza, że musimy mieć bardzo daleko idące porozumienia, które spowodują, że ta wspólna obrona granicy NATO będzie skuteczna i temu służy ta umowa.
8: No dobrze, ale jeżeli traktować ten traktat literalnie, w przypadku napaści na przykład ze wschodu, Polska będzie mogła czy nie będzie mogła liczyć na pomoc Niemiec, w tym pomoc, jak rozumiem, militarną?
9: No to jest oczywiste. Odpowiedź na to pytanie wynika z planów operacyjnych, które są przygotowane w NATO i które zakładają, że nie tylko Polska, ale wszystkie kraje, które zostaną napadnięte, będą bronione. Polacy, powtarzam raz jeszcze, w tych planach odgrywają kluczową rolę. To jest zrozumiałe. I to jest także przyczyna wzrostu naszego znaczenia politycznego w Europie, ale także Niemcy będą odgrywały kluczową rolę.
8: Czyli możemy liczyć na ich pomoc, jeśli zostaniemy w jakiś sposób
9: to nie jest
8: my, kwestia czy państwa bałtyckie?
9: To nie jest kwestia tego, że możemy liczyć. To wynika z planów operacyjnych, które natychmiast będą uruchamiane, a w tych planach operacyjnych obecność wojskowa jest niemiecka, jest istotna.
8: Panie ministrze, to jeszcze pytanie, czy rzeczywiście prawdą jest, że niemiecki rząd wyrażał gotowość podpisania szerszej umowy niż ta, którą podpisano?
9: Panie redaktorze, powtarzam raz jeszcze. Z naszego punktu najważniejsza jest współpraca wojskowa. Zresztą jak pan redaktor śledził, a na pewno tak było, nasze umowy z Francuzami i Brytyjczykami, no to przecież one były zdominowane przez tematy bezpieczeństwa i obrony. Zatem jest naturalne, że ta umowa niemiecka koncentruje się właśnie na tym zagadnieniu.
8: I tu stawiamy kropkę, żegnamy się z naszymi radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. A z kim następna umowa? Z Włochami?
9: Zobaczymy, panie redaktorze.
8: Ale toczą się jakieś rozmowy?
9: Toczą się rozmowy z kilkoma krajami.
8: Z której przestrzeni, panie ministrze? Znaczy, południe,
9: budujemy bardzo logiczną sieć współpracy, takiej pogłębionej, w ramach NATO, no bo zobowiązanie do wzajemnej obrony mamy, wynika z naszej obecności w Pakcie Północnoatlantyckim, ale chcemy doprecyzować i pogłębić współpracę w szeregu obszarów. Dla nas na przykład bardzo ważny jest obszar bałtycki, ale także południe. I tutaj kluczową rolę odgrywają Rumunia, Turcja. Włochy są ważne, bo są istotne.
8: Z Rumunią i z Turcją rozmawiamy?
9: Panie redaktorze, ja poinformuję o tym, że rozpoczęliśmy rozmowy wówczas, kiedy zostaną podjęte decyzje przez władze obu państw. Natomiast, jak mówię, logika naszej architektury bezpieczeństwa wynikającej z naszego członkostwa w NATO jest jasna. Układy z największymi siłami wojskowymi w NATO, to już mamy. I teraz pogłębianie tej współpracy.
8: Północ i południe.
9: Północ-południe, czyli Bałtyk i południe.
8: Panie ministrze, gdzie może powstać, jeżeli oczywiście powstanie, ta nowa amerykańska baza w Polsce, ta stała baza?
9: Nam będzie zależało na tym, żeby ona była położona tam, gdzie jest centrum logistyczne, komunikacyjne. To jest zrozumiałe, to jest także oczekiwanie Amerykanów. Amerykanie także chcą, aby tego typu bazy były położone również przy dużych miastach.
8: To może Wrocław.
9: Z pewnym potencjałem. Także to będzie przedmiot rozmowy.
8: Ale rozumiem, że zastanawiacie się nad tym.
9: Zastanawiamy się i bardzo nam bardzo zależy, aby to nie był tylko i wyłącznie projekt rządowy, aby ten projekt budowy takiego miasteczka, bo to tak powiedzmy sobie na 15 tysięcy ludzi dla wyobrażenia, 5 tysięcy żołnierzy, no to mniej więcej razy 3, jeżeli chodzi o rodziny.
8: Tam już trochę jest sprzęt.
9: I panie redaktorze, nam będzie zależało na tym, aby w ten projekt zaangażowali się także samorządowcy. Bo też uważamy, że to jest bardzo korzystne z punktu widzenia życia takiej miejscowości.
8: Ale bardziej zachód Polski, czy jednak bardziej wschód Polski?
9: Rozmawiamy,
8: to są różne miejsca.
9: Będziemy rozmawiali o tym z Amerykanami. Dzisiaj jest tak, że o tym po wczorajszej uchwale Rady Ministrów bardzo silny mandat dostał pan premier Kosiniak-Kamysz, natomiast rozmowy prowadzone są pod jego nadzorem.
8: A jaka jest mapa drogowa tych
9: przez sztab generalny i dowództwo wojsk amerykańskich w Europie?
8: Jaka jest mapa drogowa? Znaczy, kiedy możemy się spodziewać decyzji?
9: Mapa drogowa jest następująca. Czekamy na... Znaczy, Amerykanie dostali... zostali zaproszeni do tego, abyśmy rozmawiali o bazach stałych amerykańskich w Polsce. Podstawą jest decyzja prezydenta o zwiększeniu obecności amerykańskiej o 5 tysięcy.
8: To jeszcze tylko pytanie o te 5 tysięcy. 5 tysięcy od 6 czy 5 tysięcy od 10 tysięcy?
9: Zaraz do tego się odniosę, bo pan się spytał o mapę drogową. Premier Kosiniak-Kamysz wysłał list do sekretarza Hekseta proponujący dokładnie umieszczenie tych baz w Polsce. Wczoraj dostał bardzo silny mandat na Komitecie Bezpieczeństwa oraz na na razie ministrów. Dowództwo wojsk amerykańskich przygotowuje pewne propozycje do rozważenia przez sztab generalny. I to już jest tak naprawdę początek rozmów. One już trwają.
8: Ale jest decyzja, że będzie ta stała obecność, czy wciąż jej nie ma?
9: Nasza decyzja jest.
8: Nasza jest, ale pytanie, czy Amerykanie...
9: No tak, tylko ta decyzja po stronie amerykańskiej, także po polskiej stronie przecież będzie, no bo to będzie oznaczało zainwestowanie dużych pieniędzy, panie redaktorze, w te bazy, przeznaczenie ich z budżetu państwa. A więc te finalne, że tak powiem, podpisy, nazwijmy to w ten sposób, będą wówczas, kiedy wszystko będzie już uzgodnione. Natomiast intencja po polskiej stronie jest i intencja po stronie amerykańskiej też jest.
8: Czyli mamy pewność, że Amerykanie chcą tych stałych baz.
9: Tak.
8: A czy mamy pewność,
9: dlatego, że zmieniają logikę swojego funkcjonowania z obecności rotacyjnej na obecność stałą, która z ich punktu widzenia jest dużo tańsza.
8: Ale równocześnie zmieniają logikę i wycofują część jednostek amerykańskich z
9: Europy.
8: Ale
9: nie wycofują, ale w Polsce chcą rozszerzyć stałą obecność, która notabene już jest. Bo jest w kilku miejscach ta obecność amerykańska w tej formule stałej. Dlaczego ważne jest, aby to była stała obecność? Dlaczego te 5 tysięcy żołnierzy jest ważne i dlaczego ja nie przywiązuję takiej wielkiej wagi do tej liczby rotacyjnej? Z dwóch powodów. Po pierwsze, ta liczba żołnierzy stacjonujących w Polsce rotacyjnie się zmienia. To zależy po prostu od cyklu treningowego, szkoleniowego żołnierzy. Ale z drugiej strony istotne jest to, że zwiększając stałą obecność, Amerykanie mówią Rosjanom, w Polsce mamy bardzo poważne interesy. Polska jest krajem ważnym z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa.
8: To jest ogólne sformułowanie, zgadzamy się.
9: Ale jest fundamentalne.
8: Ile tych żołnierzy będzie? 11 tysięcy?
9: Ale panie redaktorze,
8: ja... 15?
9: Dla mnie duży oddział amerykański, duża jednostka amerykańska, która stacjonuje stale i nie podlega rotacjom i takim wahaniom w Waszyngtonie, co z nią dalej robić, jest znacznie cenniejsza, bo daje znacznie silniejszy sygnał naszemu adwersarzowi, czyli Rosji.
8: Nie ma sporu. Panie ministrze, mimo wcześniejszych zapowiedzi, Polska nie przekazała Ukrainie MiG-ów 29. Wygląda to trochę jak element nacisku w sprawie orderu i w sprawie nazwy dla jednostki ukraińskiej.
9: Nie, absolutnie tak nie jest. Nie ma zainteresowania przekazaniem MiG-ów po stronie ukraińskiej.
8: Nie chcą wziąć jednostki MiG-ów? Niepotrzebne im? Czy mają czy jakieś inne sygnały wysyłają, które sprawiają, że macie takie przekonanie?
9: Nie, panie redaktorze. Mam takie przekonanie, że Ukraińcy chcieliby, aby te MiG-i były dopasowane do takich bardziej nowoczesnych warunków bojowych. Natomiast po naszej stronie w tym momencie nie ma zainteresowania i zgody na to, abyśmy ponosili tego koszty. Ale drugi powód jest też taki, o którym mówił pan premier Kosiniak-Kamysz. To przekazanie miało odbywać się w formie wzajemnej.
8: Czyli co, nie przekazali nam technologii dronowych?
9: I dzisiaj rozmawiamy na temat współpracy nad technologiami dronowymi. I te rozmowy nie zostały skonkludowane, ale one są po stronie przemysłu, a nie Ministerstwa Obrony. Tutaj nie szukałbym jakiegoś wielkiego problemu. Jak mówię, nie łączmy sprawy MiG-ów z potencjalną decyzją zapowiedzianą przez pana prezydenta Nawrockiego.
8: A pana zdaniem prezydent Nawrocki odbierze prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego?
9: A fakt, że rozmawiamy o tym już od pewnego czasu i że to się zrobiło tematem polskiej polityki, odbierze albo nie odbierze, pokazuje, jak przedwczesna, nie powiem pochopna, nie powiem nierozważna, nieroztropna, ale jak przedwczesna była ta deklaracja prezydenta Nawrockiego.
8: No profesor Czaputowicz w tym studiu powiedział, że teraz po tej deklaracji mamy trzy możliwe decyzje i każda z nich jest zła, bardzo zła albo tragicznie zła.
9: Problemem w naszych relacjach międzynarodowych jest to, że nie mamy spójności polityki zagranicznej, no może w jednym, z jednym, chwała Bogu, wyjątkiem stosunku wobec Stanów Zjednoczonych, gdzie oba środki władzy, rząd i prezydent, są jednoznacznie po stronie pogłębiania strategicznego sojuszu z Amerykanami. Natomiast generalnie w innych kwestiach nie mamy spójności polityki i to nam bardzo ją utrudnia albo czasami uniemożliwia. Gdyby była spójność polityki po stronie prezydenta, gdyby prezydent uznawał konstytucję, gdyby prezydent chciał stosować się do konstytucji, która jednoznacznie stanowi, że politykę zagraniczną tworzy rząd. Prezydent reprezentuje kraj na zewnątrz. To nie jest to samo. Otóż gdyby tak było, panie redaktorze, to na przykład Polska byłaby dzisiaj tym krajem, który najbardziej aktywnie zabiega o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, co jest naszym interesem. Oczywiście z wyłączeniem Ukrainy, z wyłączeniem Ukrainy ze wspólnej polityki rolnej, dlatego że wspólna polityka rolna w Europie nie ma na celu popierania wieloset tysięcznych gospodarstw na Ukrainie. I teraz mielibyśmy, panie redaktorze, mielibyśmy wpływ na politykę Kijowa, znacznie większy niż sytuacja taka, w której nasze większe zaangażowanie zgodnie z polskimi interesami w sprawach Kijowa powoduje opór ze strony prezydenta. Ja tylko tłumaczę, dlaczego dzisiaj
8: dlaczego dzisiaj
9: Ukraina szuka wsparcia gdzie indziej, a nie u naturalnego sojusznika, którym jest Polska. Dlatego, że prezydent Nawrocki uważa, iż dobrze zdobywa się głosy na budowaniu nastrojów antyukraińskich. To jest dla Polski bardzo szkodliwe.
8: A Przemysław Czarnek poszedł jeszcze dalej i powiedział, że jeśli Ukraina się nie wycofa, powinniśmy wstrzymać całkowicie pomoc finansową i militarną.
9: A to w takim razie, jak sobie wyobraża możliwość dalszej obrony przez Ukrainę w wojnie z Rosją? Jak sobie wyobraża obronę naszych interesów, które dzisiaj bronione są na froncie rosyjsko-ukraińskim? Linia polskiego bezpieczeństwa dziś to nie jest granica Polski i Ukrainy. To jest front rosyjsko-ukraiński.
8: I tu stawiamy kropkę. Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Bardzo dziękuję.

0: reklama.
1: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo po...
3: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: No, że tak, czas na fakty. Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski już czekają. Jest 8:30.
1: A fakty zaczynamy od porannego karambolu na S7 w Krakowie.
2: Jeden pas ekspresówki w kierunku Nowej Huty został już odblokowany. Ze szczegółami w faktach teraz reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, masz najnowsze informacje, jak długo potrwają utrudnienia w miejscu wypadku?
3: Jeszcze co najmniej godziny. Na S7 zdarzyło się aż 8 samochodów osobowych. 3 osoby zostały ranne. Na miejscu musiał lądować śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu jest też aż 10 zastępów straży pożarnej. W tym miejscu mamy teraz korki na autostradzie A4 w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Mocno przetkana jest także trasa S7.
1: Co wie MON o przebiegu spotkań prezydenta Karola Nawrockiego za oceanem?
2: Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał gościa o porannej rozmowy w RMF FM wiceministra obrony narodowej Pawła Zalewskiego.
4: Ja wczoraj byłem w Paryżu na targach zbrojeniowych. Miałem też spotkania bilateralne z moją odpowiedniczką w Ministerstwie Obrony Francji, ale więc nie jestem... Mogę nie być na bieżąco, natomiast póki co nie są mi znane tego typu informacje.
1: Cała rozmowa z wiceszefem MON-u razem z dogrywką jest na rmf24.pl.
2: A prezydent Karol Nawrocki tuż po powrocie z Florydy odwiedzi dziś żołnierzy biorących udział w ćwiczeniu taktycznym Dzielny Dzik-26 odbywającym się na terenie ośrodka szkolenia poligonowego Wojsk Lądowych w warmińsko-mazurskim Orzeszu.
1: Przywódcy państw G7 o poranku deklarują, że są zjednoczeni we wsparciu dla Ukrainy i jej integralności terytorialnej i zgadzają się na zwiększenie presji na gospodarkę rosyjską.
2: Oświadczenie w tej sprawie przyjęto podczas szczytu we francuskim Evian-le-Bain. Tam czarno na białym deklaracja: wzmocnimy nasze sankcje, w tym sankcje na sektory ropy i gazu.
1: W osobnym oświadczeniu przywódcy G7 informują, że przyjmują z zadowoleniem porozumienie pomiędzy USA i Iranem i że są gotowi przyczynić się do jego wdrożenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Lionel Messi.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.
3: Polomarket. Mój ulubiony.
4: My popołudniem swoich rywali w eliminacjach europejskich pucharów poznają polskie zespoły. Lech i Górnik dowiedzą się, z kim zagrają w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Jagiellonia kwalifikację Ligi Europy rozpocznie od trzeciej rundy, zaś GKS Katowice i Raków Częstochowa o awans do Ligi Konferencji zagrają od drugiej rundy, a w samo południe swój drugi turniej Ligi Narodów rozpoczną polskie siatkarki. Biało-czerwone w pierwszym meczu w Bangkoku zagrają z reprezentacją Bułgarii.
5: Zespół, który gra fizyczną siatkówkę połączoną z zagraniami dosyć technicznymi. Dwie zawodniczki, na które na pewno zwracam uwagę, to są przyjmująca Milanowa oraz atakująca Stojanowa. To na nich Bułgaria opiera grę w ataku.
4: Mówił Kacper Duda, statystyk naszej kadry, która w kolejnych meczach w Tajlandii zagra z reprezentacjami Ukrainy, Holandii i Kanady.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Radio RMF 24, za 20 minut będzie godzina 9, w środę 17 czerwca. Jeżeli dzisiaj planowaliście załatwić sprawę, na przykład w ZUS-ie, to nie. To dzisiaj nie, zdecydowanie, odradzam. Bo dokładnie o 8 rozpoczął się strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przed budynkiem ZUS-u w Warszawie, przy ulicy Czerniakowskiej, jest nasz wóz satelitarny, jest nasz reporter Jakub Rybski. Dzień dobry, Kuba.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Protest już trwa?
1: Trwa w najlepsze. Ja już nawet widziałem tych rozgoryczonych interesantów, którzy chcieli dzisiaj swoje sprawy załatwić.
0: Pewnie nie słuchali Radia RMF 24, bo by się dowiedzieli, że nie należy robić takich planów dzisiaj akurat. No.
1: Absolutnie nie. Absolutnie te osoby nie słuchały na pewno Radia RMF 24, ani Radia RMF FM. Te osoby przyszły tutaj o 8, no i zostały odesłane z kwitkiem, dlatego że tutaj do 10 trwa ten strajk ostrzegawczy. Po 10 znowu pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą obsługiwali każdego, kto chce załatwić swoją sprawę. Rozmawiałem dzisiaj z osobami, które właśnie wyszły. Niektóre przyznawały mi, że no to była chyba najkrótsza ich wizyta w ZUS-ie. Zazwyczaj nie jest tak kolorowo, no ale niestety nie udało się tej sprawy załatwić. Wiele osób właściwie przyznawało mi, że rozumieją to, że pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chcą protestować, chcą domagać się podwyżki, bo spotkałem się z takim właśnie zrozumieniem, że te osoby zarabiają zdecydowanie za mało, bo patrząc na stawki rynkowe, patrząc na inne grupy zawodowe, które zarabiają zdecydowanie więcej, no tutaj ta średnia nawet około 7 tysięcy złotych brutto to jest zdecydowanie za mało. Posłuchajmy, co mówili mi mieszkańcy Warszawy, którzy właśnie próbowali w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przy ulicy Czerniakowskiej dzisiaj załatwić swoją sprawę. Pan przyszedł swoją sprawę załatwić?
2: Tak.
1: I udało się?
2: A nie, tutaj jaki strajk? Się nie pracuję, ani mówię, że o 10 będę.
1: Czyli musi pan teraz wrócić o 10 dopiero, jak chce pan załatwić swoją sprawę?
2: Nie, teraz mam pracę i muszę jechać do pracy.
1: Czyli dzisiaj po prostu się nie uda tej sprawy załatwić?
2: Tak, jutro może być.
3: Od 8 do 10 strajk jest.
1: Czyli został pan odprawiony z kwitkiem?
3: No niestety.
1: No i co teraz? Przyjdzie pan po 10 czy jutro?
3: Domu. Jutro przyjdę.
1: Rozumiem, że się nie udało, skoro tak szybko pani...
4: Nie udało się, niestety się nie udało, ale...
1: A wytłumaczyli pracownicy ZUS-u dlaczego?
4: To znaczy, no powiedzieli, że do godziny 10 jest przerwa, że oni pracują, ale że jest po prostu strajk w tej chwili. Walczą o swoje.
1: Jak pani w ogóle odbiera taki strajk? To jest, rozumiem, pewnie też niekomfortowe dla osób, które przyjechały specjalnie załatwić swoje sprawy, a z drugiej strony zgadza się pani z tym, że grupy zawodowe mogą strajkować, chcą strajkować i domagają się swoich praw?
4: Z tego co wiem, pracownicy ZUS-u mają niskie uposażenia. Nie dziwię się, że walczą o swoje, tym bardziej, że w tej chwili na rynku pracy są tak różne stawki, słyszy się o no po prostu niewyobrażalnych kwotach, jakie zarabiają inne grupy zawodowe, także nie dziwię się, że walczą o swoje.
1: Walczą o swoje pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dziś do godziny 10, ale wczoraj Związkowa Alternatywa rozpoczęła referendum strajkowe, które potrwa do 6 lipca. Jeśli większość pracowników ZUS-u weźmie udział w tym referendum i zagłosuje za takim strajkiem, no to w połowie lipca czekać nas będzie strajk generalny pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli chodzi o postulaty pracowników ZUS-u, no to oni domagają się podwyżki 1200 zł brutto dla wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie. Pracodawca z kolei twierdzi, że to jest kompletnie niemożliwe. ZUS-u nie stać na taką podwyżkę. 1200 zł na etat to byłby wydatek ponad 1 mld zł tylko w tym roku, jeżeli pracodawca zgodziłby się na taką podwyżkę. Sam proponuje około 200 zł brutto, no i wypłatę jednorazowej nagrody w wysokości 4000 zł brutto na pracownika. Pracownicy, przedstawiciele związków zawodowych, z którymi rozmawiałem, twierdzą, że to jest niepoważna propozycja, to jest zdecydowanie poniżej ich oczekiwań. Z drugiej strony związkowcy zarzucają prezesowi ZUS-u, że on nawet nie chce z nim negocjować, nie chce z nimi rozmawiać, dlatego też nastroje wśród pracowników ZUS-u są fatalne. Pracownicy wiedzą, jak wygląda ich sytuacja w tym momencie, no i też to, że spotykają się właściwie z taką niechęcią ze strony zarządu, no też nie poprawia ich sytuacji.
0: A Powiedz, Kuba, jeszcze jak wygląda sam budynek przy Czerniakowskiej? Zamknięte drzwi, wywieszone flagi, jakieś transparenty?
1: Nie, budynek wygląda tak jak każdego normalnego dnia. O, właśnie teraz pani weszła do budynku, nie wiedząc pewnie, że trwa strajk. Ja mógłbym teraz z zegarkiem w ręku odliczać, ile czasu jej zajmie ta wizyta. Strzelam, że około półtorej do dwóch minut. Ta pani za chwilę pewnie wyjdzie z budynku, zostanie poinformowana, że trwa strajk. O, pani właśnie wyszła, czyli nawet szybciej niż zakładałem. Usłyszała zapewne, że trwa strajk, więc już dzisiaj nic do 10 nie załatwi, a do 10 jest jeszcze ponad godzinę i 15 minut, więc na pewno pani tutaj nie będzie czekała na to, aż ten strajk się zakończy. Pracownicy pracują. To jest tak, że budynek działa, budynek funkcjonuje, tylko pracownicy odeszli od swoich biurek i nie wykonują swoich służbowych obowiązków.
0: Strajk w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Z naszego wozu satelitarnego, który zaparkował przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie, Jakub Rybski. Bardzo dziękuję, Kuba.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy. Przypominamy, do godziny 10 będą strajkować pracownicy ZUS-u. Jeżeli macie na tyle dużo wolnego czasu, że po 10 możecie sobie pozwolić na wizytę w ZUS-ie, proszę bardzo, proszę próbować.

0: Za 11 minut będzie godzina 9, radio RMF 24. Teraz w naszym programie porannym karta rodziny mundurowej. Krzysztof Zasada razem z nami, reporter RMF FM. Dzień dobry, Krzysztof.
1: Dzień dobry.
0: Najpierw powiedzmy, co to jest karta rodziny mundurowej.
1: Karta rodziny mundurowej jest to rządowy program wynegocjowany w zeszłym roku przez Związki Zawodowe Służb Mundurowych Podległych MSWiA z rządem jako jeden z filarów takiego porozumienia. Tam chodziło o świadczenia mieszkaniowe, chodziło o dodatki różnego rodzaju oraz wprowadzenie karty rodziny mundurowej, czyli pewnych przywilejów dla funkcjonariuszy zawodowych służb podległych MSWiA, dla żołnierzy oraz ich rodzin.
0: No dobrze, i dlaczego jest konflikt w takim razie między MSWiA w tej sprawie, a Ministerstwem Obrony Narodowej? Co Ministerstwo Obrony Narodowej ma
1: właśnie,
0: do tego?
1: Właśnie się okazało, że na etapie prac nad tym programem, który miał być już wprowadzony w połowie zeszłego roku, czyli no, mówimy o rocznym opóźnieniu. Na etapie tych prac pojawił się wniosek wicepremiera, szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza, aby do tego programu dołączyć ochotniczych strażaków i ich rodziny. No i na to się nikt nie chce zgodzić, ale z drugiej strony, no wiadomo, widać to drugie dno, że Władysław Kosiniak-Kamysz działa tutaj nie jako szef MON-u bardziej.
0: Tylko jako prezes PSL-u.
1: I no, nikt nie ukrywa, że widać, że rozpoczęła się już kampania wyborcza i że chce zadbać o interesy ludzi kojarzonych właśnie z PSL-em, czyli członków OSP.
0: Jak szeroka jest ta grupa zainteresowanych, jeżeli mówimy o Ochotniczej Straży Pożarnej, to i o ilu ludziach mówimy?
1: Jeżeli mówimy o Ochotniczej Straży Pożarnej, wyliczono, że program zwiększyłby się o mniej więcej 800 tysięcy osób, czyli członkowie OSP i ich rodziny. Zaznaczę, że w tym momencie obejmuje mniej niż 800 tysięcy, no porównywalną liczbę. W takim razie, gdyby doszło do połączenia tych grup, no to beneficjentami programu byłoby 1 600 000 osób, a zaznaczę, ten program to są zniżki na przejazdy kolejowe. 37% na jednorazowe, przejazdy na długoterminowe 49% dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin. Zniżki na wydanie paszportów. Preferencje w dostępie do przedszkoli dla dzieci i funkcjonariuszy służb mundurowych. Do tego ułatwienia w dostępie do służby zdrowia i pierwszeństwa w dostępie do służby zdrowia.
0: No bo jest resortowa
1: służba. W placówkach podległych resortowi spraw wewnętrznych oraz resortowi obrony.
0: Rozumiem, że największy problem i największe zastrzeżenia zgłasza wobec tych zastrzeżeń Władysława Kosiniaka-Kamysza Ministerstwo Finansów także, prawda? No bo to jest kwestia pieniędzy.
1: Największe zastrzeżenia jednak zgłaszają związkowcy, którzy sobie wynegocjowali ten program i nie mogą się doczekać, aż on wejdzie, oraz, co ciekawe, popierające związki zawodowe mundurowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które twierdzi, że rozszerzenie beneficjentów programu Karta Rodziny Mundurowej o strażaków, ochotników i ich rodziny sparaliżuje całkowicie ten program i tak naprawdę sprawi, że przestanie pełnić jakiekolwiek swoje funkcje, a nie zależy MSWiA na tym, aby konfliktować związki zawodowe i służby mundurowe, które są mu podległe, więc stoi po stronie związków w kontrze do ministra obrony.
0: Na jakim etapie jest ten spór? Bo na razie to rozumiem, że związkowcy się przede wszystkim buntują z tego, co mówisz, ale z jednej strony mamy MSWiA podległe Koalicji Obywatelskiej, z drugiej strony mamy prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego i Ministerstwo Obrony Narodowej. No to co, będzie konflikt w koalicji z tego powodu, myślisz?
1: Powiem tak, konflikt według mnie jest, ponieważ w oficjalnym komunikacie po spotkaniu związków z szefostwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które odbyło się przedwczoraj, znalazło się stwierdzenie jednego z wiceministrów spraw wewnętrznych, że powodem opóźnienia wprowadzenia karty jest rozdźwięk między MON-em a MSWiA w kontekście właśnie grupy beneficjentów karty rodziny mundurowej. No, jest to dość dyplomatyczne stwierdzenie, rozdźwięk. Widać, że jest dość duży konflikt. Szefostwo MSWiA obiecało związkowcom, że w najbliższych dniach, dziś albo jutro, spotkają się z ministrem obrony narodowej i będą rozmawiać o tym, czy on w stanie jest zejść z tych swoich pomysłów, powiem kolokwialnie, czy będzie się upierał nad poszerzeniem kręgu beneficjentów. Także będą spotkania szefów Komisji Obrony Narodowej oraz administracji spraw wewnętrznych i administracji.
0: A jeśli do rozwiązania konfliktu czy tego sporu nie dojdzie, to co związkowcy myślą o jakiejś akcji protestacyjnej?
1: Na razie nikt tego nie chce wprost powiedzieć. Mowa jest na razie o tym, że związkowcy chcą iść na spotkanie z przedstawicielami PSL-u. I tutaj przede wszystkim za wynegocjowaniem karty rodziny mundurowej stali policyjni związkowcy. I oni będą wyrażać swój sprzeciw i argumentować, dlaczego nie chcą poszerzenia tego programu. Ich pomysł jest taki, aby przyjąć program w wynegocjowanej formie jak najszybciej, a ewentualnie potem, jeżeli jakieś grupy będą chciały do tego dołączyć, żeby rozmawiać później, jeżeli będą możliwości, jeżeli będzie sprawdzone, jak to działa. Bo trzeba dodać, że już na ten program ostrzą sobie ząbki funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, funkcjonariusze służby więziennej. Może się okazać, że będziemy mieli w Polsce całkowite dwusystemowy dostęp do opieki zdrowotnej dla wszelkich mundurowych i ich rodzin. To się zrobi pół populacji naszej, którzy będą mieli preferencje. Oczywiście nie ma aż tylu placówek służby zdrowia podległych służbom MON-owskim i MSWiA, aby zagwarantować dostęp jakiś taki preferencyjny do tego systemu. Natomiast jest wiele takich przywilejów, z których jak najwięcej osób chciałoby skorzystać. Na razie nie jest jeszcze, tak powiedziałbym, na noże, ale szykuje się naprawdę jakaś taka duża akcja sprzeciwu.
0: Radio RMF24 będzie się temu przyglądać, oczywiście. Będzie się temu przyglądać również Krzysztof Zasada. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Za wizytę w studiu. Do 9 zostało nam 5 minut. To jest poranny program w Radiu RMF24. W środę, 17 czerwca, po godzinie 9, po faktach. Więcej o tym, co na mundialu.

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo po...
3: Codziennie dowożone superhity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.
4: Polomarket. Mój ulubiony.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest 9 na zegarach, czas zajrzeć do studia faktów, a tam proszę, co za niespodzianka, Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski.
1: Zapraszamy. Rządowa koalicja podzielona.
0: Podzielona drugim progiem podatkowym.
1: I kartą rodziny mundurowej.
0: I o tych podziałach za chwilę reporterzy RMF FM.
1: W ZUS-ie dziś strajkowa środa.
0: Jeszcze do 10:00 możecie odejść z kwitkiem, bo pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych walczą o podwyżki.
1: Na koniec Messi, rekordzista.
0: Hat-trick Argentyńczyka w pierwszym meczu Argentyny na mundialu.
1: W koalicji rządzącej trwają rozmowy dotyczące podniesienia drugiego progu podatkowego. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
0: Kacper razem z nami w Faktach o 9:00 w naszym sejmowym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kiedy można spodziewać się projektu ustawy?
2: Jak się dowiedziałem, niewykluczone, że już w przyszłym miesiącu. Ma to być swego rodzaju odpowiedź na to, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość w ostatni weekend, czyli swój plan na podwyższenie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych rocznie. Swój plan ma mieć także koalicja rządząca.
3: Jestem zwolennikiem, żeby tego typu ustawy wychodziły z rządu, bo to są jednak ustawy podatkowe, które mają wpływy do budżetu.
2: Ale rozmowy w koalicji na ten temat są.
3: Są rozmowy.
2: Usłyszałem od posła Lewicy Tomasza Treli. Po co rządowy projekt, jeśli nasz jest w zamrażarce? Mówi mi szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
4: I zachęcam do tego, żeby wszystkie ugrupowania poparły go. Ja jestem gotowy na rozmowę z panem ministrem Domańskim i takiej rozmowy oczekuję.
2: Według moich informacji, jeśli pojawi się ustawa podwyższająca drugi próg podatkowy, to z pewnością będzie to projekt napisany w Ministerstwie Finansów.
0: Jaki dokładnie to plan na podwyższenie drugiego progu? Sprawdźcie na rmf24.pl.
1: Nie zgadzamy się na objęcie strażaków ochotników i ich rodzin kartą rodziny mundurowej. Tak mówią związkowcy służb podległych MSWiA.
0: Jak ujawniliśmy w faktach, wprowadzenie rządowego programu opóźnia się z powodu konfliktu między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwem Obrony w sprawie kręgu beneficjentów tego właśnie programu.
1: Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Dlaczego związkowcy są przeciwni propozycji ludowców w sprawie OSP?
5: Wprowadzenie karty było jednym z filarów porozumienia związkowców z rządem. Zgodnie z ustaleniami program miał objąć jedynie zawodowych funkcjonariuszy, żołnierzy i ich rodziny. To oni mieli mieć m.in. ułatwienia w dostępie do opieki medycznej czy zniżki na przejazdy. Nowe propozycje opóźniają wejście w życie programu, który miał być wprowadzony przed rokiem. Sprawiają też, zdaniem związkowców i MSWiA, że ten program po rozszerzeniu go o 800 tysięcy osób zostanie sparaliżowany. Nie udźwignie go system ochrony zdrowia. W ramach samego systemu będą powstawać kolejki, tak twierdzą związkowcy. Postulują, by program w pierwotnej wersji przyjąć jak najszybciej, natomiast w przyszłości rozmawiać o możliwościach dołączenia do niego kolejnych beneficjentów.
1: To środa strajkowa w ZUS-ie. Protest potrwa jeszcze przez godzinę, czyli do 10:00.
0: Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych domagają się m.in. podwyżki w wysokości 1200 zł brutto. Zarząd firmy proponuje 200 zł brutto.
1: Przed budynkiem ZUS-u przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie jest wóz satelitarny RMF FM. Ponownie łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Kubo, co dzieje się
6: Dzień
1: w tej
6: dobry,
1: chwili
6: jestem.
1: Na miejscu? Jest wiele osób odprawianych z kwitkiem?
6: Jest ich sporo. Co jakiś czas do budynku ZUS-u wchodzą osoby, które chcą załatwić swoją sprawę w urzędzie, ale zazwyczaj po krótkiej chwili wychodzą z niczym, bo pracownicy zakładu informują każdego, że do 10:00 trwa strajk i nikogo nie obsługują.
7: Od 8:00 do 10:00 strajk jest.
6: Czyli został pan odprawiony z kwitkiem?
7: No niestety.
6: No i co teraz? Przyjdzie pan po 10:00 czy jutro?
7: Domu. Jutro przyjdę.
6: Rozumiem, że się nie udało, skoro tak szybko pani...
8: Nie udało się, niestety się nie udało.
6: To była chyba najkrótsza pani wizyta w ZUS-ie.
8: No tak, tak.
6: Niektórzy oczywiście są nieco podirytowani sytuacją, ale strajk odbierany jest raczej ze zrozumieniem. Większość osób, z którymi rozmawiałem, przyznaje, że pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarabiają za mało i każdy może walczyć o swoje prawa. Sprzed budynku ZUS-u przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie Jakub Rybski.
9: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
1: Na mundialu przed niespełna godziną zakończył się dzień największych nazwisk współczesnego futbolu.
0: Tak jest. Kilka godzin po tym, jak Francuz Kylian Mbappé i Norweg Erling Haaland zdobyli po 2 gole w pierwszych mundialowych meczach swoich drużyn, na mistrzostwach swój popis rozpoczął Lionel Messi. 3 bramki strzelone przez Argentyńczyka Algierii. Do 3 odliczamy razem z komentatorem amerykańskiego Foxa.
10: Messi on the turn, options on the side. Lionel Messi! There's your goal! There's more history! It's clear it's only as far as Alexis McAllister that decks it on the save! The rebound is Messi's second goal! Lionel Messi! Lionel Messi!
0: No i tak właśnie już w pierwszym meczu Argentyny na mistrzostwach Messi przeszedł do historii.
1: Szósty jego mundial. Dogonił też lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów mistrzostw świata.
0: Razem z Niemcem Miroslawem Kloze mają po 16 trafień. Jesteś najlepszym strzelcem wszechczasów na mistrzostwach obok Kloze. Czy śledzisz te liczby? Nie. Szczerze mówiąc, nie. To oczywiście zaszczyt tam być. Być obok Kloze i innych, którzy byli tam przed tobą, ale Ronaldo też tam jest.
1: I Ronaldo dziś wieczorem na boisku. Piłkarze Demokratycznej Republiki Konga, jednego z najbiedniejszych państw świata, zagrają z Portugalią, mającą w składzie miliardera.
0: Cristiano Ronaldo w całej karierze zarobił ponad 2 miliardy dolarów. Mecz o 19, potem o 22 hit Anglia-Chorwacja i o 1 Ghana-Panama, o 4 rano Uzbekistan-Kolumbia, biało-czerwoni na przedwczesnych wakacjach.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: O mistrzostwach będzie oczywiście w tej godzinie naszego programu. No bo jak to nie mówić o 3 golach strzelonych przez Leo Messiego, który dobiega już 40, ale wcześniej, co lekarze myślą na temat zbierania informacji o ich zarobkach? Ma taki pomysł rząd, ma taki pomysł Ministerstwo Zdrowia. Jaka jest opinia lekarzy? To za moment.

0: 10 minut po godzinie 9, radio RMF 24. No i teraz temat, który budzi ogromne emocje. Chodzi o zarobki lekarzy oczywiście. Ministerstwo Zdrowia analizuje możliwość wprowadzenia górnego progu płacowego dla lekarzy, którzy pracują na kontraktach. Te informacje potwierdził nasz reporter. To jest to oczywiście reakcja na te doniesienia dotyczące lekarza z Warszawy, lekarza bez specjalizacji, 29-letniego, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. I rząd do tego jeszcze w przyspieszonym tempie przyjął wczoraj projekt ustawy. Projekt ustawy, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL. Do tej pory tego nie było. W faktach też informowaliśmy, że Naczelna Izba Lekarska wysłała pismo do premiera Donalda Tuska z prośbą o spotkanie. W tym całym zamieszaniu, które się wokół tego wytworzyło, wokół tematu, ile zarabiają w Polsce lekarze, o tym z prorektorem do spraw Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorem Tomaszem Grodzickim, rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Czy ta ustawa mogłaby faktycznie uporządkować kwestię, która budzi emocje, czyli zarobki medyków?
2: Myślę, że emocje budzą zawsze skrajności, to znaczy bardzo wysokie zarobki w różnego rodzaju spółkach, w różnego rodzaju działalności, również medycznej, wzbudzają kontrowersje, podobnie jak te, gdzie są głodowe pensje i to też wzbudza emocje. To wszystko zależy, kto będzie miał dostęp, bo przecież Urząd Skarbowy ma dostęp do wszystkich danych dzisiaj. I w związku z tym to nie jest tak, że zarobki są tajne. Wszyscy składamy PIT-y co roku i w związku z tym ta informacja gdzieś jest, kto ile zarabia w tym kraju. W związku z tym, czy istnieje potrzeba wprowadzenia kolejnej ustawy, która będzie akurat lekarzy dotykała, może oceniała, nie jestem przekonany. Myślę, że tutaj to nie jest droga. To nie o to chodzi chyba zresztą, bo w ten sposób można by było bardzo wiele osób w Polsce weryfikować i za chwilę wszystkie zarobki będą jawne. Pamiętajmy, że w wielu krajach zarobki osób pracujących między innymi w służbie zdrowia są jawne i to nic nie jest tajnego w tym wszystkim. W związku z tym nie sądzę, żeby to coś uporządkowało, to wzbudzi określone emocje.
1: A według pana powinny być zarobki lekarzy, medyków jawne w Polsce zupełnie?
2: Jeżeli się umówimy, że wszystkie, nie wiem dlaczego, wszystkie zarobki możemy się umówić, że są jawne, zarówno kierowców, prawników, lekarzy, pracowników radia, i tak dalej. Jeżeli się umówimy, że tak będzie, to dlaczego nie? To tutaj nie widzę przeszkód, żeby wszystko było jawne. Natomiast dlaczego jedna grupa miałaby być akurat odtajniona, tak to nazwę, a inne grupy zawodowe wymienione w tej chwili przeze mnie, niekoniecznie związane z medycyną, mają być ciągle tajne, to tego nie rozumiem.
1: Pojawia się czasami i wraca pomysł wprowadzenia górnego limitu, górnego pułapu zarobków medyków. Może to byłoby rozwiązanie? W ogóle górne pułapy, może nie tylko wśród medyków.
2: Wprowadzenie górnych pułapów w zawodach różnego typu. Czy powinniśmy określić, ile może zarobić kierowca autobusu miejskiego, czy ile może zarobić pielęgniarka, ile może zarobić lekarz? Nie sądzę, żeby to było rozwiązanie. Rynek w jakiś sposób dyktuje te zarobki i tak powinno chyba pozostać, a nie wprowadzając jakieś limity, bo tutaj podatki też, no trzeba pamiętać, że te osoby, które zarabiają więcej, płacą wyższe podatki i w związku z tym jakby wzbogacają resztę społeczeństwa w innej postaci. W związku z tym to jest bardzo trudne. No ja mówię, nie jestem ekonomistą, żebym tutaj na ten temat się mógł wypowiedzieć, ale czuję pewną nierówność w tej ustawie dla lekarzy w stosunku do innych zawodów, bo wtedy rzeczywiście można by mówić o tym, że mamy równe traktowanie wszystkich i wszystko jest jawne.
0: Tak mówi Tomasz Grodzicki, profesor Tomasz Grodzicki, prorektor do spraw Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. No ciekaw jestem, co myślicie o jawnych zarobkach. Wszystkich, absolutnie. W krajach skandynawskich na przykład to standard. U nas cały czas to temat tabu. Jeszcze tylko dodam, że kilka tygodni może potrwać kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim Szpitalu Południowym. To jest oczywiście reakcja na to, co się działo w Nasorze. Tam koordynatorem właśnie w tej lecznicy był ten 29-latek bez specjalizacji, który zarabiał ponad 1 600 000 zł.

0: 20 minut po godzinie 9. Poranny program w Radiu RMF 24. Jeśli nie macie jeszcze wakacyjnych planów, gorąco polecamy. Dolny Śląsk, a przede wszystkim ziemię kłodzką. Wspaniały region na wakacje, na odpoczynek i region dotknięty, jak pamiętacie doskonale, 2 lata temu kataklizmem powodzi. Wciąż zmagający się z trudnościami, wciąż liczący na pomoc i wciąż potrzebujący tej pomocy. Od powodzi już minęło 2 lata rzeczywiście, a część poszkodowanych pozostaje, uwaga, bez własnego lokum. Wody Polskie zaproponowały wykup najbardziej zagrożonych nieruchomości. Ale do dziś procedury nie dobiegły końca. Co to oznacza dla powodzian? Sprawdzała na miejscu nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska, która jest razem z nami. Dzień dobry, Martyna.
1: Dzień dobry, witam z Dolnego Śląska.
0: Powiedz, Martyna, na czym polega problem i na czym polega w ogóle program tych dobrowolnych wykupów? Od tego zacznijmy.
1: Mieszkańcy z tych najbardziej zagrożonych domów, na przykład położonych tuż przy rzece, tych w czerwonych strefach, gdzie powódź znów może wrócić i państwo no nie chciałoby po raz kolejny przeznaczać pieniądze na odbudowę tych domów, oni mogą sprzedać swoje nieruchomości skarbowi państwa i przenieść się za te pieniądze w bezpieczniejsze miejsce. Udział w programie, tak jak powiedziałeś, jest całkowicie dobrowolny. Zdecydowało się i podpisało umowy z Wodami Polskimi 112 rodzin, między innymi z Kłodzka, ze Stronia Śląskiego, Lądka Zdroju, ale także tych miejscowości położonych poniżej, takich jak Radochów czy Żelazno, ale nie dla wszystkich starczyło pieniędzy w pierwszym rozdaniu. 38 rodzin do dziś, a mijają, przypomnę, niemal 2 lata od powodzi, pozostają bez pieniędzy. Trwają urzędnicze procedury, aby uruchomić kolejną pulę pieniędzy. Wody Polskie obiecały, że te skończą się w maju i pieniądze pojawią się na koncie, ale mamy czerwiec i tych pieniędzy, środków nadal nie ma. Poszkodowani wciąż mieszkają więc w różnych miejscach. Zazwyczaj u rodzin, ale także w mieszkaniach komunalnych, tak jak w Kłodzku, ale jest to bez wątpienia takie życie w zawieszeniu. No, trudno zainwestować w cudze mieszkanie, trudno poczuć się jak u siebie. Powiadała mi o tym pani Aneta z ulicy Chełmońskiego w Kłodzku.
2: Mieliśmy swoje własne lokale i każdy chciałby mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że jestem u siebie, już nikt mnie z tego mieszkania nie wyrzuci, że ja mogę sobie tutaj układać swoje nowe, może inne, nowe życie. Na pewno nie wrócimy do tego, co było, ale ta inność może nam pozwolić w takim normalnym funkcjonowaniu. Proszę zwrócić uwagę, że nie wszyscy mogli sobie z mieszkania wynieść ubranie, sprzęt, meble. Są osoby, które straciły wszystko, wyszły ze swoich mieszkań tylko w tym, co miały na sobie. Ja w chwili obecnej mam kilka ubrań, które mam zgromadzone i w zasadzie to jest wszystko.
1: Wie pani już, co zrobi z tymi pieniędzmi? Jak je zainwestuje? Co kupi?
2: Ja nie mam innego wyjścia, tylko kupić mieszkanie, które sobie wyremontuję, urządzę i to będą pieniądze, które zostaną na to przeznaczone.
1: W końcu?
2: W końcu. Prawie po 2 latach w końcu.
1: Ma pani żal do państwa, do Wód Polskich, że ten proces tak bardzo się wydłużył? Mijają prawie 2 lata.
2: Mam żal do państwa, dlatego że procedury ustawodawcze, one spowodowały tak długi okres oczekiwania na same wykupy.
1: W takiej sytuacji, tak jak powiedziałam, jest jeszcze 38 rodzin.
0: Martyna, dobrze, a co na to powiedz Wody Polskie? Co odpowiadają w tej sprawie?
1: Filip Szatanik, rzecznik Wód Polskich, napisał mi, że umowa z Ministerstwem Infrastruktury na kwotę ponad 31 milionów złotych, tyle zostanie przeznaczone na wykup tych nieruchomości, jest już podpisana i procedury są na finiszu. Dokładnie tutaj zacytuję, przygotowujemy dokumenty, organizujemy i umawiamy spotkania u notariuszy. Wszystko odbywa się w trybie i terminach przewidzianych przez przepisy prawa. Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, aby pieniądze jak najszybciej trafiły do mieszkańców, napisał mi rzecznik w mailu. Poszkodowani liczą, że jeszcze w czerwcu te pieniądze pojawią się na koncie, bo są już u kresu wytrzymałości.
2: Bardzo boli. To są takie emocje, takie uczucia i taka walka, która cały czas się toczyła przez wiele miesięcy i z taką niepewnością, kiedy to nastąpi. Myśmy cały czas żyli, cała nasza społeczność, która ucierpiała w wyniku powodzi, z taką bardzo niewiadomą. Ogromny żal mamy, że to tak długo musiało trwać i tak naprawdę dużo żeśmy sami musieli działać ze swojej strony. Ja mogę podziękować mediom, które nas, można powiedzieć, uratowały. Dzięki pomocy medialnej mogliśmy troszeczkę więcej zadziałać. Sami chyba byśmy z tym sobie nie poradzili.
1: Mam nadzieję, że tym razem ten termin zostanie dotrzymany i media, w tym RMF FM i RMF 24, nie będą musiały interweniować.
0: A ja wiem, kto będzie interweniował i kto będzie zawsze na miejscu. Martyna Czerwińska z Dolnego Śląska, z ziemi kłodzkiej. Bardzo dziękujemy, Martyna.
1: Dziękuję bardzo.
3: Tu Radio RMF 24.
0: Radio RMF 24, za chwil kilka oczywiście fakty na naszej antenie. Te chwil kilka to są 4 minutki z ogonkiem. A po faktach to będziemy sobie rozmawiać o mundialu. Jak to zrobić, kiedy dobiegasz 40, a chciałoby się strzelić trochę goli na mundialu? Możesz to zrobić. Jest tylko jeden drobny warunek. Musisz się nazywać Leo Messi. O fenomenie tego Argentyńczyka będziemy rozmawiać tuż po 9:30.

0: 9:30 na zegarach, czas na fakty. Katarzyna Podraza razem z nami. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, zapraszam. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpiszą dziś w Warszawie nową umowę o współpracy wojskowej. Dotyczy ona m.in. wspólnych ćwiczeń. Nie będzie w niej natomiast gwarancji bezpieczeństwa. Czy zatem w przypadku ataku Rosji na nasz kraj Polska będzie mogła liczyć na pomoc militarną Niemiec? Zdaniem Pawła Zalewskiego, wiceministra obrony narodowej, plany operacyjne przygotowywane w NATO zakładają, że obrona Polski jest zagwarantowana.
2: To wynika z planów operacyjnych, które natychmiast będą uruchamiane, a w tych planach operacyjnych obecność wojskowa jest niemiecka, jest istotna.
3: Panie ministrze, to jeszcze pytanie, czy rzeczywiście prawdą jest, że niemiecki rząd wyrażał gotowość podpisania szerszej umowy niż ta, którą podpisano?
2: Panie redaktorze, powtarzam raz jeszcze. Z naszego punktu najważniejsza jest współpraca wojskowa. Zresztą jak pan redaktor śledził, a na pewno tak było, nasze umowy z Francuzami i Brytyjczykami, no to przecież one były zdominowane przez tematy bezpieczeństwa i obrony.
1: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Pawłem Zalewskim znajdziecie na rmf24.pl. Węgry, które dotąd blokowały zaostrzenie reżimu sankcyjnego wobec Rosji, zgodziły się, by obowiązywały one nie jak dotychczas 6, lecz 12 miesięcy. Zmiana stanowiska Węgier ma związek z objęciem władzy przez rząd Petera Madziara, który dąży do naprawy relacji z Komisją Europejską i resztą unijnych państw. Dar Szczecina opuścił port i obrał kurs na regaty The Tall Ships Races. Rywalizacja podzielona na etapy odbędzie się na Morzu Północnym.
4: Morze Północne jest dosyć trudnym morzem. Po pierwsze często mocno wieje, po drugie są strome fale, a po trzecie są tam miliony budowli na wodzie. Trzeba ciągle uważać.
5: Wprawdzie widzimy załogę, że ona jest w takim różnym wieku i trudno powiedzieć, że to jest młodzież. Faktycznie dopiero w Orchus zaokrętowana zostanie załoga, która weźmie udział w regatach właściwych i ona też będzie płynęła na jednym etapie, a później w Antwerpii znowu się podmienią załogi.
1: Opisywała Magdalena Piasecka z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie, a wcześniej o wymagającej trasie mówił kapitan Daru Szczecina Wojciech Malejka. Jak stworzyć własną chmurę? To wiedzą już mali pacjenci Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Ze specjalnym pokazem odwiedzili ich naukowcy z Kortosfery, Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
6: Ogień się palił na rynku, ja nie wiedziałam, że to takie coś jest. Też była taka para, kostki takie, lodu. Z nich zrobiłam taką bankę i w środku jak się przybiło, to była para.
7: Bardzo fajne, super, ciekawe. I warto było przyjść i zobaczyć.
1: Pokazom przyglądał się reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: Za 23 minuty będzie godzina 10, radio RMF 24 i teraz Leo Messi. Leo Messi, który strzela 3 gole, ma 39 lat i czuje się znakomicie, do tego jeszcze wyrównał rekord Mirosława Kloze i gra na 6. swoim mundialu. I nie wiem, czy to jest jego ostatnie słowo. Co pan myśli na ten temat? Jakub Kręcidło razem z nami, dziennikarz Kanal Plus Sport. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Piotr.
0: Myślisz, że to ostatnie słowo Leo Messiego? Może jeszcze wystąpi za 4 lata?
1: Słuchaj, patrząc na to, jak on się starzeje i jak kapitalnie wygląda na mundialu, ja bym chciał, żeby jego kariera się nigdy nie kończyła. Bo wydawało się, że kiedy on przestanie grać czy w Barcelonie, czy w Paris Saint-Germain i zniknie nam z tych radarów europejskich, to gdzieś ta forma spadnie siłą rzeczy, tak? Że będziemy oglądali Messiego gorszego, a tu wychodzi Messi na boisko na swoim 6. mundialu, jak powiedziałeś, i daje nam taki koncert, że teraz tylko nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na kolejne mecze kadry Argentyny z typiekami na twarzy i włączać te mecze wyłącznie dla samego Leo, bo właśnie nie wiadomo, ile jeszcze potrwa ta przyjemność z rozkoszowania się grą Leo.
0: A myślisz, że to Algieria nie postawiła takich wysokich wymagań, czy rzeczywiście Leo jest w znakomitej formie?
1: Algieria postawiła zadziwiająco trudne warunki, mi się wydaje. Oczywiście przy dwóch pierwszych golach strzelonych przez Messiego można mieć wątpliwości, czy bramkarz zachował się we właściwy sposób, bo Luka Zidane raz miał piłkę na rękach, drugi raz wypluł ją pod nogi Leo Messiego, ale Algierczycy mieli sporo okazji i zagrali naprawdę nieźle. Sam Messi wyglądał jednak zadziwiająco dobrze. Ja spodziewałem się piłkarza, który będzie trochę bardziej łapał po murawie, jak to kiedyś miał w zwyczaju, który będzie mniej dynamiczny, mniej przebojowy, a wydaje się, że dziś Messi jest przygotowany świetnie do tego turnieju. Był dynamiczny, aktywny, bardzo inteligentny, do czego nas przyzwyczaił na murawie. Świetnie się po niej poruszał, miał kapitalny strzał i to czucie gry, którego się wraz z wiekiem nie traci. Ja byłem zadziwiony tym, że on wyglądał tak dobrze pod kątem fizycznym, bo o jego zdolności piłkarskie, o jego technikę się nie martwiłem, ale o kwestie wydolnościowe na przykład już trochę tak, ale ten pierwszy mecz pokazał, że naprawdę jest z nim wszystko w porządku.
0: Argentyna twoim zdaniem na drodze do obrony tytułu jest jednym z wyróżniających się zespołów?
1: Na pewno jest zespołem przygotowanym i zespołem, który wie, co chce grać. To nie jest drużyna, która musi szukać swojej tożsamości, która musi się budować od zera, która nie ma tego fundamentu, bo tam właściwie wszystko jest po staremu. Oni doskonale wiedzą, co mają robić na boisku, więc to jest drużyna, która jest przewidywalna i to w futbolu kadrowym, który jest futbolem opartym bardziej o kwestie stabilizacyjne, o kwestie związane z brakiem wahań, jest bardzo, bardzo istotne. Są drużyny, które oczywiście próbują grać, próbują się tworzyć od zera, ale moim zdaniem Argentyna jest jednym z głównych kandydatów, chociaż ja jednak widzę ją w drugim szeregu. W pierwszym stawiałbym czy Hiszpanii, mimo tego

0: startu z Cabo Verde, czy też między innymi Francuzów. To są drużyny, które ja widzę jednak półkę wyżej pod kątem czysto jakościowym, ale Argentyna jest jedną z najlepszych drużyn na poziomie międzynarodowym i to jest też bardzo istotne, bo same indywidualności niczego ci nie wygrają. Poczucie drużynowości jak najbardziej tak.
1: A gdzie widzisz Portugalię? Jeszcze nie grała, no dzisiaj wkracza do gry Cristiano Ronaldo.
0: No i to jest dla mnie piekielnie interesujące, jak Portugalczycy będą wyglądać i jak będzie wyglądała kwestia samego Cristiano. Bo o ile w Argentynie wszystko kręci się wokół Leo Messiego i każdy jest podporządkowany temu genialnemu Argentyńczykowi w pewnym sensie, tak Ronaldo, nie chcę powiedzieć, że jest kłopotem dla kadry Portugalii, ale jestem przekonany, że gdyby go nie było, to kadra grałaby w trochę inny sposób. Nawet te sparingi przed mundialem pokazywały nam, że Ronaldo był jedynym piłkarzem, który grał najwięcej minut w kadrze Portugalii, że kiedy schodzili z boiska 10 piłkarzy w przerwie meczu przed mundialem, tak dostawał Ronaldo, no bo potrzebował on tego gola, potrzebował jeszcze się poczuć pewniej siebie przed mundialem. I mam takie wrażenie, że gdyby nie Cristiano, to ta kadra grałaby trochę inaczej. Więc jestem bardzo, bardzo ciekawy tego, jak będzie wyglądał Cristiano właśnie na tle swoich rywali. Jak on jest przygotowany, ile ma sił, ile ma w sobie jeszcze tych wydolnościowych. Jak będzie w stanie pracować w pressingu właśnie ze swoimi kolegami z kadry Portugalii. Bo to drużyna, która jest przygotowana, mam wrażenie, do gry w trochę inny sposób niż chciałby tego Cristiano. I to jest paradoks, że przez lata Cristiano nie miał tego wsparcia, na które oczekiwał, a teraz kiedy je ma, no to on sam już nie jest w stanie dać tej drużynie tyle, ile kiedyś byłby w stanie oczywiście dać. Dzisiaj Portugalia jest drużyną piekielnie mocną, ma rewelacyjny środek pola, szczególnie z piłkarzami PSG, czyli z João Nevesem, a także Vitinho, jest tam także Bernardo Silva, jest Bruno Fernandes. Być może brakuje skrzydeł, które przez lata były główną siłą kadry Portugalii, ale uważam, że to jest drużyna, którą stać naprawdę na wielkie rzeczy podczas tego turnieju i no jestem bardzo ciekawy tego pierwszego meczu, który pokaże nam przede wszystkim nastroje wokół Cristiano, bo też wiemy, że on jako piłkarz bywa często zawodnikiem prima donną i jeżeli coś nie podoba się Cristiano, to odbija się na atmosferze wokół całej drużyny. I mam nadzieję, że w pewnym sensie Cristiano będzie w dobrej formie i to nie zepsuje nam, tak kolokwialnie mówiąc, odczuć tego mundialu wokół kadry Portugalii, którą także widzę dochodzącą do faz nawet medalowej tego turnieju.
1: Gdyby to specjaliści od marketingu układali drabinkę turniejową, to idealnie by było w finale, żeby się panowie Cristiano Ronaldo i Leo Messi spotkali. Nie analizowałem tego w ten sposób, więc nie jestem pewien, czy w ogóle do takiego meczu dojdzie na mundialu, no ale czekałbym niecierpliwie. Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland, czy może Mbappé? Ta czwórka to będą bohaterowie mundialu, twoim zdaniem?
0: Na pewno pod kątem piłkarskim to Mbappé z Haalandem mają do tego wielkie predyspozycje. Messi pokazał już, że tak. Z Cristiano zobaczymy, bo on dalej oczywiście jest piłkarzem wielkim, ale już po nim ten wiek widać najbardziej, co też dziwić nie może, bo jest z tego grona piłkarzem najstarszym, już 41-letnim i to niestety się odbija na samym Cristiano. Sam Haaland zanotował piorunujący debiut na mundialu, chociaż też trzeba przyznać, że Irakijczycy postawili trudne warunki kadrze Norwegii. Tamten wynik 4-1 może nam sugerować, że to było w miarę łatwe spotkanie dla drużyny norweskiej, ale tak wcale nie było. Po drodze mnóstwo okazji dla Iraku. Mhm.
1: A ten mundial, Kuba, on na razie cię zaskakuje na plus, czy rozczarowuje?
0: Ja jestem trochę rozczarowany drużynami z Europy, ale przede wszystkim dlatego, że one wydają się być zmęczone. Że ten poziom sportowy drużyn europejskich był jak na razie mało oczarowujący. I dlatego też ja nie było wielu meczów, przy których by można było powiedzieć, o, to było coś wspaniałego, teraz się ten turniej naprawdę zaczął. Ten turniej mam wrażenie, że się będzie rozkręcał, bo też te pierwsze spotkania po zmianie formatu mam wrażenie, że były traktowane nieco bardziej ulgowo przez drużyny europejskie. Jakby mają one świadomość, że wraz z biegiem czasu one nie będą traciły tych szans na awans. Kiedyś nie można było odpuścić sobie pierwszego meczu i później liczyć, że jakoś to będzie, a teraz w miarę można to zrobić, bo wystarczy jedna goleada, jedno wysokie zwycięstwo i tak naprawdę jesteś pewny gry w dalszej fazie. Więc moim zdaniem ten turniej jak na razie jeszcze nie osiągnął swojego pułapu, swojej wysokości przelotowej. Tutaj będzie tylko lepiej, będzie się to tylko rozkręcało i też mało meczów jest takich między drużynami, które są z tego absolutnego topu, tak? Te hity będą dopiero albo w końcówce fazy grupowej, albo dopiero w fazie pucharowej, więc spokojnie, dostajemy przystawkę jedną po drugiej i występy indywidualne, takie jak ten Leo Messiego, czy jak wczorajszy Haalanda, czy też te popisy Mbappé, szczególnie z drugiej połowy, są fajnymi przystawkami, fajnymi opcjami do tego, żeby sobie ten głód i apetyt podkręcić przed tym, co naprawdę istotne.
1: A jak oceniasz pracę sędziego Marciniaka? Nasza jedyna reprezentacja to ta reprezentacja arbitrów na tych mistrzostwach.
0: No jest ta kontrowersja związana z czerwoną kartką, którą mógł pokazać Leo Messiemu i możemy się zastanawiać, czy należało wyrzucić Argentyńczyka z boiska. No jest to kontrowersja spora, tak, bo tam był atak ewidentny na łydkę, więc można uważać, że należała się Messiemu czerwona kartka, ale z takiej perspektywy życzeniowej to ja już tylko ten błąd jakby wkalkulowuję w koszty i absolutnie się nim nie przejmuję, bo żal byłoby tracić tak dobry występ Leo Messiego, gdyby takie coś miało pozbawić go szans, takie coś, przez jeden faul i potencjalna czerwona kartka. Sam Marciniak no jest sędzią, którego akceptuje się z całym dobrodziejstwem jego osobowości, bardzo pewnym siebie, sędzią, który zwraca na siebie uwagę i no, mi to nie przeszkadza. Jakby ten mecz był pod kontrolą sędziego Marciniaka i myślę, że nie on był w tym meczu największą gwiazdą, co jest komplementem dla arbitra, tylko był nią Leo Messi.
1: Gdyby była ta czerwona kartka, to niewątpliwie wszyscy by mówili arbitrze z Polski, a raczej rzadko by wspominano Leo Messiego i jego hat-trick. Jakub Kręcidło, dziennikarz Kanal Plus Sport razem z nami. Dziękujemy bardzo, Kuba, za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy gorąco. Za niespełna kwadrans będzie godzina 10:00. To jest Radio RMF 24 i nasz program przedpołudniowy i poranny. Jeszcze będziemy mówić o Mundialu.

0: Jeszcze przed 10 w Radiu RMF 24 Francja, Paryż i Aleleble, czyli oczywiście obiecujący początek trójkolorowych na mundialu. I to jak obiecujący, jeżeli oczywiście nie oglądaliście pierwszej połowy tego meczu z Senegalem. Francja wygrywa pewnie 3-1, a Kylian Mbappé pokazuje, na co go stać. Tak wiele paryskich mediów komentuje ten zwycięski start reprezentacji trójkolorowych. Marek Gładysz też oczywiście zarwał noc na pewno i oglądał francuską reprezentację. Dzień dobry, Marku.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Marek, Kylian Mbappé, rozumiem, zbiera pochwały, ale z tego co widzę, to Ousmane Dembélé jest ostro krytykowany.
1: Jak najbardziej. Francuskie media nie pozostawiają suchej nitki na zdobywcy złotej piłki. Renowany dziennik sportowy L'Équipe twierdzi na przykład, że po dosyć słabej pierwszej połowie meczu z Senegalem prawie cała drużyna Francji przebudziła się z letargu, oprócz właśnie Ousmana Dembélé, który sprawiał na boisku ciągle wrażenie zawodnika zaspanego. Inne media sugerują wręcz, że ten sławny piłkarz klubu Paris Saint-Germain był w meczu z Senegalem prawie niewidoczny i dodają, że jak zwykle w barwach reprezentacji Francji spisuje się on dużo gorzej niż grając w Paris Saint-Germain.
0: Och, skąd my to znamy? Powiem ci szczerze, chyba francuska prasa zapatrzyła się w niektóre komentarze polskiej prasy, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. A co się mówi o Kylianie Mbappé w Paryżu?
1: Cóż, po prostu, że jest on filarem drużyny trójkolorowych i jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Do tego, strzelając 2 gole w meczu z Senegalem, stał się on w wieku 27 lat najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji. Komentatorzy podkreślają, że to w sumie naprawdę dobry początek trójkolorowych na mundialu.
0: A cała Francja żyje mundialem, powiedz, czy Francuzi zajmują się innymi sprawami, czy też może połowa Paryża jest zaspana, bo wszyscy siedzą w nocy i oglądają piłkę?
1: To prawda, że jest dużo Paryżan zaspanych, to prawda.
0: O tym opowiada Marek Gładysz wprost z Paryża, nasz paryski korespondent. Marku, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Pozdrawiamy gorąco, oczywiście. Mundial trwa, ale na chwilę zostawiamy emocje sportowe, bo przypominamy, u nas po 10:00 bardzo ciekawa debata. Koniec obniżki akcyzy na paliwo i ile zapłacimy na stacjach benzynowych. Gośćmi Tomasza Terlikowskiego będą Iwona Gawłowska z Departamentu Elektromobilności, Paliw i Gospodarki Wodorowej Ministerstwa Energii, Agata Łoskot-Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich, no i Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB. Ta debata rusza tuż po godzinie 10:00. Jej początek w faktach. Do faktów zostało nam 7 minut. Piotr Salak, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze poranne spotkanie. Oczywiście słyszymy się jutro z samego rana, po 7:00 rano.

0: reklama.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: A my już czekamy z faktami oczywiście. Tuż po faktach przypominamy debata o akcyzie na paliwo. Ale wcześniej Ewa Kwaśny i Tomasz Stanisiewski, 10.
1: Zamiast CPN, CPW, cena paliwa wyżej, wygaszanie rządowego programu rozpoczęte, ile w wakacje zapłacimy na stacjach, za chwilę początek debaty w radiu RMF24. Wcześniej pijany kierowca z 5 zakazami prowadzenia pojazdów zatrzymany po pościgu i wypuszczony przez prokuraturę, a na Dolnym Śląsku część powodzian wciąż pozostaje bez własnego mieszkania i od nich właśnie zaczynam. Fakty o 10. Od rana nagłośniamy problem tych powodzian, od których państwo obiecało wykupić najbardziej zagrożone nieruchomości. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, ale w pierwszym rozdaniu zabrakło pieniędzy. Wody Polskie obiecały sfinalizować sprzedaż w maju, ale termin znów został przesunięty. Mamy 16 dzień czerwca. 38 rodzin nie może więc ani wrócić do swoich mieszkań, ani kupić nowych. Do Kłodzka, na jedną z najbardziej zniszczonych ulic, wybrała się nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
2: Domy na ulicy Chomońskiego znajdują się przy samej rzece i nie nadają się do zamieszkania. Zostaną wyburzone, a ziemię przejmie państwo, ale tak jak powiedzieliście, mieszkańcy wciąż nie doczekali się pieniędzy za wykup, więc nie mają za co kupić nowych mieszkań. Od blisko 2 lat żyjemy w zawieszeniu u rodziny lub w lokalach komunalnych, powiedziała mi pani Aneta.
3: Bardzo boli. To są takie emocje, takie uczucia i taka walka z taką niepewnością, niewiadomą. Ogromny żal mamy.
2: Problem dotyczy 38 rodzin. Wody Polskie zapewniły mnie, że sprawa jest już na samym finiszu. Pieniądze, dokładnie 31 milionów złotych, zostały już zarezerwowane i w tej chwili przygotowywane są ostatnie dokumenty i umawiane spotkania u notariuszy.
1: A my sprawdzać będziemy w tej sprawie fakty. Pijany kierowca z 5 zakazami prowadzenia pojazdów zatrzymany po pościgu i wypuszczony przez prokuraturę na wolność. Pirat drogowy z okolic Płońska na Mazowszu musiał wpłacić jedynie poręczenie majątkowe. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, wyjaśnijmy, jak doszło do zatrzymania mężczyzny.
4: Policjanci koło Dzierżążni zauważyli samochód jadący wężykiem. Kierowca nie miał zapiętych pasów. Próbowali go zatrzymać, jednak zaczął uciekać. Porzucił potem pojazd i uciekał pieszo, przeskakując przez ogrodzenia. Szybko został obezwładniony. W trakcie sprawdzania okazało się, że 29-latek ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W bazie danych widniały wystawione przez ten sam sąd 3 dożywotnie zakazy kierowania pojazdami i 2 czasowe. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, był już skazany za podobne przestępstwa, więc w związku z recydywą grozi mu 7,5 roku więzienia. Śledczy uznali natomiast, że podejrzany będzie mógł wrócić do domu i wystarczy jedynie poręczenie majątkowe. Nie chcą natomiast ujawniać, w jakiej wysokości.
1: Hormony dziś trafiły pod lupę naszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. To wytwarzane przez gruczoły i tkanki substancje chemiczne, które sterują naszymi procesami życiowymi. W faktach teraz Anna Kropaczek. Aniu, rozpoznanych jest ponad 100 hormonów.
5: Tak, jest ich bardzo wiele i prawdopodobnie wciąż jeszcze nie odkryto wszystkich. Do najważniejszych i dobrze znanych należą hormony tarczycy, które wpływają na organizm już w łonie matki.
6: One przecież wpływają na metabolizm, na rozwój, na dojrzewanie układu nerwowego u płodu.
5: Mówi dr Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Zaburzenia hormonalne tarczycy są diagnozowane najczęściej. Jakie objawy mogą na nie wskazywać, powiemy w kolejnych faktach.
1: To były fakty o zdrowiu, a teraz...
7: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: Wygaszanie programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, rozpoczęte. Nie obowiązuje już rozporządzenie o niższej akcyzie na paliwo. Do końca czerwca utrzymana zostanie niższa stawka VAT-u i ceny maksymalne dla kierowców przed wakacjami. To są złe informacje.
8: Pan dobrze też trafił, bo my akurat prowadzimy firmę transportową i z naszej perspektywy te ceny paliw, no to w ogóle to jest jakiś absurd. Nie?
9: Ile pan tak miesięcznie wydaje na benzynę? Ja, pan to policzone?
10: Około 600 zł. Ja dużo nie jeżdżę, tylko do pracy.
9: A to dobrze, że rząd wpływa na rynek?
10: Moim zdaniem tak. Bo dzięki temu mieliśmy niższe ceny mimo wszystko przez ten okres, prawda? Tak to na pewno by poszybowały do góry.
1: To głosy, które w Krakowie zebrał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Czego my, kierowcy, możemy spodziewać się w najbliższych tygodniach? Polecam debatę paliwową w radiu RMF 24. W warszawskim studiu prowadzący Tomasz Telikowski. Tomku, o co będziesz pytał swoich gości?
11: No, kluczowe jest oczywiście pytanie o to, czy powinniśmy spodziewać się gwałtownego wzrostu cen benzyny i oleju napędowego. A może rynek zareaguje spokojniej niż przewidują pesymiści? Odpowiedzi na te pytanie poszukają gości dzisiejszej debaty w warszawskim studiu. Są już Iwona Gawłowska z Departamentu Elektromobilności, Paliw i Gospodarki Wodorowej Ministerstwa Energii, Agata Łoskot-Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich, ekspertka w dziedzinie rynków energetycznych, i Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB, są już z nami.
12: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
13: Dzień dobry Państwu.
1: Debata zatem rozpoczęta. Zainteresowani już teraz włączyć mogą naszą informacyjną stację w sieci. Wejdźcie na stronę rmf24.pl, no i tam po prawej stronie aktywny link. Włącz radio RMF24.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: A my zaczynamy oczywiście od fundamentalnego pytania. Czy CPN zostanie zastąpiony przez CPW? Ceny paliw wyżej. Może zaczniemy od Ministerstwa Energii. Będzie drożej?
13: Bardzo dziękuję. No, panie redaktorze, myślę, że powinniśmy zacząć przede wszystkim od tego, że CPN jest absolutnie programem fantastycznym i bardzo pomógł przede wszystkim polskiemu społeczeństwu i polskim i Polakom, żebyśmy utrzymali poziom cen detalicznych na poziomie akceptowalnym przez społeczeństwo. W sytuacji, kiedy wybuchł nam niespodziewanie kryzys na Bliskim Wschodzie, CPN był taką szybką odpowiedzią rządu na to, żeby utrzymać i okiełznać niekontrolowane wzrosty cen. CPN dzisiaj jest pakietem opartym na trzech filarach. Pierwszym to jest rozporządzenie ministra finansów obniżające właśnie akcyzę.
11: No, które już jest cofnięte.
13: Które już faktycznie się skończyło. Drugim filarem jest rozporządzenie również ministra finansów, czyli obniżenie podatku VAT z 23 do 8%.
11: Które ma się skończyć na początku wakacji.
13: Ma pan rację, to rozporządzenie dzisiaj będzie funkcjonowało do 30 czerwca. Natomiast ustalanie ceny maksymalnej jest absolutnie powiązane bardzo właśnie z obniżeniem podatku VAT. Czyli minister energii tak długo będzie kontrolował, tak długo będzie ustanawiał ceny maksymalne, jak długo rozporządzenie VAT-owskie będzie
11: czyli od początku wakacji, już nie od początku, bo początek jest trochę wcześniej, od 1 lipca nie będzie regulował cen.
13: Pod warunkiem, że nie będzie decyzji takiej, że minister finansów podejmie decyzję, że przedłuży funkcjonowanie obniżenia podatku VAT z 23 do 8 i wtedy ceny maksymalne nam zostają.
11: To jest kluczowe pytanie dla bardzo wielu kierowców, bo oczywiście fantastycznie, że było taniej, ale teraz idą wakacje. Wielu ludzi wsiądzie w samochody i będzie jechać gdzieś, w najróżniejsze miejsca, w Polsce i w Europie z całą pewnością, no i albo będą ceny regulowane, już nie mówię, że na autostradach to było bardzo wygodne, albo nie będą.
13: Ale tu musimy się pochylić nad tym drugim elementem, który jest czynnikiem kształtotwórczym cen, to znaczy sytuację na Bliskim Wschodzie i jak ta sytuacja przekłada się dzisiaj na cenę ropy na rynkach światowych, czyli na ropę Brent i na cenę diesla na giełdach. Bo proszę zauważyć, że o ile w sytuacji, kiedy ten konflikt nam wybuchł, ta cena bardzo pikowała do góry, to dzisiaj wracamy do poziomu tak naprawdę sprzed wojny. Dzisiaj baryłka ropy Brent na rynkach, na giełdach kosztuje $78. To jest bardzo niski poziom. I druga rzecz, ceny diesla na giełdach dzisiaj również spadły do poziomu sprzed wybuchu konfliktu. A to może prowadzić do tego, że cena, która będzie ceną detaliczną na stacjach, będzie właśnie odzwierciedleniem tego trendu spadkowego, co wcale nie musi oznaczać, że nawet jeżeli się skończy pakiet CPN, to ceny nam wzrosną na wakacje.
11: No dobrze, to teraz pytanie właśnie do analityka. Z nami jest Ryszard Stajniak, wicedyrektor działu analizy XTB. No to pytanie właśnie, będą spadać? Bo na razie spadają, co do tego nie ma sporu. To znaczy, wiemy. Tylko pytanie, długo?
14: Ja tylko powiem, że jakby ten program CPN absolutnie uratował polską gospodarkę, bo gdyby nie to, to mielibyśmy inflację rzędu 5%, stopy procentowe musiałyby być podwyższane, więc od razu mielibyśmy kolejne inne pomysły na inne tematy, które by generowały zdecydowanie wyższe koszty. Więc tu się absolutnie zgodzę, że to było potrzebne. Natomiast no niestety jakby trzeba dojść do pewnego punktu, w którym musimy z tego zrezygnować. No i ten punkt jest wyznaczony poprzez to, co się dzieje na rynku. Czy będziemy mieli ceny poniżej poziomów sprzed wojny? No to zobaczymy. Tak jak tutaj pani powiedziała, mamy w tym momencie około $78 za ropę Brent. Zaczynaliśmy poniżej 75 przed wojną. Te ceny i tak były podwyższone przez ryzyko geopolityczne, bo tak naprawdę ryzyko nie zniknęło, bo fundamenty, przy których cena nie wzrosłaby tak naprawdę, czyli powiedzmy byśmy się gdzieś tam, mieli tą cenę benzyny 95 poniżej 6 zł, musielibyśmy mieć ropę nieco powyżej $60 za baryłkę. To jest absolutnie w tym momencie niemożliwe, żeby cena ropy naftowej spadła do tego poziomu. To, czy będziemy mieli otwartą cieśninę Ormus, to jest bardzo duży znak zapytania. Wszyscy na to liczą, natomiast trzeba pamiętać o tym, że otwarcie cieśniny Ormus nie zmieni sytuacji po prostu zero-jedynkowo.
11: Do cieśniny Ormus za chwilę wrócimy. Ja się chciałem jeszcze zapytać, no bo tak, teraz spadają. Rzeczywiście, nie ma co do tego wątpliwości. To widzimy, ten trend jest bardzo optymistyczny na rynkach. Natomiast rynki są takim bytem dość labilnym, o tak bym powiedział. Wystarczy jeden ostrzał, jedna mina, która gdzieś wybuchnie, albo jedna decyzja premiera Netanyahu. I ten proces może się odwrócić.
14: Niestety tak, i myślę, że będziemy jeszcze żyli w takim okresie podwyższonej zmienności, więc ja bym nie wykluczył tego, że jeszcze będziemy mieli przedłużony ten pakiet CPN. Wcześniej minister Motyka zapowiadał, że cena musi spaść poniżej tego, znaczy do tego zakresu 70-80. Teraz jesteśmy na tym poziomie, ale jeżeli po piątku się okaże, że będziemy mieli cenę 85-90, no to nie widzę sytuacji, w której mielibyśmy nie przedłużenie tego pakietu, bo to by doprowadziło do tego, że cena 95 na wakacje wróci powyżej 7 zł, nie mówiąc o dieslu, który może sięgnąć 8. Więc ja widzę taki scenariusz, oczywiście na ten moment to nie jest scenariusz, powiedzmy, bazowy, w którym jednak będziemy musieli przedłużyć ten pakiet CPN. Tak naprawdę w ogóle to jest absolutna abstrakcja. Ceny ropy spadają, a cena benzyny może nam wzrosnąć ostatecznie.
11: Dlaczego?
14: No dlatego, że powróci nam stawka VAT-owa 23%.
11: No tak, to dopiero od 1 lipca.
14: Jeżeli zakładając obecne warunki, to w tym momencie przy VAT-ie 23% mielibyśmy cenę benzyny 95 6,50-6,60 przy obecnych warunkach. Więc to i tak jest wyżej niż teraz.
11: No tak, ale to nie jest 7. No i teraz pytanie o tą geopolitykę, bo tutaj dochodzimy rzeczywiście do kluczowego pytania. Rynki reagują na sygnały, no a sygnały są politycznie jednoznacznie, ale geopolitycznie mam wrażenie zupełnie nie są jednoznacznie, bo my w gruncie rzeczy wciąż bardzo niewiele wiemy, 39. zapowiedź pokoju przez Donalda Trumpa się zrealizowała. Jest! A jak długo będzie? I to pytanie do ekspertki Ośrodka Studiów Wschodnich Agaty Łoskot.
12: I to trochę pytanie oczywiście nie jest proste, bo
11: nie ma prostych
12: odpowiedzi
11: pytań.
12: Nie ma na takie pytanie jednoznaczne. Znaczy to, co mamy, to rzeczywiście jest wypracowane memorandum. Memorandum,
11: półtorej strony,
12: jest,
11: prawda?
12: No właśnie, niedługie. Zawiera tam chyba 14 punktów.
14: Ale jest chyba nie trochę, było jeszcze w ogóle tej listy takiej oficjalnie jest, wypuszczonej.
12: Tak, jest przeciek do Bloomberga, który podobno jest tym, co obie strony, czyli amerykańska i irańska, podpisały elektronicznie, które co mają podpisać oficjalnie
11: no to,
12: jutro
11: w Genewie. To się znajduje, powiedzmy, naszym słuchaczom.
12: W nim znajduje się tak naprawdę lista życzeń, ja bym powiedziała, z których najważniejszą i taką zobowiązującą są punkty dotyczące właśnie otwarcia Ormuzu, czyli umożliwienia z jednej strony przez Iran, ale do końca nie wiadomo na jakich zasadach przepływania statków, w tym tankowców i metanowców, przez cieśniny, ale z drugiej strony odblokowanie przez Amerykanów portów, terminali irańskich, czyli umożliwienie sprzedaży ropy irańskiej.
11: Ale ja mam takie pytanie, bo ja pamiętam takie porozumienie też podpisane szumnie, ono dotyczyło strefy Gazy. Tam też wszystko było na takim poziomie ustalone. Wszystko miała być Riviera. No i nic nie działa.
12: No więc ja tak jak powiedziałam, po pierwsze to jest lista życzeń. Jest tam szereg punktów, które mają być negocjowane. Negocjacje mają trwać 60 dni i teraz różne warunki mają zacząć się móc spełniać, jak na przykład odblokowywanie funduszy irańskich, czy też taki fundusz na odbudowę Iranu. W trakcie uzyskiwanych postępów. To jest bardzo dużo takich pytań, co, czy i jak wyjdzie i polityczna wykonalność czegoś takiego jest trudna. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, to, że ten memorandum, nawet jeśli wiązałoby się, bo my tego nie wiemy, z faktycznym odblokowywaniem, co znowu kolejny krok, jest procesem trwającym, długotrwałym cieśniny Ormus, powoduje, że jesteśmy w sytuacji gorszej niż przed wybuchem wojny.
11: No właśnie, o tą Ormus, o tą cieśninę chciałem się zapytać, bo rozumiem, że to jest kluczowe dla cen. To znaczy, poza sygnałem, który poszedł, no to że będzie tej ropy więcej płynąć w obie strony i że cieśnina będzie drożna, jest istotne dla cen.
14: To jest absolutnie istotne. No jakby, nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale 20% ropy przepływało przez cieśninę Ormus, 20% globalnej ropy przepływało przez cieśninę Ormus przed wojną. To jest ogromna liczba. Oczywiście przekierowaliśmy częściowo tą ropę poprzez ropociągi, też pod osłoną nocy statki pływały, tak? Ale no, w dalszym ciągu nie mamy jakby wyrównania popytu i podaży, więc dlatego mieliśmy te bardzo wysokie ceny.
11: Usłyszymy, czyli zostanie uruchomiona, ale co to znaczy? Bo jeżeli jak się coś zaminowało, no to te miny tam zostały. To znaczy, to nie jest tak, że się je ściąga po prostu z dnia na dzień i wszystko płynie.
14: Dokładnie, to może potrwać miesiące. Ja jakby często jakby gdzieś jak prawda, mówię o tej cieśninie Ormus, to jakby bardzo często jakby porównuję tą sytuację do 1990 roku. Mieliśmy wtedy wojnę w Zatoce Perskiej. Mniej więcej wtedy mieliśmy zastój produkcji na poziomie 5-6 milionów baryłek na dzień przy produkcji globalnej na poziomie 80 milionów. Można porównać tą sytuację mniej więcej. Wtedy nie mieliśmy w ogóle blokady cieśniny Ormus, tak? Tylko to wynikało z wojny.
11: To
14: przywrócenie produkcji do normalnych poziomów trwało około 12 miesięcy. Więc teraz nie tylko jest ważne to, że będzie odblokowana cieśnina Ormus, ale to, że te kraje wszystkie w Zatoce Perskiej bardzo mocno obniżyły swoją produkcję. Nie wszędzie produkcja jest elastyczna. Elastyczna jest w Arabii Saudyjskiej, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale Irak, Kuwejt, nawet Iran, tam produkcja już nie jest aż tak bardzo elastyczna, więc tam powrót do normalnych poziomów będzie trwał. Oczywiście ten pierwszy skok eksportu będzie duży, bo tam statki czekają naładowane na to, żeby rozpłynąć się na cały świat, ale z drugiej strony nie ma pustych statków. Puste statki muszą powrócić z tego szlaku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Azją.
11: Teraz pani Łoskot Strochota ze Środków Wschodnich. No właśnie, to znaczy, ile to będzie trwało? Ile, znaczy, przy założeniu bardzo optymistycznym, że nic się nie wydarzy więcej, politycznie ani militarnie, to ile to uruchomienie...
12: No więc to będzie zależeć od tego, o czym będziemy mówić. No bo surowa ropa, tak jak pan mówił, to potrwa co najmniej kilka miesięcy, jeżeli da się powrócić do poziomów produkcji sprzed wojny.
11: Dlaczego jeżeli?
12: Dlatego, że właśnie nie wszystko jest elastyczne. Część produkcji została zamknięta, część instalacji zostało zniszczonych. No więc to trwa, odbudowa trwa. Druga rzecz to są produkty naftowe i znowu to będzie zależeć od poziomu produkcji ropy naftowej, ale także zniszczeń w regionie. Niektóre zniszczenia są nieduże, niektóre rafinerie mogą szybko zwiększyć produkcję, a niektóre nie za bardzo. I tutaj jest pytanie chociażby o to kluczowe dla Europy paliwo lotnicze, ponieważ przypominam, że połowa importu unijnego paliwa lotniczego przed wojną pochodziła właśnie z państw Zatoki. Pytanie o elastyczność, szybkość powrotu. Najmniej elastyczny i najtrudniejszy powrót jest gazu skroplonego. Tutaj Katar już się szykuje, już słyszymy, że ściąga metanowce z Atlantyku. Natomiast po pierwsze podróż takich metanowców trwa kilka tygodni. Po drugie musi być zupełny pokój i spokój i faktyczne otwarcie cieśniny plus uruchomienie ubezpieczeń. Ja przypominam, to jest bardzo droga sprawa i to musi
14: i
12: być...
14: I te ubezpieczenia pozostaną na wysokim poziomie.
12: Po podroży, żeby ta produkcja LNG w ogóle zaczęła być wznawiana. Katar mówi o co najmniej 4, ale słyszeliśmy też o 3 miesiącach, żeby wracać do poziomu przedwojennego. Natomiast pamiętajmy, że mamy 18% produkcji zniszczonych fizycznie. I tutaj mamy kwestię kilku lat powrotu. Natomiast chciałam powiedzieć, że tak jest, jeżeli patrzymy sobie w krótkim terminie. Natomiast jeżeli, a pytań jest mnóstwo i niepewności jest mnóstwo, no ale jeżeli te porozumienie by się utrzymało, jeżeli wszystkim zależałoby na tym, żeby Ormus był otwarty, to mamy też drugą stronę monety. To znaczy, jeżeli będzie pokój, to mamy perspektywę nadpodaży na rynku. Ja przypominam, że ten rok zaczynaliśmy z prognozą nadpodaży. Ta nadpodaż wchodziła. Jeżeli będzie spokój, to wróci ropa irańska. To Zjednoczone Emiraty, które wyszły z OPEC w czasie wojny, mają możliwość zwiększania produkcji. Mamy wreszcie producentów w Stanach Zjednoczonych, którzy bardzo skorzystali na wojnie i zaczęli produkować tyle, ile by się dało, a odbiorcy z drugiej strony zaczęli ograniczać konsumpcję. Niektórzy strukturalnie, niektórzy myślą o elektromobilności. Także mamy
11: to jest długoterminowe,
12: krótki...
11: ale wakacje mamy
14: ale
11: wcześniej.
14: To jest
11: piękna.
12: Jeszcze
11: pani,
12: to jest kluczowa rzecz.
13: Absolutnie się tutaj zgadzam, ale jest jeszcze jeden element, o którym my musimy sobie powiedzieć. Jaka jest zależność naszego kraju od otwarcia cieśniny Ormus? O ile cieśnina Ormus ma wpływ na ceny na rynkach światowych, tak my jako Polska nie jesteśmy importerem, który sprowadza ropę przez cieśninę Ormus i to musimy sobie
14: jasno... Ropę surową.
13: I to musimy sobie jasno powiedzieć. Nasz import opiera się w 50% faktycznie na Arabii Saudyjskiej, natomiast ta ropa z tamtej strony nie płynie przez cieśninę Ormus, tylko płynie po prostu rurociągiem przez Morze Czerwone. I to jest zasadnicza różnica w kontekście naszego bezpieczeństwa paliwowego.
0: Czy bezpieczeństwo innym, tak, ale nie ceny.
13: Czym innym są oczywiście ceny, to absolutnie zgoda.
12: Absolutnie tak, jest to zasadnicza różnica, natomiast tutaj wracam do kolejnej takiej niepewności co do trwałości porozumienia, bo to porozumienie nie mówi nic o irańskich proxy, tak. A ci proxy to chociażby są słynni Huti, którzy bywało, że atakowali...
0: Mogło zablokować inną dla odmiany.
12: Czyli już bywało, że blokowali cieśninę Bab al-Mandeb, blokowali również Suez i tam były pewne problemy. Póki co ropa płynie, mamy nadzieję, że wszystkim zależy na tym, żeby porozumienie się utrzymało, ale no drugim takim niewiadomym to jest to, co pan mówił. Pytanie o polityka Izraela, któremu wydaje się, że absolutnie nie zależy na tego typu porozumienie, które byłoby, nie oszukujmy się, korzystne dla Iranu.
0: Jeszcze jedno pytanie, za chwilę do Izraela przyjdziemy, rozumiem, bo to też jest niewiadoma geopolitycznie bardziej niż jeśli chodzi o ceny ropy, ale to ma wszystko związek. Ale pytanie o to, czy Iran będzie pobierał, czy nie będzie pobierał myto za przepływanie przez cieśninę Ormus, bo to też jest, mam wrażenie, nie do końca jasne, bo jeżeli będzie, no to będzie mieć podwyższone stawki za ubezpieczenie. Te stawki i tak są ubezpieczane na ogromne pieniądze, ale będą jeszcze droższe. Będziemy mieli myto, które trzeba będzie doliczyć do ceny. No jakby nie ma opcji, żeby było inaczej. Nikt nie będzie dokładał do biznesu. No i oczywiście geopolityczną niestabilność, która nadal pozostaje. Więc co z tym mytem?
14: No to jest tak naprawdę największy problem, ale myślę, że jakby ostatecznie wygrają pieniądze, tak? Pytanie, pieniądze czy ideologia?
0: Czyje?
14: Pieniądze Iranu, tak? Jeżeli Stany Zjednoczone faktycznie, tak jak gdzieś tam pojawiły się te przecieki, pozwolą Iranowi od razu powrócić na rynek ropy, wysyłać ropę w świat komukolwiek, bez sankcji, to tak naprawdę Iran poczuje ten pieniądz i będzie mógł po prostu faktycznie gdzieś tam negocjować w dalszym ciągu te inne
0: kwestie.
14: Ale pan
0: mówi pieniądze. Ja mówię tak, jeżeli mogę mieć pieniądze z ropy i z myta, to dlaczego mam z jednych rezygnować? To znaczy jakby, jaki jest powód, szczególnie, że mogę się jeszcze z nim podzielić z sąsiadem?
14: Tylko, że to jest absolutnie niezgodne z międzynarodowym prawem. Oczywiście ono nie jest respektowane ani przez Iran, ani przez Stany Zjednoczone. Nie ma ich w porozumieniu dotyczących szlaków handlowych morskich. To jest tak jak tutaj przedmówczyni mówiła, to jest lista życzeń. Stany Zjednoczone mówią, że będzie za darmo. Iran mówi, że jakieś opłaty będzie pobierał, środowiskowe czy coś tam i tak dalej. Nie jakby za każdą przewiezioną baryłkę. Nie,
0: przepraszam, ja mogę nazwać opłatę myta środowiskową opłatą albo opłatą za korzystanie z powietrza nad cieśniną Ormus.
14: Ale to jest ten punkt...
0: Setki, ekologiczna może się nawet
14: to jest
0: nazywać.
14: Ten punkt niezgody tak naprawdę. To nie zostało uzgodnione do tej pory, więc to jest tak naprawdę w tym momencie nie wiemy, czy to będzie pobierane, czy nie. I to może być punkt, który zadecyduje o tym, że cieśnina Ormus ponownie zostanie zamknięta.
12: Znaczy, ja chciałam powiedzieć, że po pierwsze... Nie powiedziałabym, że my to jest największym problemem, o którym powinniśmy dyskutować. Nie wiemy, co z nim będzie. Iran ogłosił, że 60 dni, czyli w trakcie tego czasu obowiązywania memorandum i w trakcie którego powinno zostać podpisane i wynegocjowane formalne, końcowe porozumienie, nie wiemy, czy to będzie, ten byto nie będzie pobierane.
0: Czyli będzie promocja, ale to jest promocja, a nie stały element.
12: Ale to, co jest istotne, znaczy były robione kalkulacje przez chyba także firmy z Państwa Zatoki, że myto, o jakim była mowa, przekładałoby się w minimalnym stopniu na końcową cenę baryłki, że one są w stanie tego typu koszt ponieść. Natomiast to, co jest ważne dla Iranu, myślę, i to, co jest niebezpieczne i to, co rzeczywiście zmieniałoby, stanowiłoby precedens ewentualnie zmieniający w ogóle zasady poruszania się po cieśninach czy wąskich gardłach, co jest ważne dla całego światowego handlu, nie tylko ropą, ale także ropą, to jest to, że Iran według mnie nie zrezygnuje z jakiejkolwiek kontroli nad cieśniną, bo to jest jego ta karta przetargowa, to jest jego bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed ewentualnymi innymi działaniami. To jest to, czym może zagrać, jeżeli Izrael o którego ruchy się boimy, którego interesem nie było tego typu zakończenie wojny i który nie jest stroną porozumienia. Co jeśli Izrael nie będzie się podporządkowywał?
15: Że jest jeszcze kwestia Libanu, bo to jest ta kwestia. Ona jest tylko...
12: Liban jest zawarty w memorandum. Natomiast
15: ale Izrael nie podpisał tego memorandum.
12: Właśnie o tym mówimy. Więc wydaje mi się, że Iran udowodnił sobie i światu, że to jest niesamowita przewaga komparatywna. To, że on może wpływać na to, jak będzie działać cieśnina. Jest... Ja sobie nie wyobrażam sytuacji teraz, żeby Iran z tego, czegoś takiego zrezygnował i my to jest tylko jednym elementem tej kontroli.
15: To jest pytanie do pani Iwony Kowalskiej, bo właśnie, bo to jest chyba jedno z kluczowych pytań. My cały czas mówimy sytuacja, mówimy ceny, nie mówimy sytuacja. Ceny wrócą do poziomu sprzed tych wydarzeń. Ale czy sytuacja może w ogóle wrócić do tamtego momentu, kiedy już wszyscy wiedzą, cieśnina Ormus może być w każdej chwili zamknięta. Instalacje, tego się dowiedzieli sojusznicy Stanów Zjednoczonych w tym regionie. To znaczy Iran, mieli mieć parasol bezpieczeństwa zapewniony przez Stany Zjednoczone. No i parasol okazał się, delikatnie rzecz ujmując, dziurawy. Iran jak chciał, to zaatakował, zniszczył, co chciał i dalej może to robić, bo to są wszystko drony, nawet nie rakiety często. Więc pytanie, czy sytuacja w ogóle może wrócić do sytuacji sprzed?
13: Scenariusz na dzień dzisiejszy jest bardzo optymistyczny. Ja bym, że tak powiem, się na razie tego trzymała. Ale jest drugi element, o którym warto sobie powiedzieć. Jeżeli, nie daj Boże, ziści się scenariusz, to znaczy Iran ponownie zamknie cieśninę Ormus, znowu zaczną się zawirowania w zakresie cen ropy Brent na przykład, to i nawet gdyby doszło do zamknięcia pakietu CPN, to proszę pamiętać, że fundament ten legislacyjny pod pakiet CPN jest fundamentem otwartym. Czyli zamknięcie na przykład, nie wiem, 30 czerwca, 15 lipca, 30 lipca wcale nie wyklucza, że w sytuacji, kiedy ceny znowu będą gwałtownie rosły na rynkach światowych, co będzie miało przełożenie na ceny detaliczne u nas w kraju, nie będzie mógł zostać ponownie otwarty. I to jest... To jest pozytywna informacja i o tym trzeba pamiętać i społeczeństwo też musi o tym pamiętać, że pakiet CPN jest pakietem, który można reaktywować w sytuacji, kiedy znowu dojdzie do niekontrolowanych wzrostów cen na rynkach światowych.
12: To jest instrument działania awaryjnego na rynku, tak naprawdę zawieszenia funkcjonowania
13: Oczywiście.
12: Rynku po to, żeby...
13: Czyli pakiet osłonowy istnieje.
15: To teraz zapada pytanie. No właśnie, wrócimy do sytuacji sprzed? Czy ceny częściowo wrócą? No bo jakby już widzimy, że ten optymistyczny trend jest. Znaczy, mamy narzędzia w Polsce, ale do sytuacji...
14: Jeśli chodzi o ceny, to myślę, że tak. Zakładając ten najlepszy możliwy scenariusz, czyli faktycznego otwarcia cieśniny Ormus, przepływu pieniędzy, tak? Czyli z Iranu zostaną zdjęte sankcje, Iran będzie mógł sobie handlować z kim będzie chciał, nie tylko z Chinami, zostaną uruchomione środki zamrożone. To jest optymistyczny scenariusz, tak jak tutaj pani powiedziała. Wrócimy do sytuacji nadpodaży na rynku, tak? Czyli Stany Zjednoczone produkują więcej, Iran będzie mógł produkować więcej za Obamy, produkcja w Iranie wzrosła do poziomów ponad 4 milionów baryłek na dzień. Natomiast przed rewolucją irańską mieliśmy 6 milionów baryłek na dzień. Więc tu tak naprawdę możliwości produkcyjne Iranu są ogromne. Zjednoczone Emiraty Arabskie już wycofały się z OPEC. Mogą produkować prawie już 5 milionów baryłek na dzień z szansą na to, że będą produkować więcej. Arabia Saudyjska oczywiście w tym momencie może wejść na rynek, tak jak w latach 90. z większą ilością ropy, więc może się okazać taki naprawdę super optymistyczny scenariusz, że w przyszłym roku będziemy mieli $60 za baryłkę ropy. No i naprawdę jest taka szansa.
15: Ja to już oddaję pani głos tutaj pani Agacie. Natomiast mnie fascynuje co innego, bo oczywiście mówimy, że będzie super, fantastycznie,
12: może
15: ale
12: być
15: z tego,
12: super.
15: Co ja mam,
12: może być.
15: Natomiast ja bym powiedział tak, no politycznie to jeżeli to się stanie, to Iran będzie absolutnym zwycięzcą. To znaczy, tak. Reżim Ajatollahów, który miał zostać zniszczony, no pogrążony ostatecznie, dostanie pieniądze, a jak dostanie pieniądze, to będzie mógł spacyfikować pieniędzmi, bo wiele z tych protestów, które tam są, to są protesty ekonomiczne, nie wszystkie, są także polityczne. Będzie mógł zalać pieniędzmi te procesy. Inne, niespecjalnie sympatyczne reżimy tego rejonu, także zostaną wzmocnione i wszyscy będą wiedzieć, że ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem można wygrać, a to długoterminowo wcale nie oznacza stabilności. Może być nadpodaż, ale w każdej chwili może być inny konflikt, już oddaję.
12: Oczywiście, że tak. Znaczy, jeżeli byśmy patrzyli tak na bilans netto, to już to memorandum jest korzystne po prostu dla Iranu. Natomiast pamiętajmy, że tak jak rynek ropy, nawet jeśli będziemy mieli powrót produkcji tu do tych jeszcze wyższych poziomów, to znaczy nie ma powrotu do tego, co było. Tam, tu będą strukturalne zmiany. Będzie się zmieniał OPEC, już nie mamy Zjednoczonych Emiratów, zmieni się rola Arabii Saudyjskiej, która rola maleje. Patrzymy na Chiny, które w tym momencie są takim czynnikiem stabilizującym rynek. Tak. Ich rola jako stabilizatora i wpływu na rynek jest olbrzymia. Mamy wreszcie pytanie, co się będzie działo z Rosją. Mamy pytanie o odbiorców, którzy
15: będzie działo z Rosją?
12: Znaczy ja sobie wyobrażam, że dwie rzeczy. Po pierwsze, że jeżeli rzeczywiście udałoby się dojść, bo ja bym chciała potem wrócić do tego Iranu. Jeżeli udałoby się dojść do sytuacji nadpodaży, to jest idealny moment, żeby Stany na przykład razem z Europą były w stanie zagrać mocniej przeciw Rosji.
15: To wróćmy do Iranu w tym
12: Na razie chodzi o... ale to chciałam powiedzieć, że strukturalne zmiany będą dotyczyć również odbiorców, znaczy, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby państwa, które zostały dotknięte, czyli najbardziej azjatyckie, ale też Europa, nie przyspieszyły transformacji, jakkolwiek ona by wyglądała. My słyszeliśmy o dealach jądrowych właśnie z Rosją między innymi. Słyszymy o niesamowitym zwrocie do zielonych źródeł energii, także ten popyt na ropę również będzie się zmieniał. Także dwa razy się nie wchodzi do tej samej wody. I to samo będzie, jeśli chodzi o reżim irański. Tak, w pewnym stopniu Iran będzie wzmocniony, natomiast my nie wiemy, co zostało z reżimu. Wiemy, że mnóstwo jego...
15: W ogóle niewiele wiemy o tej sytuacji.
12: Tak, członków zostało zabitych. I druga rzecz, która by się działa w tym pozytywnym scenariuszu, to byśmy musieli mieć duże otwarcie Iranu na kapitał zewnętrzny i na wpływy, tak, państw Zatoki, które już wiemy, że były skłonne zaangażować się w ten fundusz odbudowy, jak i na Stany Zjednoczone. Tego typu zmiany wymagają również, nie wiem, reform rynkowych, jakiejś większej przejrzystości i tak dalej. Ja sobie nie wyobrażam, żeby po prostu te pieniądze były wkładane w czarną dziurę, jaką jest obecny Iran, czy nękany rozmaitymi strukturalnymi wewnętrznymi problemami. Także ja sobie wyobrażam, że jeśli, duże pytanie, tego typu deal się utrzyma, jeśli będzie pozytywny scenariusz, to będziemy mieć zupełnie inny Iran, Iran, który się będzie transformował i Iran, w którym prawdopodobnie wpływy różnych państw będą większe. Natomiast, jeżeli mówimy o tym pozytywnym, nie wiemy na ile realnym scenariuszu...
15: Tak, bo wszyscy mówimy o pozytywnym, to powiedzmy trochę, no bo rozumiem, że to nie jest jedyny możliwy scenariusz.
12: To on ma kilku, co najmniej kilka państw, którym to absolutnie nie jest na rękę. O jednym już mówiliśmy, to jest właśnie Izrael, ale drugie to jest Rosja. Znaczy, ja nie wyobrażam sobie, żeby Rosji zależało na tym, żeby świat zalany został ropą, no bo to po prostu oznacza, że ta ropa jest tańsza i mniej jest popytu na jej surowce, a to jest bardzo ważne źródło i dochodów i teraz grania politycznie również Rosji z Europą, ze Stanami i tak dalej. No więc wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś miałby próbować torpedować ewentualny różowy scenariusz, który też jest nierealny, to oprócz Izraela może przecież Rosji.
15: No bo tutaj mamy oczywiście pytanie, czy będzie ten idealny, rzadko kiedy są idealne scenariusze, rzadko też wydarzają się te najgorsze, to znaczy między nimi jest cała sfera szarości i niewiadomej głębokiej, ale ja jeszcze zapytam o coś, co być może wiadomo lepiej. Zaczęliśmy o tym mówić. To jest oczywiście pytanie o paliwa lotnicze, bo poza tym, że niektórzy jadą samochodami na wakacje, no to wielu będzie lecieć w różne miejsca. To jest ten element, który wracał i był taki moment, kiedy słyszeliśmy także od instytucji lotniczych, to znaczy od linii lotniczych, uważajcie, znaczy nie mówili uważajcie, oni mówili przygotujcie się, że może być różnie. Nasze podróże wakacyjne, tych, którzy oczywiście będą podróżować samolotami, są bezpieczne?
13: Myślę, że o paliwie lotniczym musimy mówić w dwóch takich kategoriach. Po pierwsze, paliwo lotnicze na nasz krajowy rynek. Polska nie jest eksporterem paliwa lotniczego. Znaczy produkcja, która jest w naszym kraju, jest w zupełności wystarczająca do pokrycia naszego zapotrzebowania. Natomiast druga rzecz...
15: Czyli możemy wylecieć z Polski. Nie musicie się martwić,
13: wszystkie loty krajowe na pewno nie są zagrożone. Natomiast czym innym jest kraj destynacji i skorzystanie z innych przewoźników, którzy będą musieli zatankować...
15: Pozwoli pani, że ja wytłumaczę. To znaczy, proszę, spokojnie na pewno wylecicie, ale nie wiecie, czy wrócicie. Tak? To chce pani powiedzieć.
13: Ale chcę też powiedzieć, że

0: od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Drgnienia i tak naprawdę myślę, że zawieszenie i takie stopniowe wycofywanie się jest jednym z najbardziej racjonalnych ruchów naszego rządu, zgodnym z tym, co sugeruje Międzynarodowa Agencja Energii, zgodnym z tym, co Komisja Europejska nam podpowiada, więc wydaje się, że kurczę,
2: wrócimy teraz do rozmaitych innych możliwości niż paliwo, ale jeszcze przy tym paliwie lotniczym bym został na chwilę. To znaczy jest nadzieja, że te ceny połączeń lotniczych, znaczy po pierwsze, że będą bezpieczne połączenia lotnicze, bo to jest kluczowe. Jak ktoś kupił ten bilet, to wróci do Polski. Ale po drugie, czy jest nadzieja na to, że te ceny paliwa lotniczego także zaczną spadać?
3: Znaczy, ceny oczywiście będą spadać, natomiast czy ceny biletów będą spadać? Raczej nie. Trzeba pamiętać, że po pierwsze, jeżeli w tym momencie przewoźnicy się hedżują, czyli zabezpieczają przed wzrostem cen, to musieli te zabezpieczenia robić po zdecydowanie wyższych cenach, więc ten proces niestety będzie rozciągnięty w czasie. Czyli jeżeli zakładamy ten najlepszy możliwy scenariusz, czyli otwarcia cieśniny Ormus, to niestety najprawdopodobniej taki wyraźny, widoczny spadek cen biletów zauważymy dopiero pod koniec tego roku lub w przyszłym roku. Co do ogólnie tam, gdzie nie ma tego paliwa, to tam raczej nie latamy, tak? Czyli
2: gdzie wiemy, tniemy, gdzie go nie ma? A gdzie go nie ma?
3: Tniemy te siatki najczęściej na mniejszych lotniskach, tak? Czyli takich, które nie są tymi głównymi hubami, które w krajach, gdzie nie ma tak naprawdę możliwości powiedzmy kupowania ropy, paliw po zbyt wysokich cenach. W Europie nie mamy tego problemu. Problemy są w krajach azjatyckich, w krajach afrykańskich. Tam niektóre kraje nie mogą sobie pozwolić na to, żeby te ceny były takie wysokie, tak? Czyli nie możemy kupować po takich cenach. W pewnym momencie, już nie pamiętam, czy to była Sri Lanka, ale tam ceny baryłek ropy dochodziły do $260 za baryłkę, tak? Więc to absolutnie jakby skosiło popyt, tak? Czyli mieliśmy tą reakcję rynkową, więc my w Europie nie mamy problemu, bo my w Europie mamy pieniądze, w Stanach Zjednoczonych też mamy pieniądze. Jesteśmy sobie w stanie pozwolić na paliwo po 7 czy po 8 zł tak naprawdę. To uderza w społeczeństwo, powoduje inflację, ale my możemy to wytrzymać. Państwa biedniejsze niestety tego przywileju tak naprawdę nie mają.
1: Znaczy to, co my robimy, to wykupujemy to, co jest na rynku światowym i ponieważ mamy większą siłę nabywczą, tak, to tak. Właśnie państwa Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Sami widzieli też w poprzednim kryzysie.
2: Państwo cały czas mówicie o tym, że jest optymistyczny scenariusz prezentujecie. Ja się bardzo cieszę, bardzo lubię optymistyczne scenariusze.
3: Nie, ja mówię, że będzie zmienność jeszcze.
2: Natomiast
3: absolutnie.
2: Jakby, no właśnie, to jest to kluczowe pytanie, no bo na moment wrócimy jeszcze za chwilę do zmian ewentualnie konsumenckich. Może one też mogą nastąpić, jeżeli nastąpiły na rynku lotniczym. Ale pytanie, co jeśli możemy sobie to wyobrazić i to bez jakiejś wielkiej nadużycia wyobraźni, nastąpi regres. To znaczy z jakichś powodów jest wiele interesów, które grają, które temu nie sprzyjają, ale jest wiele innych. Znaczy jednak cieśnina Ormus zostanie ponownie zamknięta.
3: Znaczy nie mamy teraz takich sytuacji, w których kryzysy by się pojawiały, tak? Teraz zasypujemy to pieniędzmi. Dawno nie mieliśmy takiego naprawdę dużego kryzysu. Nawet 2022 rok, tak? Który jednak doprowadził do dużego kryzysu energetycznego, jednak spotkał się z tym, że ostatecznie nie mieliśmy żadnych problemów. 2020 zasypaliśmy to pieniędzmi, nie mieliśmy kryzysu, oczywiście zapłaciliśmy to inflacją. Tak naprawdę poprzedni duży kryzys gospodarczy, to mieliśmy te lata 2007-2008, więc myślę, że teraz nawet jeżeli by doszło do takiej sytuacji, w której mielibyśmy zamkniętą kompletnie cieśninę Ormus, zamknięte niektóre szlaki i cena ropy naftowej wzrosłaby do $120-150 za baryłkę, to nie jest to sytuacja sprzed 10-20 lat. My jesteśmy w stanie sobie poradzić z tymi cenami. Czy to poprzez jakieś zasypywanie pieniędzmi.
2: Ja to już wiem, jest gotowy, może zawsze go

0: uruchomić.
1: CPN to jedno, natomiast też myślę, że trzeba sobie powiedzieć o ustawie, która została przyjęta wczoraj przez Radę Ministrów. To jest ustawa od nadmiarowych zysków. Jest to jakby kolejny element, który był już przez ministra energii poruszany na początku, kiedy zaczynaliśmy pakiet CPN. Ustawa od nadmiarowych zysków jest kolejnym elementem chroniącym konsumentów przed niekontrolowanym wzrostem cen paliw detalicznych na stacjach. To jest ustawa, która będzie nie nałożona, znaczy nałożona na wielkie koncerny, po to, żeby nie było spekulacji cenowych, po to, żeby ten łańcuch, który jest pomiędzy zakupem paliwa a sprzedażą go na stacji paliw, nie generował sztucznie i nie podwyższał cen na stacjach paliw. Pakiet bardzo, znaczy ustawa bardzo ważna. To jest kolejny element, który będzie, mamy nadzieję, podpisany przez prezydenta.
2: Jeśli zostanie podpisany.
1: Ten podatek od tych nadzwyczajnych zysków od firm paliwowych będzie działał od marca, od 1 marca tego roku do końca tego roku, więc jeżeli mówimy o jakiejś fluktuacji na rynkach światowych, to jest to kolejny element, który zabezpieczy polskiego obywatela przed niekontrolowanym wzrostem cen.
3: Ja chciałam powiedzieć, że ja się nie do końca zgadzam z tym, że nie mamy kryzysów i że zasypujemy je pieniędzmi. Znaczy chyba tak się dzieje, że rzeczywiście, że staramy się je zasypywać, natomiast my widzimy zmieniający się drastycznie świat, jego fragmentaryzację, malejącą rolę Stanów Zjednoczonych. Kwestie finansowe są coraz większymi wewnętrznymi problemami w Unii Europejskiej. Kwestie cen energii są jednym z bardziej newralgicznych punktów. To, że kryzys, który może rzeczywiście wrócić, zamknięcie cieśniny może wrócić, będzie się przyczyniał do wzrostu cen jeszcze bardziej gazu, a w związku z tym elektryczności, paliw, bo nie zawsze będzie można osłaniać do końca konsumentów i tak dalej. Będzie powodować głębokie, myślę, że refleksje, co najmniej, jeśli nie dynamiczne zmiany również w Europie. Stany Zjednoczone i to, co robi Trump, jest wynikiem również tego, że ta część społeczeństwa, która nie jest w stanie zasypywać pieniędzmi swoich problemów, doszła do głosu. Wreszcie widzimy, że tych pieniędzy coraz mniej jest w bogatej zatoce, która również teraz, ja się zgadzam, oni usiłują wszyscy znaleźć taką w miarę win-win rozwiązanie na poziomie gospodarczym. Natomiast czy my jesteśmy w sytuacji na świecie, w regionie, w której jest to realne, ja nie jestem pewna. Mamy aktorów, którzy bez względu na sytuację gospodarczą są gotowi ze względów, powiedziałabym, pryncypialnych, ideologicznych, grać o swoje. I takim aktorem jest, jak mi się wydaje, Izrael. Takim aktorem jest również Iran, jeśli jakaś część tego porozumienia nie będzie po jego myśli. Takim aktorem jest Rosja i wreszcie widzimy, takim aktorem jest Ukraina. Przypominam, że na sytuację na rynku paliw wpływa nie tylko to, czy ile rosyjskiej ropy, która jest na morzach, uda się Stanom Zjednoczonym obecnie wyłączyć sankcji, dostarczyć, ale też to, że Ukraińcy, walcząc o niepodległość, chcą ograniczyć te windfall profits rosyjskie i atakują rosyjskie terminale naftowe, rafinerie, instalacje produkcyjne. W związku z tym,
0: z czego my oczywiście się cieszymy w Polsce, ale co ma znaczenie dla rynku energii.
3: Tak, co wpływa na ceny rynkowe. Ja bym sobie powiedziała, że też na jakimś metapoziomie mówi się, że to, co robią Stany Zjednoczone, bo przypominam, że to nie jest tylko gra o Iran, oni wcześniej grali o Wenezuelę, tamtejsza ropa również może kiedyś wrócić na rynek, ale tak naprawdę to jest pewna gra o pewną wizję świata. Oczywiście fajnie byłoby, żeby to było głównie gospodarczo zyskowne dla Stanów Zjednoczonych, natomiast mówi się, że jest to też jakaś tam przygotowywanie się do konfrontacji z Chinami, ponieważ przypominam, że irańska ropa głównie płynęła, przestała płynąć do Chin, również większość, znaczy znaczna część eksportu z państw innych zatoki płynęła do Azji, w tym do Chin. No więc ja bym sobie nie powiedziała, że jesteśmy w takim bardzo stabilnym momencie, kiedy pieniądze, których jest coraz mniej, mogą załatwić wszystko.
0: To jeszcze to pytanie do pana tutaj, bo mamy taką sytuację, w której wspomnieliśmy już o tym trochę, że rynek zareagował co do pewnych kwestii. Wiemy już, no nie jest przypadkiem, że Zjednoczone Emiraty Arabskie wyszły z OPEC-u. Są takie sugestie, że po prostu wszyscy już wiedzą, że czas, nie mówię, że w ciągu roku czy dwóch, ale czas znaczenia paliw na takim poziomie, jaki był, się kończy. Mówiąc inaczej, że zmiany geopolityczne, zmiany te technologiczne, ale też niestabilność prowadzi do tego, że będziemy próbować zmieniać swoje przyzwyczajenia albo zmieniać źródło energii, bo to jest taką niepewnością.
2: Znaczy, ja przyjechałem rowerem tutaj, żeby nie było, więc jakby troszkę też jakby idę z tymi zmianami, natomiast absolutnie nie wierzę w krótkim terminie na jakiekolwiek zmiany. Trzeba pamiętać, ja się tutaj, jeżeli chodzi o kryzys, zgodzę, ale to nie będzie kryzys wywołany energią, tylko wybuchem bańki AI. Potencjalnie. Potencjalnie, która też jest ekstremalnie ważna w kontekście energii.
1: Tak.
2: W tym momencie w Stanach Zjednoczonych mamy wykupywane wszelkie możliwe moce produkcyjne energii pod centra danych AI. To jest ekstremum po prostu w tym momencie. Więc nieważne, jakie to jest źródło energii, czy to jest energia atomowa, czy to jest energia wiatrowa, czy to jest gaz,
0: czy to jest
2: olej napędowy, tam po prostu AI ściąga absolutnie każdą możliwą energię, która jest możliwa tak naprawdę. Więc jeżeli chodzi o ten, powiedzmy, taki krótki termin, to myślę, że troszkę nam się ten szczyt popytu ropy naftowej przesunął jednak do przodu. Czy będzie on jakby faktycznie w pewnym momencie Chiny powiedzą, że już mamy dość tych paliw kopalnych, bo oczywiście Chiny są absolutnym liderem, jeżeli chodzi o wprowadzanie zielonej energii. W Europie, prawda, tutaj chcemy po 2030 roku wychodzić też powoli z tego wszystkiego, ale myślę, że ten szczyt popytu się...
0: My chcemy, a Chiny wyszły.
2: One się tak ekstremalnie szybko rozwijają jeszcze w dalszym ciągu, że potrzebują cały czas tych źródeł konwencjonalnych, ale przygotowują się technologicznie na to, co się dzieje w tym momencie w tych wysokich technologiach, czyli budują sobie tanie źródła energii, czyli energie wodne, energia wiatrowa, energia słoneczna, po to, żeby właśnie wygrać na rynku w przyszłości, kiedy powiedzmy już ceny energii albo powiedzmy ceny surowców będą za wysokie, albo powiedzmy będzie ich brakować.
3: Znaczy to jest na pewno i strategia przemysłowa Chin, ale także strategia bezpieczeństwa, ponieważ one sobie nie mogą pozwolić na tak dużą zależność. I teraz to pytanie pana było takie, czy jest koniec paliw, znaczy tutaj nie ma albo, bo paliwa i ropa będą zużywane, ale jednocześnie rośnie nam olbrzymie inne źródło i jego znaczenie rośnie. I to jest jedna z przyczyn, dlaczego skutki tego kryzysu, który jest olbrzymi, bezprecedensowy, są znacznie mniejsze niż poprzednich kryzysów. Dlatego te ceny nie wzrosły tak bardzo, że mamy alternatywy. Więc to nie jest tak, że jedno będzie się kończyć, a drugie będzie się rozpychać, tylko będziemy mieć te światy równoległe trochę, albo zazębiające
0: się.
3: Ale
0: ja się o to też pytałem, dlatego że jeżeli jest taka sytuacja, to wtedy zaczyna się dużo silniejsza rywalizacja, nie tylko ekonomiczna, ale i polityczna między głównymi graczami,
3: a to
0: nie wpływa na stabilność na Bliskim Wschodzie.
3: Ale my już to mamy. I ja bym powiedziała, że to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, jest może refleksem tego, że ta właśnie rywalizacja rośnie i intensywuje
0: się. To jeszcze takie pytanie do pani Iwony Gawłowskiej z Departamentu Elektromobilności, Paliw i Gospodarki Wodorowej Ministerstwa Energii. My widzimy jakieś ruchy na polskim rynku, coś się zmienia. Znaczy rzeczywiście nie chcę powiedzieć, że rezygnujemy z samochodów, bo byłbym hipokrytą, ale lato jest, więc częściej rowerem jeżdżę, ale coś się zmienia?
1: Patrząc na statystyki, na przykład zapotrzebowanie na paliwa, które jest, nie ma tendencji malejącej. My cały czas utrzymujemy się w tym zapotrzebowaniu na stałym poziomie, więc z jednej strony mamy te paliwa kopalne, te paliwa, samochody na klasyczne paliwa kopalne, z których korzystamy i tutaj dużej zmiany nie ma. Natomiast jednocześnie obok, równolegle wchodzą nam kwestie odnawialnych źródeł energii, w tym elektromobilności, wodór i tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, jest też dużo różnych programów pomocowych w zakresie na przykład elektromobilności, dopłat do zakupu samochodów elektrycznych, rozwój chociażby legislacji, czyli rozwój rynku, czyli te fundamenty prawno-legislacyjne cały czas poszerzamy, polepszamy, ugruntowujemy, przygotowujemy lepszy grunt dla rozwoju tego sektora w Polsce. Więc myślę, że możemy sobie powiedzieć, że odzwierciedlając strukturę światową, paliwa kopalne tak, ale odnawialne źródła energii równolegle.
0: To zupełnie na koniec. Krótko bardzo proszę, bo nam czas niestety nie jest z gumy. Mamy kryzys czasowy, o tak bym powiedział. Po jednym zdaniu. Mamy CPN, czyli ceny paliw niżej, będziemy mieli. CPR, ceny paliw równe, czy CPW, ceny paliw wyżej. Państwa zdaniem w najbliższym 2 tygodniach, bo nie postuluję, żeby państwo jakieś proroctwa na pół roku formułowali, w ciągu dwóch najbliższych tygodni.
3: Mi się wydaje, że to zależy, czy mówimy o paliwach na rynkach światowych, czy w Polsce. Ja bym powiedziała, że będziemy mieć i to nie dwa tygodnie, ale wakacje CPZ, to znaczy ceny paliw zmienne, ponieważ paliwa, znaczy i surowce będą reagować na wyniki negocjacji, czy ewentualne...
0: Czyli CPZ. Ceny paliw zmienne. Pan Michał Stajnik.
2: Będziemy mieli, jeżeli powrócimy do tej stawki 23%, no to niestety będziemy przez chwilę mieli CPW, czyli ceny paliw wyżej, ale później wraz z tym, że wszyscy tu jesteśmy optymistami, te ceny będą spadały i będą się równały z tymi cenami światowymi, bo na całym świecie te ceny paliw będą spadać. Trump potrzebuje niskich cen przed wyborami.
0: Dobrze, i pani CPN, CPW, CPR, CPZ.
1: Absolutnie, my jesteśmy w tym scenariuszu optymistycznym. Wierzymy w to, że ceny na rynkach światowych będą spadały, które mam nadzieję zniwelują to, że na przykład wzrosła nam dzisiaj akcyza. Zobaczymy, jak długo będzie trwał CPN. Nie wierzę w to, żebyśmy mieli znowu w najbliższych dwóch, trzech, czterech tygodniach drastyczne skoki cenowe.
0: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli Iwona Gawłowska z Departamentu Elektromobilności, Paliw i Gospodarki Wodorowej Ministerstwa Energii, Agata Łoskot-Strochota z Ośrodka Studiów Wschodnich i Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz IKSTB. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękujemy bardzo.

0: Reklama.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty w Radio RMF 24, w faktach Anna Wachowska.
1: Dzień dobry. Zapraszamy. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z Krakowa. Po porannym karambolu na trasie S7 nadal musicie się liczyć z utrudnieniami. Zaostrza się kurs wobec piratów drogowych. Za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy. Słynny aktor Sean Penn pracuje nad nowym filmem i o tym w faktach kulturalnych RMF FM. Do południa potrwają utrudnienia na trasie S7 w Krakowie. Na pasie w kierunku Nowej Huty, przypominamy, zderzyło się 8 samochodów. Ucierpiały 3 osoby. I tam nadal jedziecie jednym pasem. Dokładnie za tydzień wchodzą w życie przepisy, które uderzą w piratów drogowych. Kierowcy złapani za jazdę po alkoholu zapłacą za kurs reedukacyjny 5 razy więcej niż do tej pory. Nie 500, a 2,5 tysiąca złotych. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, przypomnij, czym są te szkolenia?
2: Na kursy wysłani są obowiązkowo ci, którzy chcą odzyskać prawo jazdy po jego zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Szkolenie odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, trwa 2 dni. To zajęcia z psychologiem, który wyjaśnia m.in. jak sięganie po używki wpływa na percepcję kierowców. Autorzy nowych przepisów wiedzą, że kierowców najbardziej zaboli podwyżka ceny za kurs. Opłata nie była zmieniana od 7 lat.
3: Dobrze, że się zmieniano. Jestem za.
4: Po alkoholu nikt nie powinien siadać. Po prostu jest to odpowiedzialność za siebie i za innych ludzi.
5: Uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Ludzie, którzy prowadzą w zmienionym stanie świadomości, są zagrożeniem dla innych, są zagrożeniem dla siebie.
2: Mówili mi warszawiacy. Dodam, że do zaliczenia kursu potrzebna jest jedynie 100% frekwencja. Egzaminów nie ma.
1: Protesty referendalne wpłyną na termin wyborów prezydenckich w Krakowie. Do głosowania może dojść nie w sierpniu, a najpewniej w połowie września. Dziś Sąd Okręgowy w Krakowie zajmuje się właśnie ostatnim złożonym protestem.
6: Zostały złożone trzy protesty. W stosunku do dwóch rozstrzygnął, że zostały złożone po terminie. Natomiast w tej chwili jest rozpatrywany protest trzeci. Premier wyda zarządzenie, bo takiego zarządzenia póki co nie ma, wyda zarządzenie i wskaże termin. Pojawiają się daty wrześniowe i myślę, że one są dość realne.
1: Wyjaśnia Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa. W RMF FM sprawdzajcie fakty.
7: Z faktami RMF FM dla zdrowia.
1: Zaburzenia hormonalne tarczycy diagnozowane są najczęściej. Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówimy o hormonach i ich wpływie na funkcjonowanie organizmu. Nasza dziennikarka Anna Kropaczek rozmawiała z endokrynologiem. Aniu, jakie objawy mogą wskazywać na niedobór hormonów tarczycy, czyli niedoczynność?
8: Osłabienie, senność, uczucie zimna czy suchość skóry. Objawy niedoczynności tarczycy mogą różnić się w zależności od wieku.
9: U osób starszych to będą przede wszystkim zaburzenia związane z psychiką, byśmy powiedzieli, a więc zwiększone zagrożenie zespołów depresyjnych, zespołów otępiennych, jak również nadciśnienia, niewydolności krążenia. A u osób młodszych zaburzenia koncentracji, przyrost masy ciała, obrzęki.
8: Mówi dr Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Nasz ekspert właśnie teraz rozpoczyna telefoniczny dyżur. Możecie dzwonić, numer 12 200 0010 jest do Waszej dyspozycji.
1: A teraz fakty kulturalne RMF FM i Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
10: Dzień,
1: Kasiu.
10: Dobry,
1: na początek o nowym filmie Seana Penna.
10: Tak jest. Słynny aktor i reżyser, laureat 3 Oscarów, nakręci film o szturmie na Kapitol. W Waszyngtonie w styczniu 5 lat temu zwolennicy Donalda Trumpa, który przegrał prezydenturę z Joe Bidenem, ruszyli na Kapitol, żeby przeszkodzić kongresowi w zatwierdzeniu wyborczych wyników. Głównym bohaterem tego filmu będzie policjant, świadek tych zamieszek i tę rolę negocjuje z producentami Bradley Cooper. Dom spokojnej młodości, bezdomny wiersz czy niebieski telefon zaufania. W niedzielę, ostatni w sezonie, krakowski salon poezji w Łodzi. Do pełnego metafor świata Ewy Lipskiej zaprosi widzów m.in. Emilia Klimczak.
11: Poezja Ewy Lipskiej to poezja, która nie daje łatwych odpowiedzi, która uczy uważności, krytycznego myślenia. Jednocześnie potrafi być czuła i bardzo bliska w odkrywczy sposób, opisując odwieczne ludzkie emocje i lęki.
10: Spotkanie w Teatrze Muzycznym w Łodzi w niedzielę w samo południe zagra kwartet smyczkowy Industria. Pojawił się zwiastun nowego Shreka. Tęskniliście?
1: Bardzo.
10: Części słynnej animacji z gwiazdami, w takim razie w dubbingu. Będę jeszcze dzisiaj mówić w naszych faktach dla Ciebie, Aniu, też.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Szczepan Szterdzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na drugą podebatową godzinę w porannym, przedpołudniowym programie Radia RMF 24. Już za chwilę porozmawiamy o podpisanym porozumieniu, czy podpisanym dziś, w przyszłości jeszcze, nie teraz, porozumieniu ministrów obrony Polski i Niemiec. Co z niego wynika? O tym już za chwilę.

0: Słuchacie radia RMF 24. Ministrowie obrony Polski i Niemiec Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius podpiszą dziś w Warszawie nową umowę o współpracy wojskowej. Dotyczy ona m.in. wspólnych ćwiczeń, mobilności wojskowej, rozwoju infrastruktury logistycznej, współpracy na Morzu Bałtyckim, cyberbezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej. Nie będzie w niej natomiast gwarancji bezpieczeństwa. Dlaczego zapis o wzajemnych gwarancjach bezpieczeństwa okazał się dla Polski nie do zaakceptowania? Oto już teraz zapytam doktora Aleksandra Olecha z portalu Defense24. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No właśnie, panie doktorze, dlaczego tego zapisu nie ma? To znaczy, on był nieakceptowalny dla nas z jakiegoś powodu, politycznie?
1: A być może był nieakceptowalny dla strony niemieckiej. Tutaj należy podkreślić, że teoretycznie Polska i Niemcy już mają gwarancje wynikające z NATO i Unii Europejskiej. Pamiętajmy też, że tutaj forma miała znaczenie, bo możemy ją przyjąć w takiej słabszej niejako traktat, bo to unikamy wielomiesięcznej ratyfikacji. No i oczywiście pamiętajmy też kwestie polityczne tutaj między rządem a prezydentem. Nie ukrywam, że należałoby dążyć w taką stronę, żeby były takowe gwarancje, dlatego że skoro podpisujemy z Wielką Brytanią, skoro podpisujemy z Republiką Polską i też mamy plany na kolejne państwa, jak na przykład Holandia, to również w tę stronę należałoby iść. Więc z jednej strony unikaliśmy dyskusji politycznej wewnętrznie w kraju, ale z drugiej strony na poziomie ponadnarodowym no troszeczkę jest to słabsze. Już dzisiaj na przykład francuscy analitycy podkreślają, a jednak z nami to podpisaliście mocniejsze porozumienie.
0: No właśnie, czy to ma znaczenie, bo można powiedzieć to tylko słowa. Przecież i tak wiemy, jesteśmy w NATO, i tak są plany strategiczne, i tak niemieckie wojsko, które ma się rozwijać, i no, są plany bardzo szerokie, będzie odgrywać, jeśli dojdzie do jakichś wydarzeń, jakąś rolę w obronie wschodniej flanki NATO, użyjmy takiego sformułowania. Czy to ma rzeczywiście znaczenie, że to sformułowanie się nie znalazło w tym dokumencie?
1: Panie redaktorze, po owocach nas poznacie i to jest najważniejsze. Jeśli tutaj nie ma tego zapisu, ale my od razu przejdziemy do dzieła, czyli wspólne ćwiczenia, szkolenia, oczywiście kwestia cyberobrony, walka z zagrożeniami hybrydowymi i co najważniejsze, to też pada współpraca przemysłów obronnych, to jak najbardziej tak. Popatrzmy, za chwilę zaczynają się trójstronne ćwiczenia. Francja, Litwa i Polska w ramach dzielny dzik. Tuż przy smyku suwalskim. Więc jeśli z Niemcami, które przypomnę, będą miały bardzo znaczący budżet wojskowy, znacznie większy niż ten francuski, możemy iść w tę stronę współpracy, to róbmy to. I dlatego nawet jeśli mamy umowę zwykłą, ale przekujemy to we faktycznie zwiększoną współpracę, a tu mamy dobrą kooperację między Niemcami a krajami nordyckimi, Polska ma świetną relację z krajami bałtyckimi, to może być to ciekawy format. Dlatego nie ukrywam, że liczyłbym na to, że po podpisaniu jak najszybciej przejdziemy nie do planowania, ale już do realizacji, dlatego że takie umowy, jak mamy na przykład z Francją, Francuzi je mają z Niemcami, mają je z Włochami, mają je z Hiszpanami i wprost mówię to, są to bardzo słabe i nieefektywne umowy, a ostatnia współpraca obronna między francusko-niemieckim i czołgiem i myśliwcem upadła. Więc tutaj chcielibyśmy, że poza gwarancjami na papierze niech po prostu się zadzieje, a nie tylko będą zdjęcia z konferencji.
0: No właśnie, to co się może zadziać, albo mówiąc inaczej, co się powinno zadziać, żeby ten dokument miał realne, a nie czysto symboliczne znaczenie?
1: Czyli praktycznie nie powstaje nowo polsko-niemiecki sojusz poza NATO, ale mają być stworzone stałe ramy. Po prostu, żeby i wojska, i ministerstwa, i przemysł obronny częściej współpracowały. Tylko tak jak wspomniałem, to musi być wydatne w ciągu najbliższych tygodni, bo często mamy po prostu opóźnienie, które w żaden sposób nie wybrzmiewa. Więc tutaj jak najszybciej należałoby zobaczyć, czy jakkolwiek dwie strony mogą współpracować na korzyść obu przemysłów obronnych. Tutaj też pamiętajmy, jak dużo było dyskusji w kontekście SAFE i tego, jak mogą być Niemcy zaangażowani, więc tu należy, żeby się wykazały obie strony. I tu oczywiście powiem to jako przedstawiciel Polski, że chciałbym, żeby strona niemiecka również, skoro rozwija swój przemysł, zaangażowała się w to, żeby z Polską współpracować. Jeśli mamy na dzisiaj, a wiemy, że to trudne, panie redaktorze, jeśli mamy na dzisiaj zapomnieć o reparacjach, mamy zapomnieć o trudnej historii polsko-niemieckiej, no to trzeba zbudować przyszłość i tutaj, znowu to powiem, powinniśmy dać odpowiedzialność po stronie Berlina. Jeśli Berlin chce zatrzeć trudną historię polsko-niemiecką, to musi się tutaj właśnie wykazać. Bo czy to jest duża zmiana? Politycznie umiarkowanie duża, operacyjnie potencjalnie ważna, prawnie słabsza niż traktat. Więc to wykazywanie dopiero się rozpocznie. Tutaj największą wartością może być usprawnienie ćwiczeń i logistyki, dlatego że jak spojrzymy, na ostatnie dokumenty wskazują, że transport żołnierzy z Francji i sprzętu miałby zająć, uwaga szanowni państwo, 45 dni. Według zdolności normalnych można by zrobić w 3 dni, ale papierologia, dokumenty prawie 45. I tutaj właśnie potrzebujemy Niemiec, potrzebujemy Polski ćwiczących razem, że jeśli coś się dzieje, no to po prostu działamy. I ostatnia rzecz, to nie oznacza automatycznego stacjonowania Bundeswehry w Polsce.
0: No to by było chyba symbolicznie dla części, i to sporej części, chyba nawet niezależnie tak wprost od takich bardzo plemiennych czasem emocji politycznych, trudne do zaakceptowania.
1: Tak, ale z drugiej strony możemy bardzo jako Polska wspierać tworzenie się brygady niemieckiej na Litwie, bo to się właśnie dzieje. I przecież o to chodzi w sojuszu NATO. My mamy Amerykanów, Litwini mają Niemców, Łotwa ma Kanadę, Estonia ma Francję i o to przecież w tym chodzi, żebyśmy tych hegemonów przemysłów zbrojeniowych, kraje, które mają potencjał militarny, wciągali na wschodnią flankę NATO, zapraszali, żeby widzieli nasze problemy, wyzwania i pomagali nam w tym bronić. Więc ten traktat dzisiaj to też jest takie podkreślenie potrzeby obu państw do współpracy, ale też oczywiście nakreślenie, że ta współpraca musi się zwiększać i oczywiście życzyłbym sobie, żeby to było nawet niewielkie, ale swego rodzaju nowe otwarcie i wzmocnienie relacji Berlin-Warszawa. Takie dokumenty są potrzebne.
0: Czy ten model, wspomniał pan już o kilku takich porozumieniach, to Polska zawarła i z Francją, i z Wielką Brytanią, teraz słabsze z Niemcami, czy to jest przyszłość relacji obronnych w Europie, no nie tylko w Unii Europejskiej, bo przecież Wielka Brytania jest poza?
1: Panie redaktorze, liczyłbym relacje obronne w liczbie żołnierzy i ilości ćwiczeń oraz relacji z Federacją Rosyjską. Te trzy elementy tak na początek są dla mnie ważne, dlatego że rozmawianie o NATO 3.0, czy o tym, czy bilateralny sojusz będzie ważniejszy niż NATO, to jest bardzo trudne. Dopóki nie mamy tego sojuszu na naszym terytorium, nie mamy tego żołnierza tutaj, nie mamy zwiększonej współpracy obronnej, ogromnej liczby ćwiczeń i poparcia politycznego, no to takie porozumienia to jest tylko gwarancja na papierze czy też polityczna. A my potrzebujemy wydatnie pokazywać Federacji Rosyjskiej, że jesteśmy nie gotowi samodzielnie, ale również i z partnerami. Więc tak, podpiszmy tych umów jak najwięcej, zapraszajmy partnerów do ćwiczeń, wciągajmy ich tutaj na wschodnią flankę i próbujmy zacieśniać współpracę obronną. Niech ten polski przemysł rośnie, niech ten przemysł kwitnie i niech flanka wschodnia NATO po prostu będzie zabezpieczona. A jak kiedykolwiek wpadnie tu jeszcze jakiś dron, korzystajmy nie tylko z artykułu 4 NATO, czyli konsultacje, ale z tego bardziej ciekawszego, czyli artykułu 3. Przyślijcie nam swój sprzęt, pokażcie się na granicy, jak wspierać sojusznika Polskę.
0: To jeszcze na koniec pytanie, wspomniał pan o Holandii. Pana zdaniem, z kim jeszcze podpiszemy takie umowy w przyszłości? Pojawiają się Włochy jako taki potencjalny partner, ale tak dzisiaj z mojej rozmowy z wiceministrem Zaleskim wynikało, że patrzymy też uważnie na południe, to znaczy na Turcję i Rumunię.
1: Tutaj są kluczowe elementy w kontekście właśnie tych przemysłów zbrojeniowych. No i Turcja jest bardzo ważnym partnerem. Tu próbujemy iść w tej stronie kooperacji. Pamiętajmy, że mamy szczyt NATO w przyszłym miesiącu, więc tak, Turcja powinna być tym krajem, który, pamiętajmy, ma bardzo silną armię w NATO. Też ma pewne relacje z Rosją, dlatego tu należy budować tę kooperację. I Rumunia, która również jest tym krajem mocno frontowym. A ja wspomnę nie tylko o południu, ale popatrzmy także na północ. I tu kupujemy okręty od Szwedów, więc kooperacja ze Szwecją i oczywiście z Finlandią, mającą 1300 kilometrów granicy z Federacją Rosyjską, więc bardzo mądre połączenie. Wschód, zachód, północ, południe i tak powinno się robić politykę zagraniczną. Jednym głosem rząd i prezydent.
0: Bardzo dziękuję naszym gościom, dr Aleksander Olech, portal Defense24. Dziękuję za ten komentarz, a ja przypomnę, spotkanie szefów resortów obrony Polski i Niemiec zaplanowane jest na godzinę... Dziękuję. Na godzinę 14.30 w siedzibie MON w Warszawie.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. Wiele hałasu o nic czy incydent o randze międzynarodowej. Brytyjscy komentatorzy analizują wczorajsze zdarzenie na kanale La Manche, gdzie rosyjska fregata admirał Grigorowicz oddała strzały w kierunku brytyjskiego jachtu. Wypowiedzieli się już na ten temat brytyjskie Ministerstwo Obrony i jego rosyjski odpowiednik, a także sami żeglarze. Na łączach nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Tomku.
0: Bogdanie, zacznijmy od tego, jak w ogóle doszło do tego incydentu.
1: Dlaczego do niego doszło? To jest też zasadnicze pytanie, bo gdyby rosyjskiej fregaty nie było na kanale La Manche, nie mielibyśmy dziś o czym mówić. Jednak admirał Grigorowicz od tygodni krąży w pobliżu Wysp Brytyjskich, eskortując tankowce należące do tak zwanej floty cieni, czyli te, które przewożą objętą sankcjami rosyjską ropę naftową. No i teraz miejsce akcji. Doszło do tego incydentu ponad 20 mil od brytyjskich wybrzeży, od wybrzeży Wyspy White, mniej więcej na samym środku kanału, tyleż samo mil od Normandii. Brytyjscy żeglarze utrzymują, że nie widzieli statku w ogólnodostępnym systemie nawigacyjnym, co akurat nie dziwi, bo jednostki o takim przeznaczeniu zazwyczaj się w nim nie pojawiają. Natomiast gdy po ustąpieniu mgły Brytyjczycy dostrzegli rosyjski okręt, znajdowali się od niego już w odległości około 450 metrów. Żeglarze przyznają, że rosyjska jednostka dwukrotnie użyła dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych i twierdzą, że natychmiast na nie zareagowali i zmienili kurs, a mimo to z pokładu rosyjskiej fregaty oddano w ich kierunku kilka strzałów.
0: Co na to wszystko rosyjskie Ministerstwo Obrony?
1: Twierdzi, że załoga fregaty przestrzegała międzynarodowego prawa morskiego. Ministerstwo utrzymuje, że załoga starała się nawiązać z Brytyjczykami kontakt drogą radiową, lecz bezskutecznie. Natomiast żeglarze odpowiadają, że żadnej takiej próby nie podjęto. Reszta manewrów, zdaniem strony rosyjskiej, wydarzyła się wyłącznie w celu zapobieżenia kolizji i mniej więcej taką wersję wypadków utrzymuje i zgadza się z nią strona brytyjska, bo tutejsze Ministerstwo Obrony stara się, to trzeba przyznać, całą sprawę łagodzić. Nie rozdmuchuje tego incydentu. Co istotne, nie łączy go z niedawnymi działaniami brytyjskich komandosów, którzy weszli na pokład jednego z tankowców floty cieni i aresztowali jego kapitana. Większość tutejszych komentatorów sprowadza wczorajsze strzały ostrzegawcze z rosyjskiej broni do rangi niegroźnego incydentu na morzu.
0: No tak, ale z drugiej strony morze wokół Wielkiej Brytanii to jest miejsce, gdzie często dochodzi do konfrontacji z Rosjanami.
1: Absolutnie. Wielka Brytania jest wyspą. Oczywiście posiada pas wód terytorialnych, w który Rosjanom nie wolno wpływać, ale na wodach międzynarodowych, a wczorajszy incydent miał miejsce właśnie na wodach międzynarodowych, tam Rosjanie mogą robić co chcą. No i robią. Eskortują tankowce floty cieni, albo jak miało to miejsce przed kilkoma tygodniami, wysyłają statki szpiegowskie, które badają dno morza w poszukiwaniu rurociągów, kabli energetycznych, no i połączeń komunikacyjnych. To element działań hybrydowych, który ewidentnie wymierzony jest w Wielką Brytanię od samego początku wojny w Ukrainie. Wojny, którą Wielka Brytania wspiera bardzo skutecznie i konsekwentnie, zarówno politycznie, jak i militarnie. Warto, wydaje mi się, Tomku, oddzielić poważne incydenty powodowane rosyjskimi działaniami wojskowymi z udziałem rosyjskich jednostek od stosunkowo niegroźnych zdarzeń morskich, a ten wczorajszy incydent raczej nosi znamiona tej drugiej kategorii.
0: Bardzo dziękuję, Bogdan Frymorgan. Uspokajał i wyjaśniał. Bardzo ci dziękuję. A w Radiu RMF24 już za chwilę fakty.

0: Zbliża się godzina 11.30, to oznacza, że czas na fakty RMF FM, a w nich jest Katarzyna Podraza.
1: To już dawno powinno być rozwiązane, jeżeli mowa o budżecie państwa. W ten sposób o obecnych zarobkach lekarzy mówił na naszej antenie Grzegorz Płaczek, szef klubu parlamentarnego Konfederacji.
2: Rozwiązania, gdzie państwo kontroluje to, ile i jaka liczba lekarzy zarabia w jakich szpitalach, jeżeli mowa o pieniądzach z budżetu państwa, to już dawno powinno było być rozwiązane.
3: A pana zdaniem lekarze za dużo zarabiają?
2: Lekarze powinni zarabiać zgodnie ze swoimi specjalnościami, specjalizacjami i stosownie do możliwości budżetu państwa.
1: Piotr Salak i Grzegorz Płaczek, zajrzyjcie na rmf24.pl, tam znajdziecie całą rozmowę. Czołg Abrams, kołowy transporter opancerzony Rosomak, stymulator dechowania samochodu, który jest na wyposażeniu Służby Ochrony Państwa, czy pojazdy specjalistyczne Straży Granicznej i Policji. To wszystko będziecie mogli zobaczyć podczas warszawskich targów obronnych, które odbędą się już w ten weekend. W programie znalazły się również pokazy, warsztaty i wykłady z zakresu cyberbezpieczeństwa, medycyny pola walki, gotowości kryzysowej i służby w mundurze. Coraz bliżej letniej wakacyjnej pogody. Za kilka dni wypoczynek nad wodą wybierze z pewnością wiele osób. Jeszcze przed oficjalnym startem wakacji z akcją edukacyjną ruszyli wielkopolscy policjanci. Nad jeziorem Niepruszewskim przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
4: Bierzmy głowę ze sobą. Głowa nie ma wakacji. Ma być bezpiecznie, musimy przemyśleć wszystkie sprawy. Jak wypożyczamy sprzęt wodny, ma być kapok. Jak wypożyczamy skuter wodny, mają być uprawnienia. Trzeźwość po raz pierwszy i ostatni i zawsze. Dzieci są pod opieką rodziców, a rodzic nie może cały dzień siedzieć w telefonie. On ma widzieć to dziecko, że jest ratownik, ale ratownik ma tych dzieci 1000, więc niech rodzic patrzy na dziecko. Telefon naprawdę można zostawić gdzieś z boku.
1: Radziła w rozmowie z RMF Max Monika Murawska z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu. Będąc na plaży z dzieckiem, dobrym pomysłem jest założenie maluchowi specjalnej opaski z zapisanym numerem telefonu do rodzica. I na koniec jeszcze informacje dla turystów planujących wyprawę w Beskidy. GoProwcy podali, że warunki na beskidzkich szlakach górskich są dobre, a nawet bardzo dobre, choć w niektórych miejscach po ostatnich opadach może być ślisko i nieco błotniście. W rejonie Pilska i Hali Miziowej pojawiają się chmury, które ograniczają widoczność do 1000 metrów. Turyści planując wędrówkę muszą zadbać o odpowiedni ubiór. Szczególnie istotne są buty. Pomocne będą kijki. Koniecznie należy mieć naładowany telefon i zainstalowaną na nim aplikację Ratunek oraz Powerbank.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. Teraz przejdziemy do porannych komentarzy. Komentarzy do działań prezydenta Karola Nawrockiego. Zachowanie prezydenta jest bardzo szkodliwe dla Polski. Tak w porannej rozmowie RMF FM o zachowaniu Karola Nawrockiego względem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego mówił Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Chodzi oczywiście o wcześniejszą zapowiedź głowy państwa o odebraniu orderu Orła Białego. Teraz prezydent Nawrocki wstrzymuje się z tą decyzją. Kolejnym problemem jest brak jedności w tej kwestii rządu i prezydenta, dodawał w rozmowie ze mną Paweł Zalewski.
1: Problemem w naszych relacjach międzynarodowych jest to, że nie mamy spójności polityki zagranicznej, no może z jednym, chwała Bogu, wyjątkiem stosunków wobec Stanów Zjednoczonych, gdzie oba środki władzy, rząd i prezydent, są jednoznacznie po stronie pogłębiania strategicznego sojuszu z Amerykanami. Natomiast generalnie w innych kwestiach nie mamy spójności polityki i to nam bardzo ją utrudnia albo czasami uniemożliwia. Gdyby była spójność polityki po stronie prezydenta, gdyby prezydent uznawał konstytucję, gdyby prezydent chciał stosować się do konstytucji, która jednoznacznie stanowi, że politykę zagraniczną tworzy rząd. Prezydent reprezentuje kraj na zewnątrz. To nie jest to samo. Otóż gdyby tak było, panie redaktorze, to na przykład Polska byłaby dzisiaj tym krajem, który najbardziej aktywnie zabiega o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, co jest naszym interesem. Oczywiście z wyłączeniem Ukrainy, z wyłączeniem Ukrainy ze wspólnej polityki rolnej, dlatego że wspólna polityka rolna w Europie nie ma na celu popierania wieloset tysięcznych gospodarstw na Ukrainie. I teraz mielibyśmy, panie redaktorze, mielibyśmy wpływ na politykę Kijowa, znacznie większy niż sytuacja taka, w której nasze większe zaangażowanie zgodnie z polskim

0: Tymi interesami w sprawach Kijowa powoduje opór ze strony prezydenta. Ja tylko tłumaczę, dlaczego dzisiaj...
1: Dlaczego Ukraina
0: dlaczego dzisiaj Ukraina szuka wsparcia gdzie indziej, a nie u naturalnego sojusznika, którym jest Polska. Dlatego, że prezydent Nawrocki uważa, iż... dobrze zdobywa się głosy na budowaniu nastrojów antyukraińskich. To jest dla Polski bardzo szkodliwe.
1: A Przemysław Czarnek poszedł jeszcze dalej i powiedział, że jeśli Ukraina się nie wycofa, powinniśmy wstrzymać całkowicie pomoc finansową i militarną.
0: A to w takim razie, jak sobie wyobraża możliwość dalszej obrony przez Ukrainę w wojnie z Rosją? Jak sobie wyobraża obrony naszych interesów, które dzisiaj bronione są na froncie rosyjsko-ukraińskim? Linia polskiego bezpieczeństwa dziś to nie jest granica Polski i Ukrainy. To jest front rosyjsko-ukraiński.
1: Mówił, przypomnę, wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski, a cała rozmowa jest do odsłuchania na rmf24.pl. Tam minister mówi także o podpisywanym dzisiaj dokumencie polsko-niemieckim.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Słuchajcie, radia RMF 24. Nawet 13 tysięcy osób może pracować jednocześnie przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, gdzie będą mieszkać i jak pogodzić potrzeby inwestycji z funkcjonowaniem turystycznego Pomorza. Odpowiedź na to pytanie ma właśnie zaprezentowany raport przygotowany dla polskich elektrowni jądrowych. Na linii reporter RMF FM Stanisław Powłoski. Witaj, Staszku.
2: Dzień dobry.
1: Staszku, co wynika z tych analiz?
3: Przede wszystkim skala wyzwania jest bardzo duża. Autorzy raportu oszacowali, że tak jak wspominaliśmy, w szczytowym momencie może pracować nawet 13 tysięcy osób. W tym można doliczyć również rodziny niektórych pracowników. No tymczasem dzisiaj udało się zidentyfikować około 9 tysięcy potencjalnych, to ważne, miejsc noclegowych. No i największe możliwości daje Łeba. Dalej są Wejherowo, Lęborg, Płuck i Władysławowo. W grę wchodzą także mniejsze pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe czy gospodarstwa agroturystyczne położone bliżej przyszłej elektrowni w gminie Choczewo na Pomorzu. Co ważne, no nie chodzi o stworzenie typowych kwater robotniczych. Jak tłumaczył nam Tomasz Grabowski, współautor raportu, chodzi o takie dwuosobowe pokoje z łazienką. To jest minimum, taki standard dla zakwaterowania pracowniczego. No i te niektóre miejsca na Pomorzu, te pokoje wakacyjne, te kwatery wakacyjne trochę się różnią, dlatego teraz jest ten moment na to, żeby dostosować te miejsca no do tych potrzeb robotniczych i dostosować się do wymagań inwestora.
1: No rozumiem, że same pensjonaty i hotele nie wystarczą, to nawet te liczby, które podałeś, są jednoznaczne. To co z pozostałymi pracownikami?
3: I tutaj, jak usłyszałem podczas prezentacji raportu, chodzi o rozwiązanie mieszane, tak zwane mieszane. Oprócz istniejącej bazy noclegowej mają powstać także specjalne osiedla modułowe dla pracowników. No wskazanych w tym momencie jest 7 terenów, co ważne, publicznych, które mogłyby zostać wykorzystane pod taką zabudowę. No to mają być lokalizacje należące do Skarbu Państwa lub samorządów z odpowiednimi zapisami planistycznymi, pozwalającymi na taką właśnie budowę. Eksperci zwracają też uwagę na kolejny problem. Sam nocleg to za mało. Trzeba jeszcze zapewnić transport tych tysięcy osób na plac budowy i z powrotem. No dlatego Łeba została wskazana jako to szczególnie atrakcyjne miejsce. Chodzi o to, żeby pracownicy mogli dotrzeć z miejsca, gdzie śpią, na budowę w 45 minut. No i w tym momencie Płuck nawet się łapie, no bo planowana jest budowa linii kolejowej, również rozbudowa sieci dróg. W momencie, jeżeli te drogi, ta linia powstanie, te 45 minut może być spełnione. Wtedy jest też szansa, jest taka rezerwa, ale ona będzie wzięta pod uwagę dopiero w momencie, w którym tak naprawdę te linie kolejowe i drogi powstaną. Więc pierwszy, większy napływ pracowników na Pomorze spodziewany jest w 2028 roku. No i, ale już teraz trzeba sprawdzać ten potencjał noclegowy.
1: Bardzo dziękuję, Stanisław Powłoski, z informacjami na temat budowy osiedli i szukania miejsc dla tych, którzy będą budować pierwszą elektrownię jądrową w Polsce. Bardzo dziękuję Ci za te informacje.
3: Do usłyszenia.
1: A w radiu RMF 24 już niebawem najnowsze fakty RMF FM w samo południe. Zostańcie z nami.

A w Radiu RMF 24 jeszcze informacja z ostatniej chwili. Lubelski kurator oświaty został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prokuratura Krajowa poinformowała, że sprawa dotyczy m.in. przekroczenia uprawnień, ustawiania zamówień publicznych oraz przyjęcia korzyści majątkowej. Kurator miał wejść w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą, by wpłynąć na wynik przetargu dotyczącego organizacji uroczystości z okazji stulecia Kuratorium Oświaty w Lublinie. Tomasz Szabłowski, tu podkreślam, wyraził on zgodę na podawanie pełnego imienia i nazwiska, został zawieszony w czynnościach służbowych, zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe i dozór policji. Kurator nie zgadza się z zarzutami, a więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl.

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski. Nasze radio cały czas nadaje. Bogdan Zalewski jest już w studiu w Krakowie. Za chwilę on się z wami przywita. A teraz fakty w samopołudnia. W nich Anna Wachowska.
1: Motocyklista jechał 120 km na godzinę. Na czerwonym świetle wjechał na skrzyżowanie. Zginął. Tragedia na Dolnym Śląsku na początek faktów. Ferrari warte ponad 1 000 000 złotych i drogie hotele. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Hiszpanii. Ogr i osioł wracają po latach. Jest zwiastun 5. części Shreka. Śmiertelny wypadek motocyklisty w Długołęce na Dolnym Śląsku. Mężczyzna jechał z prędkością ponad 120 km na godzinę. Próbował go zatrzymać nieoznakowany radiowóz, ale motocyklista na widok policjantów przyspieszył i wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowanie. Tam uderzył w samochód, a potem w bariery. 52-latek zmarł na miejscu. Prowadził luksusowe życie za pieniądze pochodzące z oszustw, korzystał z ekskluzywnych hoteli i jeździł drogimi samochodami. Małopolscy policjanci we współpracy z hiszpańskimi śledczymi zatrzymali poszukiwanego listem gończym jednego z liderów tzw. mafii wnuczkowej. Na linii faktów krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jak policja wpadła na jego trop?
2: Policja próbowała go namierzyć już od ubiegłego roku. On w obawie przed złapaniem uciekł za granicę. W ubiegłym tygodniu został zatrzymany w Barcelonie. Jak ustaliła policja, w hierarchii grupy przestępczej zajmującej się oszustwami na wnuczka miał wysoką pozycję.
3: Typował telefonistów, którzy mieli wykonywać połączenia, a także, co najważniejsze, odpowiadał za odbieranie pieniędzy.
2: Mówił jeden z oficerów operacyjnych. Natomiast wczoraj policjanci z Krakowa na parkingu jednego z hoteli w mieście zabezpieczyli sportowe Ferrari, warte ponad 1 000 000 złotych, którym jeździł oszust. Mężczyzna teraz przebywa w hiszpańskim areszcie. Czeka na decyzję o ekstradycji.
1: Zdjęcia i film z przejęcia czerwonego Ferrari mamy na rmf24.pl. Zmian w systemie służby zdrowia chce nowa lewica, przekazał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. To efekt kontrowersji związanych z wynagrodzeniem 28-letniego lekarza bez specjalizacji i jednocześnie radnego Koalicji Obywatelskiej, który w zeszłym roku miał zarobić 1 600 000 złotych. W faktach sejmowe studio RMF FM, w nim nasz reporter Kacper Wróblewski. Dzień dobry. Co proponuje lewica?
4: No to między innymi określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy i zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej.
5: Sprawy systemu funkcjonowania służby zdrowia w sposób bardzo radykalny do tego podejść i przedyskutować.
4: Mówił Włodzimierz Czarzasty. Jeśli chodzi o koalicjantów, to ten pomysł popiera PSL.
6: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczyciel 3%.
4: Mówił lider ludowców, wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz z Sejmu, Kacper Wróblewski.
1: Tuż po faktach gościem Kacpra w sejmowym studiu Radia RMF 24 będzie wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej. Rząd nie wyklucza wznowienia wygaszanego właśnie programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Wszystko zależy od sytuacji geopolitycznej, zapewniała podczas debaty w Radiu RMF 24 Iwona Gawłowska z Ministerstwa Energii. Od tego tygodnia, przypominamy, rząd rezygnuje z obniżki akcyzy na paliwa. Z kolei od lipca z obniżki VAT-u oraz stosowania cen maksymalnych.
7: Proszę pamiętać, że fundament ten legislacyjny pod pakiet CPN jest fundamentem otwartym. Czyli zamknięcie na przykład, nie wiem, 30 czerwca, 15 lipca, 30 lipca wcale nie wyklucza, że w sytuacji, kiedy ceny znowu będą gwałtownie rosły na rynkach światowych, co będzie miało przełożenie na ceny detaliczne u nas w kraju, nie będzie mógł zostać ponownie otwarty.
1: Polecamy całą debatę, znajdziecie ją pod adresem rmf24.pl. Pod lupą naszego radiowego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM dziś hormony. Objawy zaburzeń hormonalnych często przypominają objawy innych chorób.
8: Okulista, ginekolog, stomatolog, gastrolog, tych specjalistów, przez które przewinie się pacjent, bardzo często jest bardzo wiele, a dopiero na samym końcu często pacjent trafia do endokrynologa i wtedy dopiero jest stawiane właściwe rozpoznanie.
1: Z doktorem Januszem Strzelczykiem, endokrynologiem z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek. Wy też możecie porozmawiać z naszym ekspertem. Jeszcze przez pół godziny do waszej dyspozycji jest numer 12 200 0010. Polskie siatkarki rozpoczynają kolejny turniej Ligi Narodów. Tym razem w Tajlandii. Pierwszymi rywalkami biało-czerwonych będą zawodniczki z Bułgarii.
9: Jesteśmy przygotowane na to, co pokażą. Wiemy, co musimy zrobić, żeby gdzieś tam Bułgarii powstrzymać i na czym my się też musimy skupić, co my musimy zrobić dobrze po swojej stronie.
1: Mówiła libero naszej kadry Justyna Łysiak. Spotkanie właśnie się rozpoczyna. Jak radzą sobie nasze siatkarki, będziemy sprawdzać w popołudniowych faktach.
10: Tu Fakty RMF FM. Będzie nowy film.
1: Dobrze, filmowi znajomi wracają. Osioł i ogr pojawili się w nowym zwiastunie piątej części Shreka. Obejrzała go Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
11: Dawno, dawno temu odrażający ogr i obłąkany osioł wyruszyli w kolejną magiczną podróż. Tak się zaczyna. Czekaliśmy na ich powrót 17 lat. W oryginalnej wersji językowej usłyszymy Mike'a Myersa w roli Shreka, Cameron Diaz jako Fiony, a osioł będzie mówił głosem Ediego Murphy'ego. Mówił i śpiewał. Nie wiadomo, czy pojawi się kochany przez widzów kot w butach, dubbingowany przez Antonio Banderasa. Wiadomo, że Zendaya użyczy głosu Felicji, nastoletniej córce Shreka i Fiony. Piąta część wejdzie do kin latem przyszłego roku i wtedy poznamy ostateczną polską obsadę dubbingową.
1: Zwiastun nowego Shreka już teraz możecie zobaczyć na rmf24.pl, a my słyszymy się o 13.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Dobry zwiastun. Dzień dobry, Bogdan Zarewski. Bardzo mi przyjemnie powitać Was tuż po południu, w środku dnia, w samym centrum wydarzeń. Pełnej gotowości są nasi reporterzy i w kraju, i na świecie, nasi korespondenci. Jak co dzień nic Wam nie umknie. Nic, co istotne, przełomowe, wartościowe, czy po prostu bardzo interesujące. Radio RMF 24 to Fakty RMF FM i jeszcze więcej informacji. Oczywiście przy dobrej muzyce. Pozytywnej dla uszu i duszy. A także nasz codzienny kontakt, jeśli tylko macie chęć. Piszcie, gdzie nas słuchacie, co u Was słychać, jaką macie pogodę. SMS 3322, mail radio@rmf24.pl. Ślijcie zdjęcia Waszego otoczenia, krajobrazu dookoła Was, gdziekolwiek nas odbieracie, w Polsce czy w innych miejscach globu. Można też pisać bezpośrednio do mnie, bogdan.zalewski@rmf.fm. A już za chwilę będziemy w gmachu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Gościem w naszym sejmowym studiu będzie Dorota Niedziela, wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej, z wykształcenia i zawodu lekarz weterynarii. To można wyczytać w biogramie, a za moment rozmowa na żywo. Wywiad przeprowadzi nasz dziennikarz Kasper Wróblewski. Temat głośny, zwłaszcza ostatnio po aferze lekarza i radnego z Koalicji Obywatelskiej. Temat lekarzy i ich zarobki w Radiu RMF24.

0: w Radiu RMF24. Gorąca dyskusja, głośna debata o sytuacji w polskiej służbie zdrowia. O, sytuacja to brzmi abstrakcyjnie. To może konkret. Nowa Lewica chce zmian w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, przekazał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. A dosłownie przed chwilą premier Donald Tusk na konferencji prasowej skomentował głośny skandal. Przypomnę wam, młody lekarz bez specjalizacji, przy okazji aktywny bardzo działacz Koalicji Obywatelskiej, po aferze z niej wykluczony, zarobił w kilku warszawskich szpitalach 1 600 000 zł. Premier nazwał to zwyrodnieniem systemu i zapowiedział rozmowę ze środowiskiem lekarskim. U nas także rozmowa. Przenosimy się do sejmowego studia Wiejska w Warszawie. Reporter RMF FM Kasper Wrublewski i jego gość wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej. Witamy państwa.
1: Dzień dobry. Dzień dobry pani marszałek. Zacznijmy od tego. Premier się wypowiedział przed chwilą na temat tych doniesień medialnych. Między innymi dzisiaj Portal Zero informuje, że w Szpitalu Południowym w Warszawie powstała nieformalna ścieżka przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Tu cytuję redaktor Słowi, gdy inni pacjenci musieli czekać po 4-5 godzin na przyjęcie, politycy mieli wykonywane badania po 10 minutach od rejestracji.
2: A cóż mogę powiedzieć? No to jest dla mnie bulwersujące. Rozmawialiśmy z panem redaktorem, ja też słuchałam wypowiedzi premiera, niecałe wypowiedzi premiera. Ja osobiście 2 tygodnie temu byłam na SOR-ze u nas w powiatowym szpitalu. Przecież w tym powiatowym szpitalu wszyscy mnie znają, bo tam bywam. Siedziałam od godziny 1 z moją mamą 91-letnią do godziny 20. Wszystko się odbywało normalnie. Taki czas oczekiwania SOR-u był. Mimo tego, że moja mama miała złamaną kość łonową, jest osobą 91-letnią. Wszystko się normalnie odbywało. Obserwowałam, jak to działa. Każdy przychodzi, pobiera numerek, niezależnie od tego, czy jest politykiem, czy jest zwykłym mieszkańcem, który mieszka u mnie w powiecie. W ogóle nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Jest to dla mnie naprawdę bulwersujące i uważam, że to... Może dobrze, że wyniknęły wszystkie te sprawy, bo ten system rzeczywiście jest chory, jeżeli pozwala na takie rzeczy.
1: A to co zadziało się w tym Szpitalu Południowym? Myśli pani, że to, nie wiem, może być autorski pomysł lekarza Dawida Kacprzyka, który zarządzał tym SOR-em, tym szpitalu?
2: Trudno mi to ocenić. Mam nadzieję, że jest tam to jest kolejna kontrola. Kontrola Narodowego Funduszu, kontrola miasta. Pan premier zapowiedział taką całościową kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, bo chce mieć taki audyt tego, co się dzieje w służbie zdrowia w takich sytuacjach, ale proszę mi wierzyć, w niejednym szpitalu byłam i jako posłanka, i jako wiceminister swego czasu, i jako wicemarszałek, i w życiu się nie spotkałam z czymś takim, że jest jakiś salonik VIP-owski. Po prostu człowiek idzie i normalnie jest przyjmowany. Jest niekiedy rozpoznawany, jest albo mile przyjęty, albo niemile przyjęty, ale zazwyczaj w mojej sytuacji się ukrywa to, że jest się kimś politycznym, żeby nie było jakichś niepotrzebnych, niekiedy zupełnie niezawinionych, ale niepotrzebnych sytuacji. Nie mogę tego zrozumieć, potępiam, w ogóle sobie nie wyobrażam czegoś takiego, żeby ktoś mógł z czegoś takiego korzystać.
1: Ja będę chciał jeszcze zapytać w trakcie naszej rozmowy o sytuację w Krakowie, ale pamiętam, że po przegranym tym referendum, znaczy po wynikach referendum, gdzie prezydent Miszalski został odwołany, premier zdecydował się rozwiązać struktury w Krakowie. W Warszawie będzie po tej sytuacji podobna decyzja?
2: To będzie już decyzja, która będzie zależała od zarządu partii. Myślę, że się ten zarząd partii spotka, ale pierwsze trzeba wszystko wyjaśnić. Trzeba mieć wszystkie dokumenty i wszystkie dane. Bo w Krakowie też, proszę patrzeć, myśmy chwilę poczekali i zostałam komisarzem krakowskich. Rozwiązaliśmy struktury zarząd i szefa regionu, ale zarząd regionu. Struktury podstawowe powiatowe zostały i nadal funkcjonują, normalnie działają.
1: Dziś marszałek Włodzimierz Czarzasty ogłosił, że Lewica chce zmian w systemie służby zdrowia, co jest pokłosiem tych wszystkich medialnych doniesień. Między innymi Lewica proponuje limity maksymalnego wynagrodzenia dla lekarzy, no i zakaz łączenia pracy w sektorze publicznym i prywatnym. Czy wy teraz już po tym, co się wydarzyło, nie możecie powiedzieć nie?
2: Ja myślę, że to nie kwestia jest, czy my możemy powiedzieć nie, czy inaczej, ale pamiętamy też, że sami lekarze powinni wesprzeć takie pomysły, część z tych pomysłów, ponieważ bardzo widoczne są luki w systemie, które wykorzystują część lekarzy, którzy są po prostu, jak mówię, no niemoralni. Dla dobra lekarzy. przecież mówię, sama byłam w szpitalu niejednokrotnie i każdy z nas był i spotykał na swojej drodze wybitnych lekarzy, którzy naprawdę zasługują na to, żeby ich chwalić i pokazywać jako wyjątkowych ludzi. Oni wszyscy dostają odpryskiem za paru tak naprawdę, no nie chcę tu nikogo obrażać, ale ludzi, którzy nigdy nie powinni w tym zawodzie pracować. I myślę, że trzeba usiąść do stołu i z Izbą Lekarską, i z ministerstwach, utworzyć taki system, żeby nie skrzywdzić lekarzy tych uczciwych, ale i żeby też zapobiegać takim sytuacjom. Myślę, że to jest absolutnie konieczne i przyszedł czas na to i w tej chwili społeczne oczekiwanie jest takie, każdego z nas chyba, żeby nie tylko, że jest problem często w służbie zdrowia, że jest mało lekarzy, no to ten lekarz musi być naprawdę wypoczęty, musi być w pracy, a nie myśleć o tym, ile ma dodatkowych etatów. I ten centralny rejestr związany z PESEL-em zarobków pokaże nam też, czy to jest możliwe, żeby być w 4-5 pracach. Ja przypomnę tylko, że całkiem niedawno na Śląsku była sytuacja, gdzie w prywatnych klinikach ginekolodzy mieli pracę, a kobieta zmarła, ponieważ nie było odpowiedniej opieki. To jest niebezpieczne i to powinniśmy ukrócić.
1: Przejdźmy do wyborów w Krakowie. Wiemy, że kandydatką Koalicji Obywatelskiej, ale też PSL-u będzie senator Monika Piątkowska. To też oznacza, że przed nią stoi możliwość kierowania strukturami Koalicji Obywatelskiej w regionie?
2: Ja jestem komisarzem, który ma przygotować wybory w strukturach.
1: To będzie po wyborach?
2: To na pewno nie będzie tworzone przed wyborami prezydenta, bo to nie jest potrzebne nam. Komisarz zastępuje szefa regionu i zarząd centralny zastępuje zarząd. To są decyzje tylko na tym poziomie i wystarczające, natomiast chcemy pobudzić struktury, jakby odciąć się kreską od tego, co było i ruszyć do pracy. Pani Monika Piątkowska, pani senator, jest bardzo zdeterminowana, jest osobą, która umie pracować, która pokazuje, która przede wszystkim kocha Kraków i naprawdę chce zrobić tylko to, co najlepsze dla Krakowa. Odcina się wyraźnie z tym, co było i mam nadzieję, łącząc to z pewnością, że naprawdę wygra te wybory, bo jest osobą na odpowiednim miejscu.
1: Mówi pani, że trzeba odciąć kreską od tego, co było. Czy rozmawiała pani, od kiedy pani jest komisarzem, z Aleksandrem Miszalskim? Bo on deklarował, że będzie chciał brać udział w tej kampanii.
2: Tak, ja rozmawiałam wielokrotnie, na początku też i właśnie jest dalej członkiem Koalicji Obywatelskiej.
1: Ale drzwi w tej sprawie są dla niego otwarte, żeby jednak się włączyć w tę kampanię? Czy jednak...
2: Myślę, że pan prezydent już odsapnął trochę i wydaje mi się, że potrzebuje trochę urlopu, żeby odpocząć. Natomiast każdy, kto będzie chciał brać udział w kampanii, czyli wie pan, na końcu drogi kampania to jest chodzenie po ulicach, przekonywanie ludzi i rozdawanie ulotek.
1: To kiedy się to formalnie właśnie rozpocznie? Prezentacja kandydatki no nie przyjęta zbyt optymistycznie, czytając nawet komentarze w mediach społecznościowych, no bo w Warszawie, w kancelarii premiera. Teraz te doniesienia medialne, no to można powiedzieć, że trudne zadanie przed Moniką Piątkowską, żeby przekonać mieszkańców Krakowa do swojej kandydatury.
2: Tak, ale pani senator Piątkowska jest osobą, jest kobietą, która umie sobie radzić z trudnościami i myślę, że mieszkańcy Krakowa dadzą jej mandat zaufania, bo to naprawdę osoba, która świetnie pracuje, która ma świetne pomysły i która jej przedstawi w najbliższym czasie. Myślę, że to, że struktury zaczną pracować, to ja miałam spotkanie ze strukturami w poniedziałek i są pełni optymizmu. Oczywiście każdy jest rozgoryczony, bo tym, że straciliśmy prezydenta, ale zamykamy ten etap. Pani senator nam przedstawi swoje założenia, swojej kampanii i po prostu struktury ruszają do pracy.
1: Pani marszałek, czy na prezydium Sejmu już zapadła decyzja, kiedy ostatecznie będzie głosowanie w sprawie prezesa IPN-u?
2: Dzisiaj nie było tej rozmowy, chociaż ostatnio rzeczywiście na prezydium, przedostatnio, pan marszałek Czarzasty mówił, że to jest ostatnie okrążenie, ale dał jeszcze czas, żeby porozumieć się i zdecydować, żebyśmy nie mieli niepotrzebnych niestansek i żeby tego kandydata wspólnego wystawić, żebyśmy byli pewni, że będzie on przegłosowany.
1: Nieoficjalnie tutaj na korytarzach sejmowych mówi się o tym, że Koalicja Obywatelska da zielone światło dla kandydatury Mateusza Szpytmy w zamian za to, że PSL poprze Sylwię Gregorczyk Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.
2: Zawsze, jeżeli coś jest niepewne, jeżeli jest rozmowa o różnych kandydatach, to wszyscy podejrzewają, że są jakieś targi polityczne. Ale myślę, że po prostu trzeba tak długo rozmawiać, jeszcze znajdzie kandydatów na tyle znajdujących poparcie, żeby nie było potrzeby kolejnego ogrożenia w głosowaniu, czy tu, czy w Senacie. Bo w to trzeba po prostu przygotować. I na tym polegają przygotowania do głosowań, żeby na komisjach chociażby, żeby się dogadać i uzyskać większość. Jeżeli się tej większości już nie uzyska, nie ma możliwości porozumienia się, to wtedy się poddaje pod głosowanie i wtedy jest wiadomo, że się albo przegra, albo wygra. Ale generalnie wszystkie projekty, czy wszystkie pomysły są przygotowane wcześniej, więc jeżeli mamy jeszcze na to czas, to dajmy czas, żeby się można było porozumieć.
1: Jutro pierwsze czytanie rządowej ustawy dotyczącej świadczeń dla artystów. No dość też kontrowersyjny projekt.
2: Wzbudził bardzo dużo emocji.
1: Tak, i mocne konflikty też się pojawiły po ogłoszeniu tego projektu w samym środowisku artystów. Z tego, co słyszę, koalicjanci wszyscy mają być za, ale nieuniknione jest wiele poprawek do tego projektu.
2: Tak, zapowiedziano dużo poprawek, takich uspokajających. No, ona wzbudziła wielkie emocje, bo ja nawet zupełnie nie zdawałam sobie z tego sprawy i rozmawiałam, jak wróciłam do siebie, a mieszkam w niewielkim mieście, jak ludzie nerwowo zareagowali. Mówią, okej, ale dlaczego nam nikt nie pomaga? To rzeczywiście wymaga odpowiedniej komunikacji i wytłumaczenia, na czym polega ten projekt. Zwykli ludzie nie rozumieją, dlaczego się artystom dopłaca, przecież oni mogą iść do pracy gdzie indziej. Natomiast cała sytuacja polega na tym, że ta ustawa jest... rozmawiamy o tym, że jest pewna grupa zawodowa, która nie ma takich jednoznacznych możliwości zatrudnienia. To nie jest człowiek, który pójdzie, dostanie umowę o pracę i będzie pracował rok, może rok nie będzie pracował, ale w większości przypadków to dotyczy tych artystów, którzy dostaną ten status artysty, czyli że oni rzeczywiście zajmują się tylko sztuką, a nie zajmują się sztuką, a w międzyczasie jeszcze coś innego robią i głównie pracują na tych umowach zlecenia, na takich niestałych zasadach, no i nie mają dostępu do opieki zdrowotnej tak naprawdę. Więc ta pomoc dotyczy bardzo wąskiej grupy określonej, tej, która rzeczywiście tworzy artystycznie i która jest pomijana jakby w całym systemie i niewidoczna, a która nie ma tak naprawdę możliwości zatrudnienia na etat czy na dłuższy, na lepsze warunki, gdzie są one ozusowane czy opodatkowane.
1: A z drugiej strony też zapytam, no bo już z Pałacu Prezydenckiego idą jasne sygnały, że Karol Nawrocki takiej ustawy nie poprze.
2: Więc myślę, że to po prostu trzeba przepracować w komisjach z poprawkami razem z przedstawicielami prezydenta. Ja taką sytuację miałam ostatnio z tą ustawą łańcuchową. Mam nadzieję, że będzie podpis. Taka była umowa. Myśmy rzeczywiście się dogadali. Przyjęliśmy kilka spotkań i określiliśmy sobie warunki brzeżne. I wydaje się, że taki sposób można. Jeżeli rzeczywiście ich nie ma, to już koniec. To trzeba te projekty składać. Ale jeżeli istnieją, to wydaje mi się, że trzeba poprawkami spróbować, nie tracąc ducha tej ustawy, idei tej ustawy, starać się dogadać, żeby pan prezydent to podpisał. Wydaje mi się, że jeżeli się dobrze skomunikuje, do czego ona służy, komu ona pomaga, bo to głównie o to chodzi, komu ona pomaga, jaki jest rynek, jak to wygląda w takiej pracy normalnych ludzi, tych artystów, którzy są nie artystami topowymi, nie tymi, którzy zarabiają w pewnym, bo ogólne pojęcie jest tak, no jeżeli on dobrze zarabiał długo, to dlaczego sobie nie płacił? Tylko to nie dotyczy tych ludzi, którzy dobrze zarabiali długo. To dotyczy tych ludzi gdzieś tam, którzy zaczynają, młodych ludzi, którzy często nie mają możliwości zarabiania takich dużych pieniędzy, bo są na początku kariery artystycznej, a są pozbawieni jakby dostępu chociażby do opieki medycznej.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy, kłaniamy się. To było sejmowe studio Radia RMF24. Nasz dziennikarz Kacper Wróblewski rozmawiał z wicemarszałek Sejmu Dorotą Niedzielą. Wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej była zbulwersowana doniesieniami Kanału Zero. Przypomnę wam te ustalenia. Zamiast kilkugodzinnego oczekiwania, komplet badań w niespełna kwadrans. Do tego poczekania w komfortowym saloniku dla VIP. Takimi przywilejami cieszyli się politycy Koalicji Obywatelskiej na SOR w warszawskim Szpitalu Południowym. Przypominam wam, że cały czas liczę na wasze maile radio@rmf24.pl oraz smsy 3322. Jeżeli chcecie skomentować tę sprawę, zapraszam gorąco. Czekam i cytuję na antenie wasze reakcje na skandale na styku polityki i ochrony zdrowia. Co z tym faktem, co z tym fantem zrobić? Odpowiedzcie.

0: jeszcze sekundy i będzie 12.30. Katarzyna, po drodze już w naszym studiu.
1: Tak jest.
0: Na początek faktów RMF FM, taka kluczowa, nomen omen, papieska informacja.
1: Papież z zadowoleniem przyjął wstępne porozumienie między Iranem i USA, które ma zostać podpisane w piątek w Szwajcarii. Jak podkreślił, to zachęcający rezultat cierpliwej pracy, dialogu i negocjacji. Leon XIV podczas audiencji generalnej mówił też o eskalacji wojny Rosji z Ukrainą i zaapelował o jej zakończenie. Jeszcze do niedawna kryzys paliwowy spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie spędzał sens powiek planującym wakacyjne podróże, ale nadzieję na poprawę sytuacji daje wstępne porozumienie USA i Iranu. Jak zapewniała podczas debaty na naszej antenie Iwona Gawłowska z Ministerstwa Energii, wszystkie wakacyjne loty krajowe nie są zagrożone, a paliwa lotniczego nie powinno zabraknąć. A co z lotami powrotnymi?
2: Czym innym jest kraj destynacji i skorzystanie z innych przewoźników, którzy będą musieli zatankować.
3: Pozwoli pani, że ja wytłumaczę. To
2: proszę.
3: Znaczy, spokojnie na pewno wylecicie. Ale nie wiecie, czy wrócicie, tak? To chcę pani powiedzieć.
2: Ale chcę też powiedzieć, że o ile w ileś tygodni do tyłu były obserwowane takie zawirowania gdzieś we Włoszech, na lotniskach, były jakieś tymczasowe zamknięcia, dzisiaj tego nie ma. Znaczy, dzisiaj cena paliwa lotniczego jest tym takim kryterium, które faktycznie warunkuje może jego dostępność, ale nie ma tak, że paliwa lotniczego brakuje.
1: Z Iwoną Gawłowską rozmawiał Tomasz Terlikowski. Całą debatę znajdziecie na rmf24.pl. Uwaga kierowcy w stolicy. Trwa remont warszawskiego odcinka S8. Obecnie drogowcy pracują na jezdni w stronę Bemowa pomiędzy węzłami Marki i Łabiszyńska.
4: W tym czasie mogą występować utrudnienia dla kierowców, którzy włączają się z drogi biegnącej wzdłuż trasy głównej, jadących od drogi wojewódzkiej 629 oraz od Głębockiej w kierunku Poznania. W kolejnych dniach wrócimy na jezdnię w kierunku Marek.
1: Wyjaśniła RMF Max Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Miasto Gdańsk intensywnie przygotowuje się do sezonu turystycznego i stawia na bezpieczeństwo. Ma być więcej patroli policyjnych i straży miejskiej.
5: Od 29 czerwca do końca sierpnia funkcjonować będą również dodatkowe nocne patrole straży miejskiej. One się będą koncentrować na śródmieściu naszego miasta, Droga Królewska, Wyspa Spiszów, Szafarnia czy tereny okołostoczniowe, które dzisiaj bardzo często są centrum rozrywki w naszym mieście. Straż Miejska będzie od tego sezonu dysponować nową łodzią patrolową. Te patrole wodne będą w większej częstotliwości.
1: Przekazał RMF Max Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska. A my z kolejnymi faktami wracamy już za niecałe pół godziny.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchamy faktów i kontaktujemy się z sobą. Jaka pogoda u Was? SMS 3322, radio@rmf24.pl.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: Premier się zdenerwował. Zmiany w ochronie zdrowia są konieczne, zapowiedział przed chwilą na konferencji prasowej szef rządu Donald Tusk. Dodał, że wystąpił do Najwyższej Izby Kontroli o całościową kontrolę tam, gdzie na ten cel wydawane są publiczne pieniądze. Nawiązał też do skandalu. Przypomnę wam, młody lekarz bez specjalizacji, aktywny bardzo działacz Koalicji Obywatelskiej po aferze z niej wykluczony, zarobił w kilku warszawskich szpitalach 1 600 000 zł. Tak to skomentował Donald Tusk.
1: Ta akcja kontrolna pozwoli nam zbudować, i to będę to osobiście nadzorował, możliwie szybki obraz zmian, które są konieczne, i wtedy będę oczekiwał od wszystkich partii politycznych, od prezydenta i od samorządu lekarskiego, żebyśmy wszyscy wspólnie mieli odwagę podjąć decyzje radykalne, tak żeby już nie było takich i podobnych sytuacji. Wiecie co, gdyby to był przypadek jednego lekarza, pół biedy. Gdyby to był przypadek jakiejś grupy polityków, nawet gdybym ja miał za to zapłacić najwyższą cenę, pół biedy. Ale rozejrzyjcie się wszyscy dookoła i zastanówcie się, czy rzeczywiście jest tak, że w innych miejscach wszystko gra. Że nigdy nie znaleźliście się państwo w sytuacji, w której nie bylibyście świadkami, że znajomości rozstrzygają o tempie dostępu do lekarza czy do szpitala. System jest do zmiany i do radykalnej zmiany. Jeszcze raz powtórzę mój apel. Tutaj nie powinno być sporów partyjnych, bo te wynaturzenia nie mają koloru jednej partii. Wiecie o tym dobrze. Te wynaturzenia nie mają tylko politycznego znaczka. Te wynaturzenia są dość powszechne. I dlatego mam nadzieję, że ten dzwon, to już to nie dzwon, tylko taki dzwon alarmowy, wystarczy, żebyśmy bez konfliktów takich ideologicznych, partyjnych, wspólnie naprawili ten system, nawet jeśli będą to decyzje niepopularne.
0: Jednak te ostatnie doniesienia, także kanału Zero, dotyczą polityków Koalicji Obywatelskiej. Głos w tej sprawie zabrał także rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który na platformie X napisał, że polska służba zdrowia jest w zapaści największej od 36 lat. Cytat: rząd Donalda Tuska nie robi nic, aby skrócić kolejki do lekarzy i znaleźć środki na świadczenia medyczne. Jedynie o co dbają, to własny komfort, prywata i zabiegi poza kolejnością, pogarda i cwaniactwo, wskazał rzecznik prezydenta. Bardzo jestem ciekaw waszej opinii. Jeżeli macie ochotę wypowiedzieć się publicznie na ten temat, na temat tych ostatnich skandali w ochronie zdrowia, piszcie maile pod adresem radio@rmf24.pl lub SMS-y pod numerem 3322.

Dobra wiadomość. Polskie siatkarki w Lidze Narodów grają z Bułgarią. W meczu, który jest rozgrywany w Bangkoku, nasze rodaczki na razie prowadzą w setach 1-0. Trwa drugi set. Będziemy śledzić i dopingować oczywiście. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego bardzo dobrze rozpoczęły kolejną edycję Ligi Narodów. We wcześniejszych meczach rozegranych w Nankinie wygrały 3 spotkania. Z Belgią 3-2. Z Czechami 3-0, z Serbią 3-0 i przegrały jedno z Chinkami 1-3. No ale teraz wszystko jest na dobrej drodze. Liczymy na to, że nasze panie będą tańczyły na tym parkiecie, że zdobędą kolejne punkty. Liczymy na to bardzo. Kibicujemy, dopingujemy w radiu RMF 24.

0: Przepraszam, że zapytam. Macie już skonkretyzowane wakacyjne plany? Wycieczki krajowe czy podróże zagraniczne? Samolotem, autokarem czy własnym samochodem? Jeśli autem, to pewnie zastanawiacie się, ile w wakacje zapłacimy na stacjach za paliwo. No, pomyśleliśmy o was i zorganizowaliśmy dyskusję na ten temat. Za paliwo w wakacje niekoniecznie zapłacimy więcej niż obecnie. Przekonywała podczas debaty w radiu RMF24 przedstawicielka rządu. A przecież, no, przypomnijmy sobie, od tego tygodnia rząd rezygnuje z obniżki akcyzy. Z kolei od lipca z obniżki VAT-u na paliwo oraz stosowania cen maksymalnych. Mimo to Iwona Gawłowska z Ministerstwa Energii zwracała uwagę na obecną stabilizację ceny ropy i diesla na światowych giełdach w związku z nadzieją na pokój na Bliskim Wschodzie.
1: Proszę zauważyć, że o ile, w sytuacji, kiedy ten konflikt nam wybuchł, ta cena bardzo pikowała do góry, to dzisiaj wracamy do poziomu tak naprawdę sprzed wojny. Dzisiaj baryłka ropy Brent na rynkach, na giełdach kosztuje $78. To jest bardzo niski poziom. I druga rzecz, ceny diesla na giełdach dzisiaj również spadły do poziomu sprzed wybuchu konfliktu. A to może prowadzić do tego, że cena, która będzie ceną detaliczną na stacjach, będzie właśnie odzwierciedleniem tego trendu spadkowego, co wcale nie musi oznaczać, że nawet jeżeli się skończy pakiet CPN, to ceny nam wzrosną na wakacje.
2: No dobrze, to teraz pytanie właśnie do analityka. Z nami jest również Michał Stajniak, wicedyrektor działu analizy XTB. No to pytanie właśnie, będą spadać, bo na razie spadają, co do tego nie ma sporu. To znaczy, wiemy, tylko pytanie, jak długo?
3: Ja tylko powiem, że jakby ten program CPN absolutnie uratował polską gospodarkę, bo gdyby nie to, to mielibyśmy inflację rzędu 5%, stopy procentowe musiałyby być podwyższane, więc od razu mielibyśmy kolejne inne pomysły na inne tematy, które by generowały zdecydowanie wyższe koszty, więc tu się absolutnie zgodzę, że to było potrzebne. Natomiast, no niestety, jakby trzeba dojść do pewnego punktu, w którym musimy z tego zrezygnować. No i ten punkt jest wyznaczony poprzez to, co się dzieje na rynku. Czy będziemy mieli ceny poniżej poziomów sprzed wojny? No to zobaczymy. Tak jak tutaj pani powiedziała, mamy w tym momencie około $78 za ropę Brent. Zaczynaliśmy poniżej 75 przed wojną. Te ceny i tak były podwyższone przez ryzyko geopolityczne, bo tak naprawdę fundamenty...
2: Ale ryzyko nie zniknęło.
3: Ryzyko nie zniknęło, bo fundamenty, przy których cena nie wzrosłaby tak naprawdę, czyli powiedzmy, byśmy się gdzieś tam mieli tą cenę benzyny 95 poniżej 6 zł, musielibyśmy mieć ropę nieco powyżej $60 za baryłkę. To jest absolutnie w tym momencie niemożliwe, żeby cena ropy naftowej spadła do tego poziomu. To, czy będziemy mieli otwartą cieśninę Ormus, to jest bardzo duży znak zapytania. Wszyscy na to liczą, natomiast trzeba pamiętać o tym, że otwarcie cieśniny Ormus nie zmieni sytuacji po prostu zero-jedynkowo.
0: A więc głos sceptycyzmu dodał do tej dyskusji swoje 3 grosze. Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB. Cała debata o cenach paliw, którą poprowadził nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski, jest do odsłuchania na naszej stronie rmf24.pl. Warto zapoznać się z całością. No, w naszej witrynie znajdziecie wszystko, o czym wiedzieć należy. A jeśli jeszcze będziecie regularnie słuchali radia RMF24, waszej stacji w sieci, to będziecie chodzącymi encyklopediami. Bogdan Zalewski, jestem z wami dzisiaj.

0: reklama.
1: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polopo.
3: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: Zbliża się 13, pierwsze po południu. Po pierwsze, jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24, czyli Fakty RMF FM. Anna Wachowska, bardzo prosimy.
1: Białorusini zatrzymani w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej zostali zwolnieni. Ogromne zarobki lekarza i przyjęcia polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejką po medialnych doniesieniach o nadużyciach w Szpitalu Południowym w Warszawie jest reakcja premiera. Ceny paliw w dół. Są nowe, maksymalne stawki. Policyjny areszt opuścili dziś obaj Białorusini zatrzymani w sprawie zabójstwa rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej. Sprawca zbrodni wciąż nie został ustalony. Na konferencji prokuratury okręgowej w Lublinie był reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, czy zatrzymani Białorusini usłyszeli jakieś zarzuty?
2: Nie, okazało się, że nie mają nic wspólnego z tym zabójstwem, przyznaje rzecznik prokuratury Marcin Kozak.
3: Ci Białorusini nie mieli związku z tym postępowaniem, w związku z tym zostali zwolnieni ze sprawy.
2: Innych zatrzymanych nie ma. Prokuratura rozważa kilka wersji śledczych, ale ich nie ujawnia. Zakłada, że sprawca wciąż może być w Polsce. Policja nie ujawnia jego rysopisu.
4: Jeszcze nie mamy pełnego jak gdyby obrazu.
2: Mówi Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji i ponawia apel do mieszkańców o nagrania z samochodowych kamer z poniedziałku między 8.30 a 10.30. Po wczorajszym apelu, jak mówi, takich nagrań policja dostała kilka.
1: System jest zwyrodniały. Tak premier komentuje sprawę młodego lekarza w trakcie specjalizacji i jednocześnie stołecznego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w zeszłym roku zarobił 1 600 000 zł. Media donoszą, że w Szpitalu Południowym w Warszawie politycy rządzącej partii mieli być przyjmowani bez kolejek. W Faktach witamy reportera RMF FM Michała Radkowskiego. Michale, witaj. Jak
5: witam,
1: szef rządu tłumaczy się z tej afery?
5: Premier mówił, że sprawę trzeba całościowo wyjaśnić. Dodał, że każdy z polityków jego formacji, jeśli skorzystał z usług szpitala poza kolejnością, będzie musiał się z tego tłumaczyć. Mówił, że takie osoby muszą liczyć się z odpowiedzialnością polityczną. Chce też, by takie sytuacje więcej się nie powtórzyły.
6: Zwróciłem się do Najwyższej Izby Kontroli, aby przeprowadziła powszechną kontrolę we wszystkich jednostkach, w których mogą mieć tego typu zdarzenia miejsce. Otrzymałem odpowiedź potwierdzającą, że Najwyższa Izba Kontroli do takiego systemowego zbadania sytuacji przystąpi.
5: Czyli dotyczyłoby to wszystkich szpitali?
6: Gdzie może zajść tego typu problem, tak.
5: A kontrola w Szpitalu Południowym już została przeprowadzona. Jej wyniki mają być znane w ciągu miesiąca. Sprzed kancelarii premiera Michał Radkowski.
7: Nowe fakty najszybciej w RMF FM.
1: Dobre wieści dla kierowców. Koszty tankowania idą w dół. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 6 groszy. To obniżka o 4 grosze. Tańszy będzie też olej napędowy o 8 groszy. 6 zł i 36 groszy za litr. Wiemy już, z kim zmierzą się polskie zespoły piłkarskie w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Mistrz kraju Lech Poznań zagra z duńskim Ochus, a wicemistrz Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. Ochus to aktualnie najlepszy zespół Danii, a Fenerbahce zajmuje drugie miejsce wśród tureckich drużyn.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bogdan Zalewski, kłaniam się wam nisko. Bardzo mi przyjemnie, że słuchacie radio RMF 24. Radio małpa rmf24.pl. SMS 3322 to jest kontakt do nas. W jednym z SMS-ów czytam komentarz o prywatyzacji ochrony zdrowia. No zadaję sobie jednak pytanie, czy to prywatyzacja, czy polityzacja, upartyjnienie. Czy ochrona zdrowia nie jest ochroną zdrowia VIP-ów z rządzącej partii? Oto co możecie przeczytać na stronie rmf24.pl. Nie milkną echa sprawy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza byłego żadnego Koalicji Obywatelskiej, który będąc szefem SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym zarobił aż 1 600 000 zł, a tu portal Zero donosi, że w stołecznej placówce stworzono szybką ścieżkę przyjęć dla działaczy Koalicji Obywatelskiej. Ich rodzin zresztą. Ponadto w lecznicy miał też zacząć działać specjalnie wyznaczony specjalny pokój, w którym polityczni VIP-owie mogli oczekiwać na wyniki badań. Jak słyszeliście w faktach, premier zapowiada kontrolę, mówi o takim systemowym sprawdzaniu. A co waszym zdaniem trzeba z tym zrobić? SMS 3322 radiomałpa rmf24.pl. Bądźmy razem, posłuchajmy muzyki i podyskutujmy sobie na różne ważne tematy.

0: 8 minut po godzinie 13, tu Radio RMF24. Możemy przytoczyć aktualny komentarz do wstrząsającej poniedziałkowej zbrodni. W Radiu RMF24 komentarz do zabójstwa 44-letniego Rosjanina, artysty, karykaturzysty, takiego enfant terrible w Białej Podlaskiej. No, to był jak wyrok, werdykt na ulicy. Premier Donald Tusk nie może pochwalić się sukcesem w śledztwie.
1: Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne, ale musimy czekać na dowody czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt, powiedziałbym o wymiarze międzynarodowym. To jest terroryzm państwowy, bardzo poważna rzecz, więc poczekajmy jeszcze, będziemy starali się wyjaśnić wszystko, co jest możliwe tutaj do wyjaśnienia, no ale sprawa jest trudna, jak jest płatny zabójca, to niestety nie jest łatwo zidentyfikować takiego człowieka.
0: Tak, o tej egzekucji mówił premier. Donald Tusk przyznał, że dwaj zatrzymani w tej sprawie Białorusini zostali zwolnieni, ponieważ służby nie dysponują dowodami, że byli oni bezpośrednio zaangażowani w to zabójstwo. Przypomnę wam, jak do tego doszło. Poniedziałek na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej do ofiary podchodzi nieznany dotąd mężczyzna, oddaje 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości. Do tej sprawy wrócimy za kilkanaście minut w relacji naszego reportera Dominika Smagi, który ma najnowsze informacje z dobrego źródła, bo policyjnego i prokuratorskiego. Bądźcie z nami. Słuchamy dobrej muzyki, przekazujemy informacje nie zawsze dobre, ale zawsze prawdziwe. Jak to w Radiu RMF24, waszej internetowej stacji.

0: Piłkarscy kibice, zamieńcie się w słuch. A on niełatwe dla polskich zespołów. Losowanie w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Mistrz Polski Lech Poznań zagra w drugiej rundzie kwalifikacji Champions League z mistrzem Danii Aarhus, a wicemistrz Polski Górnik Zabrze zmierzy się z tureckim Fenerbahçe Stambuł. W Zabrzu na gorąco z zawodnikami rozmawiał nasz reporter z redakcji sportowej RMF FM Wojciech Maczyk. Witamy serdecznie,
1: tak jest,
0: Wojtku. No i co, jakie są pierwsze odczucia Zabrzan?
1: No, na pewno bardzo trudny rywal, no nie ma co ukrywać, Fenerbahçe Stambuł to naprawdę zespół topowy, przypomnijmy, tam jeszcze całkiem niedawno przecież szkoleniowcem był już wielki José Mourinho, to pokazuje, że ten klub ma ogromny budżet, no obecnie przecież trener, który wrócił do pracy w Realu Madryt. Pieniądze są więc w Stambule gigantyczne, a możliwości tego zespołu bardzo duże, bo oprócz tego, że klub ma wielki budżet, no to ma też jednak piłkarzy wyśmienitych, wśród nich między innymi grającego obecnie na Mundialu w reprezentacji Francji N'Golo Kanté, no także...
0: Czyli kadra o klasy wyższe od większości klubów ekstraklasy naszej, prawda?
1: No zdecydowanie, nawet od wszystkich klubów ekstraklasy, tutaj nie mamy się co oszukiwać, to będzie bardzo trudne starcie dla Górnika. Na pewno cieszą się kibice, bo to rzecz bardzo fajna, pojechać do Stambułu, tam gorąca ta atmosfera, tu jest jeszcze dodatkowy smaczek, no bo jest Lukas Podolski w Zabrzu od dłuższego czasu, wiele kręci się wokół Lukasa Podolskiego, bo to nowy właściciel Górnika, a on przecież w przeszłości występował w Galatasaray Stambuł, czyli największym
0: Turków
1: rywalu Fenerbahçe. Tak, ale zna też ich o tyle, że to może ich napędzić, bo oni będą chcieli pokazać, że to były zawodnik właśnie Galatasaray, klubu, którego oni serdecznie nienawidzą i tu nie ukrywajmy się tego powiedzieć, bo tam animozje są gigantyczne między kibicami tych obu zespołów, no więc będą chcieli tutaj utrzeć nosa.
0: Dodatkowe emocje jeszcze, tak.
1: Tak, na pewno, no Łukasz Sadilek, jeden z zawodników Górnika, zwraca uwagę, że on pamiętam rywalizację z Galatasaray Stambuł, kiedy był zawodnikiem czeskich drużyn i on mówi, że ma poczucie, że oni wtedy ich lekceważyli i może się spodziewać, że tutaj wielkie gwiazdy Fenerbahçe też mogą w tym meczu pierwszym troszkę podejść lekceważąco, ale z drugiej strony, no trudno sobie wyobrazić, że na tym pełnym własnym stadionie gorących kibiców można jakkolwiek kogo lekceważyć. Więc pewnie bardzo trudne zadanie przed Górnikiem, patrząc na papier będzie bardzo trudno awansować, no ale cóż, Wyspy Zielonego Przylądka potrafią urywać punkty, Republika Zielonego Przylądka potrafi punkty na Mundialu rywać Hiszpanom,
0: no właśnie,
1: więc
0: tak.
1: Być może Górnik Zabrze powalczy z Fenerbahçe Stambuł. Na pewno zadanie
0: taki jest
1: bardzo,
0: urok piłki nożnej, prawda? Że tutaj nie do końca można przewidzieć te wyniki pomimo różnych rankingów.
1: Tak jest. Tu mówię, jest obawa przed tym rywalem, jest respekt duży do tego rywala, bo to zespół utytułowany, bardzo mocny, ale jest też radość, no bo jeżeli się mierzyć w walce o Ligę Mistrzów, no to zaraz z zespołem znanym, poważanym, który w tej Lidze Mistrzów grał, no więc myślę sobie, że to też takie okno wystawowe dla wielu piłkarzy.
0: A te szanse na awans Górnika to jak oceniasz tak procentowo? 20-30% czy więcej?
1: Nie, ciężko patrzeć, trzeba by było usiąść, wyliczyć statystycznie, spojrzeć na to bardzo mocno, no ale na pewno awans Górnika byłby, nie bójmy się tego powiedzieć, gigantyczną niespodzianką, a nawet bym powiedział sensacją.
0: A tory kolejorza, jakie szanse ma Lech przed sobą?
1: To bardzo trudne tory też tego kolejorza, jak mówisz, bo one wiodą do Danii, wiodą do Aarhus, czyli do mistrza tego kraju, a jeżeli ktoś pokonuje w tej wewnętrznej rywalizacji FC Kopenhagę, która przecież, pamiętamy, bardzo dobrze prezentowała się w poprzednich sezonach Ligi Mistrzów, no to znaczy się, że musi być zespołem naprawdę bardzo dobrze poukładanym i dobrze grającym. Przewagą Duńczyków na pewno to, że ten system rozgrywek u nich jest inny, bo oni nie rozgrywają sezonu tak jak my w systemie jesień-zima, tylko u nich system jest właśnie wiosna-lato, tak można powiedzieć, żeby tych zim unikać do grania, więc oni teraz są tak naprawdę w pełni sezonu, także to też pewna przewaga, no kolejorz tego rytmu meczowego na pewno będzie szukał w sparingach.
0: To będzie ta rozgrzewka przed tym głównym wyzwaniem, tak?
1: No z pewnością, trudne zadanie przed Lechem, te początki są bardzo trudne, no na pewno ten rywal mógł być łatwiejszy, to nie ukrywajmy, bo to jeden z najtrudniejszych rywali. Lech i tak w tej ścieżce jest rozstawiony, bo on jest w tej ścieżce mistrzowskiej, czyli tej teoretycznie łatwiejszej, no ale jak widać, to losowanie sprawiło, że tak wcale łatwo nie będzie. Na pewno
0: kluczowa będzie forma Iszaka, jak sądzisz?
1: No z pewnością, ale też bądźmy szczerzy, że Iszak to taki piłkarz, który jest bardzo ważnym ogniwem nie tylko na boisku, ale też w szatni. Tak. I też pytanie, jak sam Lech do tego meczu podejdzie? Na pewno przewaga Lecha to, że ma te doświadczenie już kilku sezonów regularnej gry w europejskich pucharach i podejrzewam, że z każdym sezonem można wyciągnąć jakieś nowe wnioski. No liczyliśmy na pewno na to, że będzie trochę łatwiej do tej Champions League awansować, ale z drugiej strony też patrzmy na to, że dalej i Lech i Górnik są w tej dobrej sytuacji, że nawet przegrywając w tej drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów, spadają do rozgrywek niżej, spadają do kwalifikacji Ligi Europy, więc no tak naprawdę...
0: Zawsze jakieś puchary, tak?
1: Dokładnie tak, no a puchary to pieniądze, to okno wystawowe to znowu szansa na lepsze transfery, więc myślę sobie, że tutaj nie ma co wybrzydzać, że jeżeli nawet byśmy mieli oglądać kilka polskich zespołów w Lidze Konferencji, które by doszły na poziom pucharowy, ale punktowały też w tych rankingach, bo to znowu by oznaczało, że może w przyszłym sezonie będzie łatwiej awansować, może po raz pierwszy w tym sezonie w ogóle mamy sytuację, że dwie polskie drużyny grają w eliminacjach Ligi Mistrzów, więc to już jest duży sukces. Mhm. No więc te punktowanie regularne w europejskich pucharach może sprawić, że w kolejnych sezonach będzie łatwiej w tych kwalifikacjach Champions League. No ale na razie nie można być, bo jakoś bardzo zadowolonym z tego losowania Ligi Mistrzów dla Polski.
0: Wojtku, ja Cię pytałem o szansę Górnika, to jeszcze też procentowe szanse Lecha według Ciebie z Aarhus.
1: To jestem jednak trochę większym optymistą niż w przypadku Górnika.
0: 50-50? Pół na pół?
1: No, chyba jednak lekka przewaga Aarhus, ale myślę sobie, że no tak bez walki Lech tego nie odda. Jeżeli odda bez walki, to znaczy się, że się myliłem.
0: Mm-hmm, właśnie, zobaczymy. Będziemy kibicować, oglądać, dopingować. Bardzo dziękujemy, Wojtku.
1: Dzięki.
0: Wojciech Marczyk, specjalnie dla kibiców futbolu, ale to, jak słyszymy, sprawa nie tylko pasjonujące dla takich zawziętych fanów.

0: Punktualnie 13.30, punktualna, jak zwykle, Katarzyna Podraza. Bardzo prosimy, Kasiu, o fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Trudna historia tworzy podziały, ale nie jesteśmy na nie skazani, powiedział w Berlinie szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Podkreślił, że odchodzą ostatni świadkowie II wojny światowej, a wśród nich są osoby szczególnie doświadczone przez niemieckie zbrodnie, więźniowie obozów koncentracyjnych i robotnicy przymusowi. Jak zaznaczył, mamy wobec nich szczególne obowiązki, zarówno w wymiarze moralnym, jak i materialnym. Uważamy, że Republika Federalna Niemiec powinna poważnie i szybko zmierzyć się z tym wyzwaniem, oświadczył szef polskiego MSZ-u. W faktach teraz pilny apel dyrekcji paryskiego Luwru. Chodzi o jak najszybsze działania zmierzające do modernizacji jego wyposażenia. Ma w tym pomóc gigantyczny projekt szacowany na ponad miliard euro. Przewiduje on renowację budynków, utworzenie nowego wejścia do Luwru i osobnej sali dla słynnej Monalizy. Muzeum od czasu październikowej kradzieży klejnotów koronnych przeżywa prawdziwy kryzys i potrzebuje mnóstwa inwestycji. Warto przypomnieć, że zrabowanie z Luwru w 2025 roku klejnotów koronnych o wartości 88 milionów euro uwidoczniło braki w zabezpieczeniu zbiorów muzeum. A my wracamy jeszcze do mundialu i wyjątkowej kondycji Leo Messiego. Przypomnijmy, blisko 39-letni Argentyńczyk zdobył w meczu z Algierią 3 bramki i dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów Mistrzostw Świata. Razem z Niemcem Mirosławem Klozem mają po 16 goli. Broniąca tytułu Argentyna pokonała za oceanem Algierię 3-0. Leo wciąż zachwyca, podkreślił na naszej antenie Jakub Kręcidło, dziennikarz Canal Plus Sport.
2: Messi wyglądał jednak zdziwiająco dobrze. Ja spodziewałem się piłkarza, który będzie trochę bardziej łapał po murawie, jak to kiedyś miał w zwyczaju, który będzie mniej dynamiczny, mniej przebojowy, a wydaje się, że dziś Messi jest przygotowany świetnie do tego turnieju. Był dynamiczny, aktywny, bardzo inteligentny, do czego nas przyzwyczaił na murawie. Świetnie się po niej poruszał, miał kapitalny strzał i to czucie gry, którego się wraz z wiekiem nie traci. Ja byłem zadziwiony tym, że on wyglądał tak dobrze pod kątem fizycznym, bo o jego zdolności piłkarskie, o jego technikę się nie martwiłem, ale o kwestie wydolnościowe na przykład już trochę tak, ale ten pierwszy mecz pokazał, że naprawdę jest z nim wszystko w porządku.
1: Z Jakubem Kręcidło rozmawiał Piotr Salak. A skoro mowa o kondycji, to przed sezonem wakacyjnym powinniście sprawdzić po zimie swój rower. Takie przeglądy będą w najbliższym czasie prowadzone w Krakowie. W najbliższy poniedziałek na Rondzie Mogilskim, we wtorek w Ogrodzie Społecznym Stary Bieżanów przy Lipowskiego i jeszcze w kolejnym tygodniu.
3: Rzeczywiście możemy dokonać takiego szybkiego przeglądu, diagnostyka, co robimy, nie mniej, czy przerzutki, czy łańcuch, prawda? Będziemy mogli sobie troszeczkę czy nasmarować, czy wyregulować.
1: Wyjaśnia RMF Max i Anna Majdecka z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa. Warto sprawdzić po zimie rower dla swojego bezpieczeństwa. Takie przeglądy potrwają w Krakowie aż do września.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Rowerowa pogoda u Was? Pochmurno czy słonecznie? Cicho czy wietrznie? Sucho czy deszczowo? Temperatura w sam raz na t-shirt czy raczej aura na blazer? Maciej Dusza, nasz DJ, powiedział przed chwilą o pogodzie na podwinięte rękawy. A u Was? SMS 3322, mail radiomałpa rmf24.pl.

biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Radio RMF 24. Dostępne też w aplikacji RMF On.
1: Brawo polskie siatkarki. W meczu Ligi Narodów wygrały z Bułgarkami 3-0. W kolejnym spotkaniu Polki zmierzą się jutro z Ukrainą.

0: 13.43. Muzyka i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24. Mamy nowe komunikaty dotyczące czarnego poniedziałku w Białej Podlaskiej. Z policyjnego aresztu, jak już mówiliśmy, wyszli dzisiaj obaj Białorusini zatrzymani w związku ze śledztwem dotyczącym zabójstwa 44-letniego Rosjanina zastrzelonego w poniedziałek na osiedlu Jagiellońskim w Białej Podlaskiej. Prokuratura wykluczyła, żeby zatrzymani mieli cokolwiek wspólnego z tą zbrodnią. Na konferencji prokuratury był reporter RMF FM. Łączymy się z Dominikiem Smagą. Dzień dobry, Dominiku.
1: Dzień dobry.
0: Czy prokuratura ma teraz jakichś podejrzanych? Czy ktoś w ogóle przebywa w areszcie?
1: Nie, teraz takich podejrzanych nie ma w areszcie. Nie ma nikogo, nie ma też rysopisu sprawcy. Przynajmniej nie jest on upubliczniany przez policję. Rzecznik Lubelskiej Komendy Wojewódzkiej wyjaśnia, że jest za wcześnie na pokazywanie wizerunku. Prokuratura zapewnia, że cały czas trwają intensywne czynności w tej sprawie. Jak mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik Lubelskiej Prokuratury Okręgowej, badanych jest kilka wersji.
2: Zgromadziliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy. Ten materiał dowodowy, zarówno osobowy, jak i nieosobowy, jest ciągle poddawany analizie. Zbieramy wszelkie dostępne informacje, analizujemy materiały cyfrowe, monitoringi oraz analizujemy zeznania świadków. W tej chwili mamy kilka wersji śledczych dotyczących tego zabójstwa. Oczywiście z przyczyn naturalnych nie jestem w stanie Państwu, nie mogę Państwu na ten moment informować o szczegółach naszych ustaleń oraz zamierzeń.
0: Tak, bardzo lakoniczne te komunikaty.
1: Podinspektor. No, bardzo lakoniczne, ale to jest bardzo intensywne śledztwo. Wiadomo, że prokuratura nie może też zbyt wiele powiedzieć, żeby przestępcy nie wiedzieli, jak wiele prokuratura wie. No, niestety tak to działa. Podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji, zapewnia, że zaraz po zdarzeniu powiadomione zostały także służby graniczne i być może sprawca wciąż jest na terenie Polski.
3: Jest to oczywiście możliwe, że mężczyzna dalej ukrywa się na terenie Polski i nie udało mu się przekroczyć granicy. Nie możemy tego w żaden sposób wykluczyć. Także ten mężczyzna może być wkrótce ustalony i zatrzymany. Natomiast na to potrzebujemy też czasu, współpracy, no i oczywiście współdziałania wszystkich służb oraz mieszkańców.
1: I właśnie do mieszkańców policja ponownie apeluje o przekazywanie nagrań z samochodowych kamer. To apel do kierowców, którzy w poniedziałek między 8.30 a 10.30 poruszali się samochodem w rejonie osiedla Jagiellońskiego i drogi krajowej numer 2.
3: To jest też istotną rzeczą, żeby odtworzyć te pierwsze minuty po tej zbrodni, moment oddalenia się sprawcy, miejsce, do którego się udał i ewentualnie mógł zmienić ubranie i tak dalej. Więc to jest najważniejsza rzecz. Wiemy, że sprawca po prostu podszedł do swojej ofiary, oddał te strzały, następnie uciekł pieszo w następne uliczki. Natomiast musimy otworzyć oczywiście dalszy przebieg i wszystkie istotne informacje. Stąd, tak jak powiedziałem, niezbędna jest współpraca z mieszkańcami.
1: No i ten apel policja kierowała do mieszkańców również wczoraj. Apel o przekazywanie nagrań z samochodowych kamerek i w odpowiedzi na tę prośbę dostała kilka nagrań. Dzisiaj, to też jest informacja z tej dzisiejszej konferencji, jeszcze dzisiaj powinny być znane wstępne wyniki sekcji zwłok zastrzelonego w poniedziałek Rosjanina. Ja przypomnę, to jest 44-letni artysta, który od pewnego czasu mieszkał w Polsce. Artysta performer, który swoją sztuką, swoją twórczością bardzo ostro krytykował władze Federacji Rosyjskiej, w tym samego Władimira Putina.
0: Przypominał i relacjonował Dominik Smaga. Bardzo Ci dziękujemy, Dominiku. No a skoro dzisiaj powinny być znane wyniki sekcji zwłok zastrzelonego Rosjanina, to pewnie jeszcze będziemy się z Tobą łączyli. A ja jeszcze przypomnę raz ten apel, o którym mówił Dominik Smaga. Apel do kierowców, którzy w poniedziałek między 8.30 a 10.30 poruszali się samochodem w rejonie osiedla Jagiellońskiego i drogi krajowej numer 2. Policja prosi o przesyłanie nagrań z samochodowych kamer.

0: Hej!
1: Wicepremier Radosław Sikorski przypomniał sobie o byłych więźniach niemieckich obozów koncentracyjnych i robotnikach przymusowych. Upomniał się o nich w Berlinie. Szef polskiej dyplomacji bierze udział w stolicy Niemiec w forum polsko-niemieckim, które odbywa się w 35. rocznicę podpisania przez oba kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
2: Odchodzą ostatni świadkowie II wojny światowej. Wśród nich są osoby szczególnie

biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Zbliża się godzina 14, druga godzina naszego popołudniowego programu w Radiu RMF 24. Jeszcze więcej informacji, czas na fakty RMF FM. Anna Wachowska, bardzo prosimy.
1: Śmiertelny wypadek w Wielkopolsce. W zderzeniu ciężarówki i samochodu osobowego na Krajowej 11 zginęła jedna osoba. Śledczy zbadają sprawy podpalenia.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: O, mamy elektryzujące wieści. Premier Donald Tusk zapowiedział, że po wakacjach Polska ma sfinalizować rozmowy z firmą Foxconn w sprawie budowy hubu elektromobilności w Jaworznie. Electromobility Poland ma docelowo produkować 400 tysięcy aut rocznie, a pierwszy samochód elektryczny ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku. Duże liczby, duże ambicje. No i jedno pytanie, czy Polska rzeczywiście ma szansę produkować setki tysięcy samochodów elektrycznych rocznie? O tym, co jest realne, a co jeszcze dalekie do wykonania, porozmawiam teraz z prezesem Instytutu Badań Rynku Samar, panem Wojciechem Drzewickim. Witam serdecznie, panie Wojciechu.
1: Dzień dobry.
0: Czy projekt w Jaworznie ma realne szanse wejść do produkcji zgodnie z harmonogramem, jak pan sądzi?
1: Jeżeli polityka nie zaangażuje się w ten projekt zbytnio, a będzie to projekt typowo gospodarczy, to tak, to rzeczywiście ta szansa się pojawia.
0: A jakie jest zagrożenie polityczne? Od razu przejdę do rzeczy.
1: No, pamiętajmy, że ten projekt już na rynku istnieje od wielu, wielu lat. Jeszcze powstał pierwsze jego trendy za czasów PiSu. To wtedy mówiło się o ponad milionie aut elektrycznych jeżdżących po polskich drogach. Niestety zbyt dużo polityki przeszkadza w rozwoju biznesu, a w szczególności przeszkadza w pozyskaniu partnera.
0: Tutaj co konkretnie gwarantuje, że projekt w Jaworznie nie podzieli losów tej słynnej Izery?
1: Po pierwsze mamy partnera, który wydaje się być partnerem wysoce pożądanym i odpowiednim, bo działa nie tylko w zakresie produkcji samochodów. Foxconn samochody produkuje, ale także przede wszystkim w zakresie elektroniki. Jest to firma znana na rynkach w różnych aspektach, także usługi cyfrowe, cyberbezpieczeństwo. To są elementy, o których mówimy, bo przecież Electromobility Poland to nie tylko produkcja samochodów, to część hubu, który ma powstać i który ma zająć się czymś więcej niż tylko produkcją pojazdów.
0: Czy Foxconn zobowiązał się do rzeczywistej produkcji aut w Polsce, czy na razie to są tylko takie deklaracje współpracy?
1: No, czekamy na podpisanie finalnego porozumienia.
0: Jesienią.
1: Z tych wszystkich informacji, które do tej pory dotarły, na spotkaniu 9 maja pierwsze informacje zostały nam przekazane. Tak, Foxconn zobowiązał się do produkcji samochodów, do udostępnienia wszystkich elementów niezbędnych do uruchomienia tej produkcji, czyli cała architektura pojazdowa ma być to włączona.
0: Proszę pana, czy planowana produkcja 400 tysięcy samochodów rocznie to jest realna perspektywa w obecnych warunkach rynkowych?
1: No, patrząc na to, jak wygląda rynek dzisiaj, to wydaje się być liczbą abstrakcyjną. Jest
0: no właśnie.
1: Jednak zakład chce się utrzymać żyć i rozwijać się w przyszłości, to ta produkcja musi być na poziomie 300-400 tysięcy. Oczywiście, abyśmy mogli o tej liczbie mówić, najpierw musi powstać marka, muszą powstać pojazdy, najpierw musimy zdobyć rynek Polski i serca polskich klientów po to, żeby móc wejść na Europę, bo myśląc o sprzedaży tych samochodów, nie możemy zamykać się tylko i wyłącznie w rynku polskim, bo ten rynek nie przyjmie tych wszystkich pojazdów.
0: No właśnie, a co z konkurencją? No, mamy taką konkurencję głównie w Chinach chyba, prawda?
1: No, patrząc na to, jak rynek się rozwija, to oczywiście konkurencja chińska będzie tu dość istotną kwestią do poruszenia. Z nimi będziemy konkurować, ale nie zapominajmy także o Europie. Europa, chociaż przeżywa problemy, to wciąż ma szansę być w czołówce i dalej się rozwijać. Każdy nowy producent, nowa marka, nowy model musi podjąć walkę konkurencyjną. Jeżeli ta oferta będzie dobra, koszty zakupu samochodu atrakcyjne, to na pewno klient podejdzie bardzo racjonalnie do tego zakupu i jest szansa, że będziemy te samochody sprzedawali.
0: No właśnie,
1: naszej perspektywy to trzeba podkreślić. EMP jest ważnym elementem przemysłu motoryzacyjnego. Przy kurczącym się rynku europejskim, przy zmianach, które zachodzą, dostawcy komponentów, nasi producenci komponentów mogą stracić swoich partnerów w Europie Zachodniej. EMP może potencjalnie przejąć tą produkcję w przyszłości, zapewniając, że nasz przemysł będzie dalej się rozwijał.
0: Na co się stanie z tą inwestycją? Ja przypomnę, że tutaj ten pierwszy samochód elektryczny właśnie ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku. A co się stanie z tą inwestycją, jeśli popyt na samochody elektryczne w Europie będzie rósł wolniej od prognozy? Bo pan mówi, że my nie możemy tylko szukać na rynku krajowym tych prawda, klientów.
1: To, że w Polsce obserwujemy spowolnienie sprzedaży samochodów elektrycznych, nie oznacza, że Europa nie idzie do przodu. Idzie. I ta produkcja, zapotrzebowanie na elektryki rośnie stopniowo, rynki się rozwijają. Oczywiście każdy z tych rynków rozwija się w różnym tempie. Wiele zależy od infrastruktury, od podejścia klientów. W Polsce przeżywamy troszkę problemów z tym związanych. Niemniej jednak wydaje mi się, że zainteresowanie samochodami elektrycznymi jest widoczne. Jeżeli rozwiążemy program infrastrukturalny, szczególnie w obrębie dużych miast, to mamy szansę na przyspieszenie rozwoju i tak naprawdę przygotowanie dobrego gruntu do sprzedawania polskiego produktu.
0: Właśnie pan zwraca uwagę na te sprawy infrastrukturalne w miastach. A czy Polska ma w ogóle wystarczające zaplecze technologiczne do takiej masowej produkcji samochodów elektrycznych? Przypomnę, 400 tysięcy aut rocznie.
1: Tak jak już powiedziałem, 400 tysięcy to jest docelowy poziom produkcji, o którym to myśli. Natomiast żeby go zrealizować, musimy wystartować. Wciąż mamy jeszcze czas. Rok 2009, jeżeli uda się wszystko zrealizować i polityka nie przeszkodzi w realizacji tego projektu, to 2009 rok to dopiero początek. Kiedy uda nam się pierwsze 100 tysięcy uzyskać, to raczej nie będzie ani 2029, ani 2030 rok. Myślę, że przynajmniej 2 lata. Ta potrzeba do 3 na to, żeby ta marka mogła zaistnieć. I tu pojawiają się pytania, co z finansowaniem tego projektu, bo pieniądze trzeba będzie wykładać.
0: No właśnie, skąd będą pochodziły środki na budowę fabryki? To jeszcze jest niewiadome chyba, prawda?
1: No częściowo mamy fundusze z KPO, które zostały potwierdzone i częściowo także inwestor w postaci Foxconn zobowiązał się do wyłożenia pieniędzy. Także tutaj te pierwsze środki na pewno...
0: Czyli to będzie taki miks, prawda? KPO plus pieniądze ze strony inwestora, tak?
1: Tak to wygląda dziś.
0: A kto będzie właścicielem technologii wykorzystywanej w produkowanych pojazdach? Polskie podmioty czy zagraniczny partner?
1: No, mam nadzieję, że właścicielem będzie, przynajmniej jeśli chodzi o polski samochód, polski podmiot, czyli EMP.
0: Myśli pan, że istnieją już jacyś konkretni odbiorcy, tacy, którzy już szykują się z zamówieniami tego samochodu?
1: No, trudno rozmawiać o samochodzie, którego jeszcze nie widzieliśmy. Tak, i nie chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o pokazanie sylwetki auta karoserii, bo to już przerabialiśmy z Iverą.
0: Tak.
1: Taki samochód może bardzo ładnie wyglądać, tylko nic za tym nie idzie. Także trzeba poczekać, spokojnie podejść do tematu. EMP w tej materii zaczyna się rozwijać i podkreślam raz jeszcze, jeżeli polityka nam nie przeszkodzi, a strategia państwa w zakresie rozwoju przemysłu motoryzacyjnego zostanie wreszcie stworzona, bo tej strategii w mojej ocenie nie ma. Nie ma lidera rynku. Projektem zajmowali się do tej pory głównie politycy, co nigdy nie wróżyło dobrze. Więc tutaj zmiany także na tym etapie, na tym poziomie są potrzebne.
0: A oprócz polityki, jakie są największe ryzyka dla powodzenia tego projektu?
1: Oczywiście konkurencja, sam rynek, ten rynek musi zaakceptować nowy produkt, nową markę. Nad tym się pracuje latami i to jest duże wyzwanie. Niemniej jednak chociażby to, co zdarzyło się w Turcji, czyli uruchomienie produkcji Toga, pokazało, że można to zrobić. Tok, czyli marka turecka, ruszyła mniej więcej w tym samym czasie, co nasz pomysł EMP, pomysł z Wierą związany. Natomiast u nas, tak jak wspomniałem, za dużo się mówiło, za dużo było polityki, a za mało działań.
0: Czyli w Turcji nie było takiej historii, prawda, że politycy ingerowali w te projekty, tak? Powinniśmy się uczyć od Turków?
1: Turcja, podobnie jak Chiny, nie jest państwem demokratycznym.
0: No właśnie.
1: Tam łatwiej podejmuje się pewne decyzje, ustala strategię. Dlatego też wspominałem o tym, że Polska także potrzebuje strategii motoryzacyjnej i wydaje mi się, że pora wreszcie powołać taki zespół, powołać lidera, który tym się zajmie. I to nie powinien być polityk, bo mówimy o strategii na lata, a więc bez względu na to, kto rządzi w kraju, ten przemysł powinien mieć swoją strategię ustanowioną i każdy z nowych rządów czy premierów, który będzie przychodził, powinien być tym liderem, przejmować pałeczkę sztafety zwanej rynkiem motoryzacyjnym, tak, i przekazywać ją dalej.
0: Panie prezesie, no bardzo taki paradoksalny wniosek wypływa z tego, co pan mówi, bo okazuje się, że demokracja wcale nie jest takim warunkiem wolnego rynku, prawda, i tych projektów inwestycyjnych ważnych, bo okazuje się, że państwa, które są autorytarne albo gdzieś tam na granicy autorytaryzmu, radzą sobie z tą produkcją lepiej. Tak jak w Chinach i w Turcji.
1: Łatwiej tam zdecydowanie podjąć pewne decyzje i je kontynuować. w takich krajach jak Polska, czy generalnie w Unii Europejskiej. Wszystko musi zostać przedyskutowane, ustalone wspólnie, a czasami interesy w różnych krajach są rozbieżne, więc uzyskanie konsensusu jest bardzo
0: trudniejsze.
1: Trudne.
0: Tak.
1: Tak, niemniej jednak, jeżeli będziemy mieli swoją strategię utrzymania przemysłu motoryzacyjnego, a ta strategia obejmuje różne aspekty, nie tylko kwestie samej produkcji samochodów, ale także kwestie wszystkich przedsiębiorstw działających na rynku, tak żebyśmy byli w stanie śledzić, w jakim kierunku te zmiany idą i ewentualnie także wspomagać przedsiębiorców zmianie profilu działalności, jeżeli taka zmiana będzie konieczna, bo jeżeli odchodzimy od silników spalinowych, to część firm, jeżeli będzie chciała istnieć na rynku, będzie musiała przejść przez proces transformacji. I państwo w tym wszystkim może pomóc.
0: Mamy do czynienia właśnie z taką zmianą potężną. Mamy pierwsze jaskółki. Bardzo panu dziękujemy serdecznie za tę rozmowę. Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SEMAR, był gościem Radio RMF24. Rozmawiamy o przyszłości. Miejmy nadzieję, że niedalekiej. Miejmy nadzieję, że nie będzie tego upolitycznienia, które jest taką zmorą naszej gospodarki. Widzimy to dzisiaj w różnych dziedzinach i w ochronie zdrowia, ale także w motoryzacji. To też jest duże zagrożenie. Miejmy nadzieję, że przez te rafy wszystkie przebrniemy i w końcu produkcja ruszy z kopyta.

0: SMS 3322. Bardzo dziękuję za wasze wiadomości. Pozdrawiamy serdecznie, zasyłając szczecińskie ciepło, słońca. Ewa i Micha. No, czytam jak napisano. Nie wiem, czy Micha, czy Michał. W każdym razie ciepło odpowiadam. Mam nadzieję, że w porze obiadowej nie zjadłem tutaj literki. Mundial, słuchajcie. Mundial opanowuje ulice Stanów Zjednoczonych. Przypomnę wam współgospodarza mistrzostw świata w piłce nożnej razem z Kanadą i Meksykiem. Oto kraj, który na co dzień jest królestwem baseballu i koszykówki, a teraz jest jednym z trzech gospodarzy mistrzostw świata. Futbol to też inaczej brzmi w Stanach Zjednoczonych, prawda? Tam mówią soccer. Na stadionach i w strefach kibica słychać dziesiątki języków, ale coraz częściej także głosy Amerykanów, którzy przekonują się do piłki nożnej, właśnie do tego soccer. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
1: Dzień dobry, jestem. Jasno można powiedzieć, że w Kanadzie i USA, gdzie piłka nożna nie cieszy się aż tak wielką popularnością, stadiony i strefy kibica przejmują przede wszystkim imigranci.
2: Where are you from?
3: From Zambia.
2: Zambia as well.
1: Z wielu państw, którzy mieszkają na przykład w Stanach Zjednoczonych.
4: Thing I love about soccer.
1: To, co kocham w piłce nożnej, to po prostu pasja i kibice z całego świata oraz to, jak bardzo są oddani swoim drużynom, mówi ten młody kibic.
5: Let's go!
1: Emocje na stadionach i w strefach kibica są ogromne. Na tym właśnie polega cały sens mistrzostw świata, żeby wszyscy byli zjednoczeni bez względu na różnice, żeby wspólnie cieszyć się ze swojego kraju i okazywać mu wsparcie. Do finału jeszcze daleko, ale kibice mają swoje typy. Jak słychać po akcencie, to imigranci. Jednak mundial organizowany między innymi w USA przyciąga też uwagę tych, którzy się tutaj urodzili, ale od dziecka głównie słyszeli o baseballu czy futbolu amerykańskim.
6: Baseball is so popular.
1: Baseball jest tutaj bardzo popularny, ale wydaje mi się, że Mistrzostwa Świata na pewno przyciągną więcej widzów i mam nadzieję, że sprawią, iż piłka nożna stanie się tutaj bardziej popularna, bo uwielbiam ten sport i chciałabym, żeby cieszył się większym zainteresowaniem. Mówiła ta kobieta, która przyszła obejrzeć kolejne spotkanie. Myślę, że to naprawdę świetne, że możemy pokazać, iż Ameryka kocha piłkę nożną, tak samo jak każdy inny kraj na świecie, mówią amerykańscy kibice. Sprzed stadionu w New Jersey, Paweł Żuchowski.
0: A dzisiaj między innymi hit Anglia-Chorwacja, ten mecz o 22 czasu polskiego, o 10 wieczorem, przygotujcie się. To będziemy wracać oczywiście do tego, co się dzieje za oceanem, a już za kilka chwil będą fakty RMF FM.

0: biegną sekundy, minuty, godziny, biegnie czas. No nie tracimy czasu, cały czas zbieramy dla was informacje, jeszcze więcej informacji w radiu RMF24. Oto zbliża się 14.30, Katarzyna Podradza już na swoim stanowisku.
1: Tak jest.
0: Bardzo prosimy o fakty RMF FM.
1: A zaczniemy od wystąpienia Andrzeja Poczobuta w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Działacz polskiej mniejszości na Białorusi, mówiąc o reżimie Łukaszenki i ataku na Związek Polaków, podkreślił, że białoruski dyktator dąży do zaszczepienia w kolejnych pokoleniach naszych rodaków sowieckich wartości i totalitarnych wzorców zachowania. Andrzej Poczobut przypomniał, że po aresztowaniu usłyszał od śledczych, że jego grzechem jest to, że jest zbyt polski i że tacy jak on nie powinni istnieć. Teraz Małopolskie, a dokładnie powiat wadowicki. W lesie w rejonie miejscowości Stanisław Górny spacerowicz znalazł niewybuchy. To prawdopodobnie pociski z czasów II wojny światowej. Przybyli na miejsce saperzy, bezpiecznie je zneutralizowali. Policjanci przypominają, że w przypadku znalezienia tego typu przedmiotów nie wolno ich dotykać, przenosić, ani podejmować prób samodzielnego zabezpieczenia. Należy niezwłocznie poinformować służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 i oddalić się na bezpieczną odległość. Z ziemi włoskiej do Polski, a dokładniej do Poznania, trafią nowe pociągi. Koleje Wielkopolskie podpisały umowę na dostawę spalinowych składów, które wcześniej kursowały w rejonie Bolonii.
2: To są trójczłonowe pojazdy. Pojemność, jak dobrze pamiętam, 154 osoby dokładnie, czyli tam z 20 miejsc siedzących jest składanych, oczywiście dodatkowo jeszcze. Także jak 300 osób bezpiecznie przejedzie. Prędkość eksploatacyjna jest 120 na godzinę. Mamy, że tak powiem, pełne wyposażenie, jeżeli chodzi o oczywiście polskie systemy bezpieczeństwa, bo to jest to, na co kładziemy nacisk tak naprawdę i musimy zabezpieczyć na tych pojazdach. Pojazdy są w pełni modernizowane, a może właściwie dopasowane tutaj do rynku polskiego.
1: Mówił RMF Max Robert Karwasz z firmy, która dostarczy pociągi. I na koniec jeszcze Sopot i niech ta informacja będzie przestrogą dla wszystkich, którzy omijają przepisy. Otóż od 1 maja, czyli od momentu, kiedy obowiązuje zakaz ruchu na rowerach bądź hulajnogach, na placu Przyjaciół Sopotu, skwerze Kuracyjnym i ulicy Bohaterów Monte Cassino, Straż Miejska wystawiła blisko 100 mandatów. Takie wykroczenie może was kosztować nawet do 5000 zł. Pamiętajcie o tych nowych przepisach, bo tak naprawdę chodzi o wasze bezpieczeństwo.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No, pamiętajcie o tym, żeby na molo nie wpaść w nastrój molowy, inaczej minorowy. A taki mandat potrafi wprowadzić w stan przygnębienia, smutku. Jaki smutek w radiu RMF 24. Bryan Adams.

Za 20 minut godzina 15, za 20 minut będą fakty RMF FM i nowe informacje na temat medyczno-politycznego skandalu w Warszawie. Przypomnę, Zarząd Koalicji Obywatelskiej podejmie decyzję w sprawie warszawskich struktur partii. To są nowe informacje dziennikarza RMF FM Kacpra Wróblewskiego. To jest efekt doniesień portalu Zero.pl o warszawskim szpitalu południowym, w którym politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką i w lepszych warunkach. Jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24. Bądźcie z nami.

0: To Radio RMF24. Mamy nowe informacje na temat prac poszukiwawczych na Ukrainie. Do 40 arów powiększony został obszar poszukiwań prowadzonych przez archeologów w dawnej, nieistniejącej już dzisiaj wsi Huta Pieniacka w zachodniej Ukrainie, gdzie, przypomnę wam, w lutym 1944 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali polskich mieszkańców. Spodziewamy się odnalezienia szczątków nawet kilkuset osób. Tak powiedział naszemu reporterowi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.
1: Po pierwsze, są to pochówki bez trumien, pochówki szczątków wrzuconych czy złożonych do tych dołów śmierci, bo nie ma tutaj takiej regularności ułożenia anatomicznego, nie ma, poza tym szczątki noszą też ślady uszkodzeń i to nie uszkodzeń w trakcie prac badawczych, tylko uszkodzeń takich przyżyciowych. Znajdujemy szczątki zarówno połamane, jak i szczątki też nadpalone. Bardzo wyraźnie widzimy i to oceniają nasi antropolodzy, że te szczątki, te ciała były palone. Widzimy nadpalone czy spalone kości, widzimy nadpalone i pokruszone kości czaszek, więc to wszystko składa się na no, taki prawie 100% dowód, że odnaleźliśmy rzeczywiście tę mogiłę, której szukaliśmy i odnaleźliśmy osoby, których szukaliśmy.
0: Opisywał w rozmowie z naszym dziennikarzem Krzysztofem Zasadą ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Jak dodał kapłan, najbardziej poruszające dla członków ekipy poszukiwawczej, choć to są profesjonaliści, są odnajdywane szczątki małych dzieci.
1: Dopiero w czasie prac ekshumacyjnych, kiedy będziemy zdejmować kolejne warstwy, czy też inaczej podejmować kolejne warstwy szczątków, wtedy będziemy mogli powiedzieć, jak głębokie są te doły śmierci. Natomiast przypuszczamy na podstawie zarówno rozległości tych jam grobowych, ale też oczywiście zeznań i relacji. Możemy mówić, myślę, że tutaj znajdziemy kilkaset osób przynajmniej. To jest naprawdę bardzo duża mogiła, więc przypuszczalnie, krzyżując ze sobą te dwa obszary, relacje świadków, zeznania świadków i obszar badań, myślę, że możemy tutaj mówić o przynajmniej kilkuset osobach.
0: Dodał ksiądz Tomasz Trzaska, a ja przypomnę wam tę wstrząsającą historię. Huta Pieniacka przed masakrą liczyła 172 gospodarstwa i około 1000 mieszkańców. We wsi znajdowała się też spora liczba uciekinierów z innych miejscowości. We wczesnych godzinach porannych 28 lutego 1944 roku miejscowość została otoczona przez 500-600 żołnierzy ukraińskich formacji policyjnych SS. Wojsko wspierali członkowie UPA oraz ukraińscy mieszkańcy okolicznych wsi. Napastnicy zaczęli przeszukiwać zabudowania, a mieszkańców zgromadzili w kościele i szkole znajdujących się w centrum wsi. Zabudowania podpalono. W czasie zagłady została wymordowana niemal cała ludność Huty Pieniackiej. Przeczytałem ostatnio niezwykłą książkę Stanisława Strokowskiego, Zanim spłonęli żywcem, ukraińska zbrodnia w Hucie Pieniackiej. Hucie Pieniackiej. Polecam wam gorąco. RMF 24.

0: Kocham ten czas. Na talerzu. Sezon warzywno-owocowy w pełni. No nie tylko smakosze się oblizują, zacierają ręce rolnicy, ale także sprzedawcy. No wiadomo, owoce i warzywa dojrzewają, więc i handel kwitnie. Targowisko w Oławie przy ulicy Sportowej odwiedziła nasza dolnośląska reporterka. Podsłuchajmy, co Martyna Czerwińska wypatrzyła na stoiskach.
1: Przed nami kosze pełne warzyw i owoc. Na co w tej chwili mamy sezon?
2: W tej chwili jest sezon na truskawkę. Cena jest zależna od wielkości, od miany truskawki.
1: Najsłodsze?
2: W tej chwili rumba.
1: I to one się najlepiej sprzedają?
2: W tej chwili tak.
1: Jeśli chodzi o warzywka, chcemy coś ugotować sezonowego na obiad. Co pani poleca?
2: Kapusta młoda, szparagi.
3: Przepraszam.
2: To jest za dychetę? Bo tam są 10 i 15.
3: Tak, tak. Dobrze.
2: Okej, okay, tak. 10 groszy.
3: Jeszcze dać pani?
2: Tak. Proszę.
3: Tak, bo ja tutaj zobaczyłam należność.
2: A dziękuję. Przejdziemy, tak?
3: Słucham dalej, panie.
1: Feria barw tutaj także przed pani punktem. Są jakieś takie owoce, może coś słodkiego, na co pani ma ochotę często, co poleca?
2: Ciasto, jeżeli chodzi o mnie, na pewno pierwszy wchodzi rabarbar. Rabarbar i truskawka.
1: To bardzo brzmi dobrze. A jeśli chodzi o warzywa, jakieś zupy późno wiosenne już właściwie?
2: No na pewno szparagi, kalafior, brokuł, kapusta młoda. Wszystko jest teraz świeże, młode. Ceny coraz bardziej spadają na dół, także...
1: Kilogram truskawek ile w tej chwili kosztuje?
2: W tej chwili na dzień dzisiejszy 13,50 u nas. U nas najniższa cena była 12 zł i tak się waha, 12, 14, 13.
1: To jest ostatni moment, żeby może też sobie zrobić zapasy i na zimę coś zamrozić?
2: Myślę, że jeszcze nie.
1: Okay.
2: Przed tym takim największym szczytem jesteśmy.
1: Podjada tutaj pani coś?
2: Cały czas. Cały czas. Czasami więcej zjem, jak sprzedam. Stojąc za kasą, kasując, a drugą ręką zielony groszek.
1: To życzę smacznego.
2: Dziękuję
1: mimo
2: bardzo.
1: Wszystko wysokiego targu dzisiaj.
2: Na razie nie dziękuję.
1: Przepraszam bardzo. Zakupy?
4: Po pyszne śliweczki.
3: I truskawki.
4: I truskaweczki.
1: Będzie ciasto?
4: Drożdżowe z truskawkami.
5: Oczywiście. Szczególnie, że tutaj są bardzo smaczne. Słodkie i świeże. To jest najważniejsze.
1: Jest jakiś owoc, warzywo, na które czekasz? Całą zimę, całą jesień?
5: Truskawki. Jak najbardziej.
1: A jednak?
5: Tak.
1: Ze śmietaną i cukrem niektórzy jedzą. Niektórzy po prostu, niektórzy koktajle z tego robią.
5: Koktajl, tak. Koktajl zblendowany z cukrem i z jogurtem naturalnym.
1: Brzmi cudownie.
0: Mniam. Usłyszałem o truskawkach rumba. No i aż mi oczy zatańczyły. Musiałem sprawdzić, co to za odmiana. Rumba to jest, słuchajcie, wczesna holenderska odmiana, ceniona za doskonały smak, słodki, soczysty miąższ i niezwykłą jędrność. Owoce są duże, mają kulisty kształt oraz piękny, głęboki połysk. Ze względu na dużą odporność na przymrozki i deszcz, odmiana ta świetnie sprawdza się w polskich warunkach klimatycznych. No, świetny klimat nam się zrobił, prawda? W Radiu RMF24.
6: Radio RMF24. Informacje i muzyka. Koniec pracy to nie koniec słuchania radia RMF24.
7: Zabierz je ze sobą dzięki aplikacji mobilnej RMF On.
8: Słuchaj w samochodzie, komunikacji miejskiej, na zakupach czy na siłowni.
7: Sprawdź aplikację mobilną RMF On już dziś. A już po 16:00 kolejny odcinek programu Teren Wojskowy.

0: od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Zarząd Koalicji Obywatelskiej podejmie decyzję w sprawie warszawskich struktur partii, dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. To efekt doniesień portalu Zero.pl o warszawskim szpitalu południowym, w którym politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką i w lepszych warunkach. Taką szybką ścieżkę dla kolegów partyjnych zorganizował pracujący w szpitalu radny Dawid Kacprzyk. On sam przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Po ujawnieniu skandalu zrezygnował z członkostwa w Koalicji. W faktach witamy naszego reportera Kacpra Wróblewskiego.
2: Witam serdecznie.
1: Kiedy można spodziewać się decyzji w tej sprawie?
2: No, niewykluczone, że w przyszłym tygodniu. Zapytałem wiceprzewodniczącą Koalicji Obywatelskiej, wicemarszałek Sejmu Dorotę Niedzielę, czy możliwe jest w ogóle rozwiązanie warszawskich struktur partii.
3: To będzie już decyzja, która będzie zależała od zarządu partii. Myślę, że się ten zarząd partii spotka, ale pierwsze trzeba wszystko wyjaśnić. Trzeba mieć wszystkie dokumenty i wszystkie dane.
2: Oczekujemy wyjaśnień w tej sprawie, mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050.
4: Tego rodzaju historie, jak patologiczne zarobki związanego z partią, jedną z partii, również koalicyjnych lekarza, który jeszcze robi jakieś wiprumy w szpitalu, żeby obsługiwać swoich partyjnych kolegów, no to musi zostać wyjaśnione, no bo to się po prostu w głowie nie mieści.
2: Premier zapowiedział jednocześnie, że Marcin Kierwiński, który odpowiada za struktury warszawskie, nie straci swojego stanowiska.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie S11 w Wielkopolsce. W rejonie Ostrowa Wielkopolskiego jego bus zderzył się z autem osobowym. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Ostrowa. 40-latek, który obrzucił prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka tortem, usłyszał dzisiaj zarzut znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych mężczyzn, 22-latek, odpowie za pomocnictwo. Obu grozi do 3 lat więzienia.
5: Kibicujemy najlepszym.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie rozkręcają się na dobre. Kibice nie kryją emocji, choć oczywiście byłyby one większe, gdyby polska reprezentacja też tam grała.
6: Mundial bez naszych do oglądania, czy raczej nie?
7: Nie oglądam.
6: W ogóle?
7: W ogóle.
6: A jakby nasi grali?
7: No kibicuję.
8: Coś tam sobie typujemy w pracy jakoś tak za zabawę, ale nie ogląda mecze, raczej skróty.
9: Dziecko na mnie śpi w środku nocy, więc oglądamy z nią mundial wtedy.
6: To jakie to są emocje, kiedy nasi nie grają?
9: Ja zawsze kibicowałam dziwnym drużynom, typu Curaçao, Wyspy Zielonego Przylądka, więc jak nie ma naszych, to kibicuję po prostu drużynom mniej znanym.
1: W Katowicach o piłkarskie Mistrzostwa Świata pytał Marcin Buczek. Dziś wieczorem mecze Portugalia, Demokratyczna Republika Konga i Anglia, Chorwacja. W nocy pojedynki Gana, Panama i Uzbekistan, Kolumbia. Zwierzęta potrafią być mądre przed szkodą.
10: Naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu pokazali, że mangusty karłowate potrafią przewidywać potencjalne zagrożenia ze strony rywalizujących grup i odpowiednio dostosowywać swoje zachowanie, zanim jeszcze dojdzie do bezpośredniego starcia.
1: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Dzień dobry. Jak te zwierzęta to robią i jak naukowcy to sprawdzili?
10: I tu kluczem była obserwacja. Badacze przez 10 lat monitorowali zachowanie grup tych najmniejszych drapieżników Afryki z pomocą nadajników GPS. A one same, przyzwyczajone do obecności ludzi, uważnie obserwowały swoje otoczenie, by nie narazić się na spotkanie z potencjalnie niebezpieczną grupą innych mangust. Nie tylko unikały bezpośredniego kontaktu z silniejszą grupą, ale też nie nocowały w miejscach, gdzie taki kontakt mógłby się wydarzyć. Oceniały własne możliwości, przewidywały rozwój wypadków. Dzięki strategicznemu myśleniu zwiększały szanse na przetrwanie i sukces.
1: Zobaczcie tych spryciarzy na zdjęciach na rmf24.pl. W faktach za pół godziny spacery filmowe po Łodzi. Będziemy podążać śladami bohaterów serialu Daleko od szosy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Bogdan Zarewski się kłania. Witam serdecznie ponownie. Ponownie mówię wam dzień dobry. Jak słyszeliśmy w faktach, premier Donald Tusk zapowiedział, że Marcin Kierwiński, który odpowiada za struktury warszawskie Koalicji Obywatelskiej, nie straci swojego stanowiska, mimo tej głośnej afery, o której mówimy od samego rana. Salonik VIP-ów specjalnie dla polityków Koalicji

Obywatelskiej w placówce zdrowotnej w Warszawie. Bardzo jestem ciekaw waszej opinii. Jeśli macie ochotę wypowiedzieć się publicznie na ten temat, piszcie maile pod adresem radio@rmf24.pl lub SMS pod numerem 3322. Z wielką ochotą zapoznam się z waszymi opiniami.

11 minut po godzinie 15. Gramy i informujemy. Jeszcze więcej informacji w radiu RMF24. Oprócz aktualnych wieści przytaczamy też istotne wypowiedzi. Oto jedna z nich, symboliczna. Papież podziękował politykom za wstępne porozumienie, które ma zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie. W czasie spotkania z tysiącami wiernych na placu Świętego Piotra Leon XIV oświadczył: z zadowoleniem przyjąłem osiągnięcie porozumienia pomiędzy Islamską Republiką Iranu a Stanami Zjednoczonymi, które zostanie podpisane w piątek. To obiecujący wynik cierpliwej pracy w dialogu i negocjacjach. Tak papież mówił podczas audiencji generalnej w Watykanie. Tak mówił Ojciec Święty. Amerykanin, dodajmy. To ważne. Leon XIV mówił też o eskalacji wojny Rosji z Ukrainą. Wiele niewinnych ofiar, wielu ratowników zginęło, a kościoły i zabytki kultury zostały zniszczone przez płomienie. Jestem blisko tych, którzy opłakują swoich bliskich, rannych i wszystkich tych, którzy w obliczu przemocy nadal z odwagą służą życiu. Papież nawiązał w tej wypowiedzi do poniedziałkowego barbarzyńskiego ataku armii Putina na kijowską Ławrę Peczerską, która jest dla Ukraińców tym, czym dla Polaków Jasna Góra w Częstochowie. Kreml rozsiewa narrację, jakoby w prawosławny klasztor miała uderzyć rakieta amerykańskiego systemu Patriot, która zboczyła z kursu rzekomo, ponieważ zawierała, uwaga, przeterminowane komponenty z Zachodu. No nic dziwnego, że tak się tłumaczą. Prawosławna Rosja niszcząca prawosławny klasztor, to się przecież w głowie nie mieści.

0: 21 minut po godzinie 15. Za 9 minut będą nowe fakty. RMF FM to środa, 17 czerwca, a czerwiec to czas, kiedy wyjeżdżamy na urlopy albo planujemy wypady na lato. Myślicie już o zagranicznych podróżach? No to pewnie zastanawiacie się, czy jest szansa, że w te wakacje spadną ceny biletów lotniczych. No to jest jeden z wątków, jaki pojawił się dzisiaj w debacie o cenach paliw w radiu RMF 24. Pytał o to nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski.
1: Jest nadzieja, że te ceny połączeń lotniczych, znaczy po pierwsze, że będą bezpieczne połączenia lotnicze, bo to jest kluczowe. Jak ktoś kupił ten bilet, to wróci do Polski. Ale po drugie, czy jest nadzieja na to, że te ceny paliwa lotniczego także zaczną spadać?
2: Znaczy, ceny oczywiście będą spadać, natomiast czy ceny biletów będą spadać? Raczej nie. Trzeba pamiętać, że po pierwsze, jeżeli w tym momencie przewoźnicy się hedżują, czyli zabezpieczają przed wzrostem cen, to musieli te zabezpieczenia robić po zdecydowanie wyższych cenach, więc ten proces niestety będzie rozciągnięty w czasie. Czyli jeżeli zakładamy ten najlepszy możliwy scenariusz, czyli otwarcia cieśniny Ormus, to niestety najprawdopodobniej taki wyraźny, widoczny spadek cen biletów zauważymy dopiero pod koniec tego roku lub w przyszłym roku. Co do ogólnie tam, gdzie nie ma tego paliwa, to tam raczej nie latamy, tak? Czyli
1: gdzie wiemy, tniemy, gdzie go nie ma? A gdzie go nie ma?
2: Tniemy te siatki najczęściej na mniejszych lotniskach, tak? Czyli takich, które nie są tymi głównymi hubami, które w krajach, gdzie nie ma tak naprawdę możliwości powiedzmy kupowania ropy, paliw po zbyt wysokich cenach. W Europie nie mamy tego problemu.
0: Tłumacz Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB. Całej debaty o cenach paliw możecie posłuchać na naszej stronie rmf24.pl. Sporo wiedzy, tak pomyślałem, że to może być niezłe paliwo do waszych debat. O tym, gdzie na wakacje wyruszyć, lecieć samolotem, jechać samochodem, a może wybrać autokar, albo jeszcze lepiej pociąg.

0: 15.30, fakty RMF FM, Anna Wachowska.
1: Nawet 20 lat więzienia grozi lubelskiemu kuratorowi oświaty zatrzymanemu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prokuratura Krajowa zarzuca mu przekroczenie uprawnień i ustawianie zamówienia na organizację obchodów stulecia kuratorium. Tomasz S. miał wejść w porozumienie z jednym z lokalnych przedsiębiorców z branży eventowej. Kurator został zawieszony w obowiązkach. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe, objęto go też dozorem policji. Krakowski Sąd Okręgowy oddalił ostatni protest przeciwko ważności referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Oznacza to, że referendum z 24 maja pozostaje ważne, choć możliwe jest jeszcze zażalenie do sądu apelacyjnego. GKS Katowice i Raków Częstochowa poznały rywali w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Raków o awans powalczy z drużyną z Malty, FC Valettą. Gieksa musi czekać na rozstrzygnięcia w eliminacjach Ligi Europy. Trafi na przegranego z pary Hajduk Split i MSK Żilina. Nasze kluby pojedynki rozegrają pod koniec lipca. Czerwony ogórek znów ruszy w trasę. Kultowy autobus zabierze mieszkańców Łodzi i turystów śladami serialu Daleko od szosy, który powstał pół wieku temu. Zaplanowano też spacery śladami popularnych aktorek i aktorów.
2: Związane z serialem Daleko od szosy będą dwie wycieczki autobusem MEX 272, takim kultowym ogórkiem. I te wycieczki odbędą się 5 lipca i 9 sierpnia.
3: Pozycja z naszymi łódzkimi przewodnikami, czyli kto tu się kręcił. Aktorzy Cezary Pazura, Bogusław Linda, Katarzyna Figura i wiele, wielu innych.
1: Powiedziały nam koordynatorka spacerów i wycieczek Paulina Szewczyk i zastępca prezydenta Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Symboliczna deklaracja padła w Berlinie z ust szefa polskiej dyplomacji. Dlatego odnotujemy tę wypowiedź w radiu RMF24. Każda obecność amerykańskich żołnierzy na wschód od Niemiec zwiększa także bezpieczeństwo Niemiec. Oświadczył wicepremier Radosław Sikorski na wspólnej konferencji prasowej w Berlinie z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Joachimem Wadefulem.
1: Ja bardzo doceniam, jeśli chodzi o kontekst amerykański, to co minister Joachim Wadefull powiedział podczas naszego ministerialnego spotkania Sojuszu Północnoatlantyckiego w Szwecji, że każda obecność amerykańska na wschód od Niemiec zwiększa też bezpieczeństwo Niemiec. Więc jeżeli mamy więcej Amerykanów w Polsce, to jest dobre i dla Polski, i dla Niemiec.
0: Oświadczył szef polskiej dyplomacji. A ja wam przypomnę wypowiedź premiera Donalda Tuska z maja tego roku. Premier stwierdził, że Polska nie będzie podbierać, czyli przejmować około 5000 amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec. No, widzimy więc pewną korektę rządowej linii. No, nie pierwszą zresztą. Tu Radio RMF24.

0: Tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ależ kulturalna gratka w Warszawie. Helena Rubinstein, piękno jest twoim przeznaczeniem. Bohaterką wystawy czynnej od dzisiaj w Stołecznym Muzeum POLIN jest urodzona ponad 150 lat temu kobieta, której droga wiodła od Krakowa przez Paryż aż po nowojorski świat luksusu i sztuki. Urodziła się w żydowskiej rodzinie w podkrakowskim Podgórzu jako najstarsza z ośmiorga dzieci. Z badaczką biografii Heleny Rubinstein, dr Edytą Gawron, rozmawiała dziennikarka RMF FM Katarzyna Sybechowska-Szuchta.
2: No i jest też pionierką, czy była też pionierką, jeżeli chodzi o przemysł kosmetyczny, jeżeli chodzi o innowacje, jeżeli chodzi o spojrzenie na urodę, na piękno, na upiększanie, ale też na dbanie o siebie, nie tylko kobiet, ale również mężczyzn. I tutaj też była pionierką, ponieważ jako jedna z pierwszych zwróciła uwagę na to, że mężczyźni też powinni dbać o swoją urodę, też proponowała pewne rozwiązania. Więc absolutnie ikona, jeśli chodzi o przemysł kosmetyczny. Dodatkowo była też kolekcjonerką sztuki, co dzisiaj ma swój oddźwięk w częściowo rozproszonej kolekcji, ale też dzięki niej możemy poznać pracę wybitnych artystów. Sama przyjaźniła się z wieloma z nimi. Mecenaską artystów, zamawiając u nich dzieła, jednocześnie wspierała ich finansowo, co było bardzo istotne. Nie możemy również zapomnieć o tym, że w kontekście swojego pobytu w Nowym Jorku pomagała polskim Żydom, którzy często emigrowali do Stanów. Jej przedsiębiorstwo, które działało w bardzo różnych miejscach na świecie, zatrudniało wiele osób z Polski. To była nie tylko rodzina, przyjaciele, znajomi, ale bardzo wielu imigrantów przebywających w nowe miejsce znajdowało u niej zatrudnienie. Więc tutaj te jej związki z Polską były bardzo silne.
3: Żeby przybliżyć młodym tę postać, często używa się takiego sformułowania, że ona była taką prekursorką też influencerów. Czy pani się z tym zgadza? Czy coś jest na rzeczy? Jeśli tak, to co?
2: Absolutnie się z tym zgadzam. Zresztą sama też używam często tego określenia, że była influencerką, była propagatorką, świetnie odnalazłaby się na dzisiejszym Instagramie. Znała jakby sztukę pokazywania siebie, ale też pokazywania, sprzedawania przedmiotów. Marketing był, można powiedzieć, jej drugą naturą i rozumiała, że piękno wymaga promocji, że pewne zabiegi wymagają promocji. Więc myślę, że znalazłaby absolutnie wspólny język dzisiaj z różnymi osobami. Prekursorką była z pewnością.
1: Warto poszukać tego wspólnego języka z fascynującą przeszłością. Helena Rubinstein, piękno jest twoim przeznaczeniem. Wystawa w Muzeum POLIN w Warszawie będzie czynna do września, a wstęp jest bezpłatny. Warto skorzystać. Wrażenia mogą być bezcenne.
4: Radio RMF 24.

W Radiu RMF24 jeszcze informacje ze sportu, konkretnie z kortu. Polak Hubert Hurkacz rozpoczął mecz z Danielem Altmaierem, z Niemcem, w drugiej rundzie turnieju Halle Open. O wyniku będziemy Was informować. W pierwszym secie na razie 2-1 prowadzi Hurkacz. Oby tak dalej. I w gemach, i w setach, i w całym meczu.

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Hubert Hurkacz kontra Daniel Altmaier. W pierwszym secie 3-2 w gemach dla Polaka. Oby tak dalej, kibicujemy, dopingujemy, a już za 5 minut będą fakty o 16.

0: biznesie liczy... W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasing od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży.
1: Taki zobaczę samolot z pływakami czy z kołami. 17.

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: FFM.
2: Piotr Salak i jego gość. Witam.
3: Dzień dobry. Gościem popołudniowej rozmowy jest Bogdan Zdrojewski, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister kultury i były prezydent Wrocławia. Jesteśmy już połączeni ze Strasburgiem. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Panie pośle, czy sprawa 28-letniego lekarza z Warszawy to jest taki kamień młyński uwiązany u szyi koalicji rządzącej, który ją zatopi? Niektórzy mówią, jak Anna Maria Żuchowska, że to są ośmiorniczki 2.0.
4: No nie jest to lekki temat, wręcz odwrotnie, w warunkach obecnej kondycji służby zdrowia, trudności z dostępem do lekarzy, bez wątpienia jest to problem. Wszystko zależy od reakcji, adekwatności reakcji, jak i również skuteczności tego, co będzie po tych reakcjach, bo wszyscy oczekują po pierwsze wyciągnięcia pewnych konsekwencji, wyciągnięcia pewnych wniosków, ale też, krótko mówiąc, takich zmian w służbie zdrowia, aby tego typu przypadki się nie powtarzały.
3: O, to jest oczywiste w pewnym sensie, panie pośle, ale z drugiej strony czekaliśmy ponad 2 lata, żeby się okazało, że system nie jest taki, jaki być powinien, że trzeba dopiero teraz wprowadzać zmiany, które pozwolą śledzić zarobki lekarzy.
4: A to odkrycie. Z mojego punktu widzenia, z moich doświadczeń, ten problem rozwija się od około 20 lat. Były rozmaite próby uszczelniania systemu, poprawiania, reformowania. Okazuje się, że są zawsze cwańsi, są zawsze lepsi, są zawsze tacy, którzy potrafią te wszystkie rozmaite bariery ominąć. No, mnie bardzo osobiście zależało, aby pielęgniarki zarabiały lepiej, bo były cały czas mocno posponowane. Natomiast generalnie rzecz biorąc, błędów było tak dużo przez ten ostatni czas, że one się nawarstwiły. No mamy szpitale, które wydają ponad 100% swojego budżetu wyłącznie na wynagrodzenia lekarzy służby, służb medycznych, etc.
3: Ale to kto odpowiada za te błędy, panie pośle?
4: Za te błędy odpowiadają bardzo różne instytucje przede wszystkim publiczne. Wiadomo, że służba zdrowia należy do państwa, należy do samorządu szczebla wojewódzkiego, powiatowego, też miejskiego, ale też muszę powiedzieć, że tych pobocznych, rozmaitych osób odpowiedzialnych znalazłoby się sporo. Ja od razu dodam, nie jestem specjalistą, nie jestem menadżerem, jestem co najwyżej czasami, na szczęście tylko czasami pacjentem, ale obserwuję niestety stan służby zdrowia czasami z bliska i uważam, że za mało i za mało konsekwentnie wykonywaliśmy rozmaite czynności, aby, krótko mówiąc, takich zdarzeń wręcz patologicznych nie było.
3: Bije się pan w piersi, ale był pan też prezydentem Wrocławia, panie pośle, i też pan nadzorował szpitale wrocławskie. I teraz pytanie jest takie, czy samorząd Pudło. Warszawski, czy samorząd warszawski, o ile dobrze pamiętam, samorządy były gospodarzami szpitali od 99 roku. Pan był prezydentem Wrocławia do 2001, dobrze pamiętam?
4: Ale tak, ale powiedziałem od razu Pudło, bo ja byłem jedynym prezydentem miasta, który jeździł do Warszawy i na pytania, który pan szpital chce, odpowiedziałem żadnego. Wrocław jest jedynym dużym miastem prezydenckim, który nie ma żadnego szpitala.
3: I uważa pan, że to jest najlepsze lekarstwo na wszystkie bolączki służby zdrowia, żeby samorządy zrezygnowały właśnie z gospodarowania szpitalami?
4: Nie, to nie jest najlepszy sposób, ale od razu powiem, że moje intencje wtedy były czyste. Powiedziałem wyraźnie w resorcie, że albo biorę wszystkie szpitale, wszystkie przychodnie, albo żadnego. Dlatego, że cały problem polega na tym, że w Polsce nie ma warunków do konkurowania między sobą jednostek zdrowia, tylko przerzucania sobie kosztów z jednego szpitala do drugiego, z przychodni do szpitala, ze szpitala do przychodni, etc. Ja miałem wtedy świadomość, że albo biorę wszystkie szpitale i naprawdę się zajmuję służbą zdrowia, odpowiadam za służbę zdrowia i wszystkie decyzje są we Wrocławiu, albo nie biorę żadnego. I oni koniec końców postanowili, że nie dadzą mi żadnego szpitala. Byłem szczęśliwy. Wrocław Dutkiewicza czy Sutryka może mi teraz podziękować, że oni tego kłopotu nie mają i taki jest stan rzeczy, ale to tylko Wrocław.
3: To pan to wiedział ćwierć wieku temu, a rządzący tego nie wiedzą w tej chwili?
4: Nie chcę tego komentować.
3: Ale panie pośle, jest pan przedstawicielem ugrupowania, które dzisiaj rządzi, które bierze polityczną odpowiedzialność także za tę sytuację w służbie zdrowia.
4: Tak, ale to są konsekwencje, tak jak powiedziałem, wielu, wielu błędów. One się nawarstwiły. Skala trudności jest w tej chwili dużo, dużo wyższa niż była 20 lat temu, czy 26, 7 lat.

0: Temu, jak pan wspomina, a propos mojej decyzji dotyczącej Wrocławia. One się nawarstwiały. My nie rozwiązywaliśmy problemu. Mówię, my Polacy w ogóle, bez względu na to, czy to jest PiS, czy to jest Lewica, czy to jest Platforma Obywatelska w chwili obecnej, czy tacy, czy inni. Niestety, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, więcej mamy błędów popełnionych, więcej mamy rozmaitych zaniechań, niż tak naprawdę skutecznych aktywności. No powiem, że żeby nie było też wątpliwości. My bardzo wiele też zrobiliśmy dla służby zdrowia, aby ją doposażyć, aby stan techniki był lepszy, aby lepsza była diagnostyka, aby lepsze były programy profilaktyczne. Wiele, naprawdę wiele zrobiliśmy.
1: Wielu Polaków ale się niestety... też z panem nie zgodzi, jeśli chodzi o te zachwyty nad tym, jak wygląda polska służba zdrowia. Zdaje sobie pan sprawę, panie pośle. Ja chciałem pana zapytać...
0: Nie, ale ja mówię o paru rzeczach i ich nikt nie zakwestionuje. No, jak mamy tomografy, rezonanse magnetyczne, sposób prowadzenia rozmaitych zabiegów, na jakim one są poziomie, etc., etc. Nikt tego nie zaneguje, proszę o tym też nie zapominać.
1: To ja w takim razie zapytam pana wprost, czy sam odpowiedzialni za nadzór nad Szpitalem Południowym w Warszawie, w samorządzie warszawskim, powinni podać się do dymisji albo wobec nich powinny być wyciągnięte konsekwencje personalne? O takich konsekwencjach personalnych mówi premier.
0: Bez wątpienia za ten stan rzeczy ktoś odpowiada. Dobrze byłoby znać te osoby z imienia i nazwiska i aby poniosły konsekwencje, bo według mojej oceny ponoszenie konsekwencji to szybko w takich sytuacjach będzie powodowało, że 3/4 innych też się zastanowi, czy do takich błędów sami nie doprowadzają.
1: Panie pośle, pan potrafi mnie przekonać tak, żeby nie obrażać inteligencji naszych słuchaczy, że sprawa dotyczy jednego szpitala i jednego lekarza?
0: Nie, z pewnością nie. I od razu powiem, że nie chcę nikogo uspokajać ani wprowadzać w błąd. Według mojej oceny zjawisko jest szersze, natomiast słabo rozpoznane.
1: Pana zdaniem to, że Marcin Kierwiński, który jest szefem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, miał takiego człowieka na swoim pokładzie, był radnym Koalicji Obywatelskiej, też ponosi polityczną odpowiedzialność za to?
0: Każda klasa polityczna, jeżeli bierze na pokład określoną postać, powinna ją nie tyle kontrolować, ile monitorować wszelkie aktywności. Według mojej oceny nie pociągałbym, nie stwarzałbym takich sytuacji wspólnych mianowników i takiego szerokiego, populistycznego przywoływania rozmaitych polityków do szeregu, czy wzywać, krótko mówiąc, na dywanik.
1: A dlaczego, panie pośle? A dlaczego, panie pośle, skoro pamięta pan po przegranym referendum, Donald Tusk dosyć stanowczo zachował się wobec struktur małopolskich, bo rozwiązał całe struktury małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Czy ta afera nie jest podobna chociażby do przegranego referendum w Krakowie?
0: Tuskowi dziś nie brakuje ani determinacji, ani przekonania o tym, że w tej materii trzeba działać zdecydowanie. Takie decyzje podejmuje. Wiemy dobrze, że wspomniany lekarz, Kasprzyk, o ile pamiętam, jak się nazywał, został z szpitala zwolniony. No, są konsekwencje po kolei. Będziemy patrzeć na następne. Ja, tak jak powiedziałem, nie jestem specjalistą służby zdrowia, nie jestem specjalistą od kondycji szpitala, nie jestem menadżerem odpowiedzialnym za służbę zdrowia. Kiedyś powiedziałem, że jak mam być ministrem, to z pewnością nie służby zdrowia, ani rolnictwa.
1: Ale wie pan o tym, panie pośle, że
0: może być różnie.
1: Na służbie zdrowia wszyscy Polacy się znają. To jest niewątpliwe. A swoją drogą pan uważa, że lekarze zarabiają za dużo?
0: Są tacy, którzy zarabiają za dużo, są tacy, którzy zarabiają tyle, ile powinni i są tacy, którzy być może zarabiają za mało. Ale generalnie rzecz biorąc uważam, że tej patologii takiej, w której lekarze pracują na trzech etatach jednocześnie, mieszają funkcje czy stanowiska służby prywatnej z publiczną, jest zbyt dużo.
1: To podpisałby się pan w takim razie pod postulatami marszałka Czerzastego. A zarobki powinny być jawne lekarzy?
0: Tego nie chciałbym wprost o tym mówić. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście jeżeli mamy służbę publiczną, to powinny być jawne. Natomiast jeżeli mamy prywatne praktyki, to jest kwestia ochrony danych osobowych i różnych innych konsekwencji. Natomiast mieszanie, krótko mówiąc, służby prywatnej i służby publicznej, według mojej oceny powoduje do tego, że mamy kłopot z odpowiedzią nawet na tak proste pytanie.
1: Bogdan Zdrojewski, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister kultury, były prezydent Wrocławia, jest naszym gościem popołudniowej rozmowy. Słuchaczom RMF-u pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w radiu RMF24. Bogdan Zdrojewski razem z nami. Porozmawiajmy teraz o innej profesji, o ludziach, którzy również zarabiają tyle, że podobno dużo, dużo mniej. My mówimy o artystach oczywiście. Pana zdaniem to jest dobry pomysł, żeby wprowadzić dofinansowanie do ZUS-u dla artystów?
0: Zacznę, jak pan pozwoli, od takiego króciutkiego wstępu w trzech króciutkich punkcikach, bo to będzie uczciwe wobec wszystkich. Po pierwsze, uważam, że każdy, kto neguje, kto podważa, ironizuje, deprecjonuje pracę artystów, pozostaje nie tylko w poważnym błędzie, ale dowodzi takie zachowanie, że ma lukę edukacyjną. To po pierwsze. Po drugie, bez twórczości, bez kreatywności będziemy ubożsi i słabsi. A jakość kultury, kształcenie artystów, edukacji kulturalnej, czyli krótko mówiąc publiczności, ma fundamentalne znaczenie dla kondycji społecznej. Musiałem to powiedzieć, dodam tylko jeden element, że pomoc artystom to bez wątpienia zadanie państwa i o tym mówi także rezolucja Parlamentu Europejskiego, ile pamiętam, z listopada 2023 roku.
1: Co więcej, panie pośle, panie pośle, o tym też mówi na przykład 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, gdy szła do, jeszcze wtedy Platformy Obywatelskiej, gdy szła do wyborów 15 października, tylko że jak czytam te 100 konkretów i o pomocy dla artystów, to czytam, że pieniądze miały pochodzić, uwaga, z Funduszu Kościelnego. Fundusz Kościelny ma się całkiem dobrze, artyści zupełnie inaczej.
0: Nie mogę mieszać tematów, bo one są...
1: Oczywiście, jednak, pytam o artystów cały czas.
0: Tak, jeżeli chodzi o artystów, to powiem tak. Ja znam oczywiście ten projekt ustawy, który nazywa się o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. On ma 72 artykuły. Te artykuły nie dotyczą tylko i wyłącznie pomocy tej ZUS-owskiej czy składek zdrowotnych. Tam jest bardzo wiele elementów. Ja muszę powiedzieć od razu, współczuję ministrowi kultury, dzisiaj pani Cienkowskiej, bo to zadanie wpisane w tą ustawę jest niezwykle ambitne, niezwykle trudne w realizacji. Praktyka wykonania tej ustawy będzie niezwykle skomplikowana. Nie będę się nad tym rozwodzić, ale uważam, że ona jest naprawdę na tyle ambitna, że będą z nią pewnego rodzaju kłopoty.
1: A jeżeli będą ale kłopoty, to może ją należałoby zmienić, panie pośle, albo poprawić przynajmniej.
0: W niektórych elementach trzeba byłoby ją jeszcze raz przekonsultować, ale już nie wśród artystów czy NGO-sów zajmujących się artystami, tylko wśród praktyków, bo uważam, że konsultacje wśród artystów, NGO-sów, organizacji były naprawdę porządne, transparentne i są zawarte zresztą w uzasadnieniu tej ustawy. Natomiast wydaje mi się, że od strony praktycznej nie wykonano całości zadania, więc ja bym jeszcze raz skonsultował ją po to, aby nie było kłopotów potem z praktycznym wykonaniem tej ustawy, bo w tej ustawie ambitnie, według mojej oceny zbyt ambitnie, wprowadzono 4 zadania. Po pierwsze, zadanie zdefiniowania zawodu artysty. Niezwykle trudne. Ja powierzałem to zadanie samym artystom i oni polegli. Drugie zadania, aby zbudować, krótko mówiąc, taką formę pomocy, aby ci, którzy najgorzej zarabiają, a zarabiają poniżej tam średniej ustalonej w ustawie, mieli, krótko mówiąc, pomoc. Ale po to, żeby oni otrzymali tą pomoc, muszą spełnić określone warunki. I te warunki są profesjonalizm, stałość pracy w zawodzie artysty. To jest w ogóle generalnie rzecz biorąc kłopot. Uzyskiwanie określonych dochodów, pokazanie tych dochodów. Wprowadzamy tutaj oczywiście Urząd Skarbowy, który musi to weryfikować, etc. I to jest kolejne zadanie. Mamy także tam taki podrozdział, podnoszenie kwalifikacji, odrębne zadanie. I oczywiście programy stypendialne. Ja generalnie rzecz biorąc uważam, że separowanie zadań, i to wyraźne separowanie zadań, pomaga ustawie i czyni ją klarowniejszą.
1: A myślę,
0: więc ja odrębnie bym...
1: Słuchałem pana, panie pośle, dosyć długo i słuchałem, czy pan powie coś o chociażby Radzie Programowej czy o Komisji Opiniującej. Rada Programowa, 15 osób na 4 lata, Komisja Opiniująca, ponad 150 osób, które będzie w gruncie rzeczy decydowało o pieniądzach dla ilu? 20 tysięcy artystów w Polsce, bo rozumiem, że o takiej grupie w gruncie rzeczy mówimy.
0: Mówiąc o 20 tysiącach, mówi pan o tej grupie, która nie ma stałej umowy o pracę. Bo takie są szacunki. Artystów mamy pomiędzy 60 a 80 tysięcy. Kiedyś ktoś mówił, że jest 200 tysięcy. Nie wykluczam, że te dane przygotowane przez panią profesor Ilczuk mogą być nie do końca jeszcze zweryfikowane, ale na pewno są bliskie prawdy. I proszę zwrócić uwagę na jeden problem bardzo ważny, taki, który wiąże się z promocją tego projektu i uzyskiwaniem pozytywnej opinii dla wszystkich tych, którzy są poza systemem. W Polsce 20-30 lat temu mieliśmy sytuację taką, że na tym rynku pracy większość miała umowę o pracę. Jedni stałą, bez ograniczenia czasowego, inni z ograniczeniem czasowym. Teraz mamy kilkanaście procent osób pracujących na rynku pracy bez stałej umowy o pracę. To oznacza, że jest ich pomiędzy 1 000 000 a 1,5 miliona. W tym 400 tysięcy bez opłacania składek. U artystów ten procent jest wyższy, bo to jest 40%, 35-40%. 40%. Ale to jest grupa, tylko tak jak pan powiedział, 20 tysięcy. I teraz te 1,5 miliona może się zapytać, dlaczego nam się nie dopłaca do tych składek, a tym nielicznym dopłaca się. Ja o tym powiedziałem na wstępie, że trzeba pamiętać, że kreatywność, twórczość, że to wszystko jest bardzo ważne dla wszystkich grup społecznych i nie wolno tego lekceważyć. Ale po to, żeby uzasadnić to, trzeba mieć, krótko mówiąc, pragmatykę przygotowaną dla tej ustawy do realizacji, aby te wątpliwości się nie powiększały.
1: Ale to, panie pośle, ale tu przekładając to z brukselskiego na nasze, rozumiem, że pan mówi, że ta ustawa jest nieprzygotowana politycznie, tak?
0: Ona miała trochę falstart taki, jeżeli chodzi o promocję, o taką wizualne przedstawienie tej ustawy, bo poszło w świat, że wąska grupa, uprzywilejowana grupa będzie finansowana, jeżeli chodzi o składki zdrowotne, rentowe, ZUS-owskie, kosztem oczywiście wszystkich innych grup, bo skąd te pieniądze są? Oczywiście z składek pozostałych grup, z podatków pozostałych grup. Ale generalnie rzecz biorąc, ja broniłbym tego podstawowego, fundamentalnego zadania, że artystom trzeba pomóc, że oni wymagają pewnej pomocy.
1: Ale w formie składek ZUS-owskich?
0: I teraz mamy odrębne pytanie. Ja od razu panu powiem, że ja wybierałem inny trochę system. Ja wolałem podzielić tą grupę, na przykład na grupę młodych, i tą grupę młodych uznałem, że ja im pomogę nie przez składki ZUS-owskie, tylko przez system stypendialny.
1: Na przykład, albo można też dopłacać do instytucji kultury wprost.
0: Drugi przykład. Ale jeżeli chodzi o wybór, wolałem politykę grantową wobec tych starszych, tych, którzy prowadzą samodzielną działalność, prowadzą działalność w obszarze kultury, ale jak działalność gospodarczą, etc., etc. Natomiast zadanie, które w chwili obecnej podjęła pani minister Cienkowska, jest bardzo ambitne i od razu mówię, bardzo trudne. Mnie się to nie udało, bo sami artyści się pod tym względem bardzo między sobą różnili. Jedni chcieli, drudzy nie chcieli. Jedni chcieli sami przyznawać sobie tytuł artysty, mówię sami sobie, czyli poprzez organizację, etc., etc. Przypomnę jeszcze jedną rzecz, która była bardzo ważna. Otóż w tej ustawie, która była przygotowana jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, to było przecież parę lat temu, tam uznano, że trzeba spełnić dwa kryteria, że artysta musi być po pierwsze stowarzyszony, a po drugie ubogi. I co się okazało? Okazało się, że ci, którzy są stowarzyszeni, to przede wszystkim architekci, ale nie są ubodzy. A ci, którzy są ubodzy, na przykład twórcy ludowi, z kolei są niestowarzyszeni.
1: Panie pośle, powiem panu tak, bez żadnego problemu położę na stole dolary przeciwko pańskim orzechom w sprawie tego, że Karol Nawrocki tej ustawy w takim kształcie nie podpisze. Zgodzi się pan?
0: Zgodzę się, choć nie mam orzechów.
1: Rozumiem. I to praktycznie kończy dyskusję na ten temat, bo rozumiem, że rozmawiamy o ustawie, którą prezydent i tak zawetuje.
0: Tak, ale od razu dodam, że szukałbym rozwiązań, naprawdę rozwiązań, i tak niezależnie od tego, które pomogą temu środowisku, które jest naprawdę warte, aby im pomagać. Artystom trzeba pomagać, artystów trzeba szanować. Trzeba dbać o te modele edukacyjne, które są związane z kształceniem publiczności poprzez zajęcia z plastyki, z muzyki w szkołach podstawowych, i trzeba dbać także o szkolnictwo artystyczne, bo ono dla nas jest absolutnie kluczowe dla kondycji społecznej.
1: Panie pośle, porozmawiajmy jeszcze o innej sprawie. Zabójstwo w Białej Podlaskiej obywatela rosyjskiego Siemiona Skrepeckiego, też artysty, pod takim pseudonimem działa. Dzisiaj premier Tusk mówi, że możliwe, że mamy do czynienia z zabójstwem politycznym. Jeśli to prawda, to mamy do czynienia z terroryzmem politycznym. Czy ta sprawa powinna być poruszona chociażby w Parlamencie Europejskim?
0: Prawdopodobnie będzie poruszona. Musimy poczekać na więcej danych, więcej szczegółów, ale atak na artystę, już nie mówię o artystce, że chodzi o zawód, tylko mamy do czynienia nie z politykiem, nie z byłym KGB-owcem, który uciekł gdzieś tam za granicę, tylko mamy do czynienia z osobą, która posługiwała się, krótko mówiąc, karykaturą, bo taką formę działalności artystycznej obserwowaliśmy w tym wydaniu. Morderstwo prawdopodobnie, nie wiem, ja się domyślam raczej takiego kierunku czeczeńskiego, dowodzi przekroczenia kolejnej granicy przez stronę wschodnią w walce z swoją opozycją.
1: Ja pamiętam tylko, panie pośle, przerwę panu, bo pamiętam, jak Wielka Brytania zareagowała po ataku na Skripala. To była bardzo ostra reakcja. Wtedy wydalono, ile dobrze pamiętam, blisko 20 dyplomatów rosyjskich. Była duża akcja międzynarodowa. Wielka Brytania ją animowała. Ponad 100 dyplomatów z całej Europy zostało odesłanych do Rosji. Nie jestem pewien, czy dzisiaj mamy tylu dyplomatów rosyjskich w całej Europie. Natomiast pytanie jest takie, czy Polska nie powinna równie szeroko podejść i równie ostro podejść do tej sprawy, pańskim zdaniem?
0: Ja mam zaufanie do profesjonalności Radka Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych. Wierzę, że służby ustalą, jaki był mechanizm tej zbrodni, że środki będą adekwatne i nie mam zamiaru w tej materii czegokolwiek podpowiadać.
1: Ale adekwatne środki to też na przykład debata w Parlamencie Europejskim na ten temat?
0: Jeżeli oczywiście będzie wniosek o taką debatę, to ja taki wniosek chętnie bym poparł, ale od razu mówię, że wolałbym działać w tej materii w obszarze bardzo konkretnej wiedzy, a mam ją na tym etapie niewystarczającą.
1: Polski MSZ też powinien podjąć działania w sprawie Roberta Bąkiewicza i jego działań w Berlinie. Pan się zgadza z tym stwierdzeniem opozycji?
0: Jak zobaczyłem te obrazki z Berlina, to nie wiedziałem się, czy śmiać się, czy płakać. Bąkiewicz z tą grupą maszerował na bramę brandenburską, jak Rosjanie, tylko zamiast czołgów miał krzyż. Ja uważam, że z krzyżem to rzeczywiście mieliśmy do czynienia w takich pielgrzymkach, ale w średniowieczu. Natomiast oczywiście taki happening z pewnymi kosztami politycznymi, według mojej oceny, szkodzi polskiej racji stanu i nie buduje powagi nawet na tej części politycznej, na tym obszarze politycznym, na którym funkcjonuje sam Bąkiewicz.
1: Wracamy do Polski w takim razie, panie pośle. Jeżeli w Krakowie udało się odwołać prezydenta, czy we Wrocławiu będzie podobna próba, pańskim zdaniem? Trzecia, o ile dobrze liczę.
0: Te dwie próby na tyle były nieudane, że o trzecią będzie dużo trudniej. No, z prostego powodu, że to nie jest tak, że do trzech razy sztuka, tylko sprawdzano już rozmaite argumenty, pojawiały się różne grupy i oczywiście zawiodły tych, którzy patrzą krytycznie na obecny staw władzy we Wrocławiu.
1: Ale jeżeli dobrze pamiętam, wejdę panu w słowo, panie pośle, jeżeli dobrze pamiętam, to przy tych dwóch poprzednich próbach jeszcze Jacek Sutryk nie miał zarzutów prokuratorskich.
0: Nie, przy tym drugim już były zarzuty. Natomiast oczywiście ten obrazek, na który część czeka, zwłaszcza tych, którzy trzymają kciuki, że było jeszcze gorzej, to ten obrazek z nie tylko aktem oskarżenia, ale z posadowieniem określonej grupy na ławie oskarżonych jest przed nami. Ja uważam i tak powiedziałem, to trochę inaczej zinterpretowano, ale ja powiedziałem, że na miejscu Jacka Sutryka podałbym się do dymisji. Natomiast nie apeluję, bo uważam, że takie apele kogoś z zewnątrz są kompletnie bez sensu. No ja uważam, że generalnie rzecz biorąc, tego typu problemy szkodzą miastu, więc lepiej rozwiązywać taki problem w sposób honorowy. Natomiast mówię też, że Jacek Sutryk ma prawo do obrony. No ma prawo do tego, aby myśleć inaczej niż myśli część opinii publicznej. Ma prawo wyciągać z nieudanych referendów wnioski takie, jakie wyciąga, czyli że większość nie chce jego odwołania. No to jest demokracja. Natomiast przy tej okazji dodam coś, na co pan pewnie popatrzy pozytywnie. Ja patrzę na samorząd w ostatnich generalnie dwóch dekadach z dużym krytycyzmem. Dlaczego panu się to powinno spodobać? No nie podoba mi się na przykład, że część samorządów prowadzi działalność dziennikarską, no wydaje czasopisma, prowadzi własne jakieś ośrodki telewizyjne, radiowe, etc. No nie podoba mi się, że część samorządów prowadzi działalność gospodarczą. No nie powinna prowadzić działalności gospodarczej, nie powinna powoływać tyle spółek rozmaitych i zatrudniać tam radnych czy byłych radnych. No widzę pewne zjawiska, które mnie, krótko mówiąc, bardzo, ale to bardzo martwi.
1: A pana zdaniem wybory w Krakowie, te przyspieszone wybory, to będzie test wyborczy przed 2027 w wyborach parlamentarnych?
0: Sprawdzian bez wątpienia tak. No będzie to taki barometr, no nie tylko nastrojów, ale kierunków politycznych. Uważam, że dla Koalicji Obywatelskiej to są bardzo trudne wybory i te referendum, które, krótko mówiąc, prezydent przegrał, ma pewne konsekwencje także dla obecnego obozu władzy, ale nie przeceniałbym skutków na przyszły rok. One mogą być istotne, ale wydaje mi się, że nie należy je, krótko mówiąc, ani lekceważyć, lekceważyć ani przeceniać.
1: Jak pan mówi, trudne wybory już na koniec, panie pośle, to trudne do wygrania, czy trudne do przeprowadzenia?
0: Trudne do wygrania.
1: Trudne do wygrania, tak.
0: Trudne do wygrania. Oczywiście nie wolno się poddawać, trzeba podejmować rękawice. Ja trzymam kciuki za kandydatkę. W Krakowie nie pamiętam, aby kandydatka była. Znałem Jacka Woźniakowskiego, znałem potem kolejnych prezydentów. To być może kobieta to jest rozwiązanie, to jest dobre rozwiązanie na Kraków, aby krótko mówiąc nie tyle posprzątać, bo nie lubię tego skojarzenia, że jak kobieta to ma sprzątać, a jak mężczyzna to być może gotować. To nie są dobre skojarzenia, ale być może kobieta to jest dobre rozwiązanie, aby złagodzić też tam te polityczne obyczaje.
1: Pytanie, czy powinna kampanię zaczynać w Warszawie? To jest zupełnie inna sprawa.
0: Niefortunne, tak powiem. Zawsze lepiej jednak przedstawiać kandydata na miejscu. Natomiast tu decydowały względy logistyczne prawdopodobnie. No trudno premierowi bardzo zajętemu jechać do Krakowa, pokazywać kandydatkę, wracać do Krakowa. Zaraz będą wypowiedzi, że samolot rządowy, że to, że tamto.
1: Panie pośle, ze Strasburga dojechałby pan w 2 godziny do Warszawy. Wie pan o tym doskonale. No może w 2,5.
0: Samolotem tak, samolotem tak, ale też by policzono koszty. Od razu policzono by koszty, wie pan. To nie są proste rzeczy.
1: Europoseł Koalicji Obywatelskiej, Bogdan Zdrojewski, były minister kultury, były prezydent Wrocławia, a razem z nami w rozmowie popołudniowej w RMF FM. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
0: Bardzo pana serdecznie pozdrawiam. Myślałem, że patrząc na pana doświadczenia, będziemy rozmawiać o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Na tymczasem Służba
1: pan?
0: Zdrowia i Kultura. Oczywiście.
1: Cieszę się, w takim razie nie wygląda pan w ogóle, jakby pan miał nieprzespane noce w takim razie, panie pośle.
0: Pozdrawiam. No staram się oglądać te o 21 rano, ale czasami ogląda potem skróty.
1: Pozdrawiamy gorąco. Do zobaczenia.
0: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, dochodzi godzina 18.30. Oto fakty, które przedstawią Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
1: Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy umożliwiający powiązanie informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL i numerem prawa wykonywania zawodu.
2: Rządowy projekt to reakcja na skandal z młodym lekarzem z Warszawy, radnym Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił w publicznym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Utrudnienia na A1 w Łódzkiem.
1: Między węzłami Piotrków, Trybunalski Południe i Kamieńsk zepsuł się samochód osobowy.
2: Zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. Anglia, Chorwacja. To oczekiwany z dużym zainteresowaniem wieczorny mecz na Mundialu w Ameryce Północnej.
1: Nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan o przedmeczowych nastrojach po brytyjskiej stronie.
3: Angielscy kibice nie pamiętają już porażki z Chorwacją w półfinale Mistrzostw Świata z 2018 roku. Kapitan reprezentacji Harry Kane także woli patrzeć w przyszłość. Chcemy przynieść dumę naszemu krajowi, powiedział przed dzisiejszym meczem. Do Dallas przybyło około 15 tysięcy angielskich kibiców. Nie wszyscy mają bilety, ale czują podobnie. Ten mecz zadecyduje o tym, kto zwycięży w grupie. Trener angielskiej reprezentacji Thomas Tuchel martwi się o kontuzję w zespole, ale i tak jest przekonany, że jego piłkarze dadzą dziś z siebie wszystko.
2: A w faktach RMF FM za pół godziny o pierwszym meczu Portugalii na mistrzostwach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu Radio RMF 24, u nas kolejna część programu, popołudniowo-wieczorny program, na który zaprasza Marcin Jędrych. Dzień dobry, za chwilę ważny temat polityczny. Między innymi o tym, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest gotowy na spotkanie z Karolem Nawrockim w sprawie bezpieczeństwa. Zapraszam do pozostania z nami, u nas na bieżąco. Jeszcze więcej informacji.

0: Ważny temat polityczny w Radiu RMF 24. Otóż Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że jest gotowy do rozmowy z Karolem Nawrockim w sprawie bezpieczeństwa, jak tylko dostanie zaproszenie na spotkanie z prezydentem. Warto przypomnieć, że prezydent Nawrocki zapowiedział wcześniej, że po powrocie ze Stanów Zjednoczonych będzie chciał rozmawiać z ministrem obrony narodowej w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Kosiniak-Kamysz był też pytany o harmonogram działań rządu dotyczący sprowadzenia do Polski na stałe kolejnych tysięcy amerykańskich żołnierzy oraz o to, kiedy realnie mogliby oni zacząć stacjonować w naszym kraju.
1: 29 maja wystosowałem list do sekretarza obrony, sekretarza wojny Stanów Zjednoczonych, Pita Hegseta, w którym zadeklarowałem gotowość utworzenia tej bazy. W ślad za tym wczoraj Rada Ministrów przyjęła uchwałę upoważniającą mnie do koordynacji tych działań po stronie polskiej. To jest wielki proces, przygotowanie infrastruktury, zabezpieczenie środków, zbudowanie bazy, a najpierw przygotowanie umowy. Teraz jesteśmy w stałym kontakcie. Trwa decyzyjny proces rozmieszczania wojsk amerykańskich w Europie i to zawsze będzie decyzja strony amerykańskiej. My wykonujemy wszystkie zadania, które są ważne, żeby pokazać gotowość, zdolność, otwartość i chęć partycypacji, czyli współuczestnictwa w procesie i budowy, i funkcjonowania stałej bazy. To są następne tygodnie, miesiące i lata pracy nad tym projektem. Wiele rządów, kilkanaście rządów tak naprawdę zabiegało o stałą, zwiększoną obecność. Dzisiaj przechodzimy do fazy najbardziej zaawansowanej w tym procesie.
0: Powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Przyjęta przez rząd wczoraj uchwała w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA na terytorium Polski ma umożliwić m.in. prowadzenie konsultacji i uzgodnień ze stroną amerykańską oraz przygotowanie propozycji dotyczących lokalizacji bazy, niezbędnej infrastruktury, kosztów przedsięwzięcia i oczywiście źródeł jego finansowania. Czy polscy kibice są zainteresowani trwającym mundialem? O tym już za chwilę dowiecie się w relacji naszego śląskiego reportera. Zapraszam do Radia RMF24. U nas jeszcze więcej informacji.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 w naszym popołudniowym programie. Teraz przypominamy, że dziś kolejne mecze piłkarskich mistrzostw świata. Swoją rywalizację rozpoczynają m.in. tak wielkie zespoły jak Anglia, Chorwacja, Portugalia. A zainteresowanie mundialem pośród polskich kibiców przez to, że nasza reprezentacja się nie zakwalifikowała, jest raczej, jak to się ładnie określa, umiarkowane. Ale oczywiście nie brakuje też takich, którzy z zainteresowaniem oglądają, jak grają inne drużyny.
1: Mistrzostwo świata pan ogląda?
2: Nie.
1: W ogóle?
2: Nie, nie.
1: Dlaczego?
2: Nie interesował mnie ten temat.
1: Nasi jak grają też nie?
2: Nie.
1: Czyli jeśli zadam pytanie, kto zostanie mistrzem świata, będzie bez odpowiedzi?
2: Tak.
1: Mundial bez naszych do oglądania, czy raczej nie?
3: Nie oglądam. Nie
1: w ogóle?
3: W ogóle.
1: A jakby nasi grali?
3: No kibicuję.
1: Ale raczej bez emocji.
3: Bez większych.
1: Pytam o mistrzostwa. Ogląda pan?
4: Coś tam śledzę, mniej, ale śledzę.
1: Co to znaczy coś tam?
4: Wyniki, coś tam sobie typujemy w pracy, jakoś tak dla zabawy, ale nie oglądam meczy, raczej skróty.
1: Ale zainteresowanie jest.
4: Tak, ja grałem w piłkę, także coś tam, zawsze to zainteresowanie jakieś będzie, no, ale troszeczkę mniejsze niż jakby to.
1: Czyli co, nasi nie grają, to trochę mniej emocji?
4: Trochę tak, na pewno też pora meczy. Ale ogólnie jak jest na pewno ten weekend, to jakoś ze znajomymi się spotkamy, coś tam pooglądamy.
1: No właśnie, jeśli o porę chodzi, zarywa pan noce?
4: Nie, nie, nie, nie, nie.
1: A wcześniej rano, dzisiaj też był mecz?
4: Nie, nie, nie, nie, nie, nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. Może to już wiek, trzeba pracę, to wszystko, ale kiedyś może tak, teraz nie.
1: Ale z wypowiedzi pana wnoszę, że im bliżej finału, tym może być bardziej emocjonalnie.
4: To zależy jak to wypadnie, ale pewnie tak, bo finał pewnie będzie w jakiś weekend, coś takiego, więc pewnie będziemy oglądać. No zobaczymy też, pewnie będę wybierał te mecze, które będą dla mnie jakieś tam lepsze do oglądania.
1: Pana faworyt?
4: Szczerze nie mam, ale wydaje mi się, że Portugalia.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej pani ogląda?
5: Jasne.
1: O, tak?
5: Tak, no staram się. Dziecko na mnie śpi w środku nocy, więc oglądamy z nią mundial wtedy.
1: To jakie to są emocje, kiedy nasi nie grają?
5: Ja zawsze kibicowałam dziwnym drużynom, typu Curaçao, Wyspy Zielonego Przylądka, więc dla mnie wynik w ogóle Hiszpania, Wyspy Zielonego Przylądka to była fantastyczna przygoda. Więc jak nie ma naszych, to kibicuję po prostu drużynom mniej znanym.
1: Czyli stawia pani na tych, którzy mogą sprawić niespodziankę?
5: Dokładnie tak.
1: A ten mecz do tej pory najważniejszy, najładniejszy dla pani?
5: Nie wiem, czy najładniejszy. No, najbardziej przeżywałam na pewno Hiszpania, Wyspy Zielonego Przylądka.
1: Rozumiem, że serce biło za Wyspami.
5: Tak, dokładnie tak. Byliśmy tam na wakacjach, także nawet w koszulkach kibicowaliśmy.
1: Dzisiaj Messi ile bramek zdobył, pani wie?
5: 3 chyba, ale nie wiem. Wiem, że teraz prowadzi w czołówce piłkarzy, którzy zdobyli najwięcej bramek na Mistrzostwach Świata. Ale ile dokładnie, to nie wiem.
1: Ale widzę, że zainteresowanie już głębokie u pani, spore.
5: Zawsze potrzebowałam być kibicem i sprawia mi ogromną przyjemność oglądanie meczów i kibicowanie, nawet jeśli nie ma naszych.
1: A na stadion też pani chodzi, czy raczej to jest tylko telewizor?
5: Na stadion zdarza mi się wybierać najczęściej do Mediolanu, żeby AC Milan zobaczyć.
1: No, to już jest ekstra klasa.
5: No ostatnio niestety nie, ale mam nadzieję, że będzie lepiej. Teraz się wielka rewolucja w Milanie zapowiada, więc miejmy nadzieję, że wrócą do formy.
1: Włosi nie grają, a kto wygra te mistrzostwa?
5: Francja. Nie wyglądali zbyt dobrze w pierwszej połowie swojego ostatniego meczu, ale myślę, że Francja. Mają mocną drużynę, mocnych zawodników, bramkarz z Milanu.
1: Argentyna?
5: Myślę, że Argentyna nie. Kibicuję im, żeby Messi miał piękne zwieńczenie kariery, natomiast myślę, że jednak jeśli chodzi o jakość poszczególnych zawodników przekładających się na jakość drużyny, Francja ma lepszych zawodników w tej chwili.
1: Dzisiaj noc znowu pani zarywa?
5: To się okaże. Na pewno będziemy oglądać Anglia-Chorwacja, a co później to już zależy od córki.
1: I ten mundial będzie pani oglądać absolutnie do końca, rozumiem.
5: Jaki jest plan? To znaczy, to nie jest tak, że oglądamy absolutnie każdy mecz, natomiast większość staramy się oglądać. Jak nie wstając w środku nocy do dzieci, to wstając z nimi rano do przedszkola.
0: No i to się nazywa prawdziwe kibicowanie, a zainteresowanie mundialem w Katowicach pytał nasz dziennikarz Marcin Buczek. Pierwszy wieczorny mecz już za kilka minut, dosłownie za 5 minut, bo tyle brakuje do godziny 19:00. Pierwszy gwizdek w spotkaniu Portugalia, Republika Demokratyczna Konga, a o 22:00 wielki hit Anglia kontra Chorwacja. O 1:00 początek spotkania Gany z Panamą, a o 4:00 Uzbekistan zagra z Kolumbią. Zapraszam do Radia RMF 24.

0: Słuchajcie, Radia RMF24, u nas już godzina 19, zatem nowe fakty przedstawią właśnie teraz Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
1: Bez kolejki miał załatwiać kolegom z partii leczenie.
2: W faktach komentarz gościa popołudniowej rozmowy Bogdana Zdrojewskiego do sprawy lekarza i radnego Dawida Kacprzyka.
1: Będzie też prywatny pojedynek dwóch piłkarzy na statystyki.
2: Ronaldo kontra Messi. Kto częściej stawał na mundialowej murawie?
1: Nieprzerwanie od 9 lat.
2: Radio RMF FM, najbardziej wiarygodnym medium w Polsce.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w związku z aferą w Szpitalu Południowym w stolicy.
2: Chodzi o sprawę lekarza radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka.
1: Jak podał portal Zero.pl, medyk bez kolejki załatwiał badania kolegom z partii.
2: Wcześniej wyszło na jaw, że choć nie miał specjalizacji, przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
1: Piotr Salak w popołudniowej rozmowie w RMF FM pytał europosła Koalicji

0: od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Według prezydenta Francji Trump zapowiedział, że zmobilizuje amerykańskie firmy zbrojeniowe, by nadążały z produkcją. Macron wyraził nadzieję, że część niezbędnego sprzętu będzie produkowana na terytorium Ukrainy, by kraj ten mógł szybciej nim dysponować.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na krajowej drodze numer 65 w Podlaskiem.
3: W miejscowości Dziękonie na odcinku Mońki Białystok samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu.
2: Ruch odbywa się tam wahadłowo.
4: Stadiony świata w faktach RMF FM.
3: Cristiano Ronaldo dogania Leo Messiego.
2: Portugalczyk właśnie rozgrywa mecz na swoim 6. mundialu.
3: No, panowie współdzielą ten rekord.
2: Patryk Serwański w faktach.
5: Jestem.
3: Witamy, Patryku. Portugalia gra z Demokratyczną Republiką Konga od, no, 3 minut.
2: Który to mundialowy mecz Ronaldo?
5: 23. No, dogania więc w tej tabeli wszechczasów Paolo Maldiniego. Tutaj rekordzistą jest Messi, 27 meczów. Portugalczycy są faworytami tego starcia. Demokratyczna Republika Konga wraca na mundial, no, po ponad pół wieku, w 1974 roku, jeszcze jako Zair. Same porażki, bez strzelonego gola. No, Portugalia marzy o półfinale, ostatnio osiągnęła go w 2006 roku, czyli podczas pierwszego mundialu Ronaldo. Dodam, że w wyjściowym składzie afrykańskiej drużyny jest obrońca Widzewa, Steve Capuadi.
3: RMF FM, ponownie liderem rankingu zaufania.
2: Według badania opublikowanego przez Reuters Institute of the Study of the Journalism przy Uniwersytecie Oksfordzkim zaufanie do RMF FM zadeklarowało aż 52% ankietowanych.
3: No, jest to najwyższy wynik wśród wszystkich badanych mediów w Polsce.
2: Jednocześnie tylko 16% badanych wskazało brak zaufania do stacji, co jest najniższym poziomem nieufności wśród czołowych mediów ujętych w zestawieniu.
3: I to już 9. rok z rzędu, w którym słuchacze i odbiorcy informacji w Polsce wskazali RMF FM jako medium, któremu ufają najbardziej.
2: Bardzo dziękujemy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: W Radiu RMF 24 wieczornym programie wrócimy oczywiście do emocji związanych z mundialem, do meczu, który właśnie trwa, czy rozpoczął się, Portugalia kontra Demokratyczna Republika Konga, ale także inny ciekawy temat, rowerem przez świat. O tym już za chwilę na naszej antenie. Aleksandra i Marcin Górscy zakończyli trasę rowerową. Będziemy z nimi rozmawiać. Zapraszam. Marcin Jędrych, dobry wieczór.

0: Słuchajcie, wieczornego programu w Radiu RMF 24 u nas na naszej antenie. Teraz powiemy o naprawdę niezwykłym, o wielkim wyczynie. Aleksandra i Marcin Górscy w ubiegły weekend zakończyli trwającą 1142 dni rowerową wyprawę dookoła świata. W ciągu 3 lat i 2 miesięcy gdańszczanie przejechali ponad 60 tysięcy kilometrów i odwiedzili 47 krajów. No i z nami teraz są właśnie Aleksandra i Marcin. Halo, halo, dzień dobry.
1: Witajcie.
0: Cieszę się bardzo, że jesteście z nami. Zacznę od tego, czy już jesteście na tyle wypoczęci, że swobodnie możecie rozmawiać i nic wam nie dolega.
1: Tak, myślę, że już troszeczkę odpoczęliśmy, kilka dni minęło, także jesteśmy w pełni sił.
0: 1142 dni rowerowej wyprawy. Czy potraficie sobie przypomnieć na przykład dzień 10 albo 20, jak on wyglądał?
1: No dzień 10 albo 20 to był jeszcze w Europie, więc to początkowy fragment, w którym szybko jechaliśmy przez Europę, żeby zaznać czegoś nowego, czyli Azji, w której jeszcze nie byliśmy.
2: Pogoda jeszcze nie była bardzo ciepła, więc wiele warstw musieliśmy mieć na sobie, żeby nie było zimno.
0: Mm-hmm. I to rozumiem, że wasza podróż wyglądała w ten sposób, że mieliście jakąś ustaloną trasę i zakładaliście sobie, że danego dnia na przykład robicie tyle i tyle kilometrów. Czy to jest coś, co zawsze udawało się osiągnąć?
1: Tak, generalnie podróż dookoła świata opiera się na kilku takich bardziej znanych trasach. One były przez nas zweryfikowane i zweryfikowane, kiedy najlepiej ze względu na klimat znaleźć się w danym miejscu, i tak staraliśmy się poruszać, także w niektórych regionach świata, jak w Europie, na początku jechaliśmy szybciej, później zwolniliśmy w Azji, no i staraliśmy się korzystać z dobrej pogody, tak żeby przez większość czasu naszej podróży nie spotkać deszczu.
0: Jakbyśmy sobie... Tak. Bardzo proszę.
2: Gdzie na przykład były blisko równika, tak na przykład jak Malezja. W Malezji pada prawie cały czas, więc Malezji deszcz nam towarzyszył prawie codziennie.
0: To ja teraz próbuję sobie to wyobrazić, jak patrzymy na kulę ziemską, na Polskę, na mapę naszego kraju, to pojechaliście w prawo czy w lewo? Na wschód czy na zachód?
1: Pojechaliśmy na południe.
0: A, na południe, no proszę. Myślałem, że to właśnie, że jak się dookoła kuli ziemskiej jedzie, to się jedzie, jakby to powiedzieć, równolegle do równika, ale to widocznie błędne założenie. Czy najpierw na południe, a potem na wschód?
1: Najpierw do Grecji, później przez Turcję, później wkroczyliśmy do Azji, czyli Iran, Pakistan, Indie. Z Indii poleciliśmy do Wietnamu, Azję Południowo-Wschodnią, zwiedziliśmy następnie Indonezję, aż do samego końca, do Timoru Wschodniego, skąd poleciliśmy do Australii, z Australii do USA, no i od USA powoli zmierzaliśmy do Ushuaia w Argentynie, to jest miasto nazywane końcem świata.
0: No tak, to faktycznie jest bardzo znany punkt na mapie. To jeśli patrząc na tę waszą wyprawę, mieliście taki moment, kiedy na przykład tak czuliście, siedliście sobie wieczorem i powiedzieliście sobie, no ciężko jest, nie wiemy, czy damy radę.
2: No były takie momenty, szczególnie gdzie towarzyszył nam duży wiatr, było zimno lub było w krajach bardzo drogo, gdzie trzeba było się ograniczać, ale wiedzieliśmy, że mamy cel i dzień po dniu do tego celu się przybliżamy, więc wiedzieliśmy, że damy radę.
0: Czy większym problemem były na przykład kwestie dotyczące wytrzymałości, jeśli chodzi o jazdę na rowerze, czy na przykład kwestie związane z, nie wiem, z jedzeniem, ze spaniem, taka codzienność, która wam też pewnie towarzyszyła?
1: Myślę, że większym problemem była codzienność, czyli wyszukiwanie noclegów, bo nie każdy kraj jest tak przyjazny i łatwy w wyszukiwaniu noclegów na dziko, bo mieliśmy ograniczony budżet, więc musieliśmy skupiać się na tanich noclegach, najlepiej darmowych, czyli w lasach. W niektórych krajach lasy są ogrodzone płotem, za który nie można przejść. Więc to był główny problem naszej wyprawy, a kondycja fizyczna zbudowała się z czasem, tak naprawdę mając 10 godzin w czasie dnia, jesteśmy w stanie spokojnie przejechać chociażby 80 kilometrów.
0: Czyli to jest taka norma, 10 godzin na jazdę, a potem odpoczynek, jakiś po prostu posiłek, czy po prostu nawet być może, zakładam też, jakieś zwiedzanie okolicy, w której jesteście.
2: Tak, no zwykle spędzaliśmy w siodełku 5-6 godzin, plus z odpoczynkiem to właśnie wychodziło, że dojeżdżaliśmy tak godzinę przed zachodem słońca, żeby sprawdzić miejscówkę, zobaczyć, czy ona się nadaje, żeby mieć czas, żeby nie jechać po ciemku, bo nie jeździliśmy nocą, tylko w trakcie Świata Słonecznego.
0: Tutaj czytam w takim raporcie, który powstał po waszej wyprawie, że 487 razy nocowaliście pod namiotem, a skorzystaliście z gościnności 135 różnych gospodarzy. Rozumiem, że pod namiotem to trochę taki schemat, który pewnie nie jest aż tak bardzo imponujący, ale ta gościnność, czy macie jakieś w pamięci spotkania z kimś, kto naprawdę dał wam schronienie w ważnym momencie?
2: No szczególnie w Iranie pamiętamy ogromną gościnność ludzi i pamiętamy praktycznie wszystkich ludzi. I również w Pakistanie mieliśmy wiele ciekawych noclegowych miejsc. Spotkaliśmy na przykład wiceministra rolnictwa, u którego też nocowaliśmy. No mnóstwo ciekawych osób, także były to wyjątkowe momenty, ponieważ Pakistan jest, szczególnie Beludzistan jest znany z tego, że jest niebezpieczny. I tam też schronienia nam udzielali ciekawi ludzie.
0: To pewnie też jeszcze ważny aspekt, którym trzeba powiedzieć, bo wspomnieliście choćby o Iranie, no pewnie by podróżowaliście jeszcze w czasach, kiedy tam było dużo spokojniej, czy podróżowaliście przez takie kraje, w których no już z samego, jakby to powiedzieć, komunikatu wynika, że tam może być niebezpiecznie, czy to były takie momenty po drodze?
1: I tak, i nie. O Iranie dużo możemy usłyszeć w telewizji, czy też w radiu negatywnych rzeczy, że jest niebezpiecznie, natomiast ludzie lokalni są bardzo przyjaźni i oni sami wiedzą, że to polityka i kreacja mediów, nawet i tych lokalnych prawdopodobnie, które też mówią negatywnie o krajach zachodnich. Natomiast bardziej niebezpieczne były kraje Ameryki Centralnej, czy też Kolumbia i Ekwador, w której no, słyszeliśmy często o atakach na rowerzystów, którzy są atakowani przez motocyklistów. I tam delikatnie się obawialiśmy, natomiast na szczęście obyło się bez żadnych rozbojów.
0: A czy spotkaliście podczas tej waszej wyprawy jakichś Polaków, jakichś ludzi, którzy po prostu was albo rozpoznali, albo też wiedzieli, że tam akurat będziecie jechać?
2: No, często pisaliśmy również po grupach Polonii za granicą, no i spędzaliśmy świetny czas z tymi ludźmi, a parą podróżników z Polski spotkaliśmy Anię i Marcina, z którymi podróżowaliśmy przez półtorej miesiąca w Argentynie i był to też wspaniały czas. Oni również byli w rocznej podróży przez świat.
0: To jeszcze jedna kwestia na koniec. Czy po tak wyczerpującej podróży i po tak gigantycznym wysiłku czujecie, że chcecie coś jeszcze w tym zakresie zrobić kiedyś podczas kolejnych lat?
1: Być może tak, natomiast no już coraz mniej tych celów zostało, bo cały świat objechaliśmy, także pozostała tylko Afryka, natomiast Afryka jest ogromnym wyzwaniem. To już nie jest jazda dla przyjemności, dla odkrywania, tylko ogromne wyzwanie fizyczne, zdrowotne, także społeczne, ze względu na gęstość zaludnienia. Także ten cel odkładamy na późniejszy czas.
2: Dobre przygotowanie na zmianę rowerów, no przygotowanie jest takie po prostu zupełnie inne pod kątem no, innego kontynentu, on jest zupełnie inny niż Europa, czy Azja, czy Australia, więc wymaga przygotowań.
0: To jeszcze tylko na koniec dopytam, bo teraz pierwszą najważniejszą rzecz nie zapytałem, jak wasze rowery się spisały, czy to byli tacy naprawdę wierni przyjaciele podczas podróży, nigdy was nie zawiedli?
1: Tak, myślę, że możemy tak powiedzieć, że nie mieliśmy większych problemów z rowerami poza tylnymi kołami, które nam pękały, natomiast reszta części i podzespołów była wytrzymała. Dla takiej ciekawostki ze statystyk możemy powiedzieć, że zużyliśmy 8 łańcuchów, 2 kasety, praktycznie wszystko było wymienione w rowerach i tylko pozostała rama.
0: Ale dojechaliście szczęśliwie i przejechaliście przecież ponad 60 tysięcy kilometrów. Bardzo wam dziękuję, podziwiamy, gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów, kolejnych wyzwań, bo jak sami powiedzieliście, być może coś jeszcze jest do zrobienia, choć już nie w takim wymiarze. 1142 dni rowerowej wyprawy dookoła świata. Aleksandra i Marcin Górscy byli gośćmi w Radiu RMF 24. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
3: Tu Radio.

0: Portugalii od 6 minuty prowadzić z Demokratyczną Republiką Konga 1-0. W tej chwili jest 27 minuta meczu. Do tych emocji mundialowych wrócimy za chwilę, ale teraz jeszcze jeden ważny temat polityczny, bo Ukraina idzie do przodu. Rosja się cofa. Tak sytuację na ukraińskim froncie skomentował Emmanuel Macron po zorganizowanym przez Francję szczycie grupy G7, czyli 7 najbardziej rozwiniętych krajów demokratycznych na świecie. Francuski prezydent zasugerował, że dzięki temu władze w Kijowie będą mogły liczyć na większe wsparcie ze strony uczestników wspomnianego szczytu. Z nami nasz francuski korespondent Marek Gładysz. Dzień dobry, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, dlaczego zmiana układu sił na rzecz Ukrainy w wojnie z Rosją sprawi, że Kijów otrzyma większe wsparcie? Skąd to się bierze?
1: Cóż, jeden z francuskich dyplomatów, który uczestniczył w rozmowach, powiedział mediom, że Trump zaczął postrzegać Putina trochę jako, cytuję, luzera, czyli powiedzmy nieudacznika, któremu nic się nie udaje właśnie z powodu tej częściowej zmiany układu sił na froncie, o której mówi Macron. Czyli prezydent USA zaczął zastanawiać się, wbrew temu, co mówił w przeszłości, czy to przypadkiem nie Wołodymyr Zełenski jest graczem, który w tej chwili ma lepsze karty w ręku. Tak czy inaczej, Trump zgodził się na deklarację końcową szczytu G7, w której uczestnicy żądają od Rosji poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy. Emmanuel Macron zasugerował, że oznacza to, iż amerykański przywódca nie będzie naciskał na władze w Kijowie, by poczyniły ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji.
0: Marku, a co jeszcze ustalono w sprawie Rosji i Ukrainy na szczycie G7, który odbywał się w tych pięknych francuskich Alpach?
1: Otóż według Macrona wszyscy członkowie grupy G7, czyli Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Niemcy, Włochy.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Radio RMF 24. U nas aktualna informacja, bardzo gorąca. W 5 minucie doliczonego czasu gry Demokratyczna Republika Konga wyrównuje i panowie schodzą na przerwę z wynikiem 1-1. Od początku to wyglądało tak, że niby ta akcja nie miała żadnego większego znaczenia, takie dośrodkowanie trochę bez specjalnego zaangażowania, ale jednak jeden z zawodników Demokratycznej Republiki Konga skierował piłkę głową do siatki. A zatem jest 1-1, no i jedni i drudzy będą mieli nad czym myśleć w przerwie tego spotkania. A u nas teraz jeszcze jeden temat, zanim przejdziemy do faktów. O 20:00 głaskanie kota nie zawsze poprawia nastrój w stresujących sytuacjach. Tak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Frontiers in Psychology. Naukowcy z Open University w Holandii przez 5 dni analizowali, jak kontakt psem lub kotem wpływa na samopoczucie właścicieli. Zebrano prawie 8 tysięcy raportów. Wynika z nich, że kontakt ze zwierzęciem zwykle poprawia nastrój. Następnie badacze przyjrzeli się wyłącznie sytuacjom stresowym, zauważyli, że intensywniejszy kontakt ze zwierzęciem nie zawsze sprawiał, że osoby zestresowane czuły się lepiej. W tej kwestii pojawiły się też wyraźne różnice między opiekunami psów oraz kotów. Wśród właścicieli kotów częstszy kontakt ze zwierzęciem podczas stresujących sytuacji wiązał się bowiem z silniejszym odczuwaniem negatywnych emocji. W przypadku psów podobnej zależności nie zaobserwowano. Zdaniem autorów jednym z możliwych wyjaśnień jest charakter relacji z kotami. Kot tak z nimi bywa bardziej pasywny i mniej angażujący niż w przypadku psów, dlatego w chwilach stresu może nie odpowiadać na potrzeby wsparcia w taki sposób, jak oczekuje tego człowiek. Naukowcy zastrzegli, że w badaniach należałoby powtórzyć na większej grupie właścicieli kotów. U nas w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Nowe fakty o 20:00 to już za niecałe 6 minut.
1: Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF24. U nas godzina 20 na zegarze. Nowe fakty przedstawią Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
1: Coraz bliżej podpisania porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
2: Pozytywne sygnały płyną zarówno z USA, jak i z Iranu.
1: A w stolicy pożar autobusu.
2: Duże utrudnienia na warszawskich drogach.
1: W mistrzowskich faktach sportowych RMF FM, sensacja w meczu Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga.
2: Jest 20. To prezydenci USA oraz Iranu mogą podpisać porozumienie między oboma krajami, zasugerują źródła w Teheranie.
1: Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, szczegóły są uzgadniane.
2: Donald Trump po szczycie G7 we Francji, na którym omawiano sytuację na Bliskim Wschodzie, zapewnił, że układ pokojowy zostanie podpisany.
1: Myślę, że tak się stanie. Oni chcą podpisać, chcą wrócić do normalnego życia. Nie zapominajcie, że uderzyliśmy ich bardzo mocno.
2: Trump powiedział, że zawarł porozumienie z Iranem, bo chciał uniknąć katastrofy gospodarczej spowodowanej zablokowaniem cieśniny Ormus.
1: Zapowiedział, że do podpisania umowy dojdzie w czwartek lub w piątek. Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie.
2: 20 osób, które nim podróżowały, opuściło pojazd przed przybyciem strażaków.
1: Na miejscu pracują 3 zastępy gaśnicze, aleja w kierunku Pragi jest zablokowana.
2: Nowe ostrzeżenie dla kierowców ma pojawić się jeszcze przed wakacjami w okolicy wybranych przejazdów kolejowych, bez rogatek i bez sygnalizacji świetlnej.
1: Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, będzie to dodatkowo podświetlony znak STOP, który ma przykuć uwagę kierowców.
2: Nasz reporter Michał Dobrołowicz jest w rejonie przejazdu w podwarszawskiej miejscowości Reguły.
1: Jak to ostrzeżenie ma działać w praktyce?
3: To ma być widoczne z odległości kilkuset metrów mocne światło, które ma zachęcić do tego

0: od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Znała sztukę pokazywania siebie, ale też pokazywania, sprzedawania przedmiotów. I rozumiała, że piękno wymaga promocji. Więc myślę, że znalazłaby absolutnie wspólny język dzisiaj z różnymi osobami. Prekursorką była z pewnością.
2: Z badaczką dr Edytą Gawron rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
3: Wstęp na wystawę jest bezpłatny.
2: Za godzinę fakty przygotuje i przedstawi Mateusz Bożek. My mówimy do usłyszenia.
3: Tak jest, a my też zapraszamy jeszcze na fakty, mistrzowskie fakty sportowe RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
5: Portugalia gra z Demokratyczną Republiką Konga do przerwy na mundialu. Sensacyjne 1-1. Bramkę dla Portugalii strzelił João Neves. Wyrównał w dojrzanym czasie pierwszej połowy Joan Wissa i to jest pierwszy w historii gol Demokratycznej Republiki Konga na Mistrzostwach Świata. W klubowej piłce przygotowania do nowego sezonu nasze kluby poznały swoich pierwszych rywali w eliminacjach europejskich pucharów. W Lidze Mistrzów w drugiej rundzie Lech Poznań powalczy z duńskim Orhus. Zdecydowanie trudniej ma nierozstawione w eliminacjach Górnik. Zabrzenie trafili na Fenerbahce Stambuł.
6: Mają dużo takich już doświadczonych piłkarzy, którzy grali w tych top klubach na świecie. No, dlatego chciałem z nimi grać. Próbujemy walczyć z nimi. Będzie to ciężkie, ale no, spróbujemy.
5: Tak mówił trener Górnika Michał Gasparik. Dość powiedzieć, że na mundial pojechało 10 piłkarzy Fenerbahce. W eliminacjach Ligi Konferencji Raków Częstochowa w drugiej rundzie zagra z FC Valletta z Malty. GKS Katowice no czeka na rywala, to będzie przegrany w parze Hajduk Split MSK Żilina. Wszystkie mecze w drugiej połowie lipca. Hubert Hurkacz odpadł z turnieju tenisowego w niemieckim Halle. Dziś przegrał w trzech setach z Danielem Altmajerem. A już za 10 minut piąty mecz finałowy w Orlen Basket Lidze. Na pewno nie ostatni, bo w rywalizacji do czterech zwycięstw Legia Warszawa remisuje z Zastalem Zielona Góra 2-2.
7: Musimy być bardzo skoncentrowani i walczyć o wszystko, żeby przywieźć zwycięstwo do Zielonej Góry.
5: Zapowiada trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Wynik finału oczywiście w faktach sportowych za godzinę, a teraz jeszcze Ekstraklasa. Kolejny piłkarz rozstaje się z Motorem Lublin. To jest Jakub Łabojko, który przenosi się do Piasta Gliwice. To już jest 10. piłkarz żegnający się po sezonie z Lublinem. Nowych zawodników na razie nie widać.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. RMF 24.
8: W wieczornym programie w Radiu RMF 24 wrócimy do dzisiejszej debaty na temat tego, czy rząd wznowi program CPN, dotyczący oczywiście cen paliw. Ponadto komentarz Donalda Tuska związany z skandalem w Szpitalu Południowym w stolicy. U nas jak zawsze jeszcze więcej informacji. Tu Radio RMF 24.
9: Skończ

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 w wieczornym programie. Teraz ważny temat polityczny, który rozgrzewa ostatnio opinię publiczną. Otóż prokuratura okręgowa w Warszawie zajmie się sprawą skandalu w Szpitalu Południowym w stolicy. Według medialnych doniesień lekarz Dawid Kacprzyk mógł poza kolejką załatwiać badania dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Śledczy sprawdzą też kwestię poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentację dotyczącej czasu wykonywanej pracy na SOR-ze Szpitala Południowego w Warszawie. Przypomnę, że przez rok Dawid Kacprzyk zarobił 1 600 000 zł. Lekarzowi zostały też wypowiedziane umowy ze Szpitalem Południowym. Wcześniej premier Donald Tusk zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie całościowej kontroli wydawania publicznych środków na ochronę zdrowia.
1: Żeby mieć dokładny raport, możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć. Tych nadużyć o charakterze finansowym i tam, gdzie będą uzasadnione sytuacje, będzie to także owocowało wnioskami prokuratorskimi. Trzecia sprawa to są znajomości. Nie będę się bił w niczyją pierś. Dzisiaj na portalach, w mediach pojawia się problem Szpitala Południowego i sugestie, że korzystano poza kolejnością czy z jakimiś ułatwieniami z usług tego szpitala i że dotyczy to jakichś polityków Koalicji Obywatelskiej. Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. Te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać i co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spodu. Tam nie może pozostać żadna dwuznaczność. I za tym muszą pójść, jeśli się okaże, że jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
0: Mówił Donald Tusk. W Szpitalu Południowym trwa kontrola ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował też, że audyt obejmie także SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach. Tu Radio RMF 24 u nas. Jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24 w wieczornym programie u nas, może na moment o sporcie. Otóż Portugalia, Republika Demokratyczna Konga, 1-1 w 59 minucie meczu. Nadal nic się nie zmieniło. Teraz wracamy do stolicy Małopolski, bo krakowski sąd okręgowy oddalił dziś jeden z protestów przeciwko ważności referendum, w którym odwołano prezydenta Krakowa. W naszym programie teraz nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, jak sąd uzasadnił to postanowienie?
1: Przede wszystkim, zdaniem sądu, wnioskodawca protestu nie wykazał, że materiały, które były publikowane w czasie ciszy referendalnej, miały istotny wpływ na wynik głosowania 24 maja. Według Edwarda Nowaka, opozycyjnego działacza z PRL-u, zarówno dzień przed referendum, jak i w dniu głosowania w Krakowie była łamana cisza. Agitacje doprowadziły do przekroczenia progu frekwencyjnego podczas referendum. Jego zdaniem, w mediach społecznościowych przeciwnicy prezydenta Miszalskiego agitowali tak, by zwiększyć frekwencję i w ten sposób naruszali ciszę. Podobnie Nowak ocenił też tradycyjne media. Sporo przedstawił dowodów w postaci filmików i zrzutów ekranu, ale sąd ocenił na dzisiejszym posiedzeniu, że te wszystkie materiały miały charakter agitacyjny, lecz wnioskodawca nie udowodnił ich wpływu na wynik referendum. Niektórych materiałów nie dało się też przypisać do konkretnej daty.
0: Maćku, co teraz? Czy referendum w takim razie jest ważne?
1: Tak, ale wnioskodawcy przysługuje jeszcze zażalenie do sądu apelacyjnego. Jak mówił po wyjściu z sali sądowej, jeszcze nie wie, czy będzie się odwoływał. Takich protestów referendalnych wniesiono po głosowaniu kilka. Pozostawiono je bez dalszego biegu z powodu naruszenia terminów. Jest jeszcze jeden, ale bez daty posiedzenia, bo sąd wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków we wniosku. Wybory nowego prezydenta Krakowa powinny się odbyć do 90 dni od głosowania. W związku ze złożeniem protestów termin pewnie się przesunie. Kilka dni temu premier Donald Tusk, który ma wyznaczyć datę głosowania, informował, że wybory odbędą się najprawdopodobniej we wrześniu. Do tego czasu Krakowem rządzić będzie komisarz Stanisław Kracik.
0: Dziękuję za tę relację. Maciej Sołtys u nas w Radiu RMF 24. Za chwilę wrócimy do ważnego pytania, czy jest szansa na to, że rząd wznowi jeszcze programy CPN, czyli niskich cen na stacjach paliw. O tym już za chwilę w związku z naszą dzisiejszą debatą.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, u nas teraz ważna depesza. Jak wspominaliśmy w faktach, w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu trwa akcja ratownicza. Po południu doszło tam do podziemnego wstrząsu. W wyrobisku pozostał jeden z pracowników i na razie nie ma z nim kontaktu. Jak poinformował naszego dziennikarza przedstawiciel sztabu akcji, na razie nie ma możliwości, żeby tam wejść ze względu na wzmożoną aktywność sejsmiczną. Ratownicy czekają, aż spadnie zagrożenie. Kilku innych pracowników wycofało się z zagrożonego rejonu, są już na powierzchni. Dwóch z nich odniosło obrażenia. Eco Plus jest jedną z dwóch w Polsce prywatnych kopalni węgla z polskim kapitałem. Działa od 2010 roku, zatrudnia blisko 400 osób. No to oczywiście aktualizacja tych doniesień w faktach o godzinie 21:00, to już niebawem, za mniej więcej 27 minut.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 w wieczornym programie. Jeśli chodzi o mecz, to w Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, 80. minuta się kończy, jest nadal 1-1. A u nas jeszcze jeden temat ważny, gospodarczy, polityczny. Ciężko powiedzieć, właściwie tu kilka wątków się pojawia. Otóż, czy jest szansa na to, że rząd wznowi program CPN? To niewykluczone. Wszystko zależy od sytuacji geopolitycznej, zapewniała podczas debaty o cenach paliw w Radio RMF 24 Iwona Gawłowska z Ministerstwa Energii. Przypomnijmy, od tego tygodnia rząd rezygnuje z obniżki akcyzy na paliwa, z kolei od lipca z obniżki VAT-u oraz stosowania cen maksymalnych.
1: Jeżeli, nie daj Boże, ziści się scenariusz, to znaczy Iran ponownie zamknie cieśninę Ormuz, znowu zaczną się zawirowania w zakresie cen ropy Brent na przykład, to i nawet gdyby doszło do zamknięcia pakietu CPN, to proszę pamiętać, że fundament ten legislacyjny pod pakiet CPN jest fundamentem otwartym. Czyli zamknięcie na przykład, nie wiem, 30 czerwca, 15 lipca, 30 lipca wcale nie wyklucza, że w sytuacji, kiedy ceny znowu będą gwałtownie rosły na rynkach światowych, co będzie miało przełożenie na ceny detaliczne u nas w kraju, nie będzie mógł zostać ponownie otwarty. To jest pozytywna informacja i o tym trzeba pamiętać, i społeczeństwo też musi o tym pamiętać, że pakiet CPN jest pakietem, który można reaktywować w sytuacji, kiedy znowu dojdzie do niekontrolowanych wzrostów cen na rynkach światowych.
2: To jest instrument działania awaryjnego na rynku, tak naprawdę zawieszenia funkcjonowania rynku po to, żeby...
1: Czyli pakiet osłonowy istnieje.
0: Skomentowały Iwona Gawłowska z Ministerstwa Energii oraz Agata Łoskot-Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich. Całej debaty, którą poprowadził nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski, możecie posłuchać na naszej radiowej stronie rmf24.pl. U nas jak zawsze aktualne fakty, tematy bieżące, o których warto wiedzieć, m.in. to, co dzieje się także w kopalni w Bytomiu. W faktach o godzinie 21:00, to już za 14 minut. Zapraszam do pozostania z nami.
3: Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, już za chwilę będzie godzina 21. Oto nowe fakty przygotował i przedstawi Mateusz Bożek. Dobry wieczór.
1: Jestem, zapraszam. Zaczynamy od groźnego wypadku w kopalni w Bytomiu. Poszkodowanych jest 4 górników. Najnowsze informacje zebrał reporter RMF FM. Utrudnienia na Krajowej 70 w Łódzkiem. Kierowcy, posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Jak zwiększyć poziom melatoniny i tym samym lepiej spać? W cyklu Twoje zdrowie rozmawiamy o hormonach. Trwa akcja ratownicza w prywatnej kopalni w Bytomiu. Po południu doszło tam do silnego wstrząsu. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, poszukiwany jest jeden górnik. Nasz reporter Marcin Buczek teraz w faktach, jaka w tej chwili jest sytuacja w kopalni.
2: Pod ziemią nadal może istnieć zagrożenie kolejnymi wstrząsami, dlatego ratownicy na razie nie mogą wejść do zagrożonego rejonu, aby zacząć poszukiwania. Do kopalni skierowano m.in. zastępy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego z Bytomia. W miejscu, gdzie był wstrząs, miało przebywać kilku górników. Części z nich udało się z tego miejsca wydostać o własnych siłach. Z jednym jak dotąd nie nawiązano kontaktu.
1: Uwaga kierowcy, utrudnienia na Krajowej 70 w Arkadii w Łódzkiem. To odcinek Łowicz-Skierniewice. Wprowadzono tam ruch wahadłowy po tym, jak ciężarówka wpadła do rowu.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
1: W chwili, gdy Dar Młodzieży bierze udział w obchodach 250-lecia Stanów Zjednoczonych, Uniwersytet Morski w Gdyni czeka na ważne decyzje dotyczące jego następcy. Już za kilkanaście dni powinniśmy dowiedzieć się, czy budowa nowego żaglowca szkolnego wejdzie w kolejny etap.
4: Rzeczywiście dużo rzeczy się dzieje, wyjątkowych, tak? No bo rejs do Stanów Zjednoczonych na tak wielką uroczystość jak 250-lecie, poprzednie było 50 lat na 200-lecie, a budowa żaglowca też mniej więcej 50 lat mija od poprzedniej budowy.
5: Kolejny największy krok milowy, jeżeli chodzi o budowę nowego żaglowca?
4: No zobaczymy. Temat jest dosyć trudny, dużo rzeczy się dzieje jak w przemyśle stoczniowym. Ciągle słyszymy, że jakieś nowe umowy są podpisywane. My jesteśmy teraz w okresie przetargu. Zobaczymy, 1 lipca jest pierwsze otwarcie. Zobaczymy, czy dostaniemy jakieś oferty, czy będzie trzeba coś zweryfikować i ogłaszać na przykład drugi przetarg. Na razie trzymamy kciuki.
1: Mówił Dariusz Jelonek, dyrektor działu armatorskiego i praktyk morskich, w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim podczas obchodów 106. rocznicy powstania szkolnictwa morskiego w Polsce. Wieczorem, kiedy kortyzol powinien spadać, rosnąć ma stężenie melatoniny. O hormonach mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie. Kortyzol i melatonina regulują nam rytm dobowy. Problem z prawidłowym wydzielaniem melatoniny mają na przykład osoby pracujące na zmiany. Eksperci przypominają, że melatoninę można suplementować.
6: Jeżeli mam duże problemy z zasypianiem, duże problemy z wybudzaniem w ciągu nocy, warto jest jednak zaciągnąć opinię lekarza, aby ewentualnie włączyć już lek, a nie suplement diety.
7: To jest tabletka, która zadziała od razu?
6: Nie, powinniśmy po pierwsze dobrać odpowiednią dawkę tego leku, ale pamiętajmy,

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Atakująca naszej siatkarskiej kadry rozegrała dziś pierwszy w tym sezonie mecz w reprezentacji. W Bangkoku Polki wygrały z Bułgarkami 3-0.
2: Czuję się bardzo dobrze, jeszcze to nie wygląda tak jak powinno. Nasza siatkówka powoli będzie coraz lepsza. Wchodzimy w ten rytm meczowy i to jest najważniejsze, ale wiadomo, jeszcze potrzebujemy trochę czasu, aby się zgrać z całą drużyną.
1: A jutro Polki zagrają z Ukrainkami. W Warszawie trwa piąty mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Legia podejmuje Zastal Zielona Góra. Koszykarze właśnie zeszli na przerwę. Zastal prowadzi po dwóch kwartach 48-40. No goście zresztą prowadzili przez całą drugą kwartę. Javon Mummer na razie najskuteczniejszy na parkiecie. Zawodnik Zastalu 10 punktów na jego koncie. Nowego trenera ma za to Energa Trefl Sopot, drużynę, która w obecnym sezonie zakończyła rozgrywki na ćwierćfinale. W kolejnym poprowadzi Krzysztof Roszyk. W przeszłości związany z Sopotem jako koszykarz, przez lata pracował także w sztabie szkoleniowym.

I jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. Za chwilę ważny komunikat ze strony Bogdana Zdrojewskiego, europosła, w sprawie wsparcia dla artystów. Ponadto wrócimy do tematu związanego z mundialem, zapowiedź meczu Anglia-Chorwacja oraz także miła informacja dotycząca RMF FM. Największe zaufanie Polaków to właśnie my. Zapraszam.

0: Słuchajcie, wieczornego programu w Radiu RMF24. Wracamy teraz do kolejnego gorącego tematu, który ostatnio jest bardzo popularny w mediach, w publicznej debacie. Otóż pomoc artystom to bez wątpienia zadanie państwa, mówił w popołudniowej rozmowie na naszej antenie europoseł Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. W ten sposób odpowiedział na pytanie o ustawę o pomocy artystom. Jego zdaniem każdy, kto neguje artystów, pozostaje nie tylko w błędzie, ale także takie zachowanie dowodzi, że tu cytat, ma lukę edukacyjną.
1: Ja znam oczywiście ten projekt ustawy, który nazywa się o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. On ma 72 artykuły. Te artykuły nie dotyczą tylko i wyłącznie pomocy tej ZUS-owskiej czy składek zdrowotnych. Tam jest bardzo wiele elementów. Ja muszę powiedzieć od razu, współczuję ministrowi kultury, dzisiaj pani Cienkowskiej, bo to zadanie wpisane w tą ustawę jest niezwykle ambitne, niezwykle trudne w realizacji. Praktyka wykonania tej ustawy będzie niezwykle skomplikowana. Nie będę się nad tym rozwodzić, ale uważam, że ona jest naprawdę na tyle ambitna, że będą z nią pewnego rodzaju kłopoty.
2: A jeżeli będą ale kłopoty, to może ją należałoby zmienić, panie pośle, albo poprawić przynajmniej.
1: W niektórych elementach trzeba byłoby ją jeszcze raz przekonsultować, ale już nie wśród artystów czy NGO-sów zajmujących się artystami, tylko wśród praktyków. Bo uważam, że konsultacje wśród artystów, NGO-sów, organizacji były naprawdę porządne, transparentne i są zawarte zresztą w uzasadnieniu tej ustawy. Natomiast wydaje mi się, że od strony praktycznej nie wykonano całości zadania, więc ja bym jeszcze raz skonsultował ją po to, aby nie było kłopotów potem z praktycznym wykonaniem tej ustawy. Bo w tej ustawie ambitnie, według mojej oceny zbyt ambitnie, wprowadzano 4 zadania. Po pierwsze, zadanie zdefiniowania zawodu artysty. Niezwykle trudne. Ja powierzałem to zadanie samym artystom i oni polegli. Drugie zadania, aby zbudować, krótko mówiąc, taką formę pomocy, aby ci, którzy najgorzej zarabiają, a zarabiają poniżej tam średniej ustalonej w ustawie, mieli, krótko mówiąc, pomoc, ale po to, żeby oni otrzymali tą pomoc, muszą spełnić określone warunki. I te warunki są profesjonalizm, stałość pracy w zawodzie artystycznym, to jest w ogóle generalnie rzecz biorąc kłopot, uzyskiwanie określonych dochodów, pokazanie tych dochodów, wprowadzamy tutaj oczywiście Urząd Skarbowy, który musi to weryfikować, etc. I to jest kolejne zadanie. Mamy także tam taki podrozdział, podnoszenie kwalifikacji, odrębne zadanie i oczywiście programy stypendialne. Ja generalnie rzecz biorąc uważam, że separowanie zadań i to wyraźne separowanie zadań pomaga ustawie i czyni ją klarowniejszą.
0: Całą rozmowę Piotra Salaka z Bogdanem Zdrojewskim znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl. U nas jak zawsze aktualne tematy. Za chwilę powiemy o problemie Wrocławia z dostawcami rowerzystami, którzy zbyt szybko jeżdżą po rynku.
3: Tu Radio RMF.

0: 23 minuty po godzinie 21, tak jak zapowiadałem, teraz u nas Wrocław, bo dostawca jedzenia, rynek to nie tor wyścigowy. Boksy z takimi napisami stanęły właśnie na wrocławskim rynku. Miasto ostrzega rowerzystów, którzy nie przestrzegają przepisów i z tuningowanymi rowerami elektrycznymi z ogromną prędkością właśnie jeżdżą po centrum miasta. Z Moniką Kozłowską-Świeconek z Urzędu Miasta rozmawiała na ten temat nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
1: Są skargi na rowerzystów, którzy z jedzeniem na plecach pędzą przez wrocławski rynek. Czy miasto ma takie sygnały i zamierza coś z tym zrobić, albo już zrobiło?
2: Tak, sygnały mamy i to już od dłuższego czasu i walczymy z tym pojęciem rowerzystów, bo dla nas to są po prostu osoby pracujące na pseudorowerach, dostawcy jedzenia. Nie chcemy ich wrzucać do jednego garnka z innymi użytkownikami, którzy tak jak tutaj korzystają z roweru miejskiego czy z własnych pojazdów i dojeżdżają po prostu codziennie do pracy, więc mówimy o nich, że to są po prostu osoby pracujące na pseudorowerach, dostawcy jedzenia. No i robimy. Już w zeszłym roku pierwsze otwarcie takiej akcji informacyjnej, ale z takim bardzo delikatnym nastawieniem, że po prostu bardzo ich prosimy, że piesi w rejonie centrum, tam gdzie jest użytkowników pieszych najwięcej, mają poczucie niebezpieczeństwa, tak? Nie czują komfortu chodzenia, przechodzenia przez ulicę. No i wtedy apelowaliśmy, żeby jednak mieli na uwadze, że w rejonie rynku, w rejonie tych przestrzeni wspólnych muszą się poruszać z prędkością pieszego, czyli tak jak mówią o tym przepisy. Nie mogą wjeżdżać na obszary, gdzie mamy tylko do dyspozycji chodniki dla pieszych. No ale ta akcja nie przyniosła według nas oczekiwanego efektu. I teraz w tym roku poczyniliśmy kolejny krok, ale już bardziej taki, można powiedzieć, ostrzegawczy, to znaczy razem ze Strażą Miejską i z Policją, wraz z kampanią informacyjną taką w przestrzeni miejskiej, gdzie pojawiły się specjalne takie kubiki, na których właśnie jest informacja do nich, dostawco, rynek i rejon rynku to nie jest tor wyścigowy i musisz poruszać się szanując pieszych i najsłabszych użytkowników. Pojawiły się w przestrzeni Starego Miasta i tam są informacje o tym, jaki mandat grozi, że będziemy organizować cykliczne kontrole i zatrzymywania. Już jedna się taka odbyła, no i w ramach tych kontroli zatrzymani byli tak naprawdę nie rowerzyści tacy klasyczni, tylko właśnie ci dostawcy jedzenia, którzy przekraczają prędkość i poruszają się na nielegalnych pojazdach. Mamy nadzieję, że to przyniesie taki efekt skali, jeśli chodzi o same te osoby, a legislacyjnie, jeśli rozmawialiśmy z innymi miastami, rozmawialiśmy z Ministerstwem Infrastruktury, to z punktu widzenia prawodawstwa wszystko jest tak jak trzeba, to znaczy wiadomo, że ten pojazd to nie jest rower, to jest raz, czyli należy się w sytuacji, kiedy zostanie złapany, należy się mandat za korzystanie z pojazdu, który nie ma rejestracji, nie ma homologacji i nie spełnia tych wymogów definicji roweru elektrycznego. Za łamanie przepisów jeżdżenie po chodnikach kolejny mandat, tam w kwocie 500 zł, za pojazd 5000 nielegalny, więc ministerstwo uważa, że mechanizmy są. Teraz ważne jest, żeby je egzekwować, czyli musi się pojawić duża taka mobilizacja i Policji i Straży Miejskiej, żeby po prostu te kontrole regularnie się pojawiały i my w ramach współpracy właśnie o takie działania.
1: Czyli będą wzmożone kontrole?
2: Tak, będą wzmożone kontrole. Już tak jak mówię, jedna była razem z rozstawieniem tych kubików, ale sukcesywnie będą powtarzane po to, żeby z tym po prostu walczyć, bo wiemy, że to jest po prostu uciążliwe i nie chcemy tego dla naszych mieszkańców.
0: Czekamy zatem na efekty tej akcji. Z Moniką Kozłowską-Świeconek z Wrocławskiego Urzędu Miasta rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Oczywiście u nas aktualne tematy. Za chwilę wrócimy do tych emocji sportowych, mundialowych. Już niebawem rozpocznie mecz Anglii z Chorwacją. Za chwilę poprosimy o komentarz naszego dziennikarza sportowego.

0: Co lubimy najbardziej, kiedy coś, co ma być oczywistością, nagle staje się problemem? No bo Portugalia sensacyjnie zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga w meczu grupy K. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym, Patryk Trwański, ponownie.
1: Dobry wieczór.
0: Patryk, no zespół z Afryki nie przestraszył się Cristiano Ronaldo i jego kolegów, a żeby było ciekawie, miał nawet okazję, żeby zdobyć drugą bramkę, zwłaszcza w końcówce meczu.
1: Wiesz, ja powiem więcej, bardzo dobrze poukładana drużyna w obronie, tak, bo tak. Jednak to, co działo się tam w polu karnym, oczywiście Portugalia miała w pewnych momentach przewagę, ale dobrze sobie z rozbijaniem tych ataków radzili obrońcy Demokratycznej Republiki Konga. Też, jeżeli już ta piłka była rzeczywiście blisko bramki, ładnie tam zagęszczali to wszystko w polu karnym. Też nie panikowali, nawet jak wybijali piłkę, to najpierw jeszcze starali się zagrać ją gdzieś do ataku, a nie po prostu gdzieś wywalać w trybuny. Także pod tym względem grali ładnie. Rzeczywiście w końcówce mieli kilka sytuacji, ale o ile dobrze poukładani w obronie, to w tym ataku tak troszkę...
0: Tak, tego brakowało
1: brawo,
0: trochę.
1: Ale trochę ich tam ponosiły emocje i trochę chyba właśnie brakowało zimnej krwi pod bramką rywali. No Portugalia oczywiście, tak jak mówiłem, była przewaga, ale wynik, no kolejna jakaś taka niespodzianka. No właśnie tak się sam waham, czy sensacja, czy niespodzianka.
0: I sam no sobie, w Portugalii to będzie raczej dramat, a tutaj u nas tylko sensacja.
1: Tak, dla nich na pewno dramat. No i przypomnę tylko ważną sprawę z punktu widzenia Demokratycznej Republiki Konga, czyli byłego Zairu. Właśnie jako Zair jeszcze grali na mundialu w 1974 roku. Wtedy nie strzelili bramki. Dzisiaj gol, także pierwszy gol w historii tego kraju na Mistrzostwach Świata. Także
0: tak, no.
1: Z punktu widzenia historii afrykańskiej piłki Demokratycznej Republiki Konga, no to bardzo ważne wydarzenie.
0: Tak, oby jeszcze było więcej emocji związanych z tą drużyną, ale teraz w naszym dzisiejszym spotkaniu, Patryk, czekamy na europejski hit. Anglia, Chorwacja. Powtórka z meczu o brąz sprzed 8 lat. Anglia oczywiście ma duży potencjał piłkarski, ale też są niespodziewane powołania trenera Thomasa Tuchela.
1: Tak, no zacznijmy od tego, że te 8 lat temu Anglia jeszcze z Garethem Southgate'em wygrała, tak?
0: Tak.
1: Harry Kane między innymi strzelił wtedy bramkę. To była ta decydująca bramka. Tam zresztą wszystkie bramki w drugiej połowie padły, jeżeli dobrze pamiętam. Jeśli chodzi teraz o powołania Anglików, no to rzeczywiście, okej, umówmy się, że ten potencjał rzeczywiście piłkarski jest w Anglii ogromny, ale jeżeli nie ma w kadrze Phila Fodena, Cola Palmera, Trenta Alexandra-Arnolda, no to są jednak też wielkie gwiazdy. To są ci, którzy odpadli jakby bez względu na swoją formę, bo na przykład jeszcze Harry Maguire, no on tam miał wcześniej jakąś kontuzję, ale też mógłby się chyba znaleźć w składzie. Także kilka tych powołań Tuchela nieoczywistych, ale no oczywiście to nie jest tak, że teraz jak ktoś sobie włączy mecz Anglików, to zobaczy tam jakichś przypadkowych piłkarzy. No to oczywiście nie będzie.
0: No tak.
1: Ale kilka takich zaskoczeń, które angielskie media odnotowały, no kilka takich zaskoczeń jest. No także pytanie, jak to będzie wyglądało już na boisku, jeśli chodzi o Anglików.
0: No ale wiemy też, że w składzie Chorwatów jest kilku weteranów. Tutaj widziałem przed chwilą, pokazywali Lukę Modrića. To też jest taki gość, który już tyle razy grał na mundialu, że właściwie wydaje się, że to jest jak ikona reprezentacji Chorwacji.
1: No i teraz troszeczkę to blado wygląda, jak już wiemy, że Leo Messi i Cristiano Ronaldo już 6. mundial zaliczają, bo dla Luki Modrića zaledwie 5. A to dlatego, tak, że... Bo zaczynał też w 2006 roku. Kiedy zaczynał Messi, kiedy zaczynał Ronaldo, był też Modrić, ale Chorwaci nie awansowali w 2010 na Mistrzostwa Świata.
0: I to jest ta przerwa, tak.
1: Dla Modricza to będzie 20 mecz teraz na mundialu, także i tak jest w awangardzie tam kilkunastu piłkarzy, tylko jak na razie doszło, dotarło do tej granicy 20 meczów na mundialu, w tym także Grzegorz Lato, 20 przypomnę, i Władysław Żmuda, 21, także są tutaj też polskie akcenty, ale Luka Modrić też się zapisuje tutaj po raz kolejny w historii, w ogóle to jego 199 mecz już w reprezentacji, więc to też
0: pokazuje
1: jak to wygląda. Ivan Perisic jeszcze jest w składzie, to też mundialowy weteran, już 17 meczów na mundialu zagrał. Natomiast jak sobie tak jeszcze, wiesz, rozmawiamy i ten 2006 rok, to szczególnie tym trochę starszym też polecam, żeby sobie przypomnieć, ale tym młodszym szczególnie, bo pewnie już nie wszyscy ten mundial pamiętają, bo nie wszyscy go oglądali, a to było te 20 lat temu. Zobaczmy sobie, jakie gwiazdy tam kończyły karierę, czy były blisko końca karier, a kto wchodził jakby dopiero do tego piłkarskiego świata. Czyli właśnie wchodzili na przykład Messi, Ronaldo, czy właśnie Modrić, ale były tam jeszcze takie te troszeczkę starsze gwiazdy, nie wiem, Miroslav Klose, też jedna z legend mundialu. Generalnie warto sobie zobaczyć, jacy piłkarze tam byli, bo pod tym względem gwiazd to był niesamowity mundial. To dopiero po latach widać, jaka grupa piłkarzy tam się spotkała w różnych reprezentacjach. To było już jeszcze to pokolenie, które gdzieś tam kiełkowało w latach 90. Z drugiej strony weszło to pokolenie, które towarzyszy nam od 20 lat i tych karier kończyć nie chce.
0: I ciągle dobrze grają przecież.
1: I ciągle dobrze grają w wieku 40 lat na przykład, czy jak Ronaldo 41. Także warto sobie gdzieś odświeżyć te składy sprzed lat 20 i zobaczyć, jaka tam była naprawdę paka, jacy tam piłkarze grali na tym turnieju. To był naprawdę wyjątkowy turniej.
0: Tak.
1: No a dzisiaj Chorwaci, jeszcze jedna ciekawa rzecz, myślę, którą warto odnotować. Luka Vucković będzie grał w chorwackiej reprezentacji, 19-latek z HSV Hamburg, który 2 lata temu grał w Radomiaku. Jako 17-latek. On był wtedy wypożyczony chyba z Tottenhamu do klubu z Radomia, także piłkarz, który, no, powiedzmy tak sobie, ogrywał się, budował swoją karierę, zbierał to doświadczenie na polskich boiskach. I kto wie, czy za jakiś czas nie będziemy mówić o tym piłkarzu jako jednym z takich, no, najbardziej jaskrawych przykładów zawodników, którzy grali u nas i potem gdzieś wyruszyli w świat. No, był Paulinho, tak, który kiedyś grał w ŁKS-ie i nikt się nie spodziewał, że po iluś latach trafi do FC Barcelony. W przypadku Vucković'a, tego obrońcy, no to raczej wszyscy mówią o tym, że to będzie wielka kariera, tak, że być może za jakiś czas będziemy go dopisywać złotymi zgłoskami do najbardziej znanych, cenionych zagranicznych piłkarzy, którzy gdzieś tam się o naszą ekstraklasę otarli. 17-latek, dzisiaj ma 19 lat.
0: Wspominasz w kolejnych mundialach, to jeszcze na koniec, Patryk, no taka dość mocna egzotyka w nocy, właściwie aż trudno uwierzyć, że to są mecze Mistrzostw Świata, bo Ghana, Panama i Uzbekistan, Kolumbia. No tak, brzmi to bardzo ciekawie.
1: Ale tak mundialowo, prawda? Jak już grałeś, no to drużyny z różnych kontynentów, ani Ghana z Panamą jeszcze nigdy nie grała, ani Uzbekistan nigdy nie grał z Kolumbią, także pod tym względem to będzie takie nowe otwarcie, nowych rywalizacji międzynarodowych. Uzbekistan, przypomnę, tam Fabio Cannavaro, czyli mistrz świata z 2006 roku jest tam trenerem, także też będzie, myślę, ciekawie. No Kolumbia oczywiście wydaje się tutaj faworytem, spory potencjał ofensywny, ale będę z tobą brutalnie szczery, o meczu Ghana-Panama nie wiem za dużo i też jakoś nie spodziewam się tutaj, nie mam jakichś wielkich oczekiwań w związku z tymi spotkaniami. Przypomnę tylko, że jeden z piłkarzy Gany nie mógł polecieć na mecz, który będzie się odbywał w Toronto, bo nie dostał kanadyjskiej wizy. Mhm. Także tam na mundialu też się takie różne rzeczy dzieją nieoczywiste, no bo wydawałoby się, skoro mundial w kilku krajach, no to tutaj nie będzie żadnego problemu, prawda? Skoro już piłkarz przyjechał, jest zarejestrowany, powiedzmy, w systemie FIFA, tak mówiąc najogólniej, a chodzi o Tomasa Partey'a, zawodnika Villarrealu, no i jego w tym meczu zabraknie. Także to jest na pewno strata dla reprezentacji Gany. To bez dwóch zdań. Natomiast nie chcę wyjść na takiego trochę malkontenta, ale jak sobie myślę o takiej największej gwiaździe piłki panamskiej, to cały czas mi się kojarzy jednak Deli Valdez, który grał na przykład w Paris Saint-Germain, ale to były głębokie lata 90. I myślę, że od tego czasu oni jednak chyba większej gwiazdy nie mieli, chociaż są oczywiście piłkarze, no, którzy grają czy w lidze MLS na przykład, czy w Meksyku. Natomiast są to raczej piłkarze, którzy gdzieś w tamtych rejonach świata bliżej domu. Michael Murillo na przykład gra w Beşiktaşu, no to żeby też było jakoś tak bliżej europejskiej piłki. Ale większość piłkarzy, Stany czy Meksyk, jest jeszcze jeden obrońca, na przykład Jose Cordoba z Norwich City, no także nie ma tutaj jakichś piłkarzy z wielkich klubów.
0: To tyle, jeśli chodzi o sport na teraz. Oczywiście kolejna porcja informacji już w faktach sportowych o godzinie 22.
1: Kibicom dobrej nocy, tak?
0: Tak.
1: Bo noc długa, mundialowa.
0: Tak, dobrej nocy. Patryk Cerwański powróci do was w faktach już niebawem. Do usłyszenia.
2: Radio RMF

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. U nas w naszym wieczornym programie jeszcze jedna bardzo miła informacja dotycząca naszego radia. Otóż RMF FM ponownie zostało liderem zaufania. Tak wynika z najnowszej edycji raportu Reuters Institute Digital News Report 2026. No i będziemy się chwalić, bo to już 9. rok z rzędu, w którym słuchacze i odbiorcy informacji w Polsce wskazali RMF FM jako medium, któremu ufają najbardziej. Według badania opublikowanego przez Reuters Institute of the Study of Journalism przy Uniwersytecie Oksfordzkim zaufanie do RMF FM zadeklarowało aż 52% ankietowanych. To najwyższy wynik wśród wszystkich badanych mediów w Polsce. Jednocześnie tylko 16% badanych wskazało brak zaufania do stacji, co jest najniższym poziomem nieufności wśród czołowych mediów ujętych w zestawieniu. Tegoroczny wynik RMF FM ma szczególne znaczenie w kontekście spadku zaufania do informacji. Według raportu Reuters Institute zaufanie do newsów w Polsce spadło w stosunku do ubiegłego roku aż o 8 punktów procentowych i wynosi dziś 39%. RMF FM właśnie po raz 9 jest z największym zaufaniem Polaków według Reuters Institute of the Study of Journalism. Bardzo nam miło przekazywać taką informację również w Radiu RMF 24. A u nas jak zawsze aktualne tematy, wszystkie najważniejsze informacje, to o czym powinniście wiedzieć na radiowej stronie rmf24.pl, ale także oczywiście u nas na antenie. W faktach o 22 aktualizacje wszystkich najważniejszych wydarzeń. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję, Marcin Jędrych. Kłaniam się, do usłyszenia.
1: Radio RMF 24.

0: Reklama.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
1: Fakty zaczynamy od wypadku w prywatnej kopalni w Bytomiu. Jeden z górników nadal znajduje się pod ziemią. Nie ma z nim kontaktu. Dwie osoby ranne w wypadku na Krajowej 24 w Wielkopolsce. Kierowcy, spodziewajcie się utrudnień. Amerykańscy kibice z niecierpliwością czekają na Roberta Lewandowskiego. Nasz kapitan może zagrać w Chicago Fire. Trzech górników już zbadanych przez ratowników medycznych, czwarty nadal poszukiwany. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, w prywatnej kopalni w Bytomiu doszło do wstrząsu. Wciąż trwa akcja ratownicza. Nasz reporter Marcin Buczek ponownie w faktach. W jakim stanie są poszkodowani górnicy?
2: Dwaj górnicy trafili do szpitali w Bytomiu i Chorzowie. Jeden z nich ma uraz nogi, a drugi głowy. Trzeci górnik, po zbadaniu go przez ratowników, został zwolniony. Ranni mieli powiedzieć ratownikom, że tam, gdzie byli, najpierw doszło do wstrząsu, a potem zaczęły spadać bryły węgla. Wstrząs miał być też odczuwalny na powierzchni. Początkowo na miejsce dotarły trzy karetki pogotowia, śmigłowiec LPR-u oraz motoambulans. W tej chwili w rejonie kopalni pozostał już tylko ten ostatni, ale w każdej chwili może być tam wezwana karetka.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 24 w Mechnaczu w Wielkopolsce. To odcinek Pniewy Międzychód. Zderzyły się tam dwa auta osobowe. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy.
3: Bulwersujące doniesienia w faktach RMF FM.
1: Radny Koalicji Obywatelskiej i lekarz Dawid Kacprzyk, który miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych, został zwolniony z pracy w Szpitalu Południowym w Warszawie. Według portalu Zero.pl Kacprzyk bez kolejki załatwiał też badania kolegom partyjnym. Szpital przygotowuje zawiadomienie do prokuratury, a śledczy postanowili zbadać go z urzędu. Naczelna Izba Lekarska chce rozmów z premierem na temat rozwiązania patologii w systemie ochrony zdrowia. Z rzecznikiem Izby Jakubem Kosikowskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Przez niejednorodne wyceny leczenia poszczególnych pacjentów, chorzy są dzieleni na tych, których opłaca się leczyć i na tych, których nie. Dlatego szpitale dobierają oddziały nie pod potrzeby społeczeństwa, tylko tak, żeby przetrwać finansowo. A na tych najbardziej opłacalnych oddziałach pracują lekarze z rekordowymi fakturami.
5: To nie jest ewenement w takim aspekcie, że to jest jeden przypadek, bo takich lekarzy w skali kraju będzie pewnie kilkuset, którzy zarabiają takie pieniądze. Większość się zarobi, że tak powiem, bez pleców, nazwijmy to, politycznych.
4: Mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, który dodaje, że w rozmowach nad zmianami w systemie potrzebna jest praca ponad politycznymi podziałami i poza samorządami medycznymi, premierem, ministrami zdrowia i finansów do stołu powinien usiąść prezydent i przedstawiciele opozycji.
1: Zapraszamy na rozmowy o poranku w RMF FM i w internetowym radiu RMF 24. Po 7:00 Piotr Selak i Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej i były minister zdrowia. Godzinę później poranna rozmowa. Tomasz Terlikowski zaprosił byłego premiera Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Wy też możecie przesyłać pytania poprzez formularz na rmf24.pl. Polski nie ma na mundialu w Ameryce, ale Robert Lewandowski po odejściu z Barcelony może zagrać w Chicago Fire. Kibice w Stanach Zjednoczonych czekają już na naszego kapitana. USA!
6: USA! Ci z Chicago są w niebo wzięci, że być może zagra w tamtejszym klubie. A gdy dowiadują się, że jestem z Polski, nazwisko Lewandowskiego pada natychmiast. Jestem wielkim fanem Lewandowskiego, kibicuję Barcelonie. Oczywiście jest naszą legendą w Barcelonie, to legenda. Kolejny kibic mówi, tak, jest świetnym piłkarzem, jestem wielkim.

0: od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Lubiących taką trochę piłkarską egzotykę, to będą mecze jednak, jakich wcześniej nie było. O pierwszej w nocy, po raz pierwszy w historii, Gana zagra z Panamą. Dla mnie najważniejsze jest to, że moi piłkarze są gotowi na ciężką pracę, bo tylko ona może doprowadzić do zwycięstwa. To pokazały już wcześniejsze mecze. Tylko ciężka praca na boisku daje szansę na wygranie meczu. Tak mówił trener Gany Carlos Queiroz. Dla niego czwarty mundial. W 2002 roku prowadził RPA, w 2010 swoją Portugalię, a w 2014 Iran. Jeśli natomiast chodzi jeszcze o ten mundialowy terminarz, to o czwartej w nocy debiut na mistrzostwach zanotuje Uzbekistan, prowadzony przez Fabio Cannavaro. To oczywiście nasz pierwszy mundial, to bardzo emocjonujące być w tym miejscu. Damy z siebie wszystko. Chcemy, by Uzbecy mieszkający na całym świecie byli z nas po prostu dumni. Podkreślał włoski trener. Rywalem Uzbekistanu będzie Kolumbia. Koszykarze Legii Warszawa i Zastalu Zielona Góra kończą piąty mecz finału Orlen Basket Ligi. Już niespełna pół minuty pozostało do końca tego spotkania. Teraz przerwa na żądanie. Legia prowadzi 81-77.
2: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Weekend upalny, parasole przeciwsłoneczne zdecydowanie się mogą przydać. W piątek aura pogodna, słaby przelotny deszcz może jedynie na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu się pojawić. Na termometrach już 24 kreski na Suwalszczyźnie, Podlasiu 28 w centrum. Najcieplej w piątek 33 kreski na ziemi lubuskiej na Dolnym Śląsku, a w sobotę nawet na termometrach 35 stopni.
4: RMF 24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Lot kosmiczny ponad podziałami. Misja Apollo Soyuz.
1: Jest 17 lipca 1975 roku. W przestrzeni kosmicznej ma miejsce wydarzenie, które jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się niemożliwe.
2: Do radzieckiego statku Sojuz zbliża się amerykański moduł Apollo. Po serii manewrów następuje połączenie obu pojazdów.
1: Kilka godzin później obie załogi oficjalnie witają się, a ich spotkanie jest nagrywane i transmitowane w telewizji.
2: Jest to pierwsza w historii wspólna misja kosmiczna przeprowadzona przez Stany Zjednoczone i Związek Radziecki.
1: Przez kilka następnych godzin astronauci przeprowadzają wspólne eksperymenty, rozmawiają z przywódcami obu krajów oraz uczestniczą w konferencji prasowej.
2: Ale w jaki sposób dwa wrogie mocarstwa zdołały się porozumieć? I jak zakończyła się ta przełomowa misja? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku misji specjalnej.
1: Po zakończeniu II wojny światowej dochodzi do rozłamu w obozie aliantów i świat dzieli się na dwa wrogie obozy.
2: Stany Zjednoczone i Związek Radziecki rozpoczynają rywalizację, która zapisze się na kartach historii jako zimna wojna.
1: Jednym z pól, na których oba mocarstwa próbują dowieść swojej wyższości, jest podbój kosmosu.
2: 4 października 1957 roku Sowieci wystrzeliwują Sputnika 1, pierwszą w historii sondę kosmiczną.
1: Wydarzenie to jest ogromnym sukcesem i wywołuje niepokój w Stanach Zjednoczonych. Mocarstwo nie chce pozostać w tyle i Kongres apeluje do prezydenta Eisenhowera o zwiększenie wsparcia dla projektów kosmicznych.
2: W rezultacie 29 lipca 1958 roku zostaje powołana do życia Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, w skrócie NASA.
1: Związek Radziecki odnosi jednak kolejny przełomowy sukces. 12 kwietnia 1961 roku w kosmos zostaje wystrzelony statek Wostok 1.
2: Na pokładzie znajduje się Jurij Gagarin, który staje się pierwszym człowiekiem w kosmosie.
1: Stany Zjednoczone nie chcą zostać w tyle i już 20 lutego 1962 roku John Glenn zostaje pierwszym amerykańskim astronautą, który wykonał lot orbitalny.
2: Po tym wydarzeniu pierwszy sekretarz Nikita Chruszczow wysyła list do prezydenta Johna Kennedy'ego.
3: Szanowny panie prezydencie, w imieniu Związku Radzieckiego oraz moim własnym składam panu i narodowi amerykańskiemu gratulacje z okazji udanego wystrzelenia statku kosmicznego z człowiekiem na pokładzie.
1: Wymiana korespondencji między przywódcami sprawia, że pojawiają się pierwsze pomysły, aby oba mocarstwa nawiązały współpracę nad badaniem kosmosu.
2: Hugh Dryden, zastępca administratora NASA, prowadzi rozmowy z sowieckim naukowcem Anatolijem Błagonrawowem.
1: Ich efektem jest porozumienie, które zakładało wymianę danych pochodzących z satelitów meteorologicznych oraz wspólne prace nad badaniem ziemskiego pola magnetycznego.
2: Co więcej, prezydent Kennedy miał złożyć pierwszemu sekretarzowi Nikicie Chruszczowowi następującą propozycję.
4: Co byście powiedzieli na zorganizowanie wspólnej misji na Księżyc?
1: Jednak inne wydarzenia na świecie sprawiają, że pomysł współpracy staje się mało realny.
2: W październiku 1962 roku ma miejsce kryzys kubański, który niemal doprowadził do wybuchu światowego konfliktu.
1: 22 listopada 1963 roku prezydent Kennedy ginie w zamachu, a w 1964 Chruszczow zostaje odsunięty od władzy.
2: Następuje też ponowny wzrost napięć między mocarstwami, co skutkuje zaostrzoną rywalizacją w wyścigu kosmicznym.
1: Stany Zjednoczone prowadzą intensywne prace nad programem Apollo, którego celem ma być wysłanie człowieka na Księżyc.
2: 20 lipca 1969 roku wysiłki te zostają zwieńczone ogromnym sukcesem. Misja Apollo 11 dociera na Księżyc, a Neil Armstrong jest pierwszym człowiekiem, który staje na jego powierzchni.
1: Tym razem to Związek Radziecki czuje upokorzenie, choć przywódcy oficjalnie gratulują Stanom Zjednoczonym sukcesu.
2: Wkrótce ma miejsce kolejne wydarzenie, które staje się okazją do współpracy obu mocarstw.
1: W kwietniu 1970 roku na pokładzie statku Apollo 13 dochodzi do poważnej awarii, a NASA rozpoczyna starania o bezpieczne sprowadzenie astronautów na Ziemię.
2: Premier ZSRR Aleksiej Kosygin wydaje wtedy następujący komunikat.
5: Pragnę poinformować, że rząd radziecki wydał właśnie rozkaz wszystkim obywatelom i członkom sił zbrojnych, aby dołożyli wszelkich starań i udzielili pomocy podczas akcji ratowania amerykańskich astronautów.
1: W październiku 1970 roku Thomas Paine, administrator NASA, wysyła list do prezesa Radzieckiej Akademii Nauk Mstisława Kiełdysza.
2: Proponuje w nim przeprowadzenie wspólnej misji kosmicznej. Pomysł zostaje przyjęty.
1: W kolejnych miesiącach ma miejsce seria spotkań, podczas których delegacje obu krajów ustalają szczegóły tego przedsięwzięcia.
2: Miało ono polegać na wysłaniu w kosmos statków Apollo i Sojuz, które miały połączyć się na orbicie.
1: Zaplanowanie misji nie jest jednak prostym zadaniem, a inżynierowie muszą rozwiązać szereg problemów.
2: Przede wszystkim statki kosmiczne obu krajów mają inną budowę i rozmiary włazów, co zmusiło naukowców do stworzenia specjalnego modułu do dokowania.
1: Co więcej, oba kraje krytykują pojazdy swoich partnerów. Sowieci uważają, że moduł Apollo jest niebezpieczny, gdyż wymaga doskonale przeszkolonych astronautów do pilotażu.
2: Radziecki Sputnik był dużo bardziej zautomatyzowany, co miało zapobiegać katastrofie w wyniku błędu ludzkiego.
1: Amerykanie również mają zastrzeżenia do Sputnika, który w przeciwieństwie do statku Apollo nie posiada systemów rezerwowych, co ich zdaniem uniemożliwiało misję w wypadku awarii.
2: Niektórzy amerykańscy astronauci wyrażali swoje krytyczne zdanie w prasie. Jeden z kierowników projektu, Glenn Laney, prosi ich jednak o zaprzestanie wygłaszania podobnych opinii.
6: Nie możemy ryzykować urażenia Sowietów. Mogliby wtedy zdecydować się na wycofanie ze wspólnej misji.
1: Ostatecznie oba mocarstwa są w stanie odłożyć na bok spory i rozpoczynają się przygotowania do wspólnego projektu.
2: Zostają też wytypowani astronauci. W module Apollo polecą 3 osoby: Thomas Stafford, Vance Barnd i Deke Slayton.
1: Z kolei w skład dwuosobowej załogi Sputnik weszli Aleksiej Leonow i Walerii Kubasow.
2: Aby umożliwić rozmowę w kosmosie, astronauci uczą się przed lotem języków angielskiego i rosyjskiego oraz trenują procedurę dokowania.
1: W trakcie misji mają zostać przeprowadzone eksperymenty naukowe. Jednym z jej celów jest również przetestowanie możliwości modułu dokowania i jego wykorzystania przy organizacji misji ewakuacyjnych.
2: Obie strony zdają sobie też sprawę z politycznego znaczenia misji. Przywódca ZSRR Leonid Breżniew skomentował ją słowami:
5: radzieccy i amerykańscy kosmonauci polecą w kosmos, aby przeprowadzić tam pierwszy w historii ludzkości wspólny eksperyment naukowy. Wiedzą, że z kosmosu nasza planeta jest jeszcze piękniejsza. Jest też wystarczająco duża, abyśmy mogli na niej spokojnie żyć, ale nie dość wielka, by nie ucierpieć w wyniku konfliktu nuklearnego.
1: 15 lipca 1975 roku rozpoczyna się historyczna misja kosmiczna. Z kosmodromu w Bajkonurze startuje radziecka rakieta Sojuz.
2: Kilka godzin później z Centrum Kosmicznego na Florydzie startuje amerykańska załoga.
1: 17 lipca oba pojazdy spotykają się i rozpoczynają procedurę dokowania, która kończy się sukcesem.
2: 3 godziny później, po zakończeniu wszystkich procedur, następuje otwarcie włazu łączącego oba statki.
1: Ma wtedy miejsce słynny uścisk dłoni między dowódcami obu załóg, Leonowem i Staffordem.
2: Astronauci wymieniają się prezentami oraz łączą ze sobą dwie części tablicy pamiątkowej.
1: Odwiedzają też oba moduły i prowadzą ze sobą rozmowy, choć Leonow żartobliwie wspominał:
7: Stafford miał dość specyficzny akcent, więc w sumie rozmawialiśmy w kosmosie w 3 językach: rosyjskim, angielskim i oklahomskim.
2: Załogi uczestniczą też w konferencji prasowej, rozmawiają z przywódcami i przeprowadzają eksperymenty. Jednym z nich jest zbadanie, jak stan nieważkości wpływa na rybią ikrę.
1: Oba statki przeprowadzają także ponowną procedurę dokowania, podczas której następuje zamiana ról i tym razem załoga Sojuza może przećwiczyć ten manewr.
2: W czasie misji ma miejsce także zabawne wydarzenie. Joe Gilmore, słynny barman z londyńskiego hotelu Savoy, tworzy specjalny koktajl o nazwie Link Up.
1: W jego skład wchodzą amerykański likier Southern Comfort, rosyjska wódka oraz sok limonowy.
2: Barman wysyła napoje do Stanów Zjednoczonych i ZSRR, aby astronauci mogli je wypić po powrocie.
1: Gdy wiadomość o tym dociera do załóg w kosmosie, Stafford miał zażartować:
8: powiedzcie Joe'emu, że wolelibyśmy wypić go tutaj.
2: Finalnie 19 lipca następuje ostateczny koniec misji. Zgodnie z ustaleniami moduł Apollo odłącza się od Sojuza w taki sposób, że tworzy sztuczne zaćmienie Słońca. Pozwala to radzieckiej załodze na sfotografowanie korony słonecznej, czyli najbardziej zewnętrznej warstwy atmosfery gwiazdy.
1: Sowieci pozostają w kosmosie jeszcze przez 2 dni i 21 lipca bezpiecznie wracają na Ziemię.
2: Załoga Apollo pozostaje na orbicie przez 5 dni, podczas których przeprowadzają jeszcze kilka eksperymentów związanych z obserwacją planety.
1: 24 lipca Amerykanie rozpoczynają przygotowania do lądowania. Wtedy ma miejsce jedyny poważniejszy incydent podczas całej misji.
2: W wyniku hałasu podczas wejścia w atmosferę Brent nie słyszy dokładnie poleceń Stafforda i nie ustawia poprawnie dwóch przyłączników.
1: W wyniku tego błędu kabina wypełnia się toksycznym gazem, a Brent na krótko traci przytomność.
2: Stafford jednak w porę wydobywa maski tlenowe i wszyscy trzej astronauci bezpiecznie lądują, choć następnych kilka dni spędzają w szpitalu. szpitalu.
1: Ten incydent nie zmienia jednak faktu, że misja jest ogromnym sukcesem, zarówno naukowym, jak i dyplomatycznym.
2: Astronauci Leonow i Stafford zaprzyjaźniają się, a Leonow zostaje nawet ojcem chrzestnym jednego z dzieci Stafforda.
1: Choć krótko po zakończeniu misji stosunki między dwoma mocarstwami znów się pogarszają, staje się ona precedensem dla późniejszych międzynarodowych misji kosmicznych.
2: Glyn Lunney, który był jednym z jej głównych kierowników, powiedział dużo później:
6: myślę, że gdyby misja Apollo-Sojuz nie doszła do skutku, nie bylibyśmy w stanie stworzyć Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
1: Pomimo upływu lat, misja Apollo-Sojuz nadal jest symbolem współpracy i międzynarodowych wysiłków na rzecz badania kosmosu.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii. Tu Radio RMF 24.

0: Reklama.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklama.

0: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty w RMF FM o 23, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: Nie żyje górnik poszukiwany przez ratowników po wypadku w kopalni w Bytomiu. Najnowsze informacje zebrał reporter RMF FM. W Faktach także wracamy do brutalnej zbrodni w Białej Podlaskiej. Zdaniem śledczych sprawca wciąż może przebywać w kraju. W fazie grupowej tegorocznego mundialu starcie Anglii z Chorwacją. W pierwszej połowie padły aż 4 gole. Tragiczny finał akcji ratowniczej w prywatnej kopalni w Bytomiu. Poszukiwany tam górnik nie żyje. Akcja ratownicza w kopalni została już zakończona. Dwóch innych górników trafiło do szpitali. Marcin Buczek raz jeszcze dziś w Faktach. Zagrożenie kolejnymi wstrząsami początkowo utrudniało rozpoczęcie akcji ratownikom.
2: Tak, dlatego przez pewien czas nie można było wejść do wyrobiska, z którego zaraz po wstrząsie uciekli pozostali górnicy. Wieczorem, kiedy zagrożenie minęło, ratownicy rozpoczęli poszukiwania. Niestety po dotarciu do poszukiwanego nie stwierdzono już u niego czynności życiowych. W wypadku rannych zostało jeszcze dwóch innych górników. Obaj po przebadaniu ich przez ratowników zostali skierowani do szpitali w Bytomiu i Chorzowie. Jeden z nich ma uraz nogi, a drugi głowy.
1: Mężczyzna, który w poniedziałek w Białej Podlaskiej zastrzelił rosyjskiego artystę krytykującego władze Rosji, wciąż może przebywać w Polsce. Usłyszał od śledczych reporter RMF FM. Czy udało już się sporządzić rysopis sprawcy? O szczegółach Dominik Smaga.
3: Policja rysopisu nie ujawnia dokładnego wizerunku. Na razie nie ma.
4: Ustalamy wizerunek mężczyzny.
3: Mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Andrzej Fijołek. Dodaje, że badane są relacje świadków i nagrania. Apeluje o kolejne.
4: Można przekazywać nam informacje anonimowo.
3: Bo policja zakłada, że ktoś mógł coś widzieć.
4: Sprawca podszedł do swojej ofiary, oddał te strzały, następnie uciekł pieszo w następne uliczki. Natomiast musimy otworzyć oczywiście dalszy przebieg.
3: Prokuratura przyjmuje kilka wersji zdarzeń. Zapowiada zatrzymania osób, które mogą mieć związek ze sprawą. Zatrzymani dwaj Białorusini zostali dziś zwolnieni, gdy prokuratura nabrała pewności, że nie są zamieszani w zabójstwo.
1: W interesie środowiska lekarskiego jest, aby wreszcie usiąść do stołu i zastanowić się, jak naprawić ten system opieki zdrowotnej. Mówi premier Donald Tusk. Nawiązywał w ten sposób do sprawy lekarza bez specjalizacji i jednocześnie radnego Koalicji Obywatelskiej, który w zeszłym roku miał zarobić 1 600 000 zł.
5: Nikogo nie obwiniam. Ten system jest naprawdę zwyrodniały. On przez całe lata robił się coraz mniej sprawnym systemem i coraz bardziej nastawionym na śrubowanie, przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy, zarobków. I dochodzi do takich dysproporcji, że są szpitale, gdzie wynagrodzenia stanowią blisko 100% wszystkich wydatków szpitala.
1: Szef rządu podkreślił, że rząd przyjął projekt ustawy, która ma umożliwić kontrolowanie płac lekarzy i ma ona zostać szybko przyjęta przez Sejm. Amerykańskim Arlington starcie dwóch mocnych zespołów z Europy. Anglia kontra Chorwacja. Po pierwszej połowie 2-2. Obie bramki dla synów Albionu zdobył Harry Kane. Chorwatom udało się jednak po każdym straconym golu wyrównać stratę. Najpierw Martin Baturina w 36 minucie, a w doliczonym czasie pierwszej połowy Petar Musa. Jej niedobór kojarzy nam się głównie z depresją i zaburzeniami snu, ale jej nadmiar też może być szkodliwy. Mowa o serotoninie. W cyklu Twoje zdrowie dziś rozmawialiśmy o hormonach. Jak wskazują eksperci, zdarza się, że w organizmie dochodzi do nadmiaru serotoniny. Tak jest w przypadku rakowiaka, nowotworu neuroendokrynnego.
6: To jest nowotwór wywodzący się z komórek rozsianego układu wewnątrzwydzielniczego, które produkują właśnie serotoninę, ale w ogromnych jej ilościach. I nadmiar tego hormonu będzie skutkował biegunkami, będzie skutkował uderzeniami gorąca, tak zwanym fleszem. To jest bardzo poważna sprawa, dlatego że jest już to nowotwór jako proces nowotworowy i będziemy tutaj musieli bardzo, bardzo szybko tego pacjenta leczyć.
1: Mówił dr Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, o wpływie hormonów na funkcjonowanie

biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Rozmowa o siódmej w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: A gościem rozmowy o siódmej w radiu RMF24 jest Grzegorz Płaczek, szef klubu parlamentarnego Konfederacji. Dzień dobry, panie przewodniczący.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
1: Czy Konfederacja podniesie rękę za ustawą o zarobkach lekarzy?
2: Musimy przeczytać najpierw tą ustawę. Panie redaktorze, jestem jednym z tych posłów, który najpierw czyta, a potem mówi, czy będzie głosować.
1: Ale uważa pan, że jest potrzebna taka ustawa?
2: Rozwiązania, gdzie państwo kontroluje to, ile i jaka liczba lekarzy zarabia, w jakich szpitalach, jeżeli mowa o pieniądzach z budżetu państwa, to już dawno powinno było być rozwiązane.
1: A pana zdaniem lekarze za dużo zarabiają?
2: Lekarze powinni zarabiać zgodnie ze swoimi specjalnościami, specjalizacjami i stosownie do możliwości budżetu państwa.
1: Ale to jest bardzo ogólna odpowiedź, bo wie pan, to generalnie, jeśli chodzi o te specjalizacje, to strasznie trudno wycenić, kto powinien więcej zarabiać, a kto powinien mniej zarabiać.
2: No, sytuacja oczywiście, że jest bardzo trudna, ale nie da się podczas dwuminutowej rozmowy powiedzieć, w jaki sposób uleczyć obecny system.
1: Ustawa w sprawie zarobków lekarzy, odejście tego lekarza, który zarabiał ponad 1 000 000 złotych ze struktur Koalicji Obywatelskiej, audyt w szpitalu, to pana zdaniem kończy sprawę?
2: To nie kończy sprawę. Nikt nie zwraca uwagi na to, że ten audyt to nie jest pierwszy audyt w tym szpitalu. Już były 2 audyty w tym roku i żaden z poprzednich audytów nie wykazał żadnych nieprawidłowości.
1: To co się powinno stać w takim razie pańskim zdaniem?
2: No bo pierwsze trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego żaden z wcześniejszych audytów nie wykazał takich nieprawidłowości. No chyba to jest normalne, że jeżeli ktoś widzi, że lekarz pracuje 11 godzin dziennie przez cały rok, z sobotami i niedzielami, to komuś się jakaś czerwona lampka powinna natychmiast zapalić. Pytanie, dlaczego się nie zapaliła?
1: Panie przewodniczący, będzie Konfederacja Light. Pan się obawia Konfederacji Light Ryszarda Petru? Pan jako przedstawiciel, rozumiem, Konfederacji Strong.
2: Przepraszam za ten uśmiech o poranku. Nie, no Konfederacja jest jedna i niezmienna.
1: Ale nie obawia się pan tego, że to jest podbieranie wam elektoratu, ale tego elektoratu, który jest związany przede wszystkim z Nową Nadzieją, Sławomira Mentzena?
2: Nie, panie redaktorze, kompletnie się nie zgadzam z takim stwierdzeniem, że powstaje nam jakaś Konfederacja Light. Pan poseł Petrusz zaś po raz trzeci próbuje coś osiągnąć. Życzę sukcesów, natomiast my jako Konfederacja jesteśmy stabilną trzecią siłą i robimy wszystko, żeby iść w górę.
1: A kto jest większym zagrożeniem dla Konfederacji? Grzegorz Braun czy Ryszard Petru?
2: Nie patrzymy na żadną inną działalność jako zagrożenie, tylko jako konkurencję polityczną. Żyjemy w świecie konkurencji politycznej.
1: To kto jest większą konkurencją polityczną?
2: Każda inna partia poza Konfederacją jest dla nas konkurencją.
1: Bardziej Grzegorz Braun czy bardziej Ryszard Petru?
2: Nie, to są dwa zupełnie inne elektoraty. My próbujemy robić swoje, przekonywać naszych wyborców i potencjalnych wyborców do tego, że jesteśmy najlepszą alternatywą.
1: Panu też się nie podoba, że Maja Chwalińska dostała stypendium od Ministerstwa Sportu?
2: Nie podoba mi się.
1: Nie podoba się panu? Nie. Dlaczego?
2: Dlatego, że uważam, że pieniądze z budżetu państwa, nie tylko z budżetu państwa, ale również od sponsorów, jeżeli ktoś idzie ze sztandarem, że pomagamy tym, którzy się rozwijają, to pomagajmy tym, którzy się rozwijają, czyli tym, którzy są na początku drogi, którzy naprawdę nie mają pieniędzy na to, żeby kupić czy rakietę, czy buty.
1: Bo bardzo oburzone również przyznaniem stypendii Maji Chwalińskiej jest polityk Konfederacji, czyli Marcin Możdżonek, dzisiaj doradca Karola Nawrockiego. A pamięta pan, kiedy zaczynała swoją karierę Maja Chwalińska?
2: Nie pamiętam. Nie jestem wielkim fanem tenisa, niestety.
1: Za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości zostawała mistrzynią Polski, zostawała jedną z najlepszych polskich młodych tenisistek. Mhm. I pytanie jest w takim razie, czy to nie rządy z Prawa i Sprawiedliwości ponoszą odpowiedzialność za to, że wtedy miała trudności ze startami?
2: Znaczy, jeżeli wcześniejszy rząd nic nie zrobił, żeby pomagać młodym sportowcom, to oczywiście nie powinno miało być to miejsca i to jest absolutnie skandaliczne. Wydajemy pieniądze na głupoty, natomiast tam, gdzie te pieniądze powinny być wydawane i tam, gdzie ten polski narybek powinien być pielęgnowany, to tego, jeżeli nie było, to tylko wstyd.
1: Marcin Możdżonek w mediach społecznościowych dosyć obszernie wypowiada się na temat stypendium dla Mai Chwalińskiej i pisze to również w ten sposób. Zadaniem państwa jest stworzenie transparentnego, przewidywalnego systemu wsparcia dla młodych talentów, zanim staną się sławni.
2: No, Marcin Możdżonek jest mistrzem świata, w związku z tym zakładam, że wie, co mówi. I jeśli chodzi o wiedzę o sporcie i o tym, jak się trenuje i kogo należy trenować i w jaki sposób, no to Marcinowi tego odebrać nie można. Absolutnie się zgadzam i podpisuję się 2 rękami.
1: To tak, sportowców powinniśmy finansować wtedy, zanim staną się sławni, a artystów już zanim staną się sławni nie powinniśmy finansować.
2: Panie redaktorze, jednak chyba mówimy o zupełnie innych kwestiach. Dlatego, że zawodowym sportowcem można być do 20-30 roku życia, artystą można być do końca swojego życia i jeżeli jest się zawodowym sportowcem, to trenuje się naprawdę bardzo dużo i te treningi, wiem, bo
1: ale mówimy
2: grałem
1: o wsparciu,
2: w ping-ponga i całkiem sobie nieźle radziłem.
1: Piękna gra, tenis stołowy.
2: Piękna, to prawda. I jeżeli ktoś trenuje zawodowo sport, to nie ma chwili na nic, natomiast jeżeli ktoś jest artystą, proszę mi wierzyć, ma więcej
1: czasu. A skąd pan to wie? Pan był artystą?
2: Gram na trzech instrumentach, pisałem kiedyś, brałem udział w wielu konkursach recytatorskich, zresztą z sukcesami.
1: Nie, no, ale panie pośle, panie przewodniczący.
2: Mógłbym też zarabiać w tamtym czasie i zarabiałem na moje życie.
1: Udział w konkursach recytatorskich, no nie jest jeszcze przyczynkiem do tego, żeby mówić o sobie, że był pan artystą.
2: Naprawdę, rysowanie tyłka słonia, to już można mówić, że jest ktoś artystą.
1: A pan, uważa pan takie kompetencje, żeby stwierdzić, co jest sztuką, a co nie jest sztuką?
2: Nie, ale myślę, że tworzenie jakiegoś kolejnego biura, gdzie będzie za polskie podatki grupa, nie wiadomo jaka, decydowała, kto jest artystą, kto nie, jest co najmniej kuriozalnym pomysłem.
1: Ale nie uważa pan, że artystom trzeba pomagać?
2: Wszystkim trzeba pomagać, jeżeli ktoś sobie nie radzi w życiu, a jeżeli sobie nie radzi w życiu dlatego, że decyduje się na pewną drogę, która jest nieefektywna i która nie daje mu warunków do życia, no to ktoś musi iść do pracy.
1: Ale z drugiej strony rozumie pan, że taka pomoc, która w gruncie rzeczy polega tylko na tym, żeby dopłacać do składek ZUS-owskich, może tym ludziom, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, pomóc. Tym bardziej, że
2: panie
1: mamy takie grupy społeczne, którym pomagamy w ten sposób.
2: Panie redaktorze, wielokrotnie już na ten temat wypowiadałem. Jeżeli ktoś decyduje się być artystą i nie jest w stanie się utrzymać, to nie widzę powodu, dla którego Skarb Państwa ma dorzucać mu pieniądze do ZUS-u i ci, którzy zarabiają mniej, mają dopłacać do ZUS-u artystom. Jeżeli ktoś chce być artystą...
1: To ja konsekwencje, panie przewodniczący. No bo z jednej strony pan mówi tak, sportowcom należy pomagać młodym. Skoro ktoś się decyduje, żeby być sportowcem, też decyduje się na to, że to może być trudne życie, pełne wyrzeczeń, pełne ciężkiej pracy. Tak samo jak życie artystów. I tak, młodym sportowcom mamy pomagać, a już artystom nie.
2: Panie redaktorze, wiem, że rano, ale ja już się obudziłem, w związku z tym myślę, że prosty argument do zbicia. Mówimy o systemowej pomocy artystom, praktycznie wszystkim, którzy nie spełniają jakoś progu. Natomiast
1: ci, którzy mają kłopoty, którzy nie wykazują odpowiednich dochodów.
2: Panie redaktorze, dobrze, ja myślę, że doskonale, jeśli ktoś jest artystą albo zna artystę, wie w jaki sposób można wykazywać pewne sytuacje finansowe, a jakie nie. Jeśli pan zaprzeczy, to będzie to hipokryzja, więc zapraszam oczywiście do rozmowy, ale też szanujmy się tutaj w studiu. Natomiast jeżeli chodzi o wyłuskiwanie talentów sportowych, no to jest zupełnie inna historia.
1: Wie pan, są grupy społeczne, którym pomagamy.
2: To tak, prawda.
1: Pan by rolnikom też odebrał prawo do dopłat do KRUS-u?
2: O, to jest kolejny ciężki temat, panie redaktorze.
1: Nie, no bo skoro odbieramy artystom, to rozumiem, że odbieramy też rolnikom?
2: Panie redaktorze, jeżeli mam jakąś listę innych zawodów, czy innych grup społecznych, które otrzymują jakąś pomoc i ktoś uważa, że ona jest nadmierna albo niepotrzebna, to możemy na ten temat rozmawiać. Natomiast teraz mówimy o tym, żeby dołożyć do tej całej puli kolejną pulę związaną z dopłatami do artystów i o tym mają decydować jacyś koledzy królika za ogromne pieniądze i ma tych osób.
1: Ta sprawa dotyczy ledwie może 20 tysięcy osób w skali całego
2: kraju. Panie redaktorze, to te 20 tysięcy osób, jeżeli ktoś z tej grupy osób nie jest w stanie się utrzymać i czuje się artystą, to albo musi być lepszym artystą, albo musi iść do pracy.
1: Zastanawiam się tylko, gdzie tu sens i konsekwencja, bo tak, o rolnikach pan mówi, że trudna sprawa, o przedsiębiorcach też by pan
2: wszystko
1: powiedział.
2: Wszystko jest trudna sprawa.
1: O przedsiębiorcach też by pan może, nie powiedział, to że to jest trudna sprawa,
2: wszystkim
1: bo przedsiębiorcom też pomagamy przez pierwsze dwa lata, prawda?
2: Ja znam co, no ale to przez pierwsze dwa lata tylko tym młodym głównie. Panie redaktorze, no to wpadniemy za chwilkę w jakąś spiralę idiotyzmu, no jeżeli będziemy za chwilkę wszystkim pomagać. Ja znam wielu przedsiębiorców, którzy sobie nie radzą i którzy po 10, 15 czy 20 latach zamykają swoją firmę, to może tym ludziom też zaczniemy pomagać. No przecież to jest jakiś absurd.
1: Czy Konfederacja już podziękowała partii Razem za uratowanie immunitetu Sławomira Mentzena?
2: Nie, ale myślę, że ten moment, gdzie siedzieliśmy na sali plenarnej i kiedy zobaczyliśmy tablicę z wynikami, no to wszyscy chyba jak jeden mąż parsknęliśmy śmiechem, bo myślę, że nie taki plan miał premier Donald Tusk.
1: A spodziewaliście się, że ten immunitet zostanie uchylony?
2: Ja liczyłem na to, że część posłów również koalicji rządzącej opanuje się, dlatego że te zarzuty były no, mocno polityczne i my
1: a co
2: jednak,
1: było politycznego w tym,
2: my jednak
1: że
2: mocno podchodzimy.
1: Zakaz czysto administracyjny.
2: Panie redaktorze, myślę, że Sławomir Mentzen podczas swojego kilkunastominutowego wystąpienia tłumaczył dokładnie, na czym polega ten absurd. Jesteśmy świadkami w Sejmie często głosowań, gdzie są poważnego kalibru zarzuty i te immunitety nie są są uchylane dlatego, że ktoś jest z partii rządzącej, a są potem takie dziwne, mało istotne tematy, gdzie z założenia można powiedzieć, że ktoś ten immunitet straci. Sławomirowi Mentzenowi udało się utrzymać ten immunitet. Uważam, że to jest okej.
1: Okay. Pełna zgoda, że to nie jest poważna sprawa, że to nie jest, powiedzmy, sprawa z tego najwyższego kalibru, ale to jest jednak złamanie prawa, panie przewodniczący.
2: Panie redaktorze, ale to nie jest złamanie prawa, że ktoś poszedł i zrobił jakiś włam, tylko to jest...
1: Ale nie dzielimy złamania prawa na jedno, na bardziej groźne lub
2: nie. Przyjmuję ten argument. Natomiast my w tym samym czasie jako Konfederacja składaliśmy i składamy ustawę dotyczącą jednak możliwości używania rad podczas tego typu wydarzeń. Uważamy, że to jest jeden z elementów folkloru tego typu, przy tego typu wydarzeniach i z założenia się nie zgadzaliśmy i to był pewien manifest polityczny.
1: Ale dlaczego Sławomir Mentzen nie zrzekł się immunitetu? Wielokrotnie słyszałem z ust polityków Konfederacji, że immunitet to nie jest rzecz, która powinna funkcjonować w polskiej polityce.
2: Też prezes odnosił się do tego pytania z mównicy sejmowej. Nie zrobił tego z bardzo prostej przyczyny. Nie chodzi o 500 zł mandatu, tylko chodzi o to, żeby rozpocząć dyskusję na temat głupiego zakazu używania rad podczas
1: wydarzeń. Wie pan, to jest trochę niebezpieczne, jeżeli politycy będą sami decydowali o tym, jaki przepis jest głupi, a jaki nie jest głupi.
2: To jest, jeżeli ten rząd zostanie dużej władzy.
1: No nie, no to rozumiem, że to jest pewnego rodzaju rytualny wtręt, ale zgadza się pan,
2: nigdy
1: że...
2: Nigdy wcześniej tego nie mówiłem, panie redaktorze.
1: Ale zgadza się pan, że mówienie o jakimś prawie przez, i mówienie przez polityka o tym, że prawo jest głupie lub nie, no to nie jest chyba takie sformułowanie, które zachęca do przestrzegania prawa w państwie prawa.
2: Panie redaktorze, ten moment, kiedy te racje zostały zapalone, to był moment też pewnej, nie chcę powiedzieć frustracji politycznej, ale sprzeciwu politycznego. Prezydent Trzaskowski ewidentnie nie był szczęśliwy, że to wydarzenie się odbywało w Warszawie, w związku z tym to był po prostu taki manifest polityczny.
1: Panie przewodniczący, zaapelujecie o ograniczenie hejtu na urzędników państwowych?
2: Ja jestem przeciwnikiem jakiegokolwiek hejtu i próbuję studzić tego typu wypowiedzi, które są krzywdzące, które godzą w czyjeś dobre imię.
1: Jak pan słyszy ten hejt na pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, to rozumiem, że też pan uważa, że to zostały przekroczone pewne granice.
2: Zostały przekroczone i wszystkich tych, którzy zostali obrażeni, myślę, że wypadałoby przeprosić. Czym innym jest wykonywanie pewnej pracy i posiadanie głupich szefów? Czym innym jest głupie prawo, które ktoś kiedyś uchwalił, a czym innym jest wykonywanie swoich obowiązków?
1: Panie wykonywały swoje obowiązki.
2: Jeżeli ktoś wykonywał swoje obowiązki i nie mógł zrobić niczego innego, to pracujmy. Natomiast jeżeli ktoś wykonywał swoje obowiązki i wykazał się nadmierną życzliwością i wykazał się tym, że mógł skorzystać na przykład tylko z opcji pouczenia, a walnął w kogoś mandatem 2500 zł, to oczywiście takiego zachowania urzędnika nie pochwalam.
1: Panie przewodniczący, wybory w Krakowie będą ważne dla Konfederacji?
2: Ogromnie.
1: I jeżeli zajmiecie w nich czwarte miejsce, powiedzmy, to będzie porażka, czy to będzie sukces?
2: Nie, zamierzamy wprowadzić do magistratu Bartosza Bochenczaka. Znam Bartosza od wielu lat i jest jednym z ciekawszych polityków młodego pokolenia.
1: I wszyscy najważniejsi politycy Konfederacji będą go wspierać podczas tej kampanii wyborczej?
2: Myślę, że już wspieramy. Bartosz naprawdę się nadaje na to stanowisko i czasami w polityce jest tak, że się kogoś wspiera dlatego, że wypada. Tak jest. Jeżeli ktoś będzie panu mówił inaczej, to znaczy, że pana okłamuje. A czasami jest tak, że kogoś się po prostu wspiera, bo się wierzy, że ktoś jest dobrym kandydatem. Ja wierzę, że Bartosz Bończak jest najlepszym kandydatem na prezydenta.
1: A dlaczego pan nie wierzył w to, że powinien być wspólny kandydat Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji? Zachęcał do tego Przemysław Czarny?
2: Po pierwsze, minister Czarnek wyszedł z tym apelem już po tym, jak ogłosiliśmy naszego kandydata. Po drugie, nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy się jednak, co by nie mówić, z partią dla nas opozycyjną, dogadywać na jednego wspólnego kandydata, jeżeli wierzymy, że nasz kandydat Bartosz Bochenczak jest tym, który jest niezastępowalny.
1: No ale oni też są w opozycji. Prawo i Sprawiedliwość. Pan mówi, że partia opozycyjna. Ale
2: to... Partia opozycyjna również do nas. Bo my oprócz opozycji rządowej mamy również opozycję prawicową.
1: Ale to źle wróży, jeśli chodzi o przyszłe rozmowy koalicyjne, jeżeli wy i Prawo i Sprawiedliwość odniesiecie sukces wyborczy w 2027.
2: Kompletnie jakby patrzę się na to z innej strony. To nie ta bitwa, panie redaktorze.
1: Ale wybory w Krakowie nie będą miały znaczenia, jeśli chodzi o wybory w 2027 roku?
2: Wybory w Krakowie będą miały dla wszystkich partii znaczenie, dlatego że każdy z kandydatów będzie mógł się potem pochwalić albo dobrym, albo złym wynikiem. Robimy wszystkim, żeby Bartek dostał jak najlepszy wynik.
1: A zły wynik to będzie jaki dla Konfederacji?
2: Wszystko poniżej pierwszego miejsca.
1: Czyli nawet wejście do drugiej tury to też będzie słaby
2: wynik.
1: Trzymam
2: kciuki i naprawdę patrząc się na, jak wygląda program Bartosza i jak wyglądają przygotowania do kampanii, no... niech inni się
1: to
2: boją.
1: To będzie brutalna kampania?
2: Myślę, że to będzie bardzo merytoryczna kampania. Bartosz Bończak nie jest typem brutalnego polityka, jest zdecydowanym inteligentnym
1: człowiekiem. Ale jak się przyglądałem kampanii przedreferendalnej, to była kampania brutalna i zgodzi się pan z tym, że kampania brutalna, pełna inwektyw, tak?
2: A tam byli wszyscy na jednego. To była zupełnie inna też kampania. Rozumiem, że mówimy o referendalnej, tak?
1: Tak jest, o tym mówię.
2: Tak, natomiast tutaj myślę, że nie da się wiecznie hejtem i takim mocnym językiem obrażającym innych zdobyć serca mieszkańców kraju. I myślę, że Bartek jako mieszkaniec Krakowa wie, jak to zrobić.
1: Panie przewodniczący, czy w Konfederacji iskrzy?
2: W Konfederacji zawsze iskrzy.
1: Zawsze iskrzy. No właśnie tak się myślałem, że zawsze iskrzy, bo jak słucham i czytam wpisy pani Ewy Zajączkowskiej-Hernik, to myślę sobie, która pisze, że nie została i że zasługuje na wysłuchanie, a nie została wysłuchana, to myślę sobie, co się dzieje w takim razie w Konfederacji. Ach,
2: mówiąc, że w Konfederacji iskrzy, miałem na myśli, panie redaktorze, że iskrzy, dlatego że naprawdę się odpalamy, kiedy widzimy, jakie wariactwo robi obecny rząd. Natomiast jeżeli pan redaktor chce zasugerować mi teraz, że mam jakieś iskrzenia wewnątrz, to nie. Ja wczoraj rozmawiałem długo z europosłem Ewą Zajączkowską-Hernik. I w Konfederacji, klub Konfederacji ma się dobrze.
1: Ma się dobrze, ale będzie zgoda na działanie ruchu biało-czerwoni?
2: Stowarzyszenie, które założyła europoseł, jest stowarzyszeniem, które oczywiście ma służyć budowaniu jej silniejszej pozycji politycznej, co zawsze jest
1: jak
2: pewną
1: pan
2: konkurencją.
1: To znaczy, że nie jest odpowiedź łatwa.
2: Co zawsze jest, tak, dlatego, że jestem z tych, jako szef klubu próbuję nie dolewać oliwy do ognia w tematach, które mogą gdziekolwiek dać pożywkę dziennikarzom, więc... I na tym bym skończył ten wątek.
1: Kto rządzi w Konfederacji? Sławomir Mentzen czy Krzysztof Bosak?
2: Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. Mamy dwóch liderów.
1: Dwóch liderów. Jestem zwolennikiem tego, by władza była skoncentrowana w jednym miejscu. Nie kojarzę dobrze rozwijającej się firmy, która ma dwóch prezesów, którzy się nawzajem zwalczają. Nie kojarzę dobrze działającej drużyny sportowej, która ma dwóch trenerów. Niech pan zgadnie, kto to powiedział.
2: Zapraszam do Konfederacji. Mamy się dobrze. Jesteśmy trzecią siłą polityczną i wszystko wskazuje na to, że wielokrotnie zwiększymy stan swojego posiadania i będziemy mieć więcej szabel w polskim parlamencie. Także zbijam tą wypowiedź, ale chętnie poznam autora.
1: Ale to jest wypowiedź Sławomira Mentzena.
2: No to jeżeli Sławomir Mentzen tak powiedział, to znaczy, że ma jakieś plany. No pytanie teraz, kto ma by zostać w przyszłości tym liderem.
1: Nic pan nie wie o planach Sławomira Mentzena?
2: Sławomir Mentzen jest szefem mojej partii i w strukturach ja podlegam pod Sławomira Mentzena, ale równie dobrze jako szef klubu muszę zarządzać zarówno Ruchem Narodowym i Nową Nadzieją i dobrze nam się współpracuje.
1: Panie przewodniczący, na koniec, panu jest wstyd za ten hejt antyukraiński, który się rozlewa w tej chwili po Polsce?
2: Tak długo, jeżeli hejt jest niemerytoryczny, jeżeli obraża tylko i wyłącznie kogoś ze względu na jego pochodzenie, to jest to sprawa oczywiście wstydliwa. Natomiast tak, jeżeli z drugiej strony krytyka jakichkolwiek osób wynika nie z tego, skąd pochodzą, a jakie wartości czy jaką tradycję reprezentują, czy kulturę, jest ona niebezpieczna dla Polski. Nie mówię o Ukraińcach, ale mówię tutaj o ogólnie. No to ta krytyka jest przeze mnie zrozumiała.
1: I uważa pan, że Janusz Kowalski przesadził, mówiąc to, co mówił w Sejmie?
2: Że poseł Kowalski niech sam się tłumaczy za swoje słowa.
1: A Janusz Kowalski to byłby dobry kandydat do partii, do klubu Konfederacja?
2: Janusz jest bardzo rozpoznawalnym kandydatem, jest rozpoznawalnym posłem. W tym temacie ukraińskim rozumiem, co chciał osiągnąć. Niestety z mównicy sejmowej czasami musimy mówić szybko, krótko i barwnie. Charakterystyczne jest to, że Janusz Kowalski często również wypowiada się w taki właśnie sposób, może bardziej agresywny, ale to powoduje, że każdy na hasło Janusz Kowalski staje baczność.
1: Pan by takich słów agresywnych nie użył.
2: Może formułę zmieniłbym, natomiast co do tematu, który dotykał ten poseł, jak i również inni posłowie, jest mi bliski sercu i widzę wiele zagrożeń związanych z niekontrolowanym przyjmowaniem różnych migrantów czy legalnych członków.
1: Ale zgadza się pan, że narodowość nie powinna być żadnym kryterium, jeśli chodzi
2: tak o... Tak długo, jak nie zagraża ona bezpieczeństwu państwa i nie bije w naszą kulturę, to jestem otwarty na rozmowę.
1: Grzegorz Płaczek, szef klubu parlamentarnego Konfederacji, razem z nami w rozmowie o 7. Bardzo dziękujemy. Tu Radio RMF.

0: Wybiła północ, a to oznacza fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Mateusz Bożek.
1: W faktach na początek konflikt na Bliskim Wschodzie. Porozumienie między USA a Iranem może zostać podpisane jeszcze dziś. Tak mówi prezydent Donald Trump. Później o nowych przepisach, które mają uderzyć w piratów drogowych. Wrócimy też na boisko w amerykańskim Arlington w fazie grupowej mundialu starcie Anglia-Chorwacja. Porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem może zostać podpisane jeszcze dziś lub w piątek. Tak przekonuje amerykański przywódca Donald Trump. Po szczycie G7 stwierdził, że zawarł porozumienie z Iranem, bo chciał uniknąć katastrofy gospodarczej. Osiągnęliśmy porozumienie z Iranem, w którym jest wszystko, co zamierzaliśmy osiągnąć. Wszystko i jeszcze więcej. Zakończenie obecnego konfliktu, ponowne otwarcie cieśniny Ormus, a także to, że Iran nie będzie miał możliwości zdobycia broni jądrowej. O to właśnie chodziło. Iran nie może mieć broni atomowej. Nie mogą jej rozwijać, kupować. Nigdy nie będą mogli jej posiadać. Dodaje w swoim stylu Donald Trump. Źródła w Teheranie sugerują, że to prezydenci USA i Iranu mogą podpisać umowę. Takie zabójstwa kwalifikujemy jako działanie na zlecenie. Tak prokurator generalny odnosi się do zabójstwa Rosjanina Roberta K. w Białej Podlaskiej. Przypomnę, artysta krytykujący Władimira Putina został zastrzelony. Sprawca wciąż przebywa na wolności.
2: Jeżeli to robił zawodowiec na zlecenie, znalezienie takiego człowieka, który ma przygotowany scenariusz i naprawdę jest płatnym zabójcą, jest niezwykle trudne. I często też służby specjalne posługują się osobami, które mają fałszywe dokumenty, które potrafią przygotować się do takiego zabójstwa i które potrafią się świetnie maskować.
1: Zwraca uwagę Waldemar Żurek. Wcześniej w sprawie zabójstwa zatrzymano dwóch Białorusinów. Okazało się jednak, że nie mają oni związku z zabójstwem i opuścili policyjny areszt. W przyszłym tygodniu wchodzą w życie przepisy, które uderzą w piratów drogowych. Kierowcy złapani za jazdę po alkoholu zapłacą za kurs reedukacyjny 5 razy więcej niż do tej pory. Nie 500 zł, a 2,5 tysiąca. O szczegółach reporter RMF FM Michał Radkowski.
3: Na kursy wysłani są obowiązkowo ci, którzy chcą odzyskać prawo jazdy po jego zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Szkolenie odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Trwa 2 dni. To zajęcia z psychologiem, który wyjaśnia m.in. jak sięganie po używki wpływa na percepcję kierowców. Autorzy nowych przepisów wiedzą, że kierowców najbardziej zaboli podwyżka ceny za kurs. Opłata nie była zmieniana od 7 lat.
4: Dobrze, że się zmieniano. Jestem za.
5: Po alkoholu nikt nie powinien siadać. Po prostu jest to odpowiedzialność za siebie i za innych ludzi.
6: Uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Ludzie, którzy prowadzą w zmienionym stanie świadomości, są zagrożeniem dla innych, są zagrożeniem dla siebie.
3: Mówili mi warszawiacy. Dodam, że do zaliczenia kursu potrzebna jest jedynie 100% frekwencja. Egzaminów nie ma.
1: Po raz pierwszy w życiu jestem na plaży i dotknęłam wody w Bałtyku. Takie słowa można było usłyszeć podczas prezentacji nowego programu, który umożliwia osobom z niepełnosprawnościami dostęp do gdańskich plaż. Od tego lata będą mogły korzystać ze specjalistycznych wózków i chodzików do jazdy po piasku.
7: Sprzęt działa, jest naprawdę wygodny, komfortowy, prosty w użytku, że umożliwia mi po prostu spacer po plaży, spędzenie fajnie popołudnia.
1: To Filip Wysocki, który testował nowy sprzęt. Wózki i chodziki będzie można bezpłatnie wypożyczyć w Brzeźnie od poniedziałku, a na Stogach od 26 czerwca.
8: Mundial 2026. Kto wyjdzie z grupy?
1: Na to coraz większe szanse ma Anglia. W fazie grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej wygrywa z Chorwacją aż 4-2. Pierwsze 2 bramki dla synów Albionu w pierwszej połowie spotkania zdobył Harry Kane. Chorwatom do przerwy udało się jednak wyrównać. W drugiej połowie przewaga Anglików. Zaraz po gwizdku sędziego w 47 minucie piłkę do siatki wpakował Jude Bellingham, a w 85 Marcus Rashford.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. Tu Radio RMF 24.

od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Witam, panie ministrze.
2: Dzień dobry.
1: Panie ministrze, słyszeliśmy już chwilę w faktach o tym Rosjaninie zabitym przez... Wszystko na to wskazuje, oczywiście pewności nie mamy. Rosyjskie służby, one robią co chcą w Polsce?
2: No, wskazuje na to taki tryb egzekucji, no ale przecież jeszcze nie wiemy, nie potwierdziliśmy tego. Służby bardzo intensywnie pracują. Czekamy na ich efekt tej pracy.
1: No ale mieszkańcy Białej Podlaskiej się zwyczajnie boją. To znaczy, no to jest sytuacja jednak dość zaskakująca dla Polaków.
2: To prawda, jeżeli to prawda, to jest zaskakujące. Natomiast jeżeli to rzeczywiście była egzekucja, no to dotyczy ona konkretnej osoby. I na pewno żadne działania tego typu nie będą wymierzone w mieszkańców Białej Podlaskiej. Dzisiaj zresztą sprawca raczej myśli o tym, w jaki sposób uciec.
1: Jeśli już nie uciekł,
2: ale to sprawdzają służby, więc poczekajmy na wyniki pracy.
1: No tak, ale lęk jest taki, że Rosjanie robią co chcą. Nie tylko w Polsce zresztą, bo przecież mieliśmy wcześniej tego typu zbrodnie, także w innych krajach Europy.
2: W Wielkiej Brytanii, w innych krajach. To nie jest tak, że Rosjanie robią co chcą. Likwidacja konsulatów, które były także miejscem zorganizowanej działalności szpiegowskiej, sabotażowej, doprowadziła do tego, że ta baza rosyjska się zmniejszyła. Nasze operacje, które mają miejsce na granicy, ale także w ochronie infrastruktury, także kolejowej, powodują, że działania sabotażowe są dużo trudniejsze niż były. I te wszystkie działania powodują, że Polska jest bezpieczniejsza.
1: Panie ministrze, czy MON ma informacje na temat przebiegu spotkań prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem? Dwóch, jak słyszeliśmy. Jedno krótkie, długie. Drugie miało być dłuższe, ale o nim jako media wciąż niewiele wiemy.
2: Nie.
1: Żadnych wiadomości.
2: Ja wczoraj byłem w Paryżu na targach zbrojeniowych. Miałem też spotkania bilateralne z moją odpowiedniczką w Ministerstwie Obrony Francji, ale więc nie jestem, mogę nie być na bieżąco, natomiast póki co nie są mi znane tego typu informacje.
1: A kiedy będzie spotkanie ministra obrony narodowej, wicepremiera z prezydentem?
2: No, spotkania są standardem.
1: No, spotkania są standardem, ale kiedy będzie najbliższe? Wraz z prezydent ze Stanów Zjednoczonych?
2: Nie wiem, panie redaktorze. No, mam nadzieję, że szybko. My nie mamy problemu z kontaktowaniem się z Pałacem Prezydenckim. Ja mam bieżący kontakt z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zresztą wiem, że on bierze udział również w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa. Być może wczoraz na Komitecie Bezpieczeństwa, czego powtarzam raz jeszcze nie wiem, bo nie brałem
1: udziału.
2: Miała miejsce informacja o rozmowie pana prezydenta. Natomiast, jak mówię, te kontakty są naturalne i
1: ale nic pan nie wie o oficjalnym zaproszeniu teraz szefa MON-u do prezydenta.
2: Ale panie redaktorze...
1: No bo dzisiaj prezydent wraca ze Stanów Zjednoczonych. Jest ileś propozycji rządowych na stole. Pan prezydent rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc wydawać by się mogło, że może dzisiaj nawet są ćwiczenia DZIK-26.
2: Dzisiaj jest bardzo napięty harmonogram pana premiera Kosiniaka-Kamysza, także dlatego, że podpisuje umowę z Borysem Pistoriusem, ministrem obrony Niemiec. Więc nie wiem, czy dzisiaj jest ten dobry moment, ale jestem przekonany, że szybko do tego spotkania dojdzie. Jak mówię, mamy bieżący kontakt z najbliższym otoczeniem prezydenta.
1: Wspomniał pan, panie ministrze, o tym podpisywanym dzisiaj traktacie, porozumieniu, umowie z Niemcami. Dlaczego Polska, tak się mówi, nie chciała podpisać z Niemcami rozszerzonego traktatu, takiego jak z Francją czy Wielką Brytanią?
2: Ja patrzę na sprawę pozytywnie. Dla mnie najważniejsze są zapisy, które dotyczą współpracy sił zbrojnych i Ministerstwa Obrony i to ta umowa gwarantuje. Zresztą tak naprawdę dotyczy ona szerszej grupy spraw, bo także tranzytu wojsk przez Niemcy do Polski i współpracy w tym zakresie, a wiadomo, że to nie tylko Ministerstwo Obrony się tym zajmuje.
1: No, pan się patrzy pozytywnie, ale to nie jest taka sama umowa i ptaszki śpiewają, że nie jest taka sama, bo się rząd obawiał, że opozycja powie, że oddajemy się Niemcom.
2: No, ja wszystkim nie wiem, czy pan prezydent zechciałby podpisać tę umowę, ale jak mówię, najważniejsze jest to, abyśmy załatwiali ważne dla Polski sprawy. Amerykanie konsekwentnie przekazują odpowiedzialność za konwencjonalną obronę Europejczykom. To oznacza przede wszystkim nam, Polakom, ale ponieważ Niemcy podjęły decyzję inaczej niż Francuzi czy Brytyjczycy o budowie silnych wojsk lądowych, także oni ramię w ramię z Polakami będą bronili wschodniej flanki NATO. I to oznacza, że musimy mieć bardzo daleko idące porozumienia, które spowodują, że ta wspólna obrona granicy NATO będzie skuteczna i temu służy ta umowa.
1: No dobrze, ale jeżeli traktować ten traktat literalnie, w przypadku napaści na przykład ze wschodu, Polska będzie mogła czy nie będzie mogła liczyć na pomoc Niemiec, w tym pomoc, jak rozumiem, militarną?
2: No to jest oczywiste. Odpowiedź na to pytanie wynika z planów operacyjnych, które są przygotowane w NATO i które zakładają, że nie tylko Polska, ale wszystkie kraje, które zostaną napadnięte, będą bronione. Polacy, powtarzam raz jeszcze, w tych planach odgrywają kluczową rolę. To jest zrozumiałe. I to jest także przyczyna wzrostu naszego znaczenia politycznego w Europie, ale także Niemcy będą odgrywały kluczową rolę.
1: Czyli możemy liczyć na ich pomoc, jeśli zostaniemy w jakiś sposób
2: mniej czy państwa
1: bałtyckie?
2: To nie jest kwestia tego, że możemy liczyć. To wynika z planów operacyjnych, które natychmiast będą uruchamiane, a w tych planach operacyjnych obecność wojskowa jest niemiecka jest istotna.
1: Panie ministrze, to jeszcze pytanie, czy rzeczywiście prawdą jest, że niemiecki rząd wyrażał gotowość podpisania szerszej umowy niż ta, którą podpisano?
2: Panie redaktorze, powtarzam raz jeszcze. Z naszego punktu najważniejsza jest współpraca wojskowa. Zresztą jak pan redaktor śledził, a na pewno tak było, nasze umowy z Francuzami i Brytyjczykami, no to przecież one były zdominowane przez tematy bezpieczeństwa i obrony. Zatem jest naturalne, że ta umowa niemiecka koncentruje się właśnie na tym zagadnieniu.
1: I tu stawiamy kropkę, żegnamy się z resztami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. A z kim następna umowa? Z Włochami?
2: Zobaczymy, panie redaktorze.
1: Ale toczą się jakieś rozmowy?
2: Toczą się rozmowy z kilkoma krajami.
1: Z której przestrzeni, panie ministrze?
2: Znaczy,
1: południe,
2: północ... No budujemy bardzo logiczną sieć współpracy, takiej pogłębionej, w ramach NATO, no bo zobowiązanie do wzajemnej obrony mamy, wynika z naszej obecności w Pakcie Północnoatlantyckim, ale chcemy doprecyzować i pogłębić współpracę w szeregu obszarów. Dla nas na przykład bardzo ważny jest to obszar bałtycki, ale także południe. I tutaj kluczową rolę odgrywają Rumunia, Turcja. Włochy są ważne, bo są istotne.
1: Z Rumunią i z Turcją rozmawiamy?
2: Panie redaktorze, ja poinformuję o tym, że rozpoczęliśmy rozmowy wówczas, kiedy zostaną podjęte decyzje przez władze obu państw. Natomiast, jak mówię, logika naszej architektury bezpieczeństwa wynikającej z naszego członkostwa w NATO jest jasna. Układy z największymi siłami wojskowymi w NATO, to już mamy. I teraz pogłębianie tej współpracy.
1: Północ i południe.
2: Północ-południe, czyli Bałtyk i południe.
1: Ministrze, gdzie może powstać, jeżeli oczywiście powstanie, ta nowa amerykańska baza w Polsce, ta stała baza?
2: Nam będzie zależało na tym, żeby ona była położona tam, gdzie jest centrum logistyczne, komunikacyjne. To jest zrozumiałe, to jest także oczekiwanie Amerykanów. Amerykanie także chcą, aby tego typu bazy były położone również przy dużych miastach.
1: To może Wrocław.
2: Z pewnym potencjałem. Także to będzie przedmiot rozmowy.
1: Ale rozumiem, że zastanawiacie się nad tym.
2: Prowadzimy, zastanawiamy się i bardzo nam bardzo zależy, aby to nie był tylko i wyłącznie projekt rządowy, aby ten projekt budowy takiego miasteczka, bo to tak powiedzmy sobie na 15 tysięcy ludzi dla wyobrażenia, 5 tysięcy żołnierzy, no to mniej więcej razy 3, jeżeli
1: to
2: chodzi o rodziny.
1: Tam, co tam już trochę jest sprzęt.
2: I panie redaktorze, nam będzie zależało na tym, aby w ten projekt zaangażowali się także samorządowcy, bo też uważamy, że to jest bardzo korzystne z punktu widzenia życia takiej miejscowości. To
1: panie,
2: jest,
1: ale bardziej zachód Polski, czy jednak bardziej wschód Polski?
2: Rozmawiamy,
1: są różne miejsca.
2: Będziemy rozmawiali o tym z Amerykanami. Dzisiaj jest tak, że o tym po wczorajszej uchwale Rady Ministrów bardzo silny mandat dostał pan premier Kosiniak-Kamysz, natomiast rozmowy prowadzone są pod jego nadzorem.
1: A jaka jest mapa drogowa tych
2: przez sztab generalny i dowództwo wojsk amerykańskich
1: panie
2: w Europie.
1: Jaka jest mapa drogowa? Znaczy, kiedy możemy się spodziewać decyzji?
2: Mapa drogowa jest następująca. Czekamy na... Znaczy, Amerykanie dostali... zostali zaproszeni do tego, abyśmy rozmawiali o bazach stałych amerykańskich w Polsce. Podstawą jest decyzja prezydenta o zwiększeniu obecności amerykańskiej o 5 tysięcy.
1: To jest tylko pytanie o te 5 tysięcy. 5 tysięcy od 6 czy 5 tysięcy od 10 tysięcy?
2: Zaraz do tego się odniosę, bo pan się spytał o mapę drogową. Premier Kosiniak-Kamysz wysłał list do sekretarza Hekseta proponujący dokładnie umieszczenie tych baz w Polsce. Wczoraj dostał bardzo silny mandat na Komitecie Bezpieczeństwa oraz na Radzie Ministrów. Dowództwo Wojsk Amerykańskich przygotowuje pewne propozycje do rozważenia przez Sztab Generalny i to już jest tak naprawdę początek rozmów. One już trwają.
1: Ale jest decyzja, że będzie ta stała obecność, czy wciąż jej nie ma?
2: Nasza decyzja jest.
1: No, nasza jest, ale pytanie, czy Amerykanie...
2: No tak, tylko... ta decyzja po stronie amerykańskiej, także po polskiej stronie przecież będzie, no bo to będzie oznaczało zainwestowanie dużych pieniędzy, panie redaktorze, w te bazy, przeznaczenie ich z budżetu państwa. A więc te finalne, że tak powiem, podpisy, nazwijmy to w ten sposób, będą wówczas, kiedy wszystko będzie już uzgodnione. Natomiast intencja po polskiej stronie jest i intencja po stronie amerykańskiej też jest.
1: Czyli mamy pewność, że Amerykanie chcą tych stałych baz.
2: Tak.
1: A czy mamy pewność,
2: dlatego, że zmieniają logikę swojego funkcjonowania z obecności rotacyjnej na obecność stałą, która z ich punktu widzenia jest dużo tańsza.
1: Ale równocześnie zmieniają logikę i wycofują część jednostek amerykańskich z
2: ale
1: Europy.
2: Ale nie wycofują, ale w Polsce chcą rozszerzyć stałą obecność, która notabene już jest. Bo jest w kilku miejscach ta obecność amerykańska w tej formule stałej. Dlaczego ważne jest, aby to była stała obecność? Dlaczego te 5 tysięcy żołnierzy jest ważne i dlaczego ja nie przywiązuję takiej wielkiej wagi do tej liczby rotacyjnej? Z dwóch powodów. Po pierwsze, ta liczba żołnierzy stacjonujących w Polsce rotacyjnie się zmienia. To zależy po prostu od cyklu treningowego, szkoleniowego żołnierzy. Ale z drugiej strony istotne jest to, że zwiększając stałą obecność, Amerykanie mówią Rosjanom, w Polsce mamy bardzo poważne interesy. Polska jest krajem ważnym z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa.
1: To jest ogólne sformułowanie, zgadzamy się.
2: Ale jest fundamentalne.
1: Ile tych żołnierzy będzie? 11 tysięcy?
2: Ale panie redaktorze,
1: ja... Czy 15?
2: Dla mnie... Dla mnie oddział amerykański, duży oddział amerykański, duża jednostka amerykańska, która stacjonuje stale i nie podlega rotacjom i takim wahaniom w Waszyngtonie, co z nią dalej robić, jest znacznie cenniejsza, bo daje znacznie silniejszy sygnał naszemu adwersarzowi, czyli Rosji.
1: Panie ministrze, mimo wcześniejszych zapowiedzi, Polska nie przekazała Ukrainie MiG-ów 29. Wygląda to trochę jak element nacisku w sprawie orderu i w sprawie nazwy dla jednostki ukraińskiej.
2: Nie, absolutnie tak nie jest. Nie ma zainteresowania przekazaniem MIG-ów po stronie ukraińskiej.
1: Nie chcą wziąć od nas MIG-ów? Niepotrzebne im? Czy mają czy jakieś inne sygnały wysyłają, które sprawiają, że macie takie przekonanie?
2: Nie, panie redaktorze. Mam takie przekonanie, że Ukraińcy chcieliby, aby te MIG-i były dopasowane do takich bardziej nowoczesnych warunków bojowych. Natomiast po naszej stronie w tym momencie nie ma zainteresowania ani zgody na to, abyśmy ponosili tego koszty. Ale drugi powód jest też taki, o którym mówił pan premier Kosiniak-Kamysz. To przekazanie miało odbywać się w formie wzajemnej.
1: Czyli sobie przekazali nam technologii dronowych?
2: I dzisiaj rozmawiamy na temat współpracy nad technologiami dronowymi. I te rozmowy nie zostały skonkludowane, ale one są po stronie przemysłu, a nie Ministerstwa Obrony. Tutaj nie szukałbym jakiegoś wielkiego problemu. Jak mówię, nie łączmy sprawy MIG-ów z potencjalną decyzją zapowiedzianą przez pana prezydenta Nawrockiego.
1: A pana zdaniem prezydent Nawrocki odbierze prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego?
2: A fakt, że rozmawiamy o tym już od pewnego czasu, już to się zrobiło tematem polskiej polityki, odbierze albo nie odbierze, pokazuje, jak przedwczesna, nie powiem pochopna, nie powiem nierozważna, nieroztropna, ale jak przedwczesna była ta deklaracja prezydenta Nawrockiego.
1: No profesor Czaputowicz w tym studiu powiedział, że teraz po tej deklaracji mamy trzy możliwe decyzje i każda z nich jest zła, bardzo zła albo tragicznie zła.
2: Problemem w naszych relacjach międzynarodowych jest to, że nie mamy spójności polityki zagranicznej, no może z jednym, chwała Bogu, wyjątkiem stosunku wobec Stanów Zjednoczonych, gdzie obaj środki władzy, rząd i prezydent są jednoznacznie po stronie pogłębiania strategicznego sojuszu z Amerykanami. Natomiast generalnie w innych kwestiach nie mamy spójności polityki i to nam bardzo ją utrudnia albo czasami uniemożliwia. Gdyby była spójność polityki po stronie prezydenta, gdyby prezydent uznawał konstytucję, gdyby prezydent chciał stosować się do konstytucji, która jednoznacznie stanowi, że politykę zagraniczną tworzy rząd. Prezydent reprezentuje kraj na zewnątrz. To nie jest to samo. Otóż gdyby tak było, panie redaktorze, to na przykład Polska byłaby dzisiaj tym krajem, który najbardziej aktywnie zabiega o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, co jest naszym interesem. Oczywiście z wyłączeniem Ukrainy, z wyłączeniem Ukrainy ze wspólnej polityki rolnej, dlatego że wspólna polityka rolna w Europie nie ma na celu popierania wielosettysięcznych gospodarstw na Ukrainie. I teraz mielibyśmy, panie redaktorze, mielibyśmy wpływ na politykę Kijowa, znacznie większy niż sytuacja taka, w której nasze większe zaangażowanie zgodnie z polskimi interesami w sprawach Kijowa powoduje opór ze strony prezydenta. Ja tylko tłumaczę, dlaczego dzisiaj
1: dlaczego dzisiaj
2: Ukraina szuka wsparcia gdzie indziej, a nie u naturalnego sojusznika, którym jest Polska. Dlatego, że prezydent Nawrocki uważa, iż dobrze zdobywa się głosy na budowaniu nastrojów antyukraińskich. To jest dla Polski bardzo szkodliwe.
1: A Przemysław Czarnek poszedł jeszcze dalej i powiedział, że jeśli Ukraina się nie wycofa, powinniśmy wstrzymać całkowicie pomoc finansową i militarną.
2: A to w takim razie, jak sobie wyobraża możliwość dalszej obrony przez Ukrainę w wojnie z Rosją? Jak sobie wyobraża obronę naszych interesów, które dzisiaj bronione są na froncie rosyjsko-ukraińskim? Linia polskiego bezpieczeństwa dziś to nie jest granica Polski i Ukrainy. To jest front rosyjsko-ukraiński.
1: I tu stawiamy kropkę. Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.

0: Na zegarach pierwsza, posłuchajmy razem faktów RMF FM. Przedstawi je Mateusz Bożek.
1: Memorandum w sprawie zakończenia wojny w Iranie podpisane. Fakty otwieramy pilną informacją dotyczącą konfliktu na Bliskim Wschodzie. Później o nocnym rosyjskim ataku na Kijów w stolicy Ukrainy słychać eksplozję. W faktach wrócimy też do piłkarskich mistrzostw świata. Zajrzymy też do świata kina. Będzie kolejna, piąta już część Szreka. Prezydenci Stanów Zjednoczonych Donald Trump i Iranu Masoud Pezeszkian podpisali memorandum w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Taką informację podała przed chwilą agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela amerykańskiej administracji. Według doniesień medialnych wcześniejszych do spotkania obu stron miało dojść pod koniec tego tygodnia w Szwajcarii. Irański resort dyplomacji w tej chwili jednak nie potwierdza, czy do tego spotkania w ogóle dojdzie. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich teraz o rosyjskim ataku rakietowym na Kijów. O uderzeniach poinformował na telegramie Tymur Tkaczenko, szef administracji wojskowej stolicy Ukrainy. W mieście było słychać eksplozję. Nie ma w tej chwili informacji na temat zniszczeń, o ofiarach lub też o rannych. Prowadził luksusowe życie za pieniądze pochodzące z oszustw, korzystał z ekskluzywnych hoteli i jeździł drogimi samochodami. Małopolscy policjanci we współpracy z hiszpańskimi śledczymi zatrzymali poszukiwanego listem gończym jednego z liderów tzw. mafii wnuczkowej. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: Policja próbowała go namierzyć już od ubiegłego roku. On w obawie przed złapaniem uciekł za granicę. W ubiegłym tygodniu został zatrzymany w Barcelonie. Jak ustaliła policja, w hierarchii grupy przestępczej zajmującej się oszustwami na wnuczka miał wysoką pozycję.
3: Typował telefonistów, którzy mieli wykonywać połączenia, a także, co najważniejsze, odpowiadał za odbieranie pieniędzy.
2: Mówił jeden z oficerów operacyjnych. Wczoraj policjanci z Krakowa na parkingu jednego z hoteli w mieście zabezpieczyli sportowe Ferrari, warte ponad 1 000 000 złotych, którym jeździł oszust. Mężczyzna teraz przebywa w hiszpańskim areszcie. Czeka na decyzję o ekstradycji.
1: Zdjęcia i film z przejęcia czerwonego Ferrari mamy na rmf24.pl. O Donaldzie Trumpie tylko dobrze. Imigranci wolą nie wypowiadać się na temat amerykańskiego prezydenta przy okazji trwającego mundialu. W mediach w USA panuje też przekonanie, że z obawy przed deportacjami także kibice wolą powstrzymywać się od komentarzy. O szczegółach z Waszyngtonu. Korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry, sprawdziłem.
5: I love the United States, I love you Trump.
4: Kocham Stany Zjednoczone, kocham Donalda Trumpa, kocham wszystkich, powiedział mi kibic przed stadionem w New Jersey, a już po wypowiedzi tłumaczył, że USA zmieniły się tak bardzo, że nie wiesz, czy zwykła wypowiedź nie zaszkodzi tobie i twojej rodzinie. Podkreślił, że nawet imigranci, którzy już posiadają legalny status, odczuwają obawy. Potwierdzają to badania. Blisko 6 na 10 dorosłych Amerykanów pochodzenia azjatyckiego i z Wysp Pacyfiku, należących do najszybciej rosnących grup demograficznych w USA, sądzi, że ten kraj nie jest już przyjazny imigrantom. Wynika z najnowszego sondażu. Sprzed stadionu w New Jersey, Paweł Żuchowski.
1: A ja jeszcze dodam, że w kanadyjskim Toronto właśnie rozpoczęło się spotkanie Gany z Panamą. Dla mnie najważniejsze jest to, że moi piłkarze są gotowi na ciężką pracę, bo tylko ona może poprowadzić nas do zwycięstwa. To pokazały już wcześniejsze mecze. Tylko ciężka praca na boisku daje nam szansę na wygranie meczu. Mówił przed spotkaniem trener Gany Carlos Queiroz. Dla selekcjonera to 4. Mistrzostwa Świata. W 2002 roku prowadził Republikę Południowej Afryki, 8 lat później Portugalię, a w 2014 w tym roku reprezentację Iranu.
6: To fakty RMF FM. Będzie nowy film.
1: Dobrzy filmowi znajomi wracają. Osioł i ogry pojawili się w nowym zwiastunie 5. części Szreka. Obejrzała go Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
7: Dawno, dawno temu odrażający ogr i obłąkany osioł wyruszyli w kolejną magiczną podróż. Tak się zaczyna. Czekaliśmy na ich powrót 17 lat. W oryginalnej wersji językowej usłyszymy Mike'a Myersa w roli Shreka, Cameron Diaz jako Fiony, a osioł będzie mówił głosem Ediego Murphy'ego. Mówił i śpiewał.
8: Donkey!
7: Nie wiadomo, czy pojawi się kochany przez widzów kot w butach, dubbingowany przez Antonio Banderasa. Wiadomo, że Zendaya użyczy głosu Felicji, nastoletniej córce Shreka i Fiony. Piąta część wejdzie do kin latem przyszłego roku i wtedy poznamy ostateczną polską obsadę dubbingową.
1: Zwiastun nowego Shreka już teraz możecie zobaczyć na rmf24.pl. My z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 2:00. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.

od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Popołudniowa rozmowa w radiu RMF24. Zaprasza Piotr Salak.
1: Dzień dobry, gościem popołudniowej rozmowy jest Bogdan Zdrojewski, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister kultury i były prezydent Wrocławia. Jesteśmy już połączeni ze Strasburgiem. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie pośle, czy sprawa 28-letniego lekarza z Warszawy to jest taki kamień młyński uwiązany u szyi koalicji rządzącej, który ją zatopi? Niektórzy mówią, jak Anna Maria Żuchowska, że to są ośmiorniczki 2.0.
2: No nie jest to lekki temat, wręcz odwrotnie, w warunkach obecnej kondycji służby zdrowia, trudności z dostępem do lekarzy, bez wątpienia jest to problem. Wszystko zależy od reakcji, adekwatności reakcji, jak i również skuteczności tego, co będzie po tych reakcjach, bo wszyscy oczekują po pierwsze wyciągnięcia pewnych konsekwencji, wyciągnięcia pewnych wniosków, ale też, krótko mówiąc, takich zmian w służbie zdrowia, aby tego typu przypadki się nie powtarzały.
1: O, to jest oczywiste w pewnym sensie, panie pośle, ale z drugiej strony czekaliśmy ponad 2 lata, żeby się okazało, że system nie jest taki, jaki być powinien, że trzeba dopiero teraz wprowadzać zmiany, które pozwolą śledzić zarobki lekarzy.
2: A to odkrycie. Z mojego punktu widzenia, z moich doświadczeń, ten problem rozwija się od około 20 lat. Były rozmaite próby uszczelniania systemu, poprawiania, reformowania. Okazuje się, że są zawsze cwańsi, są zawsze lepsi, są zawsze tacy, którzy potrafią te wszystkie rozmaite bariery ominąć. No, mnie bardzo osobiście zależało, aby pielęgniarki zarabiały lepiej, bo były cały czas mocno posponowane. Natomiast generalnie rzecz biorąc, błędów było tak dużo przez ten ostatni czas, że one się nawarstwiały. No mamy szpitale, które wydają ponad 100% swojego budżetu wyłącznie na wynagrodzenia lekarzy, służb medycznych, etc.
1: Ale to kto odpowiada za te błędy, panie pośle?
2: Za te błędy odpowiadają bardzo różne instytucje przede wszystkim publiczne. Wiadomo, że służba zdrowia należy do państwa, należy do samorządu szczebla wojewódzkiego, powiatowego, też miejskiego, ale też muszę powiedzieć, że tych pobocznych, rozmaitych osób odpowiedzialnych znalazłoby się sporo. Ja od razu dodam, nie jestem specjalistą, nie jestem menadżerem, jestem co najwyżej czasami, na szczęście tylko czasami pacjentem, ale obserwuję niestety stan służby zdrowia czasami z bliska i uważam, że za mało konsekwentnie wykonywaliśmy rozmaite czynności, aby, krótko mówiąc, takich zdarzeń wręcz patologicznych nie było.
1: Bije się pan w piersi, ale był pan też prezydentem Wrocławia, panie pośle, i też pan nadzorował szpitale wrocławskie. I teraz pytanie jest takie, czy samorząd warszawski, o ile dobrze pamiętam, samorządy były gospodarzami szpitali od 99 roku. Pan był prezydentem Wrocławia do 2001, dobrze pamiętam?
2: Ale powiedziałem od razu pudło, bo ja byłem jedynym prezydentem miasta, który jeździł do Warszawy i na pytania, który pan szpital chce, odpowiedziałem żadnego. Wrocław jest jedynym dużym miastem prezydenckim, który nie ma żadnego szpitala.
1: I uważa pan, że to jest najlepsze lekarstwo na wszystkie bolączki służby zdrowia, żeby samorządy zrezygnowały właśnie z gospodarowania szpitalami?
2: Nie, to nie jest najlepszy sposób, ale od razu powiem, że moje intencje wtedy były czyste. Powiedziałem wyraźnie w resorcie, że albo biorę wszystkie szpitale, wszystkie przychodnie, albo żadnego. Dlatego, że cały problem polega na tym, że w Polsce nie ma warunków do konkurowania między sobą jednostek zdrowia, tylko przerzucania sobie kosztów z jednego szpitala do drugiego, z przychodni do szpitala, ze szpitala do przychodni, etc. Ja miałem wtedy świadomość, że albo biorę wszystkie szpitale i naprawdę się zajmuję służbą zdrowia, odpowiadam za służbę zdrowia i wszystkie decyzje są we Wrocławiu, albo nie biorę żadnego. I oni koniec końców postanowili, że nie dadzą mi żadnego szpitala. Byłem szczęśliwy. Wrocław Dutkiewicza czy Sutryka może mi teraz podziękować, że oni tego kłopotu nie mają i taki jest
1: stan rzeczy. To pan to wiedział ćwierć wieku temu, a rządzący tego nie wiedzą w tej chwili?
2: Nie chcę tego komentować.
1: Ale panie pośle, jest pan przedstawicielem ugrupowania, które dzisiaj rządzi, które bierze polityczną odpowiedzialność także za tę sytuację w służbie zdrowia.
2: Tak, ale to są konsekwencje, tak jak powiedziałem, wielu, wielu błędów. One się nawarstwiły. Skala trudności jest w tej chwili dużo, dużo wyższa niż była 20 lat temu, czy 26, 7 lat temu, jak pan wspomina, a propos mojej decyzji dotyczącej Wrocławia. One się nawarstwiały. My nie rozwiązywaliśmy problemu. Mówię, my Polacy w ogóle, bez względu na to, czy to jest PiS, czy to jest Lewica, czy to jest Platforma Obywatelska w chwili obecnej, czy tacy, czy inni. Niestety, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, więcej mamy błędów popełnionych, zmarłych, więcej mamy rozmaitych zaniechań niż tak naprawdę skutecznych aktywności. No powiem, że żeby nie było też wątpliwości. My bardzo wiele też zrobiliśmy dla służby zdrowia, aby ją doposażyć, aby stan techniki był lepszy, aby lepsza była diagnostyka, aby lepsze były programy profilaktyczne. Wiele, naprawdę wiele zrobiliśmy.
1: Wielu Polaków się niestety z panem nie zgodzi, jeśli chodzi o te zachwyty nad tym, jak wygląda polska służba zdrowia. Zdaje sobie pan sprawę, panie pośle. Ja chciałem pana zapytać...
2: Nie, ale ja mówię o paru rzeczach i ich nikt nie zakwestionuje. No, jak mamy tomografy, rezonanse magnetyczne, sposób prowadzenia rozmaitych zabiegów, na jakim one są poziomie, etc., etc. Nikt tego nie zaneguje. Proszę o tym też nie zapominać.
1: To ja to w takim razie zapytam pana wprost, czy sam odpowiedzialni za nadzór nad Szpitalem Południowym w Warszawie, w samorządzie warszawskim, powinni podać się do dymisji albo wobec nich powinny być wyciągnięte konsekwencje personalne? O takich konsekwencjach personalnych mówi premier.
2: Bez wątpienia za ten stan rzeczy ktoś odpowiada. Dobrze byłoby znać te osoby z imienia i nazwiska i aby poniosły konsekwencje, bo według mojej oceny ponoszenie konsekwencji to szybko w takich sytuacjach będzie powodowało, że 3/4 innych też się zastanowi, czy do takich błędów sami nie doprowadzają.
1: Panie pośle, pan potrafi mnie przekonać tak, żeby nie obrażać inteligencji naszych słuchaczy, że sprawa dotyczy jednego szpitala i jednego lekarza?
2: Nie, z pewnością nie. I od razu powiem, że nie chcę nikogo uspokajać ani wprowadzać w błąd. Według mojej oceny zjawisko jest szersze, natomiast słabo rozpoznane.
1: Pana zdaniem to, że Marcin Kierwiński, który jest szefem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, miał takiego człowieka na swoim pokładzie, był radnym Koalicji Obywatelskiej, też ponosi polityczną odpowiedzialność za to?
2: Każda klasa polityczna, jeżeli bierze na pokład określoną postać, powinna ją nie tyle kontrolować, ile monitorować wszelkie aktywności. Według mojej oceny nie pociągałbym, nie stwarzałbym takich sytuacji wspólnych mianowników i takiego szerokiego, populistycznego przywoływania rozmaitych polityków do szeregu, czy wzywać, krótko mówiąc, na dywanik.
1: A dlaczego, panie pośle? Skoro pamięta pan po przegranym referendum, Donald Tusk dosyć stanowczo zachował się wobec struktur małopolskich, bo rozwiązał całe struktury małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Czy ta afera nie jest podobna chociażby do przegranego referendum w Krakowie?
2: Tuskowi dziś nie brakuje ani determinacji, ani przekonania o tym, że w tej materii trzeba działać zdecydowanie. Takie decyzje podejmuje. Wiemy dobrze, że wspomniany lekarz, Kasprzyk, o ile pamiętam, jak się nazywał, został z szpitala zwolniony. No, są konsekwencje po kolei. Będziemy patrzeć na następne. Ja, tak jak powiedziałem, nie jestem specjalistą służby zdrowia, nie jestem specjalistą od kondycji szpitala, nie jestem menadżerem odpowiedzialnym za służbę zdrowia. Kiedyś powiedziałem, że jak mam być ministrem, to z pewnością nie służby zdrowia, ani rolnictwa.
1: Ale wie pan o tym, panie pośle, że może być różnie. Na służbie zdrowia wszyscy Polacy się znają. To jest niewątpliwe. A swoją drogą pan uważa, że lekarze zarabiają za dużo?
2: Są tacy, którzy zarabiają za dużo, są tacy, którzy zarabiają tyle, ile powinni i są tacy, którzy być może zarabiają za mało. Ale generalnie rzecz biorąc uważam, że tej patologii takiej, w której lekarze pracują na trzech etatach jednocześnie, mieszają funkcje czy stanowiska służby prywatnej z publiczną, jest zbyt dużo.
1: To podpisałby się pan w takim razie pod postulatami marszałka Czerzastego. A zarobki powinny być jawne lekarzy?
2: Tego nie chciałbym wprost o tym mówić. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście jeżeli mamy służbę publiczną, to powinny być jawne. Natomiast jeżeli mamy prywatne praktyki, to jest kwestia ochrony danych osobowych i różnych innych konsekwencji. Natomiast mieszanie, krótko mówiąc, służby prywatnej i służby publicznej, według mojej oceny powoduje do tego, że mamy kłopot z odpowiedzią nawet na tak proste pytanie.
1: Bogdan Zdrojewski razem z nami. Porozmawiajmy teraz o innej profesji, o ludziach, którzy również zarabiają tyle, że podobno dużo, dużo mniej. My mówimy o artystach oczywiście. Pana zdaniem to jest dobry pomysł, żeby wprowadzić dofinansowanie do ZUS-u dla artystów?
2: Zacznę, jak pan pozwoli, od takiego króciutkiego wstępu w trzech króciutkich punkcikach, bo to będzie uczciwe wobec wszystkich. Po pierwsze, uważam, że każdy, kto neguje, kto podważa, ironizuje, deprecjonuje pracę artystów, pozostaje nie tylko w poważnym błędzie, ale dowodzi takie zachowanie, że ma lukę edukacyjną. To po pierwsze. Po drugie, bez twórczości, bez kreatywności będziemy ubożsi i słabsi. A jakość kultury, kształcenie artystów, edukacji kulturalnej, czyli krótko mówiąc publiczności, ma fundamentalne znaczenie dla kondycji społecznej. Musiałem to powiedzieć, dodam tylko jeden element, że pomoc artystom to bez wątpienia zadanie państwa i o tym mówi także rezolucja Parlamentu Europejskiego, ile pamiętam, z listopada 2023 roku.
1: Co więcej, panie pośle, panie pośle, o tym też mówi na przykład 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, gdy szła do, jeszcze wtedy Platformy Obywatelskiej, gdy szła do wyborów 15 października. Tylko że jak czytam te 100 konkretów i o pomocy dla artystów, to czytam, że pieniądze miały pochodzić, uwaga, z Funduszu Kościelnego. Fundusz Kościelny ma się całkiem dobrze, artyści zupełnie inaczej.
2: Nie mogę mieszać tematów, bo one są...
1: Oczywiście, jednak, pytam o artystów cały czas.
2: Tak, jeżeli chodzi o artystów, to powiem tak. Ja znam oczywiście ten projekt ustawy, który nazywa się o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. On ma 72 artykuły. Te artykuły nie dotyczą tylko i wyłącznie pomocy tej ZUS-owskiej czy składek zdrowotnych. Tam jest bardzo wiele elementów. Ja muszę powiedzieć od razu, współczuję ministrowi kultury, dzisiaj pani Cienkowskiej, bo to zadanie wpisane w tą ustawę jest niezwykle ambitne, niezwykle trudne w realizacji. Praktyka wykonania tej ustawy będzie niezwykle skomplikowana. Nie będę się nad tym rozwodzić, ale uważam, że ona jest naprawdę na tyle ambitna, że będą z nią pewnego rodzaju kłopoty.
1: A jeżeli będą ale kłopoty, to może wtedy, może ją należałoby zmienić, panie pośle, albo poprawić przynajmniej.
2: W niektórych elementach trzeba byłoby ją jeszcze raz przekonsultować, ale już nie wśród artystów czy NGO-sów zajmujących się artystami, tylko wśród praktyków, bo uważam, że konsultacje wśród artystów, NGO-sów, organizacji były naprawdę porządne, transparentne i są zawarte zresztą w uzasadnieniu tej ustawy. Natomiast wydaje mi się, że od strony praktycznej nie wykonano całości zadania, więc ja bym jeszcze raz skonsultował ją po to, aby nie było kłopotów potem z praktycznym wykonaniem tej ustawy, bo w tej ustawie ambitnie, według mojej oceny zbyt ambitnie, wprowadzano 4 zadania. Po pierwsze, zadanie zdefiniowania zawodu artysty. Niezwykle trudne. Ja powierzałem to zadanie samym artystom i oni polegli. Drugie zadania, aby zbudować, krótko mówiąc, taką formę pomocy, aby ci, którzy najgorzej zarabiają, a zarabiają poniżej tam średniej ustalonej w ustawie, mieli, krótko mówiąc, pomoc, ale po to, żeby oni otrzymali tą pomoc, muszą spełnić określone warunki. I te warunki są profesjonalizm, stałość pracy w zawodzie artystycznym, to jest w ogóle generalnie rzecz biorąc kłopot, uzyskiwanie określonych dochodów, pokazanie tych dochodów, wprowadzamy tutaj oczywiście Urząd Skarbowy, który musi to weryfikować, etc. I to jest kolejne zadanie. Mamy także tam taki podrozdział, podnoszenie kwalifikacji, odrębne zadanie i oczywiście programy stypendialne. Ja generalnie rzecz biorąc uważam, że separowanie zadań i to wyraźne separowanie zadań pomaga ustawie i czyni ją klarowniejszą.
1: A myślę,
2: więc ja odrębnie bym...
1: Słuchałem pana, panie pośle, dosyć długo i słuchałem, czy pan powie coś o chociażby Radzie Programowej czy o Komisji Opiniującej. Rada Programowa, 15 osób na 4 lata, Komisja Opiniująca, ponad 150 osób, które będzie w gruncie rzeczy decydowało o pieniądzach dla ilu? 20 tysięcy artystów w Polsce, bo rozumiem, że o takiej grupie w gruncie rzeczy mówimy.
2: Mówiąc o 20 tysiącach, mówi pan o tej grupie, która nie ma stałej umowy o pracę. Bo takie są szacunki. Artystów mamy pomiędzy 60 a 80 tysięcy. Kiedyś ktoś mówił, że jest 200 tysięcy. Nie wykluczam, że te dane przygotowane przez panią profesor Ilczuk mogą być nie do końca jeszcze zweryfikowane, ale na pewno są bliskie prawdy. I proszę zwrócić uwagę na jeden problem bardzo ważny, taki, który wiąże się z promocją tego projektu i uzyskiwaniem pozytywnej opinii dla wszystkich tych, którzy są poza systemem. W Polsce 20-30 lat temu mieliśmy sytuację taką, że na tym rynku pracy większość miała umowę o pracę. Jedni stałą, bez ograniczenia czasowego, inni z ograniczeniem czasowym. Teraz mamy kilkanaście procent osób pracujących na rynku pracy bez stałej umowy o pracę. To oznacza, że jest ich pomiędzy 1 000 000 a 1,5 miliona. W tym 400 tysięcy bez opłacania składek. U artystów ten procent jest wyższy, bo to jest 40%, 35-40%. Ale to jest grupa tylko, tak jak pan powiedział, 20 tysięcy. I teraz te 1,5 miliona może się zapytać, dlaczego nam się nie dopłaca do tych składek? a tym nielicznym dopłaca się. Ja o tym powiedziałem na wstępie, że trzeba pamiętać, że kreatywność, twórczość, że to wszystko jest bardzo ważne dla wszystkich grup społecznych i nie wolno tego lekceważyć. Ale po to, żeby uzasadnić to, trzeba mieć, krótko mówiąc, pragmatykę przygotowaną dla tej ustawy do realizacji, aby te wątpliwości się nie powiększały.
1: Ale to, od razu panie pośle, ale tu przekładając to z brukselskiego na nasze. Rozumiem, że pan mówi, że ta ustawa jest nieprzygotowana politycznie, tak?
2: Ona miała trochę falstart taki, jeżeli chodzi o promocję, o taką wizualne przedstawienie tej ustawy, bo poszło w świat, że wąska grupa, uprzywilejowana grupa będzie finansowana, jeżeli chodzi o składki zdrowotne, rentowe, ZUS-owskie, kosztem oczywiście wszystkich innych grup, bo skąd te pieniądze są? Oczywiście z składek pozostałych grup, z podatków pozostałych grup. Ale generalnie rzecz biorąc, ja broniłbym tego podstawowego, fundamentalnego zadania, że artystom trzeba pomóc, że oni wymagają pewnej pomocy.
1: Ale w formie składek ZUS-owskich?
2: I teraz mamy odrębne pytanie. Ja od razu panu powiem, że ja wybierałem inny trochę system. Ja wolałem podzielić tą grupę, na przykład na grupę młodych, i tą grupę młodych uznałem, że ja im pomogę nie przez składki ZUS-owskie, tylko przez system stypendialny.
1: Na przykład, albo można też dopłacać do instytucji kultury wprost.
2: Drugi przykład, ale jeżeli chodzi o wybór, wolałem politykę grantową wobec tych starszych, tych, którzy prowadzą samodzielną działalność, prowadzą działalność w obszarze kultury, ale jak działalność gospodarczą, etc., etc. Natomiast zadanie, które w chwili obecnej podjęła pani minister Cienkowska, jest bardzo ambitne i od razu mówię, bardzo trudne. Mnie się to nie udało, bo sami artyści się pod tym względem bardzo między sobą różnili. Jedni chcieli, drudzy nie chcieli, jedni chcieli sami przyznawać sobie tytuł artysty, mówię sami sobie, czyli poprzez organizację, etc., etc. Przypomnę jeszcze jedną rzecz, która była bardzo ważna. Otóż w tej ustawie, która była przygotowana jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, to było przecież parę lat temu, tam uznano, że trzeba spełnić dwa kryteria, że artysta musi być po pierwsze stowarzyszony, a po drugie ubogi. I co się okazało? Okazało się, że ci, którzy są stowarzyszeni, to przede wszystkim architekci, ale nie są ubodzy. A ci, którzy są ubodzy, na przykład twórcy ludowi, z kolei są niestowarzyszeni.
1: Panie pośle, powiem panu tak. Bez żadnego problemu położę na stole dolary przeciwko pańskim orzechom w sprawie tego, że Karol Nawrocki tej ustawy w takim kształcie nie podpisze. Zgodzi się pan?
2: Zgodzę się, choć nie mam orzechów.
1: Rozumiem. I to praktycznie kończy dyskusję na ten temat, bo rozumiem, że rozmawiamy o ustawie, którą prezydent i tak zawetuje.
2: Tak, ale od razu dodam, że szukałbym rozwiązań, naprawdę rozwiązań, i tak niezależnie od tego, które pomogą temu środowisku, które jest naprawdę warte, aby im pomagać. Artystom trzeba pomagać, artystów trzeba szanować. Trzeba dbać o te modele edukacyjne, które są związane z kształceniem publiczności poprzez zajęcia z plastyki, z muzyki w szkołach podstawowych, i trzeba dbać także o szkolnictwo artystyczne, bo ono dla nas jest absolutnie kluczowe dla kondycji społecznej.
1: Panie pośle, porozmawiamy jeszcze o innej sprawie. Zabójstwo w Białej Podlaskiej obywatela rosyjskiego Siemiona Skrypeckiego, też artysty, pod takim pseudonimem działa. Dzisiaj premier Tusk mówi, że możliwe, że mamy do czynienia z zabójstwem politycznym. Jeśli to prawda, to mamy do czynienia z terroryzmem politycznym. Czy ta sprawa powinna być poruszona chociażby w Parlamencie Europejskim?
2: Prawdopodobnie będzie poruszona. Musimy poczekać na więcej danych, więcej szczegółów, ale atak na artystę, już nie mówię artystę, że chodzi o zawód, tylko mamy do czynienia nie z politykiem, nie z byłym KGB-owcem, który uciekł gdzieś tam za granicę, tylko mamy do czynienia z osobą, która posługiwała się, krótko mówiąc, karykaturą, bo taką formę działalności artystycznej obserwowaliśmy w tym wydaniu. Morderstwo prawdopodobnie, nie wiem, ja się domyślam raczej takiego kierunku czeczeńskiego, dowodzi przekroczenia kolejnej granicy przez stronę wschodnią w walce z swoją opozycją.
1: Ja pamiętam tylko, panie pośle, przerwę panu, bo pamiętam, jak Wielka Brytania zareagowała po ataku na Skripala. To była bardzo ostra reakcja. Wtedy wydalono, ile dobrze pamiętam, blisko 20 dyplomatów rosyjskich. Była duża akcja międzynarodowa. Wielka Brytania ją animowała. Ponad 100 dyplomatów z całej Europy zostało odesłanych do Rosji. Nie jestem pewien, czy dzisiaj mamy tylu dyplomatów rosyjskich w całej Europie. Natomiast pytanie jest takie, czy Polska nie powinna równie szeroko podejść i równie ostro podejść do tej sprawy, pańskim zdaniem?
2: Ja mam zaufanie do profesjonalności Radka Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych. Wierzę, że służby ustalą, jaki był mechanizm tej zbrodni, że środki będą adekwatne i nie mam zamiaru w tej materii czegokolwiek podpowiadać.
1: Ale adekwatne środki to też na przykład debata w Parlamencie Europejskim na ten temat?
2: Jeżeli oczywiście będzie wniosek o taką debatę, to ja taki wniosek chętnie bym poparł, ale od razu mówię, że wolałbym działać w tej materii, w obszarze bardzo konkretnej wiedzy, a mam ją na tym etapie niewystarczającą.
1: Polski MSZ też powinien podjąć działania w sprawie Roberta Bąkiewicza i jego działań w Berlinie. Pan się zgadza z tym stwierdzeniem opozycji?
2: Jak zobaczyłem te obrazki z Berlina, to nie wiedziałem się, czy śmiać się, czy płakać. Bąkiewicz z tą grupą maszerował na bramę brandenburską jak Rosjanie, tylko zamiast czołgów miał krzyż. Ja uważam, że z krzyżem to rzeczywiście mieliśmy do czynienia w takich pielgrzymkach, ale w średniowieczu. Natomiast oczywiście taki happening z pewnymi kosztami politycznymi według mojej oceny szkodzi polskiej racji stanu i nie buduje powagi nawet na tej części politycznej, na tym obszarze politycznym, na którym funkcjonuje sam Bąkiewicz.
1: Wracamy do Polski w takim razie, panie pośle. Jeżeli w Krakowie udało się odwołać prezydenta, czy we Wrocławiu będzie podobna próba, pańskim zdaniem? Trzecia, o ile dobrze liczę.
2: Te dwie próby na tyle były nieudane, że o trzecią będzie dużo trudniej. No, z prostego powodu, że to nie jest tak, że do trzech razy sztuka, tylko sprawdzano już rozmaite argumenty, pojawiały się różne grupy i oczywiście zawiodły tych, którzy patrzą krytycznie na obecny staw władzy we Wrocławiu.
1: Ale jeżeli dobrze wejdę panu w słowo, panie pośle, jeżeli dobrze pamiętam, to przy tych dwóch poprzednich próbach jeszcze Jacek Sutryk nie miał zarzutów prokuratorskich.
2: Nie, przy tym drugim już były zarzuty. Natomiast oczywiście ten obrazek, na który część czeka, zwłaszcza te, którzy trzymają kciuki, że było jeszcze gorzej, to ten obrazek z nie tylko aktem oskarżenia, ale z posadowieniem określonej grupy na ławie oskarżonych jest przed nami. Ja uważam i tak powiedziałem, to trochę inaczej zinterpretowano, ale ja powiedziałem, że na miejscu Jacka Sutryka podałbym się do dymisji. Natomiast nie apeluję, bo uważam, że takie apele kogoś z zewnątrz są kompletnie bez sensu. No ja uważam, że generalnie rzecz biorąc tego typu problemy szkodzą miastu, więc lepiej rozwiązywać taki problem w sposób honorowy. Natomiast mówię też, że Jacek Sutryk ma prawo do obrony. No ma prawo do tego, aby myśleć inaczej niż myśli część opinii publicznej. Ma prawo wyciągać z nieudanych referendów wnioski takie, jakie wyciąga, czyli że większość nie chce jego odwołania. No to jest demokracja. Natomiast przy tej okazji dodam coś, na co pan pewnie popatrzy pozytywnie. Ja patrzę na samorząd w ostatnich generalnie dwóch dekadach z dużym krytycyzmem. Dlaczego panu się to powinno spodobać? No nie podoba mi się na przykład, że część samorządów prowadzi działalność dziennikarską. No wydaje czasopisma, prowadzi własne jakieś ośrodki telewizyjne, radiowe, etc. No nie podoba mi się, że część samorządów prowadzi działalność gospodarczą. No nie powinna prowadzić działalności gospodarczej. Nie powinna powoływać tyle spółek rozmaitych i zatrudniać tam radnych czy byłych radnych. No widzę pewne zjawiska, które mnie, krótko mówiąc, bardzo, ale to bardzo martwi.
1: A pana zdaniem wybory w Krakowie, te przyspieszone wybory, to będzie test wyborczy przed 2027 w wyborach parlamentarnych?
2: Sprawdzian bez wątpienia tak. No będzie to taki barometr, no nie tylko nastrojów, ale kierunków politycznych. Uważam, że dla Koalicji Obywatelskiej to są bardzo trudne wybory i te referendum, które, krótko mówiąc, prezydent przegrał, ma pewne konsekwencje także dla obecnego obozu władzy, ale nie przeceniałbym skutków na przyszły rok. One mogą być istotne, ale wydaje mi się, że nie należy je, krótko mówiąc, ani lekceważyć, ani przeceniać.
1: Jak pan mówi, trudne wybory już na koniec, panie pośle, to trudne do wygrania, czy trudne do przeprowadzenia?
2: Trudne do wygrania.
1: Trudne do wygrania, tak.
2: Trudne do wygrania. Oczywiście nie wolno się poddawać, trzeba podejmować rękawice. No, ja trzymam kciuki za kandydatkę. W Krakowie nie pamiętam, aby kandydatka była. Znałem Jacka Woźniakowskiego, znałem potem kolejnych prezydentów. To być może kobieta to jest rozwiązanie, to jest dobre rozwiązanie na Kraków, aby, krótko mówiąc, nas nie tyle posprzątać, bo nie lubię tego skojarzenia, że jak kobieta to ma sprzątać, a jak mężczyzna to być może gotować, to nie są dobre skojarzenia, ale być może kobieta to jest dobre rozwiązanie, aby złagodzić też tam te polityczne obyczaje.
1: Pytanie, czy powinna kompanię zaczynać w Warszawie? To jest zupełnie inna sprawa.
2: Niefortunne, tak powiem. Zawsze lepiej jednak przedstawiać kandydata na miejscu. Natomiast tu decydowały względy logistyczne prawdopodobnie. No trudno premierowi bardzo zajętemu jechać do Krakowa, pokazywać kandydatkę, wracać do Krakowa. Zaraz będą wypowiedzi, że samolot rządowy, że to, że tamto.
1: Panie pośle, ze Strasburga dojechałby pan w 2 godziny do Warszawy. Wie pan o tym doskonale. No może w 2,5.
2: Samolotem tak, samolotem tak, ale też by policzono koszty. Od razu liczono by koszty, wie pan. To nie są proste rzeczy.
1: Europoseł Koalicji Obywatelskiej, Bogdan Zdrojewski, były minister kultury, były prezydent Wrocławia, a razem z nami w rozmowie popołudniowej w RMF FM. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
2: Bardzo pana serdecznie pozdrawiam. Myślałem, że patrząc na pana doświadczenia, będziemy rozmawiać o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Na tym czasie
1: ogląda
2: Służba
1: pan?
2: Zdrowia i Kultura. Oczywiście.
1: Cieszę się, w takim razie nie wygląda pan w ogóle, jakby pan miał nieprzespane noce w takim razie, panie pośle.
2: Pozdrawiam. No, staram się oglądać te o 21 rano, ale czasami ogląda po tym skróty.
1: Pozdrawiamy gorąco. Do zobaczenia.
2: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
0: Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina druga, to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Jest wstępne porozumienie USA z Iranem. Mieli je podpisać prezydenci obydwu krajów. Kilkadziesiąt firm z branży kosmetycznej zamieszanych w oszustwo podatkowe na prawie 800 milionów złotych. Nowe przepisy uderzą w piratów drogowych. Teraz kursy reedukacyjne będą nawet 5 razy droższe. Prezydent USA podpisał w Wersalu wstępne porozumienie z Iranem. Jak informowaliśmy w faktach, według amerykańskich mediów dokument podpisał też prezydent Iranu. Biały Dom potwierdził podpis amerykańskiego przywódcy, ale nie wyjaśnił, czy chodzi o tę same wersję porozumienia, która miała zostać podpisana cyfrowo wcześniej. Iran twierdzi, że memorandum zostało już sfinalizowane, ponieważ obie strony złożyły podpisy. Planowana więc na piątek ceremonia w Szwajcarii została odwołana, choć negocjatorzy mają tam pozostać. Porozumienie przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus, czasowe zawieszenie części sankcji wobec Iranu oraz rozpoczęcie 60-dniowych rozmów o irańskim programie atomowym. Oszustwo podatkowe na prawie 800 milionów złotych. W sprawie zamieszanych jest kilkadziesiąt firm, które miały prowadzić działalność w branży kosmetycznej. To jedno z największych oszustw wykrytych w ostatnim czasie przez Śląski Urząd Celno-Skarbowy. Nasz reporter Marcin Buczek zna szczegóły. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
2: To był dobrze zorganizowany mechanizm pozwalający wyłudzać podatek VAT. Funkcjonowało w nim kilkadziesiąt sztucznie utworzonych firm, tak zwanych słupów. Zakładano je w całym kraju, ale firmy te nie prowadziły żadnej działalności, nie zatrudniały pracowników, nie miały majątku, a ich rzekome siedziby mieściły się w wirtualnych biurach. Funkcje kierownicze pełnili tam m.in. obcokrajowcy, ale w rzeczywistości ich rolą było jedynie reprezentowanie